0: Jego kompetencje. Sprawa ma swoje korzenie w medialnych doniesieniach z 2016 roku. Sędzia Łączewski nadal domaga się osobistych przeprosin od Zbigniewa Ziobry. Policja w Kętrzynie rozbiła grupę przestępczą, która od 2024 roku okradała lokalną firmę z osprzętu oświetleniowego. Zatrzymano 9 osób, a wartość odzyskanego mienia przekracza 300 tysięcy złotych. Dwaj główni podejrzani trafili do aresztu na 2 miesiące. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania. Policjanci z Kłodzka zlikwidowali dużą dziuplę z częściami do luksusowych samochodów. Zabezpieczono setki podzespołów pochodzących z kradzieży aut marek premium. Śledztwo jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad ustaleniem osób zamieszanych w ten proceder. Za paserstwo grozi kara do 10 lat więzienia.
1: Policjanci z Rawy Mazowieckiej zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który oszukał 89-letnią mieszkankę gminy Biała Rawska. Sprawca, podając się za prokuratora, próbował wyłudzić od niej 180 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej akcji policji oszust został zatrzymany jeszcze tego samego dnia i tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazania pieniędzy.
0: Policjanci z Pisza rozwiązali sprawę podpalenia samochodu, do którego doszło w kwietniu tego roku. Za zleceniem stał 46-latek, a wykonawcą był 15-letni chłopak, który otrzymał za to 1500 zł. Straty oszacowano na blisko 100 tysięcy zł. Wszyscy trzej zamieszani w sprawę usłyszeli już zarzuty, a dorosłym grozi do 10 lat więzienia. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Codzienne wyzwania intelektualne, takie jak łamigłówki matematyczne, wspierają koncentrację i rozwijają zdolność logicznego myślenia. Badania pokazują, że osoby regularnie ćwiczące umysł dłużej zachowują dobrą pamięć i lepiej radzą sobie z koncentracją. Warto więc każdego dnia poświęcić chwilę na rozruszanie szarych komórek.
1: Policja z Bornego Sulinowa zatrzymała 19-latka podejrzanego o profanację kościoła w Łubowie. Młody mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, oddał mocz w konfesjonale i uszkodził wyposażenie świątyni. Zidentyfikowano go dzięki monitoringowi, a teraz objęty jest dozorem policyjnym. Grozi mu do 2 lat więzienia, a o jego losie zdecyduje sąd. Róże w ogrodach są narażone na choroby grzybowe z powodu nadmiaru wilgoci i wysokich temperatur. Aby je chronić, warto przed ulewą zastosować domowy nawóz z fusów po kawie. Ten naturalny środek poprawia strukturę gleby i pomaga uniknąć infekcji. Wystarczy rozsypać fusy pod krzewami i lekko wymieszać z ziemią. Kamień w czajniku to problem, który dotyka wielu z nas, wpływając na smak napojów i wydajność urządzenia. Istnieje jednak prosty sposób na jego usunięcie bez chemii. Wystarczy wykorzystać obierki jabłek, które dzięki zawartości kwasu jabłkowego skutecznie rozpuszczają osad. Wystarczy zagotować je w czajniku i pozostawić na 1 godzinę, by cieszyć się czystym urządzeniem.
0: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, przebywa obecnie w Lądku Zdroju, gdzie poddaje się intensywnym zabiegom rehabilitacyjnym. Mimo problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca i problemy kardiologiczne, Wałęsa pozostaje aktywny, podróżując po Polsce i za granicę. Na swoim profilu społecznościowym chętnie dzieli się zdjęciami z pobytu w uzdrowisku, pokazując, jak korzysta z różnorodnych zabiegów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: i po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Bartosiewicz, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, opowiada o swoich zmaganiach z tajemniczą utratą głosu. W szczycie kariery, gdy jej przeboje były na ustach wszystkich, musiała zmierzyć się z własnymi demonami. Okazuje się, że problemy nie były laryngologiczne, lecz psychosomatyczne, co odkryła dzięki psychoterapii. Jak sama przyznaje, musiała odnaleźć swój prawdziwy głos, nie tylko ten wokalny, ale i życiowy.
2: Kto by pomyślał, że mieszkańcy Wilkowej znów zawitają na nasze ekrany? Kultowe Rancho wraca z nowymi odcinkami, a Katarzyna Żak już podsyca emocje, publikując zdjęcia zza kulis. Fani serialu są w euforii, a internet aż huczy od spekulacji, co przyniosą nowe przygody Kazimiery Solejuk. Wygląda na to, że Polacy znów będą śledzić losy ulubionych bohaterów z zapartym tchem. Prime Video znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom każdy kolejny rok z polskim akcentem. W serialu obok klasycznych młodzieżowych dramatów pojawiają się pierogi. Tak, te same, które znamy z naszych stołów. Inspiracją była osobista historia autorki Carly Fortune, która dorastała w okolicach pierwszej polskiej osady w Kanadzie. Ciekawe, czy pierogi staną się teraz międzynarodowym hitem, podobnie jak sama powieść.
1: Robert Moskwa, znany aktor z M jak Miłość, postanowił zasmakować polskiego morza, ale zamiast relaksu trafił na prawdziwy paragon grozy. W Dąbkach przywitała go burzowa pogoda, a na zwykłą pizzę czekał 1,5 godziny, co wywołało jego zdziwienie. Ceny nadmorskich przysmaków, jak gofry za 35 zł, również nie poprawiły jego humoru. Internauci podzielili się na tych, którzy współczują i tych, którzy przypominają, że sezon nad Bałtykiem rządzi się swoimi prawami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki w szoku po brutalnym morderstwie Talaya Riley'a w Londynie. 35-letni producent, znany ze współpracy z największymi gwiazdami, został śmiertelnie zaatakowany nożem. Brytyjska policja zatrzymała kilka osób, ale motyw zbrodni wciąż pozostaje tajemnicą. Fani i branża muzyczna opłakują stratę, podkreślając jego ogromny talent i wpływ na współczesną muzykę pop i R&B.
1: Dziś mijałaby 88. rocznica urodzin Violetty Villas, ale w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu próżno szukać jakichkolwiek pamiątek po tej legendzie. Dyrektor placówki, Jarosław Wasik, odrzucił nawet ofertę zakupu diamentu z włosów Villas z powodu zbyt wysokiej ceny. Jak widać, nawet największe gwiazdy mogą zniknąć z muzealnych półek, choć ich blask wciąż świeci na scenie muzycznej. Może film biograficzny o Villas zmieni tę sytuację? Czas pokaże. Amerykański przemysł filmowy pogrążony w żałobie po odejściu Antoniego Gajdery, który w wieku 65 lat opuścił nas na zawsze. Ten mistrz drugiego planu, znany z ról w Słonecznym Patrolu i Twierdzy, zdobył serca widzów na całym świecie. Choć zaczynał w modelingu, to jego ekranowy pocałunek w gatunku przyniósł mu prawdziwą sławę. Cóż, nie każdy może pochwalić się nagrodą za najbardziej spektakularny pocałunek na ekranie. Ach, pamiętne czasy, kiedy Linkin Park jeszcze z Chesterem Benningtonem rozgrzewali krakowską Tauron Arenę do czerwoności. 15 czerwca 2017 roku tysiące fanów śpiewało razem z zespołem, nie wiedząc, że to ostatni raz, kiedy Chester wystąpi w Polsce. Zespół, który porzucił ciężkie brzmienia na rzecz popowych hitów, podzielił fanów, ale na scenie wciąż potrafił rozpalić ogień. Niestety, miesiąc później Chester Bennington odszedł, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia i muzykę, która wciąż porusza serca.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowska formacja Kraków Street Band i Nowosądecki Ośrodek Kultury zakończyli swoją medialną telenowelę. Po jednym miesiącu publicznych przepychanek i oskarżeń o nieuczciwe praktyki, obie strony doszły do porozumienia. Muzycy, wspierani przez Związek Zawodowy Muzyków, ogłosili, że konflikt został zażegnany dzięki polubownej ugodzie. Teraz zespół skupia się na muzyce, a fani mogą spodziewać się kolejnych koncertów. Brytyjski zespół Modestep znowu w akcji. Już 23 listopada we Wrocławiu. W klubie Łącznik fani będą mogli doświadczyć na żywo tej wybuchowej mieszanki rocka i dubstepu. Po latach doskonalenia brzmienia muzycy wracają na scenę, by zaserwować fanom solidną dawkę energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy, bo takie widowiska znikają z półek szybciej niż ciepłe bułeczki. Mike D., były członek Beastie Boys, powraca z solowym albumem Thank You, który ukaże się 28 sierpnia. Po 15 latach ciszy Mike D. serwuje nam dźwiękowy plac zabaw, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Album powstał w domowym studiu z udziałem synów Mike'a i innych artystów, a jego eklektyczna oprawa graficzna odzwierciedla spontaniczny charakter nagrań. Mike D. w swoim stylu komentuje, że wydaje tę muzykę w świecie zafiksowanym na punkcie władzy, który coraz mniej ceni sztukę i empatię. Ozzy Osbourne i Mötley Crüe, duet, który w latach 80. zdefiniował pojęcie rockowej rozpusty. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, wspomina trasę z 1984 roku jako prawdziwe szaleństwo. Ozzy, na skraju wyczerpania, wyszedł na scenę w białych majtkach i po prostu zaczął płakać. Trasa została przerwana, a Ozzy musiał wrócić do domu, by przetrwać. Tymczasem Mötley Crüe szykuje się do nowej trasy, The Return of Carnival of Sins, która rusza już w lipcu. Ciekawe, czy tym razem będzie równie grzecznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Torunia spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Zielonce pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie młode osoby. 37-letni obywatel Turcji, Bayram A., usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna skręcał ze złego pasa, co doprowadziło do zderzenia z innym pojazdem. Sprawca został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Edward Zakrzewski, Amerykanin polskiego pochodzenia, został stracony na Florydzie za brutalne morderstwo swojej żony i dwojga dzieci. Zbrodnia była reakcją na plany rozwodowe jego partnerki. Po latach procesów i apelacji kara śmierci została wykonana 31 lipca zeszłego roku. To wydarzenie wywołało szeroką debatę na temat kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. Na Mazowszu zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów i paserstwem części. Akcja była częścią śledztwa prowadzonego od 2023 roku, w które zaangażowano policjantów, kontrterrorystów i Straż Graniczną. Podczas przeszukań zabezpieczono części samochodowe, dwie Toyoty oraz urządzenie do kradzieży pojazdów. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na 3 miesiące. W powiecie siedleckim zapadła decyzja o odstrzale 20 bobrów. Władze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgodziły się na to ze względu na szkody, jakie zwierzęta wyrządzają w lokalnej infrastrukturze i uprawach rolnych. Rolnicy skarżą się na podtapianie pól i zniszczenia systemów melioracyjnych. Decyzja spotkała się z krytyką ekologów, którzy uważają, że nie wykorzystano wszystkich dostępnych metod ochrony.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura ujawniła nowe informacje w sprawie śmierci sierżanta Mateusza Sitka, który zginął na granicy polsko-białoruskiej. Ustalono tożsamość sprawcy, Mohameda Adamru, i wydano za nim list gończy. Śledztwo zostało jednak zawieszone z powodu pobytu podejrzanego na Białorusi i trwającej procedury ekstradycyjnej. Sprawa pozostaje otwarta, a służby podkreślają, że doprowadzenie sprawcy przed polski wymiar sprawiedliwości jest priorytetem. Na warszawskiej Woli, przy ulicy Górczewskiej, 124, pojawił się truskawkomat, czyli automat wendingowy z truskawkami dostępnymi przez całą dobę. To jedno z pierwszych takich urządzeń w tej części miasta, które przyciąga uwagę przechodniów. Truskawki trafiają do automatu bezpośrednio z plantacji, co ma zapewnić ich świeżość. Producent podkreśla, że celem jest skrócenie drogi między polem a konsumentem oraz ograniczenie pośredników w sprzedaży owoców. Tragiczne wieści z Ostrołęki. Nie żyje ceniony ginekolog i położnik, dr Paweł Wekwejt. Lekarz zmarł nagle podczas pracy. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Miał 47 lat. Okoliczności jego śmierci badają obecnie policja i prokuratura. Dr Wekwejt był znany i ceniony w całym regionie, a jego śmierć poruszyła wielu pacjentów.
1: W Radzionkowie doszło do incydentu w autobusie linii M102, gdzie 68-letni mężczyzna zaczepiał 11-letniego chłopca. Policja szybko interweniowała, a senior, będący pod wpływem alkoholu, został przewieziony do izby wytrzeźwień. Na szczęście nie doszło do naruszenia nietykalności dziecka. Funkcjonariusze badają teraz monitoring, by dokładnie wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3 mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie i okaleczenie 38-latka w bydgoskim Fordonie opuściło areszt tymczasowy. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo, analizując nowe dowody w tej sprawie. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku, a ofiara zmarła mimo wysiłków lekarzy. Śledczy czekają na wyniki dodatkowych analiz, by ustalić szczegóły zbrodni. Na ulicy Kilińskiego w Białymstoku trwa instalacja żurawi, które są częścią festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. Te niezwykłe instalacje autorstwa Jarosława Koziary będzie można podziwiać od czwartku aż do końca sierpnia. Festiwal odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca, a wieczorami żurawie będą podświetlane, tworząc wyjątkowy klimat. To już 9. edycja tego wydarzenia, które przyciąga mieszkańców i turystów. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o przewóz nielegalnych migrantów. W ciągu jednego dnia ujawniono 16 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Somalii i Maroka. Migranci zostali przekazani stronie litewskiej, a obywatel Ukrainy pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej. Piotr Moczulski, 42-letni Polak, od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku na skuterze. Jego rodzina stara się zebrać fundusze na transport medyczny do Polski, jednak koszty są ogromne, sięgające ponad 1 000 000 zł. Bliscy liczą na wsparcie, by Piotr mógł wrócić do kraju i kontynuować leczenie. Trwa internetowa zbiórka na ten cel.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 42-letni rowerzysta z Wrocławia, poszukiwany od miesiąca, zgłosił się na policję. Usłyszał zarzuty za atak na 80-letnią doradczynię prezydenta Wrocławia do spraw seniorów. Do incydentu doszło 11 maja na ulicy Pilczyckiej. Mężczyzna zaprzecza oskarżeniom, a policja analizuje nagrania i zeznania świadków. Jeśli sąd potwierdzi zarzuty, grożą mu nawet 3 lata więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań po raz 10 zdobył tytuł mistrza Polski, broniąc zeszłorocznego sukcesu. Właściciel klubu, Piotr Rutkowski, zdradza, że marzenia o Lidze Mistrzów są wciąż żywe, a droga do elity wydaje się w tym roku łatwiejsza. Klub nie planuje jednak spektakularnych transferów, ale zamierza konsekwentnie wzmacniać zespół. Rutkowski podkreśla, że doświadczenie z przeszłości pomoże w realizacji ambitnych planów. Bukayo Saka, gwiazda Arsenalu, zdobył mistrzostwo Anglii w sezonie 2025-2026. Od początku kariery w Arsenalu, do którego dołączył jako siedmiolatek, rozegrał ponad 300 meczów. W reprezentacji Anglii zadebiutował w 2020 roku i wystąpił na dwóch mistrzostwach świata oraz Europy. Saka jest również znany z własnej linii ostrych sosów, dostępnych w popularnej sieci restauracji.
2: Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan nie weźmie udziału w nadchodzących Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Amerykańskie służby odmówiły mu wjazdu do kraju z powodu podejrzeń o kontakty z osobami związanymi z organizacjami terrorystycznymi. Artan, uznany za najlepszego arbitra w Afryce, wrócił już do Somalii, gdzie wyraził wdzięczność FIFA za wsparcie. Sprawa wpisuje się w szerszą politykę migracyjną Stanów Zjednoczonych, która obejmuje ograniczenia dla obywateli niektórych państw, w tym Somalii.
1: Erling Haaland, norweski napastnik Manchesteru City, podpisał nowy kontrakt z klubem, który obowiązuje do 2034 roku. Haaland, znany z niezwykłej skuteczności, zdobył już ponad 300 goli w prawie 400 meczach swojej kariery klubowej. W barwach Norwegii również bije rekordy, będąc najlepszym strzelcem w historii reprezentacji. Warto przypomnieć, że w jednym meczu młodzieżowych Mistrzostw Świata strzelił aż 9 bramek.
0: Radio Super Express. Sport. João Neves, portugalski pomocnik Paris Saint-Germain, zdobył z klubem Mistrzostwo Francji i Ligę Mistrzów. Wcześniej, grając dla Benfiki, sięgnął po Mistrzostwo Portugalii. W reprezentacji narodowej triumfował w Lidze Narodów UEFA, a jego kariera rozwija się dynamicznie. Neves wyróżnia się świetną kontrolą piłki i walecznością na boisku.
1: Manuel Neuer, legendarny bramkarz Bayernu Monachium, rozegrał już ponad 800 oficjalnych meczów w swojej karierze. Z reprezentacją Niemiec zdobył Mistrzostwo Świata w 2014 roku i ma na koncie 124 występy. Po poważnym wypadku na nartach w 2022 roku wrócił do gry, a w 2024 roku świętował swój 500. mecz w barwach Bayernu. Neuer planuje wystąpić na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, mimo wcześniejszego ogłoszenia zakończenia kariery reprezentacyjnej. Martin Ødegaard, kapitan Arsenalu, zdobył z drużyną Mistrzostwo Anglii w 2026 roku. Norweski pomocnik rozpoczął karierę w Strømsgodset, a następnie grał w Realu Madryt i kilku innych europejskich klubach. Od 15 roku życia reprezentuje Norwegię, gdzie również pełni rolę kapitana. Ødegaard jest znany z płynnej gry w środku pola i przyjaźni z Erlingiem Haalandem. Mehdi Taremi, irański napastnik, od 2024 roku związany z Interem Mediolan, a obecnie grający dla Olympiakosu, jest znany z imponującej kariery piłkarskiej. Wcześniej reprezentował FC Porto, gdzie zdobył blisko 100 goli. W irańskiej kadrze narodowej zagrał już ponad 100 razy, strzelając 60 bramek. Taremi często angażuje się w sprawy polityczne, co pokazał, odmawiając celebracji gola w Grecji na znak protestu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Neymar, brazylijski piłkarz, po krótkim pobycie w saudyjskim Al-Hilal wrócił do swojego macierzystego klubu Santos. W swojej karierze zdobył ponad 300 goli w piłce klubowej i 79 w reprezentacji Brazylii, stając się jej najlepszym strzelcem. Wcześniej grał w FC Barcelonie i Paris Saint-Germain, gdzie przeszedł za rekordową kwotę 222 milionów euro. Neymar zdobył złoty medal olimpijski i Puchar Konfederacji z reprezentacją Brazylii. Rafinha, brazylijski piłkarz FC Barcelony, przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku. W sezonie 2024-2025 został królem strzelców Ligi Mistrzów, zdobywając 13 goli i pobijając rekord Lionela Messiego w liczbie udziałów przy bramkach. Rafinha jest także kluczowym zawodnikiem reprezentacji Brazylii, z którą wystąpił na Mistrzostwach Świata i Copa America. FIFA wprowadza zmiany w przepisach przed Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. System VAR zyska większe uprawnienia, umożliwiając wideoweryfikację przy drugiej żółtej kartce. Nowe zasady obejmują także surowe kary za zasłanianie ust podczas rozmów oraz ograniczenia czasowe na wrzuty z autu i wznowienia gry. Dodatkowo zawodnicy będą mieli tylko 10 sekund na opuszczenie boiska, a przerwy medyczne nie będą mogły być wykorzystywane do narad taktycznych. Maja Chwalińska po spektakularnym występie na French Open awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Po powrocie do Polski tenisistka została entuzjastycznie przywitana przez kibiców na lotnisku. We wtorek była gościem w porannym programie TVN, gdzie podzieliła się wrażeniami z turnieju. Przed siedzibą stacji czekał na nią wzruszający prezent od fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni i lekkie opady deszczu. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Marcin, mimo degradacji, nadal pracuje jako dzielnicowy z młodą praktykantką Darią. Ich współpraca staje się coraz bliższa, co rodzi pytania, czy połączy ich coś więcej niż tylko służbowe obowiązki. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zmaga się z powrotem do nałogu, co może wpłynąć na ich relacje. Czy Marcin odkryje prawdę o Renacie i zdecyduje się na związek z Darią? Zdjęcia z planu pokazują, że Marcin i Daria świetnie się dogadują, co tylko podsyca spekulacje. Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W 1661 odcinku widzowie zobaczą odmienioną Lenkę Zduńską, graną przez Olgę Cybińską. Lenka, córka Kingi i Piotrka, przeszła zaskakującą metamorfozę. Teraz nosi okulary i wydoroślała, co nie umknie uwadze jej rodziców. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie miłosnych zawirowań w życiu Lenki. Po trudnym roku, pełnym rozstań i szkolnych problemów, jej serce zaczyna bić mocniej do nowego sąsiada, Huberta. Czy to on okaże się tym jedynym? Przekonamy się już wkrótce.
1: W serialu Pierwsza miłość emocje sięgają zenitu w odcinku 4237, który powraca po wakacyjnej przerwie. Zenek, przytłoczony wyrzutami sumienia, staje przed groźbą ujawnienia prawdy o zaginięciu Kazanowej. Róża, znająca wszystkie jego sekrety, nie zamierza dłużej milczeć i planuje zgłosić wszystko na policję. Zenek, w obawie o przyszłość swojego syna Mirona, próbuje przekonać Różę do zachowania tajemnicy. Jednak jej determinacja i chęć zakończenia cierpienia Seweryna, którego żona walczy o życie, są nieugięte. Wzburzona Róża podejmuje dramatyczną decyzję, by złożyć oficjalne zeznania. Czy Zenek stanie przed wymiarem sprawiedliwości? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 4237, który przynosi emocjonujące zwroty akcji. Widzowie będą świadkami dramatycznego śledztwa, które odkrywa przerażające fakty. Morderstwo Elwiry prowadzi Piotrka i Huberta do tajemniczego, eleganckiego mężczyzny. Czy to on jest poszukiwanym seryjnym mordercą? Atmosfera na komendzie staje się napięta, gdy pojawia się kluczowy świadek, rzucając nowe światło na sprawę. Zeznania mrożą krew w żyłach, a podejrzenia padają na dobrze ubranego mężczyznę kręcącego się wokół koczowiska. Czy jego obecność ma związek z zaginięciem Marcinka? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowym sezonie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W piątkowym odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Nana, po otruciu przez truciznę, postanawia wstać ze szpitalnego łóżka. Niestety, jej nogi odmawiają posłuszeństwa, a ona traci czucie. Poyraz, jej ukochany, zdobywa antidotum w ostatniej chwili, ale sytuacja okazuje się bardziej skomplikowana. Nana, mimo determinacji, nie jest w stanie samodzielnie się podnieść. Poyraz, choć pełen nadziei, jest zszokowany, gdy Nana przyznaje, że straciła władzę w nogach. Czy to oznacza trwałe kalectwo? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Dziedzictwo. Odcinek 946. Już w piątek o 16:05 w TVP1. Panna Młoda wkracza na ekrany z emocjonującym 119 odcinkiem już dziś o 17:20 na TVP2. Hancer odkrywa, że Bejza, rzekomo cierpiąca na depresję i będąca w ciąży, oszukuje wszystkich. Przypadkowo znajduje dowody, które potwierdzają, że Bejza potajemnie objada się słodyczami, udając brak apetytu. Dochodzi do ostrej konfrontacji między rywalkami, a Hancer nie waha się zdemaskować kłamstw Bejzy. W rezydencji rozgrywa się dramat, gdy Bejza wpada w histerię, odmawiając kąpieli. Hancer, nie mogąc znieść kolejnych manipulacji, oblewa Bejzę wodą na oczach wszystkich. Cichan, mimo dowodów, nie wierzy swojej żonie, co prowadzi do jeszcze większego napięcia. Czy prawda o Bejzie w końcu wyjdzie na jaw?
2: Serial Każdy kolejny rok, już dostępny na Prime Video, to nowa propozycja dla miłośników romansów. Opowieść osadzona jest w malowniczym, wakacyjnym miasteczku Barry's Bay, gdzie Percy i Sam spędzają każde lato. Ich przyjaźń z czasem przeradza się w głęboką miłość, pełną wzlotów i upadków, aż zostaje przerwana na lata. Percy musi zmierzyć się z przeszłością, porzucając wielkomiejskie życie. Serial, oparty na bestsellerowej powieści Carly Fortune, prowadza wątek polskich pierogów, które są ważnym elementem fabuły. Autorka inspirowała się swoim dzieciństwem w Ontario, gdzie pierogi były nieodłącznym elementem lokalnej kultury. Książka, na której oparto serial, stała się hitem na BookToku, zdobywając ponad 81 milionów wyświetleń.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 zbliżają się wielkimi krokami, a fani seriali mogą odetchnąć z ulgą. Popularne tureckie i hiszpańskie telenowele, takie jak Dziedzictwo, Złoty Chłopak, Panna Młoda, Akacjowa 38 oraz La Promesa, Pałac Tajemnic, pozostaną w ramówce TVP. Telewizja Polska zadbała o to, by transmisje sportowe nie kolidowały z ulubionymi serialami widzów. Dzięki temu, mimo emocji związanych z mundialem, miłośnicy serialowych historii będą mogli cieszyć się swoimi ulubionymi produkcjami. mecze rozgrywane w Ameryce będą transmitowane głównie w nocnych godzinach, co pozwoli na zachowanie stałego harmonogramu seriali. Nawet mecze popołudniowe, jak Hiszpania, Arabia Saudyjska, nie wpłyną na emisję telenowel. Dzięki sprytnemu podziałowi na TVP 1 i TVP 2. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie chcą wybierać między sportem a serialami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to także 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ostro skrytykował obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Zarzuca mu nadmierną ambicję i dążenie do poszerzenia kompetencji prezydenckich poza ramy konstytucyjne. Kwaśniewski uważa, że język używany przez Nawrockiego podsyca podziały społeczne, co jest sprzeczne z rolą głowy państwa. Były prezydent podkreśla, że celem działań Nawrockiego jest zwycięstwo prawicy w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zareagował emocjonalnie na wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczące polityków ukraińskiego pochodzenia w polskim rządzie. Czarzasty potępił takie działania, nazywając je skandalem. Wicemarszałek Szymon Hołownia również wyraził oburzenie, krytykując posłów za polowanie na osoby z ukraińskimi korzeniami.
2: Daniel Obajtek, europoseł PiS i były prezes Orlenu, ujawnił swoje oświadczenie majątkowe. W dokumencie wykazał oszczędności w wysokości 920 tysięcy złotych oraz 50 tysięcy euro, a także dzieła sztuki i zegarki warte 290 tysięcy złotych. Największe zainteresowanie budzi zapis dotyczący nieruchomości, gdzie zamiast własności widnieje prawo dożywotniego użytkowania. To może rodzić pytania o rzeczywisty status jego majątku. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak skomentował krytykę dotyczącą ogłoszenia kandydatki na prezydenta Krakowa. Podkreślił, że prezentacja kandydatury w Warszawie nie ma znaczenia, a Monika Piątkowska jest najlepszą z kandydatek. Odniósł się również do decyzji Wołodymyra Zełenskiego, nazywając ją błędną z punktu widzenia polsko-ukraińskich relacji. Stefaniak zaznaczył, że Polska oczekuje wycofania się Ukrainy z tej decyzji.
0: Rząd koalicyjny pod kierownictwem Donalda Tuska traci poparcie. Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster wynika, że tylko 33% Polaków ocenia jego pracę dobrze, podczas gdy 54% wystawia mu negatywną ocenę. Politolog Bartłomiej Machnik ostrzega, że to poważne zagrożenie przed nadchodzącymi wyborami. Koalicja zmaga się z napięciami z Pałacem Prezydenckim oraz trudną sytuacją międzynarodową.
2: Poseł PiS Marcin Porzucek ponownie znalazł się w centrum uwagi po incydencie na lotnisku Chopina w Warszawie. Polityk przyznał, że połączył silne leki przeciwbólowe z alkoholem, co doprowadziło do jego wyniesienia z samolotu. Porzucek przeprosił za swoje zachowanie, podkreślając, że zabrakło mu wyobraźni, łącząc te substancje. Sprawa nadal budzi kontrowersje i może wpłynąć na jego dalszą karierę. W Wielkiej Brytanii trwa proces Louise Cameron, oskarżonej o otrucie swojego 8-letniego syna, Risa. Kobieta miała podać chłopcu sok z morfiną, twierdząc, że próbowała popełnić samobójstwo i nie chciała zostawić dziecka samego. Mimo uznania jej za niezdolną do uczestniczenia w procesie, ława przysięgłych ma ustalić, czy dopuściła się zarzucanych czynów. System obrony powietrznej Skynex, dostarczony przez Niemcy na Ukrainę, udowodnił swoją skuteczność. W jednej nocy zniszczył 12 rosyjskich celów, w tym pocisk manewrujący i 11 dronów. Skynex, wyposażony w zaawansowaną technologię, odgrywa kluczową rolę w ochronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie na zachodzie kraju. Dowódca baterii, Andriy, wraz z załogą wykazał się wyjątkowym wyszkoleniem, co przyczyniło się do sukcesu operacji.
0: Imię Borys, o słowiańskich korzeniach, zyskuje na popularności wśród polskich rodziców. W 2025 roku nadano je 491 chłopcom, co pokazuje powrót do tradycyjnych imion. Borys oznacza wojownika i walczącego, co przyciąga rodziców swoją siłą i wyrazistością. W rejestrze PESEL imię to zajmuje obecnie 123 miejsce wśród najpopularniejszych w kraju.
2: W niedzielę, 7 czerwca, policjanci ze Złotorii przeprowadzili skuteczną akcję ratunkową w pobliskim lesie. Kobieta, która doznała urazu nogi podczas spaceru, została szybko odnaleziona dzięki precyzyjnemu namierzeniu przez funkcjonariuszy. Po udzieleniu pierwszej pomocy, bezpiecznie opuściła teren z pomocą ratowników medycznych. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności podczas samotnych wędrówek. W Jaworze doszło do zatrzymania 44-letniego sprzedawcy samochodów, który próbował sprzedać Mercedesa bez katalizatorów. Kupujący z Warszawy odkrył brak części i zażądał zwrotu pieniędzy, co skłoniło sprzedawcę do ucieczki. Dzięki zdjęciu zrobionemu przez pokrzywdzonego, policja szybko ustaliła tożsamość podejrzanego. Podczas przeszukania jego posesji znaleziono kradziony samochód i blisko 600 tysięcy złotych w gotówce. Lato to czas, kiedy lody stają się nieodłącznym elementem wakacyjnych przyjemności. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że nie musimy z nich rezygnować, nawet dbając o zdrową dietę. Kluczem jest wybieranie zdrowszych alternatyw, takich jak lody na bazie świeżych owoców czy jogurtu naturalnego. Warto też pamiętać o kilku zasadach, by cieszyć się deserem bez wyrzutów sumienia, jak na przykład jedzenie lodów po posiłku i wybieranie produktów o prostym składzie.
0: Policjanci z Pragi Południe zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży złotych łańcuszków w warszawskiej komunikacji miejskiej. Jego łupem padła biżuteria o wartości ponad 27 tysięcy złotych. Do zatrzymania doszło przypadkiem, gdy jeden z funkcjonariuszy rozpoznał go w sklepie. Mężczyzna usłyszał 10 zarzutów i został objęty policyjnym dozorem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tak samo 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Violetta Villas, głos ery atomowej, wróciła do Polski z Las Vegas, ale zamiast czerwonych dywanów czekała na nią ściana chłodu. Ojczyzna, która mogła być ratunkiem, okazała się miejscem, gdzie jej sukces budził zawiść, a nie podziw. Artystka, której talent oklaskiwał świat, w Polsce miała czerwone światło i została skazana na zawodową pustkę. Nawet po śmierci, na jej pogrzebie, zabrakło tych, z którymi dzieliła scenę, co stało się symbolicznym podsumowaniem jej odrzucenia. W świecie chłopaków do wzięcia, smutek i żal. W najnowszym odcinku programu widzowie dowiedzieli się o śmierci Filipka, bohatera, który, choć nie był główną gwiazdą, zdobył serca fanów swoją szczerością i dramatyczną historią o pożarze domu. Produkcja pożegnała go krótkim, ale poruszającym komunikatem, pozostawiając fanów w szoku i niedowierzaniu. Cóż, życie pisze swoje scenariusze, a telewizja tylko je transmituje.
2: Madonna znowu zaskakuje, tym razem rezygnując z klasycznych teledysków na rzecz 14-minutowego filmu z gwiazdorską obsadą. Wśród niespodzianek znalazł się epizod z piłkarzami Chelsea, Colem Palmerem i Joao Pedro, którzy pojawili się na ekranie przy pisuarach. To niecodzienne połączenie muzyki i futbolu zdobyło milion wyświetleń w 24 godziny, udowadniając, że królowa popu wciąż potrafi przyciągnąć uwagę. Kraków Street Band i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zakończyli swoją medialną batalię. Po tygodniach oskarżeń i wzajemnych zarzutów obie strony doszły do porozumienia, a spór rozwiązano polubownie. W całą sprawę zaangażował się Związek Zawodowy Muzyków, który pomógł zespołowi w negocjacjach. Teraz Kraków Street Band wraca do tego, co robi najlepiej – koncertowania, zapraszając fanów na kolejne występy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski znowu na językach. Aktor w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim przyznał, że podczas jednego z występów kabaretowych był pod wpływem alkoholu i musiał przerwać show. Co ciekawe, następnego dnia widownia była jeszcze liczniejsza, jakby wszyscy chcieli zobaczyć, czy tym razem uda mu się dotrwać do końca. Grabowski, z charakterystycznym dla siebie dystansem, przyznał, że nikt nie jest bez winy, a jego kamyczkowa metafora ma przypomnieć, że każdy z nas czasem się potyka.
2: Prime Video znowu to zrobiło. Pierwszy sezon Młodzieżowego Romansu każdy kolejny rok już dostępny, a fani już zacierają ręce na myśl o kontynuacji. Twórczynie serialu Amy, Bee, Harris i Carly Fortune nie kryją entuzjazmu i marzą o drugim sezonie, bazującym na książce Tamto, Złote, Lato. Decyzja leży teraz w rękach władz Prime Video, które z pewnością z niecierpliwością czekają na wyniki oglądalności. Czyżbyśmy mieli kolejny hit na miarę tego lata? Stałam się piękna? Czas pokaże.
1: Czy ktoś tęsknił za Warsaw Shore? No to mamy dobrą wiadomość. Kultowe reality show powraca, tym razem jako Polska Shore. Już 17 czerwca na Kanal Plus zobaczymy pierwsze dwa odcinki, a gospodarzem będzie nie kto inny jak Wojtek Gola. Nowa edycja obiecuje jeszcze więcej emocji, imprez i dramatów, a w willi zamieszkają zarówno znane twarze, jak i zupełni debiutanci. Ciekawe, czy nowa formuła zdoła przyciągnąć zarówno starych fanów, jak i nowe pokolenie spragnione bezkompromisowej rozrywki. Amerykańska formacja Catch Your Breath znów zawita do Warszawy, by zakończyć swoją europejską trasę koncertową z hukiem. 17 lutego przyszłego roku w klubie Progresja zagrają nowe kawałki z nadchodzącej płyty Not Broken Enough. To nie tylko okazja do posłuchania melodyjnego metalcore'u, ale też zobaczenia, jak Texas potrafi rozgrzać polską zimę. A jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, to lepiej się pospieszyć, bo finał trasy to nie byle co.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Adam Darski, znany jako Nergal, przeszedł drogę od mrocznego buntownika z trójmiejskiego podziemia do ikony elegancji i celebryty. Jego zespół Behemoth zdobył międzynarodową sławę, a sam Nergal zasłynął nie tylko muzyką, ale i skandalami, jak pamiętne podarcie Biblii na scenie. Związek z Dodą i udział w The Voice of Poland tylko podgrzały atmosferę wokół jego osoby. Dziś Nergal to nie tylko muzyk, ale i przedsiębiorca, który z powodzeniem łączy metal z biznesem i elegancją.
1: Warszawski Beer and Bones szykuje się na prawdziwe gotyckie święto. 26 czerwca Fernando Ribeiro, wokalista Moonspell, zaprezentuje przedpremierowo album Far From God i zaserwuje specjalny DJ set. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli poczuć się jak na prywatnym koncercie w mrocznej świątyni metalu. Bez dystansu, bez barierek, tylko muzyka i magia Moonspell.
2: Fontaines D.C., irlandzka formacja postpunkowa, straciła swojego 6. członka. Trevor Deeds, menedżer zespołu, który odkrył ich potencjał w 2016 roku, zmarł nagle, pozostawiając muzyków w głębokim żalu. Deeds, znany z nieustraszonych przekonań, był kluczową postacią w sukcesie zespołu, który zdobył uznanie nawet Eltona Johna. Zespół prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, nie podając przyczyny śmierci.
1: Son Lux, mistrzowie muzycznych eksperymentów, wracają do Warszawy. Już 16 marca przyszłego roku w klubie Palladium będzie można usłyszeć ich nowy materiał z nadchodzącego albumu Out Into. To nie lada gratka dla fanów, którzy czekali na ten moment od 2023 roku. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy, zanim znikną szybciej niż dźwięki ich oscarowej ścieżki dźwiękowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni i lekkie opady deszczu. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Woli Bierwieckiej doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił nogi. Chłopak pomagał pasażerce z wózkiem, gdy drzwi pociągu zatrzasnęły się na jego ręce. Po miesiącach śledztwa zarzuty usłyszał 48-letni kierownik pociągu, który zasłabł podczas przesłuchania i trafił do szpitala. Prokuratura zapowiedziała dalsze czynności w tej sprawie. Leszek Miller, były premier, kończy swoją publiczną działalność i zaprasza na spotkanie autorskie w Warszawie. W hotelu Belotto 11 czerwca o godzinie 18 odbędzie się prezentacja jego książki Alfabet Millera, która odsłania kulisy polskiej polityki. To okazja, by usłyszeć o tajemnicach władzy i zadać pytania autorowi. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Śledczy zawiesili śledztwo w sprawie śmierci sierżanta Mateusza Sitka, który zginął od ciosu nożem na granicy polsko-białoruskiej. Tożsamość sprawcy, obywatela Maroka, jest znana, ale przebywa on poza jurysdykcją Polski. Prokuratura zapewnia, że sprawa nie zostanie zamknięta, a poszukiwania będą kontynuowane. W Warszawie przy ulicy Górczewskiej 124 pojawił się truskawkomat, który umożliwia zakup świeżych truskawek przez całą dobę. Maszyna, zlokalizowana obok centrum handlowego Wola Park, szybko zyskała popularność wśród mieszkańców. Cena za kilogram owoców wynosi 21 zł, a dostawy odbywają się codziennie rano. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na szybki zakup świeżych owoców bez pośredników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nowym Dworze Mazowieckim, na placu zabaw przy ulicy Młodzieżowej, znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zgonu. Ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok. Dawid Mirkowski został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo Macieja H. na Nowym Świecie w Warszawie. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł również, że Mirkowski musi zapłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Proces był pełen dramatycznych zeznań i kontrowersji, a kluczowym dowodem było nagranie z monitoringu. Mirkowski, były zawodnik mieszanych sztuk walki, wcześniej uciekł do Turcji, ale został zatrzymany i ekstradowany do Polski.
1: Prokuratura postawiła zarzuty 37-letniemu Bajramowi A. z Turcji za spowodowanie tragicznego wypadku w Zielonce pod Warszawą. W zderzeniu Hondy i Audi zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Kierowca Hondy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy wciąż badają okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych w powiecie makowskim, przejmując ponad 25 kg alfa PVP o wartości około 0,5 miliona złotych. Zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sprawa Michała L., skazanego na dożywocie za zabójstwo emeryta i próbę zabójstwa jego opiekunki w Kaniach pod Warszawą, wraca na wokandę. Obrona nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację, twierdząc, że kara jest zbyt surowa. Sąd uznał, że Michał L. działał z zamiarem bezpośrednim, a dowody, w tym zeznania pokrzywdzonej i ślady DNA, jednoznacznie wskazują na jego winę. Sprawa trafi teraz do sądu apelacyjnego w Warszawie. Dziś w Pobierowie oficjalnie otwarto hotel Gołębiewski, który przypomina ogromne miasto turystyczne. Obiekt oferuje luksusowe wnętrza, rozbudowane centrum spa i pokoje z widokiem na Bałtyk. Jednak kierowcy muszą liczyć się z wysokimi opłatami za parking. Hotel już przyciągnął tłumy turystów, a rezerwacje rozchodzą się błyskawicznie. Już od 4 lipca rusza nowa atrakcja turystyczna na Odrze. Ze Szczecina będzie można popłynąć bezpośrednio do niemieckich miejscowości Meschering i Garz. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend wakacji, a na pokładzie czekają lornetki do obserwacji przyrody i przewodnik z ciekawostkami. Bilety dostępne są od 20 czerwca, a pamiętajmy, że podróż ma charakter międzynarodowy, więc potrzebny jest ważny dowód osobisty. Już jutro w Białymstoku otwiera się nowa Biedronka przy ulicy Generała Władysława Andersa 36. To pierwszy sklep w powstającym parku handlowym, który ma być w pełni gotowy pod koniec roku. Na otwarcie przygotowano atrakcje, w tym paczki ze słodkościami dla pierwszych 100 klientów oraz konkursy i promocje. Lokalizacja przy miejskiej obwodnicy zapewni wygodny dojazd zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Danie Dąb w powiecie zambrowskim doszło do tragicznego wypadku. We wtorek wieczorem samochód marki Audi wypadł z drogi i dachował, co zakończyło się śmiercią 19-letniego kierowcy. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną była nadmierna prędkość na łuku drogi. Policja pod nadzorem prokuratora bada szczegóły zdarzenia. 42-letni rowerzysta z Wrocławia usłyszał zarzuty po incydencie z 80-letnią kobietą. Mężczyzna miał potrącić seniorkę, a następnie popchnąć ją, co doprowadziło do jej upadku. Rowerzysta nie przyznaje się do winy, twierdząc, że sytuacja wyglądała inaczej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wzywa banki do zmiany praktyk związanych z kredytami zmarłych. Po licznych skargach spadkobierców Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada procedury w największych bankach w Polsce. Problemem jest natychmiastowe żądanie spłaty całego kredytu po śmierci kredytobiorcy. To stawia rodziny w trudnej sytuacji finansowej, często bez dostępu do środków z kont zmarłego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domaga się uproszczenia procedur i lepszego przeszkolenia pracowników banków. Celem jest zapewnienie spadkobiercom sprawnego dostępu do należnych im środków. Posłanka Aleksandra Leo z Polski 2050 zgromadziła imponujący majątek, co ujawniło jej najnowsze oświadczenie majątkowe. W ciągu roku jej oszczędności wzrosły do ponad 600 tysięcy złotych, a dodatkowo pojawiły się obligacje i akcje zagranicznych firm. Powodem tego wzrostu jest zawarcie małżeństwa pod koniec 2024 roku, co posłanka sama wyjaśniła. Wspólnota majątkowa z mężem przyczyniła się do znacznego zwiększenia jej aktywów. Warto dodać, że posłanka nadal spłaca kredyt hipoteczny, który wynosi ponad 713 tysięcy złotych. W sieci Action trwa wyjątkowa promocja na zestawy wędkarskie marki Max Ranger. Do 16 czerwca można je kupić za jedyne niecałe 70 zł, choć ich rynkowa wartość to około 150 zł. Zestawy są kompletne i gotowe do użycia, co czyni je idealnym prezentem na zbliżający się Dzień Ojca. W ofercie znajdziemy dwa rodzaje zestawów. Uniwersalny, idealny na okonie i pstrągi, oraz ciężki, przeznaczony do połowu dużych szczupaków i sandaczy. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć, zanim zestawy znikną z półek. Węgry odblokowały około 6,5 miliarda euro z Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju, ale Polska nie otrzyma pełnego zwrotu za broń dla Ukrainy. Zamiast oczekiwanych 2 miliardów złotych, kwota może być znacznie mniejsza. Bruksela ma nowy plan podziału środków, ponieważ dostępne fundusze to mniej niż połowa potrzebnej sumy. Szefowa unijnej dyplomacji, Kaja Kallas, proponuje podział pieniędzy na 3 filary, co oznacza, że żadne państwo nie dostanie pełnej rekompensaty. Kraje Unii Europejskiej czeka teraz trudna batalia polityczna o dodatkowe fundusze. Ponieważ Francja i Włochy sprzeciwiają się zwiększeniu składek.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Podczas tegorocznego Mystic Festiwalu w Gdańsku nastolatek zebrał puszki i butelki, zarabiając ponad 600 zł w 3 dni. Młody twórca TikTok, znany jako igiskra.pl, postanowił sprawdzić, ile można odzyskać dzięki systemowi kaucyjnemu. Zebrane opakowania przyniosły mu bon o wartości niecałe 652 zł, a to nie był koniec jego zarobków. Szacuje się, że łącznie mógł uzyskać nawet do 1630 zł. System kaucyjny ma na celu zwiększenie recyklingu, ale jak widać, może też przynieść konkretne korzyści finansowe.
2: Od jutra w Lidlu rusza nowa oferta z atrakcyjnymi cenami na sprzęt domowy. Hitem jest odkurzacz pionowy 2 w jednym marki Bosch, którego cena spadła o 210 zł i wynosi teraz 489 zł. W ofercie znajdziemy też dozownik do napojów Mad Monkey za 99 zł oraz zgrzewarkę próżniową Silver Crest za 69 zł z kuponem. Dla miłośników gotowania Lidl proponuje robot kuchenny Silver Crest za 169 zł oraz szybkowar Tefal za 189 zł. To świetna okazja na zakupy, które ułatwią codzienne obowiązki.
1: Rząd Donalda Tuska ogłosił kluczowe propozycje na 2027 rok. Płaca minimalna ma wzrosnąć do 4986 zł brutto, co stanowi 50% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Pracownicy budżetówki mogą liczyć na 3% podwyżkę wynagrodzeń. Planowana jest także waloryzacja emerytur i rent, która ma wynieść 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Propozycje te trafią teraz do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Prognozy na 2027 rok przewidują wzrost PKB o ponad 3% i inflację na poziomie 2,5%. Autostrada A1 zostanie objęta jednym z największych systemów kontroli prędkości w Polsce. Na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową, na długości ponad 85 km, pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości. Wszystkie urządzenia mają zacząć działać jeszcze w czerwcu tego roku. W ramach rozbudowy sieci w całym kraju uruchomione zostaną 43 nowe punkty pomiarowe, głównie na autostradach i drogach ekspresowych. System ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, mimo mieszanych opinii kierowców. Nowe punkty kontrolne będą sukcesywnie włączane do systemu w najbliższych tygodniach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Startup Alta Ares, specjalizujący się w systemach antydronowych, pozyskał 50 milionów euro na rozwój technologii obronnych. Wśród inwestorów znalazł się polski fundusz OTB Ventures. Polska jest dla firmy strategicznym rynkiem, co potwierdza współpraca z lokalnymi ośrodkami badawczymi, takimi jak ITWL. Systemy Alta Ares, łączące drony przechwytujące i sztuczną inteligencję, już działają w trzech strefach konfliktów, skutecznie neutralizując zagrożenia. Firma planuje dalszą ekspansję i zwiększenie produkcji, w tym także w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury podobnie 13 stopni oraz lekkie opady deszczu. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza na ekrany z emocjonującym 945 odcinkiem już jutro, 11 czerwca. W tej odsłonie Deria, zdesperowana i niebezpieczna, porywa Aisę, by uniknąć kary za swoje zbrodnie. Komisarz Ferit, pełen determinacji, rusza na ratunek swojej dawnej miłości, organizując masową obławę. Aisę, mimo trudnej sytuacji, nie poddaje się i próbuje przekonać Derię do kontaktu z jej mężem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Pani mogą również sprawdzić swoją wiedzę o serialu w specjalnym quizie na portalu SK.
0: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a już w pierwszym, 996 odcinku widzowie zobaczą powrót Matyldy. Po długiej nieobecności Matylda nie wraca sama. U jej boku pojawi się nowy chłopak, co wywoła spore emocje. Falkowicz, jej przybrany ojciec, nie będzie zachwycony nowym wybrankiem córki. Spotkanie przy rodzinnym stole przyniesie wiele napięć i niespodzianek. Mimo początkowych trudności, Matylda nie zamierza rezygnować z miłości. Jej związek z nowym partnerem zapowiada się poważnie, a plotki mówią nawet o tajemniczym ślubie. Czy Falkowicz w końcu zaakceptuje wybór Matyldy? Czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 894 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 19 czerwca, Blanca zgadza się na wyjazd z Diegiem do Szwajcarii, co wywołuje przerażenie Ursuli. Sylwia stawia warunek Arturowi, że zostanie z nim, jeśli ten opanuje swoją zazdrość. Tymczasem w prasie pojawia się wzmianka o prezentacji powieści Leonor, a prawdziwy Inigo Cervera odnajduje się jako utalentowany ciastkarz. Serial opowiada o Carmen, młodej kobiecie, która ucieka przed brutalnym mężem, sądząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Innocencja. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Pierwsza miłość zbliża się do letniej przerwy, ale fani nie muszą się martwić. Odcinki od 4237 do 4245 będą kontynuowane na kanale Polsat 1. Już w piątek, 12 czerwca, o 21:50 zobaczymy pierwszy z nich. W tym odcinku Róża zdecyduje się złożyć donos na Zenka, co może wywołać spore emocje. Janek i Kinga będą wspominać bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Piotrek i Hubert podejmą się ryzykownego dochodzenia, próbując schwytać seryjnego mordercę. To będzie prawdziwa dawka emocji dla wszystkich miłośników serialu.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 414 odcinku przynosi nowe emocje. Jimena zaczyna śledztwo w sprawach sercowych męża, co wprowadza zamieszanie wśród służby. Konflikty w posiadłości narastają, a Don Romulo i Salvador wdają się w ostrą sprzeczkę. Lorenzo stara się przekonać Katalinę o swojej niewinności w sprawie przemytu broni. Rodzice Jimeny przybywają do pałacu, co komplikuje sytuację małżeńską. Jimena nie ustaje w próbach odkrycia prawdy o uczuciach Manuela. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 18 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki kostiumowemu charakterowi i dbałości o detale historyczne.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 4237 odcinku, który pojawi się po wakacjach, śledczy staną przed wstrząsającymi faktami związanymi z zabójstwem Elwiry. Hubert i Piotrek odkryją trop eleganckiego nieznajomego, który może być seryjnym mordercą grasującym we Wrocławiu. Historia zaczęła się już w 4223 odcinku, kiedy Melka i Laura zauważyły zaginięcie bezdomnego Marcinka. W miarę rozwoju akcji na komisariacie pojawi się niespodziewany świadek z kluczowymi informacjami. Atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a tajemniczy mężczyzna w eleganckim stroju budzi coraz większe podejrzenia. Czy to on stoi za zniknięciami i morderstwami? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Pierwsza miłość powraca z odcinkiem 4237, pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń związanych z zaginięciem Kazanowej. Zenek, grany przez Arkadiusza Janiczka, stara się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, ale Róża, którą wciela się Rozalia Mierzicka, nie zamierza dłużej milczeć. Prawda o mrocznych tajemnicach Zenka wyjdzie na jaw, a Róża zdecyduje się złożyć oficjalne zeznania na komisariacie. Seweryn, zaniepokojony o zdrowie swojej żony, zmaga się z trudnymi emocjami. Czy Zenek trafi do więzienia? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
0: W 315 odcinku serialu Złoty Chłopak sprawa tragicznej śmierci Aysen powraca z nową siłą. Ferit, pełen podejrzeń, nie ufa nowym zeznaniom i podejmuje ryzykowną konfrontację, która kończy się jego aresztowaniem. Tymczasem Suna odzyskuje wolność dzięki zmianie zeznań przez Szefikę, a odpowiedzialność za śmierć Aysen bierze na siebie Sadik. Ferit jednak nie wierzy w jego wyznanie, podejrzewając, że to próba ochrony wpływowej osoby. W międzyczasie Ferit i Abidin zostają zatrzymani pobójcy, co okazuje się częścią większej intrygi. Odcinek ten zostanie wyemitowany 18 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to emocjonująca opowieść o walce o niezależność i prawdę, przyciągająca widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej wygłosił mocne przemówienie, oskarżając Rosję o zamach i nazywając kontrmanifestantów współpracownikami Moskwy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości skrytykował także obecną władzę, twierdząc, że wspiera ona działania wrogie Polsce. Kaczyński wezwał do mobilizacji prawicy, zapowiadając wyjaśnienie spraw związanych z katastrofą smoleńską po odzyskaniu władzy. Te słowa mogą ponownie zaostrzyć polityczne podziały w kraju. Z najnowszego sondażu wynika, że Polacy uważają polityków i ich otoczenie za głównych beneficjentów funduszy unijnych. Aż około 32,5% respondentów wskazało na nich jako tych, którzy najbardziej zyskali. Na drugim miejscu znalazły się samorządy terytorialne i regiony z wynikiem około 29,5%. Zaledwie 4,5% badanych uznało, że to zwykli obywatele odnieśli największe korzyści z unijnego wsparcia. W Prawie i Sprawiedliwości powstało nowe stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, na czele którego stanął Jacek Sasin. W jego władzach znaleźli się m.in. Elżbieta Witek i Patryk Jaki. Politycy zapewniają o pełnej lojalności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Jednak powstanie tej inicjatywy wywołało polityczne komentarze. Nowe stowarzyszenie może wpłynąć na układ sił wewnątrz partii. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, odwiedzi Polskę jeszcze w czerwcu. Głównym celem wizyty będzie udział w Ukrainian Recovery Conference w Gdańsku, która odbędzie się 25 i 26 czerwca. Konferencja ma być kluczowym wydarzeniem dla przyszłej odbudowy Ukrainy, przyciągając przedstawicieli państw grupy 7 tysięcy gości z Zachodu. Wizyta odbywa się jednak w cieniu napięć między Warszawą a Kijowem, związanych m.in. z ewentualnym odebraniem Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Były prezydent Andrzej Duda został uhonorowany tytułem honorowego członka Związku Podhalan w Północnej Ameryce podczas wizyty w Chicago. Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się z członkami organizacji, gdzie przyjęto ich tradycyjnie chlebem i solą. Duda podziękował za wsparcie i przyjaźń, które odczuwał przez lata swojej prezydentury. Wizyta w Stanach Zjednoczonych jest częścią jego nowej działalności po zakończeniu kadencji, w tym współpracy z amerykańskimi organizacjami. Kobiety zmagające się z nadmiernym wypadaniem włosów mogą skorzystać z domowej mikstury z żółtek i jogurtu naturalnego. Ta prosta odżywka stymuluje cebulki włosów, co prowadzi do ich zagęszczenia. Regularne stosowanie raz w tygodniu przynosi efekty już po 3 tygodniach. Nowe, mocne włosy zaczynają pojawiać się na głowie, co może być szczególnie pomocne dla kobiet w okresie menopauzy. Policjanci z Pisza rozwiązali sprawę podpalenia samochodu, do którego doszło w kwietniu tego roku. Za zleceniem stał 46-latek, a wykonawcą był 15-letni chłopak, który otrzymał za to 1500 zł. Straty oszacowano na blisko 100 tysięcy zł. Wszyscy trzej zamieszani w sprawę usłyszeli już zarzuty, a dorosłym grozi do 10 lat więzienia. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Codzienne wyzwania intelektualne, takie jak łamigłówki matematyczne, wspierają koncentrację i rozwijają zdolność logiczną.

0: krytycznego myślenia. Badania pokazują, że osoby regularnie ćwiczące umysł dłużej zachowują dobrą pamięć i lepiej radzą sobie z koncentracją. Warto więc każdego dnia poświęcić chwilę na rozruszanie szarych komórek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z Bornego Sulinowa zatrzymała 19-latka podejrzanego o profanację kościoła w Łubowie. Młody mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, oddał mocz w konfesjonale i uszkodził wyposażenie świątyni. Zidentyfikowano go dzięki monitoringowi, a teraz objęty jest dozorem policyjnym. Grozi mu do 2 lat więzienia, a o jego losie zdecyduje sąd. Róże w ogrodach są narażone na choroby grzybowe z powodu nadmiaru wilgoci i wysokich temperatur. Aby je chronić, warto przed ulewą zastosować domowy nawóz z fusów po kawie. Ten naturalny środek poprawia strukturę gleby i pomaga uniknąć infekcji. Wystarczy rozsypać fusy pod krzewami i lekko wymieszać z ziemią.
0: Kolorowe napoje slushy, uwielbiane przez dzieci, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Eksperci ostrzegają, że zawarty w nich glicerol, zwłaszcza w wersjach bez cukru, może prowadzić do zatrucia i hospitalizacji. Agencja do spraw standardów żywności zaleca, by unikać podawania tych napojów dzieciom poniżej 4 roku życia.
2: Kamień w czajniku to problem, który dotyka wielu z nas, wpływając na smak napojów i wydajność urządzenia. Istnieje jednak prosty sposób na jego usunięcie bez chemii. Wystarczy wykorzystać obierki jabłek, które dzięki zawartości kwasu jabłkowego skutecznie rozpuszczają osad. Wystarczy zagotować je w czajniku i pozostawić na 1 godzinę, by cieszyć się czystym urządzeniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kraków przygotowuje się do przedterminowych wyborów prezydenta miasta, które mogą odbyć się we wrześniu. Premier Donald Tusk wskazał 2. połowę miesiąca jako najbardziej prawdopodobny termin, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wśród kandydatów jest Marianna Schreiber, która w swoim spocie wyborczym zapowiada usunięcie flag Unii Europejskiej i Ukrainy z budynków miejskich. Wybory są konieczne po referendum z 24 maja, którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 11 latach ciszy Rancho wraca na ekrany, a w obsadzie pojawia się nie kto inny, jak sam Daniel Olbrychski. Zastąpi on Franciszka Pieczkę, co brzmi jak zmiana warty na miarę hollywoodzkich produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia, choć szczegóły roli Olbrychskiego owiane są tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać na te 6 nowych odcinków, które mają zaskoczyć widzów jeszcze w tym roku.
2: Edyta Bartosiewicz, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, opowiada o swoich zmaganiach z tajemniczą utratą głosu. W szczycie kariery, gdy jej przeboje były na ustach wszystkich, musiała zmierzyć się z własnymi demonami. Okazuje się, że problemy nie były laryngologiczne, lecz psychosomatyczne, co odkryła dzięki psychoterapii. Jak sama przyznaje, musiała odnaleźć swój prawdziwy głos, nie tylko ten wokalny, ale i życiowy.
1: Emilia Komarnicka i Redbud Klynstra, niegdyś wzór idealnego związku, teraz spotykają się w sądzie, by zakończyć swoje małżeństwo. Aktorka, zamiast przejmować się rozwodem, jeszcze niedawno bawiła się na wakacjach z synami, pokazując im świat. Na sali sądowej emocji nie brakowało, choć po wszystkim para wymieniała się uprzejmościami i uśmiechami. Czyżby rozwód był nowym sposobem na zacieśnianie więzi? Wyroku jednak wciąż brak, a sprawa została odroczona. Kto by pomyślał, że mieszkańcy Wilkowej znów zawitają na nasze ekrany? Kultowe Rancho wraca z nowymi odcinkami, a Katarzyna Żak już podsyca emocje, publikując zdjęcia zza kulis. Fani serialu są w euforii, a internet aż huczy od spekulacji, co przyniosą nowe przygody Kazimiery Solejuk. Wygląda na to, że Polacy znów będą śledzić losy ulubionych bohaterów z zapartym tchem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Robert Moskwa, znany aktor z M jak Miłość, postanowił zasmakować polskiego morza, ale zamiast relaksu trafił na prawdziwy paragon grozy. W Dąbkach przywitała go burzowa pogoda, a na zwykłą pizzę czekał 1,5 godziny, co wywołało jego zdziwienie. Ceny nadmorskich przysmaków, jak gofry za 35 zł, również nie poprawiły jego humoru. Internauci podzielili się na tych, którzy współczują i tych, którzy przypominają, że sezon nad Bałtykiem rządzi się swoimi prawami.
1: Świat muzyki w szoku po brutalnym morderstwie Talaya Rileya w Londynie. 35-letni producent, znany ze współpracy z największymi gwiazdami, został śmiertelnie zaatakowany nożem. Brytyjska policja zatrzymała kilka osób, ale motyw zbrodni wciąż pozostaje tajemnicą. Fani i branża muzyczna opłakują stratę, podkreślając jego ogromny talent i wpływ na współczesną muzykę pop i R&B.
2: Dziś mijałaby 88. rocznica urodzin Violetty Villas, ale w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu próżno szukać jakichkolwiek pamiątek po tej legendzie. Dyrektor placówki, Jarosław Wasik, odrzucił nawet ofertę zakupu diamentu z włosów Villas z powodu zbyt wysokiej ceny. Jak widać, nawet największe gwiazdy mogą zniknąć z muzealnych półek, choć ich blask wciąż świeci na scenie muzycznej. Może film biograficzny o Villas zmieni tę sytuację. Czas pokaże. Ach, pamiętne czasy, kiedy Linkin Park jeszcze z Chesterem Benningtonem rozgrzewali krakowską Tauron Arenę do czerwoności. 15 czerwca 2017 roku tysiące fanów śpiewało razem z zespołem, nie wiedząc, że to ostatni raz, kiedy Chester wystąpi w Polsce. Zespół, który porzucił ciężkie brzmienia na rzecz popowych hitów, podzielił fanów, ale na scenie wciąż potrafił rozpalić ogień. Niestety, miesiąc później Chester Bennington odszedł, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia i muzykę, która wciąż porusza serca.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krakowska formacja Kraków Street Band i Nowosądecki Ośrodek Kultury zakończyli swoją medialną telenowelę. Po jednym miesiącu publicznych przepychanek i oskarżeń o nieuczciwe praktyki, obie strony doszły do porozumienia. Muzycy, wspierani przez Związek Zawodowy Muzyków, ogłosili, że konflikt został zażegnany dzięki polubownej ugodzie. Teraz zespół skupia się na muzyce, a fani mogą spodziewać się kolejnych koncertów. Brytyjski zespół Modestep znowu w akcji. Już 23 listopada we Wrocławiu. W klubie Łącznik fani będą mogli doświadczyć na żywo tej wybuchowej mieszanki rocka i dubstepu. Po latach doskonalenia brzmienia muzycy wracają na scenę, by zaserwować fanom solidną dawkę energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy, bo takie widowiska znikają z półek szybciej niż ciepłe bułeczki. Mike D., były członek Beastie Boys, powraca z solowym albumem Thank You, który ukaże się 28 sierpnia. Po 15 latach ciszy Mike D. serwuje nam dźwiękowy plac zabaw, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Album powstał w domowym studiu z udziałem synów Mike'a i innych artystów, a jego eklektyczna oprawa graficzna odzwierciedla spontaniczny charakter nagrań. Mike D. w swoim stylu komentuje, że wydaje tę muzykę w świecie zafiksowanym na punkcie władzy, który coraz mniej ceni sztukę i empatię. Ozzy Osbourne i Mötley Crüe, duet, który w latach 80. zdefiniował pojęcie rockowej rozpusty. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, wspomina trasę z 1984 roku jako prawdziwe szaleństwo. Ozzy, na skraju wyczerpania, wyszedł na scenę w białych majtkach i po prostu zaczął płakać. Trasa została przerwana, a Ozzy musiał wrócić do domu, by przetrwać. Tymczasem Mötley Crüe szykuje się do nowej trasy The Return of Carnival of Sins, która rusza już w lipcu. Ciekawe, czy tym razem będzie równie grzecznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: What? Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Warszawą zatrzymano 69-letniego mężczyznę, który groził śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie. Leszek K. usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i kierowania gruźb karalnych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledczy planują dalsze badania, w tym psychiatryczne, by ocenić jego poczytalność.
2: Z Ostrołęki dotarły smutne wieści o nagłej śmierci doktora Pawła Wekwejta, znanego ginekologa i położnika. Zmarł niespodziewanie podczas pracy we wtorek po południu. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Przyczyny zgonu bada teraz miejscowa prokuratura. Na Mazowszu zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów i paserstwem części. Akcja była częścią śledztwa prowadzonego od 2023 roku, które zaangażowano policjantów, kontrterrorystów i Straż Graniczną. Podczas przeszukań zabezpieczono części samochodowe, 2 Toyoty oraz urządzenie do kradzieży pojazdów. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na 3 miesiące. W powiecie siedleckim zapadła decyzja o odstrzale 20 bobrów. Władze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgodziły się na to ze względu na szkody, jakie zwierzęta wyrządzają w lokalnej infrastrukturze i uprawach rolnych. Rolnicy skarżą się na podtapianie pól i zniszczenia systemów melioracyjnych. Decyzja spotkała się z krytyką ekologów, którzy uważają, że nie wykorzystano wszystkich dostępnych metod ochrony.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na warszawskiej Woli, przy ulicy Górczewskiej, 124, pojawił się truskawkomat, czyli automat wendingowy z truskawkami dostępnymi przez całą dobę. To jedno z pierwszych takich urządzeń w tej części miasta, które przyciąga uwagę przechodniów. Truskawki trafiają do automatu bezpośrednio z plantacji, co ma zapewnić ich świeżość. Producent podkreśla, że celem jest skrócenie drogi między polem a konsumentem oraz ograniczenie pośredników w sprzedaży owoców.
2: W Woli Bierwieckiej pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i część dłoni. Chłopak pomagał kobiecie z dzieckiem wysiąść z pociągu, gdy drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pociąg ruszył. Po długim śledztwie zarzuty usłyszał 48-letni Marcin W., kierownik pociągu Kolei Mazowieckiej. Mężczyzna trafił do szpitala tuż po ich ogłoszeniu. W Sarnowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 19-letni kierowca. Młody mężczyzna stracił panowanie nad Fordem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Pomimo wysiłków ratowników, obrażenia okazały się śmiertelne. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego zdarzenia. Na plaży w niemieckim Heikendorf odkryto bryłę białego fosforu, która uległa samozapłonowi. Substancja ta przypomina bursztyn, ale może wywołać groźne oparzenia. Niemieckie służby ostrzegają, że podobne zagrożenie może wystąpić na polskich plażach. Specjaliści apelują o ostrożność i unikanie kontaktu z podejrzanymi obiektami na wybrzeżu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kierowcy podróżujący autostradą A6 w stronę Niemiec muszą przygotować się na utrudnienia. Od jutra do soboty w rejonie Kołbaskowa ruch będzie cyklicznie wstrzymywany na około 10 minut z powodu montażu elementów nowego wiaduktu. Prace mogą powodować korki, dlatego zaleca się cierpliwość. Nowa infrastruktura ma poprawić bezpieczeństwo i ułatwić kontrole graniczne.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, z monumentalnym budynkiem i luksusowymi wnętrzami, już teraz przyciąga tłumy turystów. Jednym z głównych atutów obiektu jest imponujący park wodny z basenami i strefami relaksu. Pokoje oferują przestrzeń, komfort i widoki na Bałtyk, które zapierają dech w piersiach. To miejsce ma szansę stać się nową wizytówką polskiego wybrzeża.
2: 3 mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie i okaleczenie 38-latka w bydgoskim Fordonie opuściło areszt tymczasowy. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo, analizując nowe dowody w tej sprawie. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku, a ofiara zmarła mimo wysiłków lekarzy. Śledczy czekają na wyniki dodatkowych analiz, by ustalić szczegóły zbrodni. Na ulicy Kilińskiego w Białymstoku trwa instalacja żurawi, które są częścią festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. Te niezwykłe instalacje autorstwa Jarosława Koziary będzie można podziwiać od czwartku aż do końca sierpnia. Festiwal odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca, a wieczorami żurawie będą podświetlane, tworząc wyjątkowy klimat. To już 9. edycja tego wydarzenia, które przyciąga mieszkańców i turystów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o przewóz nielegalnych migrantów. W ciągu jednego dnia ujawniono 16 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Somalii i Maroka. Migranci zostali przekazani stronie litewskiej, a obywatel Ukrainy pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej. Piotr Moczulski, 42-letni Polak, od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku na skuterze. Jego rodzina stara się zebrać fundusze na transport medyczny do Polski, jednak koszty są ogromne, sięgające ponad 1 000 000 zł. Bliscy liczą na wsparcie, by Piotr mógł wrócić do kraju i kontynuować leczenie. Trwa internetowa zbiórka na ten cel.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4ta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań po raz 10 zdobył tytuł mistrza Polski, broniąc zeszłorocznego sukcesu. Właściciel klubu, Piotr Rutkowski, zdradza, że marzenia o Lidze Mistrzów są wciąż żywe, a droga do elity wydaje się w tym roku łatwiejsza. Klub nie planuje jednak spektakularnych transferów, ale zamierza konsekwentnie wzmacniać zespół. Rutkowski podkreśla, że doświadczenie z przeszłości pomoże w realizacji ambitnych planów. Joshua Kimmich, kapitan reprezentacji Niemiec, przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 2029 roku. W barwach tego klubu zdobył już 10 tytułów mistrza Niemiec i wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2019-2020. Kimmich, znany jako wszechstronny zawodnik, zadebiutował w reprezentacji w 2016 roku, a opaskę kapitana nosi od września 2024 roku. Poza boiskiem angażuje się w działalność charytatywną, wspierając szpitale podczas pandemii. Manuel Neuer, legendarny bramkarz Bayernu Monachium, rozegrał już ponad 800 oficjalnych meczów w swojej karierze. Z reprezentacją Niemiec zdobył Mistrzostwo Świata w 2014 roku i ma na koncie 124 występy. Po poważnym wypadku na nartach w 2022 roku wrócił do gry, a w 2024 roku świętował swój 500. mecz w barwach Bayernu. Neuer planuje wystąpić na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, mimo wcześniejszego ogłoszenia zakończenia kariery reprezentacyjnej. Martin Ødegaard, kapitan Arsenalu, zdobył z drużyną Mistrzostwo Anglii w 2026 roku. Norweski pomocnik rozpoczął karierę w Strømsgodset, a następnie grał w Realu Madryt i kilku innych europejskich klubach. Od 15 roku życia reprezentuje Norwegię, gdzie również pełni rolę kapitana. Ødegaard jest znany z płynnej gry w środku pola i przyjaźni z Erlingiem Haalandem.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Mehdi Taremi, irański napastnik, od 2024 roku związany z Interem Mediola, a obecnie grający dla Olympiakosu, jest znany z imponującej kariery piłkarskiej. Wcześniej reprezentował FC Porto, gdzie zdobył blisko 100 goli. W irańskiej kadrze narodowej zagrał już ponad 100 razy, strzelając 60 bramek. Taremi często angażuje się w sprawy polityczne, co pokazał, odmawiając celebracji gola w Grecji na znak protestu.
2: Stadion w Santa Clara, znany jako San Francisco Bay Area Stadium, jest jednym z miejsc rozgrywek Mistrzostw Świata 2026. Obiekt, na co dzień dom dla drużyny San Francisco 49 ERS, gości 6 meczów mundialu, w tym 5 fazy grupowej. Stadion, który może pomieścić 71 tysięcy widzów, słynie z ekologicznej farmy na dachu, a także z organizacji koncertów największych gwiazd muzyki.
1: Rafael Leao, portugalski piłkarz, po sezonie 2025-2026 opuszcza AC Milan. Decyzja o odejściu związana jest z dwukrotnym brakiem awansu drużyny do Ligi Mistrzów. Leao, który zdobył Mistrzostwo Włoch i Superpuchar, przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku, ale teraz szuka nowych wyzwań. W barwach Milanu rozegrał 291 meczów, stając się jednym z kluczowych zawodników zespołu.
2: Ruben Dias, portugalski obrońca Manchesteru City, zdobył 4 tytuły mistrza Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. W barwach reprezentacji Portugalii dwukrotnie triumfował w Lidze Narodów. Dias, który rozpoczął karierę w Benfice, jest uznawany za jednego z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Regularnie występuje w reprezentacji, zbliżając się do 100 rozegranych meczów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ralf Rangnick, niemiecki trener, od 2022 roku prowadzi reprezentację Austrii, z którą odniósł sukces na Euro 2024, wygrywając grupę z Francją i Holandią. Rangnick, znany z innowacyjnych taktyk, wcześniej zarządzał klubami z grupy Red Bull, przyczyniając się do ich rozwoju. Jego wpływ na niemiecką piłkę jest nieoceniony, inspirując takich trenerów jak Jürgen Klopp i Thomas Tuchel. Zlatko Dalić, selekcjoner reprezentacji Chorwacji od 2017 roku, zdobył z drużyną srebro na Mistrzostwach Świata w 2018 roku i brąz 4 lata później. Jako trener prowadził wcześniej kluby na Bałkanach i Bliskim Wschodzie, odnosząc sukcesy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dalić jest również autorem książki o drodze chorwackiej drużyny na Mundial w Rosji. Mieszka w Warażdinie, gdzie otworzył restaurację o tematyce piłkarskiej.
2: Górnik Zabrze zakończył sezon z historycznym sukcesem, zdobywając Puchar Polski i awansując do europejskich pucharów. Trener Michał Gasparik przyznał, że nie spodziewał się takiego osiągnięcia, choć liczył na szczęście w Pucharze Polski. Lukas Podolski, który wkrótce stanie się właścicielem klubu, pozostanie ważną postacią, mimo że nie będzie już grał na boisku. Górnik przygotowuje się teraz do wyzwań w europejskich rozgrywkach, mając nadzieję na dalsze sukcesy.
1: Maja Chwalińska po spektakularnym występie na French Open awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Po powrocie do Polski tenisistka została entuzjastycznie przywitana przez kibiców na lotnisku. We wtorek była gościem w porannym programie TVN, gdzie podzieliła się wrażeniami z turnieju. Przed siedzibą stacji czekał na nią wzruszający prezent od fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który właśnie zakończył swój trzeci sezon w Turcji. Ostatni odcinek, pełen emocji, zakończył się dramatycznym wybuchem w rezydencji Cihana, stawiając życie Hancer w niebezpieczeństwie. Mimo to główna bohaterka ma przetrwać to zdarzenie. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, pożegnała się z ekipą na Instagramie, sugerując, że przed jej postacią jeszcze wiele wyzwań. Widzowie w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ TVP planuje emisję tylko dwóch pierwszych sezonów, co oznacza długą przerwę przed kontynuacją. Fani mogą być jednak spokojni, bo przygody Hancer i Cihana będą miały ciąg dalszy.
0: W 121. odcinku serialu Panna Młoda czekają nas emocjonujące chwile. Hancer odkryje, że jej mąż Cihan potajemnie wymyka się do pokoju Bejzy, która udaje ciążę. To bolesne odkrycie złamie jej serce, a Cihan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. W piątek, 12 czerwca o 17.20 w TVP2 zobaczymy, jak Hancer przyłapuje Cihana i Bejzę na wspólnym przygotowywaniu pokoju dla dziecka. Bejza triumfalnie ogłosi imię dla malucha, co jeszcze bardziej pogłębi ból Hancer. Mimo wszystko Hancer stara się zachować twarz i składa gratulacje Cihanowi. Jednak Bejza nie przepuści okazji, by upokorzyć rywalkę, wspominając o wspólnych nocach z Cihanem.
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W 1661 odcinku widzowie zobaczą odmienioną Lenkę Zduńską, graną przez Olgę Cybińską. Lenka, córka Kingi i Piotrka, przeszła zaskakującą metamorfozę. Teraz nosi okulary i wydoroślała, co nie umknie uwadze jej rodziców. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie miłosnych zawirowań w życiu Lenki. Po trudnym roku, pełnym rozstań i szkolnych problemów, jej serce zaczyna bić mocniej do nowego sąsiada, Huberta. Czy to on okaże się tym jedynym? Przekonamy się już wkrótce. W 4233 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 23 czerwca, emocje sięgną zenitu. Roman Hofer przypadkowo zabierze z przedszkola nie to dziecko, co trzeba, co wywoła prawdziwe zamieszanie. Gdy zorientuje się, że w wózku nie ma małego Tymka, lecz obcy chłopiec, sytuacja stanie się dramatyczna. Przerażona matka niemowlaka zapowie interwencję policji. To jednak nie koniec emocji. Leon ponownie udostępni Julce substancje odurzające, a Anka będzie oburzona, że Igor uwierzył w plotki na jej temat. Michał z kolei poczuje zazdrość o Brygidę, gdy dowie się o jej ślubnych planach z młodym milionerem. Remek odkryje w domu Brygidy skradzioną biżuterię, co doda kolejnych wrażeń do tego pełnego napięcia odcinka.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 4237, który przynosi emocjonujące zwroty akcji. Widzowie będą świadkami dramatycznego śledztwa, które odkrywa przerażające fakty. Morderstwo Elwiry prowadzi Piotrka i Huberta do tajemniczego, eleganckiego mężczyzny. Czy to on jest poszukiwanym seryjnym mordercą? Atmosfera na komendzie staje się napięta, gdy pojawia się kluczowy świadek, rzucając nowe światło na sprawę. Zeznania mrożą krew w żyłach, a podejrzenia padają na dobrze ubranego mężczyznę kręcącego się wokół koczowiska. Czy jego obecność ma związek z zaginięciem Marcinka? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowym sezonie. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 893 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Arturo staje przed trudnym wyzwaniem, próbując przekonać Sylwię do przemyślenia ich wspólnych planów małżeńskich. Tymczasem Sylwia szuka wsparcia u sąsiadek, co prowadzi ją do refleksji nad własnym życiem. W kawiarni La Deliciosa prawdziwy Inigo Cervera rozpoczyna pracę jako kelner, a Flora stara się zorganizować miejsce noclegowe dla El Penny, co spotyka się z oporem Fabiany. Diego i Blanka rozważają przeprowadzkę do Szwajcarii, co może zmienić ich życie na zawsze. Serial Akacjowa 38 przenosi nas na ulice Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji historię.
1: Serial Rancho powraca na ekrany po 11 latach przerwy z nowym sezonem, który zadebiutuje jeszcze w tym roku na TVP1. W obsadzie pojawi się 81-letni Daniel Olbrychski, który zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę. Olbrychski otrzymał kluczową rolę, co z pewnością doda nowego blasku tej kultowej produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia z powodu powrotu na plan, podkreślając, że długo czekał na ten moment. Nowy sezon Rancha będzie składał się z 6 odcinków, a widzowie mogą spodziewać się zupełnie nowych bohaterów. Emocje związane z powrotem są ogromne, zwłaszcza z powodu braku wielu członków dawnej ekipy. To wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu, którzy z niecierpliwością czekają na premierę. Dziedzictwo wkracza na nowe tory w odcinku 945, który zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca. Widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Ice przez Derię, która ucieka przed odpowiedzialnością za morderstwo siostry bliźniaczki. Ferit, zdeterminowany komisarz, nie cofnie się przed niczym, by uratować swoją byłą partnerkę. Derya, wykorzystując Ice jako żywą tarczę, wymyka się z pułapki zastawionej przez policję. Tymczasem Ice, mimo trudnej sytuacji, zachowuje zimną krew i próbuje wpłynąć na swoją oprawczynię. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ostro skrytykował obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Zarzuca mu nadmierną ambicję i dążenie do poszerzenia kompetencji prezydenckich poza ramy konstytucyjne. Kwaśniewski uważa, że język używany przez Nawrockiego podsyca podziały społeczne, co jest sprzeczne z rolą głowy państwa. Były prezydent podkreśla, że celem działań Nawrockiego jest zwycięstwo prawicy w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zareagował emocjonalnie na wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczące polityków ukraińskiego pochodzenia w polskim rządzie. Czarzasty potępił takie działania, nazywając je skandalem. Wicemarszałek Szymon Hołownia również wyraził oburzenie, krytykując posłów za polowanie na osoby z ukraińskimi korzeniami.
2: Daniel Obajtek, europoseł PiS i były prezes Orlenu, ujawnił swoje oświadczenie majątkowe. W dokumencie wykazał oszczędności w wysokości 920 tysięcy złotych oraz 50 tysięcy euro, a także dzieła sztuki i zegarki warte 290 tysięcy złotych. Największe zainteresowanie budzi zapis dotyczący nieruchomości, gdzie zamiast własności widnieje prawo dożywotniego użytkowania. To może rodzić pytania o rzeczywisty status jego majątku. Poseł PiS Marcin Porzucek ponownie znalazł się w centrum uwagi po incydencie na lotnisku Chopina w Warszawie. Polityk przyznał, że połączył silne leki przeciwbólowe z alkoholem, co doprowadziło do jego wyniesienia z samolotu. Porzucek przeprosił za swoje zachowanie, podkreślając, że zabrakło mu wyobraźni, łącząc te substancje. Sprawa nadal budzi kontrowersje i może wpłynąć na jego dalszą karierę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, oficjalnie przeprosił sędziego Wojciecha Łączewskiego za wypowiedzi byłego ministra Zbigniewa Ziobry. Przeprosiny są wynikiem ugody sądowej i dotyczą słów, które naruszały dobra osobiste sędziego oraz kwestionowały jego kompetencje. Sprawa ma swoje korzenie w medialnych doniesieniach z 2016 roku. Sędzia Łączewski nadal domaga się osobistych przeprosin od Zbigniewa Ziobry.
2: W Wielkiej Brytanii trwa proces Louise Cameron, oskarżonej o otrucie swojego 8-letniego syna, Risa. Kobieta miała podać chłopcu sok z morfiną, twierdząc, że próbowała popełnić samobójstwo i nie chciała zostawić dziecka samego. Mimo uznania jej za niezdolną do uczestniczenia w procesie, ława przysięgłych ma ustalić, czy dopuściła się zarzucanych czynów. System obrony powietrznej Skynex, dostarczony przez Niemcy na Ukrainę, udowodnił swoją skuteczność. W jednej nocy zniszczył 12 rosyjskich celów, w tym pocisk manewrujący i 11 dronów. Skynex, wyposażony w zaawansowaną technologię, odgrywa kluczową rolę w ochronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie na zachodzie kraju. Dowódca baterii, Andriy, wraz z załogą wykazał się wyjątkowym wyszkoleniem, co przyczyniło się do sukcesu operacji.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków w powiecie makowskim. Zabezpieczono tam ponad 25 kg substancji alfa PVP o czarnorynkowej wartości blisko 500 000 złotych. Na miejscu zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy, którym grozi do 20 lat więzienia. Policja ostrzega przed ekstremalnym ryzykiem związanym z zażywaniem alfa PVP, które prowadzi do poważnych zaburzeń zdrowotnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja w Kętrzynie rozbiła grupę przestępczą, która od 2024 roku okradała lokalną firmę z osprzętu oświetleniowego. Zatrzymano 9 osób, a wartość odzyskanego mienia przekracza 300 tysięcy złotych. Dwaj główni podejrzani trafili do aresztu na 2 miesiące. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania.

0: Policjanci z Kłodzka zlikwidowali dużą dziuplę z częściami do luksusowych samochodów. Zabezpieczono setki podzespołów pochodzących z kradzieży aut marek premium. Śledztwo jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad ustaleniem osób zamieszanych w ten proceder. Za paserstwo grozi kara do 10 lat więzienia.
1: Mech na kostce brukowej czy tarasach to problem wielu właścicieli domów. Zielony nalot nie tylko psuje estetykę, ale też sprawia, że nawierzchnia staje się śliska. Rozwiązaniem może być zwykła biała kreda, dostępna w sklepach papierniczych za kilka złotych. Wystarczy rozkruszyć ją i rozsypać na mech, a po kilku dniach usunąć resztki szczotką. Regularne stosowanie tej metody może ograniczyć ponowne pojawianie się mchu.
0: Imię Borys, o słowiańskich korzeniach, zyskuje na popularności wśród polskich rodziców. W 2025 roku nadano je 491 chłopcom, co pokazuje powrót do tradycyjnych imion. Borys oznacza wojownika i walczącego, co przyciąga rodziców swoją siłą i wyrazistością. W rejestrze PESEL imię to zajmuje obecnie 123 miejsce wśród najpopularniejszych w kraju.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Jaworze doszło do zatrzymania 44-letniego sprzedawcy samochodów, który próbował sprzedać Mercedesa bez katalizatorów. Kupujący z Warszawy odkrył brak części i zażądał zwrotu pieniędzy, co skłoniło sprzedawcę do ucieczki. Dzięki zdjęciu zrobionemu przez pokrzywdzonego, policja szybko ustaliła tożsamość podejrzanego. Podczas przeszukania jego posesji znaleziono kradziony samochód i blisko 600 tysięcy złotych w gotówce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju.
2: Violetta Villas, głos ery atomowej, wróciła do Polski z Las Vegas, ale zamiast czerwonych dywanów czekała na nią ściana chłodu. Ojczyzna, która mogła być ratunkiem, okazała się miejscem, gdzie jej sukces budził zawiść, a nie podziw. Artystka, której talent oklaskiwał świat, w Polsce miała czerwone światło i została skazana na zawodową pustkę. Nawet po śmierci, na jej pogrzebie, zabrakło tych, z którymi dzieliła scenę, co stało się symbolicznym podsumowaniem jej odrzucenia. Katarzyna Dowbor, znana z remontowania cudzych domów, teraz zmaga się z własnym projektem w Hiszpanii. Okazuje się, że hiszpańskie tempo prac to nie to samo, co w programie telewizyjnym, gdzie wszystko szło jak z płatka. Maniana, wszystko jest maniana, narzeka Dowbor, ale z uśmiechem. Na szczęście ma wsparcie synowej Joanny Koroniewskiej, która z pasją wyszukuje meble i dodatki, by nadać domkowi andaluzyjski charakter. Cóż, kto by pomyślał, że remonty mogą być taką przygodą? W świecie chłopaków do wzięcia, smutek i żal. W najnowszym odcinku programu widzowie dowiedzieli się o śmierci Filipka, bohatera, który, choć nie był główną gwiazdą, zdobył serca fanów swoją szczerością i dramatyczną historią o pożarze domu. Produkcja pożegnała go krótkim, ale poruszającym komunikatem, pozostawiając fanów w szoku i niedowierzaniu. Cóż, życie pisze swoje scenariusze, a telewizja tylko je transmituje.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Paweł DeLong, znany aktor, niebawem zostanie tatą. W sieci pojawiły się zdjęcia z romantycznej sesji ciążowej, które wywołały prawdziwą burzę wśród fanów. Internauci zasypali parę gratulacjami, a DeLong z dumą prezentuje ciążowy brzuszek swojej partnerki. Wygląda na to, że gwiazdy też potrafią cieszyć się chwilą z dala od błysku fleszy.
2: Sarah James, nasza ulubiona gwiazda z The Voice Kids, w końcu dorosła. 10 czerwca świętowała swoje 18 urodziny w stylu, który można opisać jako różowo-japońską eksplozję. Na Instagramie podzieliła się relacją z imprezy, gdzie nie zabrakło różowych akcentów i japońskich klimatów. Jak sama przyznała, czekała na ten moment od zawsze, a teraz, kiedy już nadszedł, czuje się jak w bajce. Cóż, teraz czas na dorosłe decyzje, ale kto by się tym przejmował, kiedy można świętować w takim stylu?
1: Prime Video znowu to zrobiło. Pierwszy sezon Młodzieżowego Romansu każdy kolejny rok już dostępny, a fani już zacierają ręce na myśl o kontynuacji. Twórczynie serialu Amy B. Harris i Carly Fortune nie kryją entuzjazmu i marzą o drugim sezonie, bazującym na książce Tamto Złote Lato. Decyzja leży teraz w rękach władz Prime Video, które z pewnością z niecierpliwością czekają na wyniki oglądalności. Czyżbyśmy mieli kolejny hit na miarę tego lata? Stałam się piękna? Czas pokaże. Behemoth znowu na ustach wszystkich. Na Mystic Festival 2026 zespół z Gdańska pokazał, że potrafi dorównać legendom takim jak Megadeth czy Judas Priest. Adam Nergal Darski w dniu swoich 49 urodzin podzielił się refleksjami na temat występu, wspominając początki kariery i koncerty dla kilku pijanych punków. Jak widać, ambicja i upór przynoszą owoce, a entuzjastyczne reakcje publiczności tylko to potwierdzają. Ciekawe, co na to jego tata, który kiedyś pracował w gdańskiej stoczni, a teraz syn pracuje na scenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykańska formacja Catch Your Breath znów zawita do Warszawy, by zakończyć swoją europejską trasę koncertową z hukiem. 17 lutego przyszłego roku w klubie Progresja zagrają nowe kawałki z nadchodzącej płyty Not Broken Enough. To nie tylko okazja do posłuchania melodyjnego metalcore'u, ale też zobaczenia, jak Texas potrafi rozgrzać polską zimę. A jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, to lepiej się pospieszyć, bo finał trasy to nie byle co.
1: Adam Darski, znany jako Nergal, przeszedł drogę od mrocznego buntownika z trójmiejskiego podziemia do ikony elegancji i celebryty. Jego zespół Behemoth zdobył międzynarodową sławę, a sam Nergal zasłynął nie tylko muzyką, ale i skandalami, jak pamiętne podarcie Bibi na scenie. Związek z Dodą i udział w The Voice of Poland tylko podgrzały atmosferę wokół jego osoby. Dziś Nergal to nie tylko muzyk, ale i przedsiębiorca, który z powodzeniem łączy metal z biznesem i elegancją.
2: Warszawski Beer and Bones szykuje się na prawdziwe gotyckie święto. 26 czerwca Fernando Ribeiro, wokalista Moonspell, zaprezentuje przedpremierowo album Far From God i zaserwuje specjalny DJ set. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli poczuć się jak na prywatnym koncercie w mrocznej świątyni metalu. Bez dystansu, bez barierek, tylko muzyka i magia Moonspell.
1: Fontaines D.C., irlandzka formacja postpunkowa, straciła swojego 6. członka. Trevor Deeds, menedżer zespołu, który odkrył ich potencjał w 2016 roku, zmarł nagle, pozostawiając muzyków w głębokim żalu. Deeds, znany z nieustraszonych przekonań, był kluczową postacią w sukcesie zespołu, który zdobył uznanie nawet Eltona Johna. Zespół prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, nie podając przyczyny śmierci.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Woli Bierwieckiej doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił nogi. Chłopak pomagał pasażerce z wózkiem, gdy drzwi pociągu zatrzasnęły się na jego ręce. Po miesiącach śledztwa zarzuty usłyszał 48-letni kierownik pociągu, który zasłabł podczas przesłuchania i trafił do szpitala. Prokuratura zapowiedziała dalsze czynności w tej sprawie. Leszek Miller, były premier, kończy swoją publiczną działalność i zaprasza na spotkanie autorskie w Warszawie. W hotelu Belotto 11 czerwca o godzinie 18 odbędzie się prezentacja jego książki Alfabet Millera, która odsłania kulisy polskiej polityki. To okazja, by usłyszeć o tajemnicach władzy i zadać pytania autorowi. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Śledczy zawiesili śledztwo w sprawie śmierci sierżanta Mateusza Sitka, który zginął od ciosu nożem na granicy polsko-białoruskiej. Tożsamość sprawcy, obywatela Maroka, jest znana, ale przebywa on poza jurysdykcją Polski. Prokuratura zapewnia, że sprawa nie zostanie zamknięta, a poszukiwania będą kontynuowane. W Warszawie przy ulicy Górczewskiej 124 pojawił się truskawkomat, który umożliwia zakup świeżych truskawek przez całą dobę. Maszyna, zlokalizowana obok centrum handlowego Wola Park, szybko zyskała popularność wśród mieszkańców. Cena za kilogram owoców wynosi 21 zł, a dostawy odbywają się codziennie rano. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na szybki zakup świeżych owoców bez pośredników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nowym Dworze Mazowieckim, na placu zabaw przy ulicy Młodzieżowej, znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zgonu. Ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok.
1: Pod Warszawą zatrzymano 69-letniego Leszka K., który usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i kierowania gróźb karalnych wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie. Mężczyzna miał grozić komendantowi śmiercią za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim pistolet gazowy i amunicję. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Tragiczne wieści z Ostrołęki. Nie żyje ceniony ginekolog i położnik, dr Paweł Wekwejt. Lekarz zmarł nagle podczas pracy. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Miał 47 lat. Okoliczności jego śmierci badają obecnie policja i prokuratura. Dr Wekwejt był znany i ceniony w całym regionie, a jego śmierć poruszyła wielu pacjentów.
1: Sprawa Michała L., skazanego na dożywocie za zabójstwo emeryta i próbę zabójstwa jego opiekunki w Kaniach pod Warszawą, wraca na wokandę. Obrona nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację, twierdząc, że kara jest zbyt surowa. Sąd uznał, że Michał L. działał z zamiarem bezpośrednim, a dowody, w tym zeznania pokrzywdzonej i ślady DNA, jednoznacznie wskazują na jego winę. Sprawa trafi teraz do sądu apelacyjnego w Warszawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już od 4 lipca rusza nowa atrakcja turystyczna na Odrze. Ze Szczecina będzie można popłynąć bezpośrednio do niemieckich miejscowości Meschering i Garz. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend wakacji, a na pokładzie czekają lornetki do obserwacji przyrody i przewodnik z ciekawostkami. Bilety dostępne są od 20 czerwca, a pamiętajmy, że podróż ma charakter międzynarodowy, więc potrzebny jest ważny dowód osobisty.
2: Na autostradzie A6 przy granicy w Kołbaskowie od jutra do soboty czekają kierowców poważne utrudnienia. Ruch będzie wstrzymywany nawet na 10 minut z powodu montażu ogromnych belek nowego wiaduktu. To kluczowy etap inwestycji, która ma usprawnić zawracanie i kontrolę przed granicą z Niemcami. Kierowcy powinni przygotować się na możliwe korki i krótkie zatrzymania ruchu.
1: Na plaży w Heikendorf w Niemczech znaleziono bryłę białego fosforu, która sama się zapaliła. Substancja ta, przypominająca bursztyn, może powodować poważne oparzenia. Eksperci ostrzegają, że zagrożenie dotyczy również polskich plaż, szczególnie po sztormach. Biały fosfor to pozostałość po bombach z II wojny światowej, zalegająca na dnie Bałtyku. Już jutro w Białymstoku otwiera się nowa Biedronka przy ulicy Generała Władysława Andersa 36. To pierwszy sklep w powstającym parku handlowym, który ma być w pełni gotowy pod koniec roku. Na otwarcie przygotowano atrakcje, w tym paczki ze słodkościami dla pierwszych 100 klientów oraz konkursy i promocje. Lokalizacja przy miejskiej obwodnicy zapewni wygodny dojazd zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Danie Dąb w powiecie zambrowskim doszło do tragicznego wypadku. We wtorek wieczorem samochód marki Audi wypadł z drogi i dachował, co zakończyło się śmiercią 19-letniego kierowcy. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną była nadmierna prędkość na łuku drogi. Policja pod nadzorem prokuratora bada szczegóły zdarzenia. 42-letni rowerzysta z Wrocławia, poszukiwany od miesiąca, zgłosił się na policję. Usłyszał zarzuty za atak na 80-letnią doradczynię prezydenta Wrocławia do spraw seniorów. Do incydentu doszło 11 maja na ulicy Pilczyckiej. Mężczyzna zaprzecza oskarżeniom, a policja analizuje nagrania i zeznania świadków. Jeśli sąd potwierdzi zarzuty, grożą mu nawet 3 lata więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Beata Szydło ujawniła swoje najnowsze oświadczenie majątkowe. Była premier zgromadziła 33 800 zł oszczędności oraz znaczne kwoty w walutach obcych. Jej głównym źródłem dochodów pozostaje mandat europosłanki, z którego w 2025 roku uzyskała 132 600 euro. Szydło otrzymuje także emeryturę w wysokości około 6 800 zł miesięcznie, co znacznie przewyższa średnie krajowe świadczenia. W skład jej majątku wchodzą również nieruchomości, w tym dom i gospodarstwo rolne. Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów budzą co roku duże zainteresowanie.
2: Grecja przyjęła nowe prawo migracyjne, które ma przyspieszyć deportację migrantów, którym odmówiono azylu. Kluczowym elementem jest możliwość tworzenia ośrodków dla migrantów poza Unią Europejską. Pierwsze takie centra mogą powstać już w przyszłym roku. Grecja współpracuje w tej sprawie z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią oraz prowadzi rozmowy z dwoma krajami afrykańskimi. Nowe przepisy spotkały się z krytyką organizacji praw człowieka, które ostrzegają przed potencjalnymi nadużyciami. Fiskus zainteresował się anonimowymi wpłatami na internetowe zbiórki charytatywne. Urzędnicy uznali, że jeśli darczyńca nie podał pełnych danych, wpłata nie jest darowizną i podlega opodatkowaniu. To oznacza, że osoby zbierające na leczenie mogą być zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego. Eksperci ostrzegają, że takie podejście uderza w najbardziej potrzebujących. Jednym z rozwiązań jest prowadzenie zbiórek przez fundację, choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych, ale przy dużych zbiórkach ten limit szybko się wyczerpuje.
1: Rząd Donalda Tuska przedstawił projekt nowelizacji kodeksu pracy, który ma wzmocnić ochronę pracowników przed mobbingiem. Nowa ustawa antymobbingowa, która trafi pod obrady Sejmu, zakłada poszerzenie definicji mobbingu oraz wprowadzenie surowszych kar. Pracownicy będą mogli domagać się zadośćuczynienia w wysokości co najmniej 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, udowodnienie mobbingu nie będzie już zależało od intencji sprawcy. Nowe przepisy mają również umożliwić pracodawcom dochodzenie zwrotu wypłaconego zadośćuczynienia od faktycznego sprawcy mobbingu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Już 12 czerwca nad Polską pojawią się pierwsze myśliwce F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Samoloty przelecą nad Krakowem, Gdańskiem i Warszawą, prezentując nowoczesny sprzęt wojskowy. Polska zakupiła 32 maszyny za około 4,5 miliarda dolarów, co jest drugą co do wielkości transakcją zbrojeniową w historii kraju. Do końca 2026 roku Polska otrzyma 14 F-35, a wszystkie 32 maszyny trafią do kraju do 2029 roku. Minister MON Cezary Tomczyk podkreśla, że to forma podziękowania dla społeczeństwa za zgodę na wysokie wydatki obronne. Unia Europejska wprowadza zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy, które szczególnie dotkną starszych kierowców. Seniorzy po 65 roku życia mogą spodziewać się częstszych badań lekarskich, choć decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez poszczególne kraje. Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach programu Wizja Zero. Standardowa ważność prawa jazdy zostanie skrócona do 15 lat, a dla dokumentów pełniących funkcję dowodu tożsamości do 10 lat. Zmiany wejdą w życie najwcześniej w latach 2028-2029. W Polsce ostateczne decyzje dotyczące częstotliwości badań dla kierowców po 65 roku życia zapadną w Warszawie. Na polskim rynku pracy szykują się zmiany. 1/3 firm planuje zatrudniać nowych pracowników już w najbliższym czasie. Najwięcej ofert pojawi się w hotelarstwie, gastronomii, turystyce oraz sektorze nowych technologii. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają firmy z północnej Polski. Jednak nie wszyscy mają powody do optymizmu, ponieważ niemal co piąta firma rozważa redukcję etatów. Wysokie koszty zatrudnienia i niepewność gospodarcza to główne wyzwania dla przedsiębiorców.
2: Ceny wakacji nad Bałtykiem ponownie wzbudzają emocje. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Influencerka Natale porównała koszty pobytu nad polskim morzem z wakacjami na Bali. Okazało się, że dwutygodniowy urlop w luksusowym hotelu nad Bałtykiem może kosztować nawet 20 tysięcy złotych, podczas gdy egzotyczne Bali jest tańsze. Podobne porównania pojawiły się również w kontekście wakacji w Turcji. Eksperci zauważają, że ceny nad polskim morzem są zróżnicowane, ale luksusowe obiekty coraz częściej konkurują z zagranicznymi kurortami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosja ogłosiła, że nowy czołg przyszłości powstanie na bazie zmodernizowanego T-90 Proryw, a nie jak wcześniej planowano, na platformie T-14 Armata. Decyzja ta wynika z doświadczeń z pola walki oraz problemów z produkcją T-14. Nowy czołg będzie intensywnie wykorzystywał robotyzację i sztuczną inteligencję, co ma zwiększyć jego skuteczność na polu walki. Rosja zaproponowała Indiom strategiczną współpracę przy jego rozwoju, co ma pomóc w podziale kosztów i zapewnieniu partnera na rynku. Moskwa wyraża również chęć współpracy z Indiami w programie myśliwca Su-57 oraz systemach obrony powietrznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 14 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Marcin, mimo degradacji, nadal pracuje jako dzielnicowy z młodą praktykantką Darią. Ich współpraca staje się coraz bliższa, co rodzi pytania, czy połączy ich coś więcej niż tylko służbowe obowiązki. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zmaga się z powrotem do nałogu, co może wpłynąć na ich relacje. Czy Marcin odkryje prawdę o Renacie i zdecyduje się na związek z Darią? Zdjęcia z planu pokazują, że Marcin i Daria świetnie się dogadują, co tylko podsyca spekulacje. Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie Barw Szczęścia. W hiszpańskim serialu La Promesa nadchodzi emocjonujący 410 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca. Doktor Abel postanawia ujawnić rodzinie Lujan oszustwa Jimeny, co wywołuje prawdziwe trzęsienie ziemi w pałacu. Tymczasem kapitan Lorenzo i jego wspólnik Cavendish planują niebezpieczny przemyt, który może zagrozić mieszkańcom rezydencji. Don Rumulo zaskakuje wszystkich, odstępując od ukarania niesfornej Marii Fernandez. W strefie dla służby Pia odkrywa, że młoda Virtudes nie radzi sobie z presją codziennych obowiązków. Dodatkowo tajemnicza Vera wzbudza podejrzenia swoim podobieństwem do zaginionej dziedziczki rodu de Caril. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2 oraz online w serwisie TVP VOD. Pierwsza miłość zbliża się do letniej przerwy, ale fani nie muszą się martwić. Odcinki od 4237 do 4245 będą kontynuowane na kanale Polsat 1. Już w piątek, 12 czerwca, o 21.50 zobaczymy pierwszy z nich. W tym odcinku Róża zdecyduje się złożyć donos na Zenka, co może wywołać spore emocje. Janek i Kinga będą wspominać bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Piotrek i Hubert podejmą się ryzykownego dochodzenia, próbując schwytać seryjnego mordercę. To będzie prawdziwa dawka emocji dla wszystkich miłośników serialu.
2: Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Agata i Rafał, świeżo upieczeni małżonkowie, rozważają kolejną adopcję. Po przyjęciu Mani do rodziny, ich uwaga skupia się na jej biologicznym bracie, Ludzku, który przebywa w specjalistycznym ośrodku. Agata, mimo ostrzeżeń kuratorki, postanawia spotkać się z chłopcem. Wkrótce dołączy do niej Rafał oraz stęskniona za bratem Mania. Czy rodzina Woźnickiej i Konicy powiększy się o nowego członka? Odpowiedzi na te pytania przyniosą jesienne odcinki, pełne wzruszeń i niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda w 121 odcinku przyniesie dramatyczne chwile dla Hunter. Cichan, jej mąż, potajemnie spędza noce z Bejzą, która udaje ciążę. Hunter przyłapie go, gdy wymyka się do sypialni Bejzy, gdzie razem przygotowują pokój dla rzekomego dziecka. Widok ten złamie jej serce, a Cichan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. Bejza przy śniadaniu ogłosi rodzinie imię dziecka, co będzie kolejnym ciosem dla Hunter. Mimo bólu złoży mężowi gratulacje. Po śniadaniu Bejza jeszcze bardziej upokorzy Hunter, ujawniając, że to z nią Cichan spędzał ostatnie noce. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 12 czerwca o 17.20 na TVP2. Turecki serial Panna Młoda zakończył trzeci sezon w Turcji, ale polscy widzowie będą musieli jeszcze poczekać na finał drugiego sezonu w TVP. W Turcji ostatni odcinek trzeciego sezonu przyniósł dramatyczne wydarzenia, w tym eksplozję w posiadłości Cichana, która zagroziła życiu Hunter. Mimo to główna bohaterka nie zginie, a historia będzie kontynuowana. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hunter, pożegnała się z ekipą na planie, ale jej ekranowy mąż, Cichan, grany przez Senaya Türksevera, nie pojawił się na pożegnalnych zdjęciach. Aktorka zapewniła fanów, że to nie koniec przygód Hunter i Cichana. W Polsce TVP planuje emisję 320 odcinków, co obejmuje dwa sezony, a finał drugiego sezonu przewidywany jest na przyszły rok.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 4237 odcinku, który pojawi się po wakacjach, śledczy staną przed wstrząsającymi faktami związanymi z zabójstwem Elwiry. Hubert i Piotrek odkryją trop eleganckiego nieznajomego, który może być seryjnym mordercą grasującym we Wrocławiu. Historia zaczęła się już w 4223 odcinku, kiedy Melka i Laura zauważyły zaginięcie bezdomnego Marcinka. W miarę rozwoju akcji na komisariacie pojawi się niespodziewany świadek z kluczowymi informacjami. Atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a tajemniczy mężczyzna w eleganckim stroju budzi coraz większe podejrzenia. Czy to on stoi za zniknięciami i morderstwami? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 315 odcinku serialu Złoty Chłopak sprawa tragicznej śmierci Aysen powraca z nową siłą. Ferit, pełen podejrzeń, nie ufa nowym zeznaniom i podejmuje ryzykowną konfrontację, która kończy się jego aresztowaniem. Tymczasem Suna odzyskuje wolność dzięki zmianie zeznań przez Szefikę, a odpowiedzialność za śmierć Aysen bierze na siebie Sadik. Ferit jednak nie wierzy w jego wyznanie, podejrzewając, że to próba ochrony wpływowej osoby. W międzyczasie Ferit i Abidin zostają zatrzymani pobójcy, co okazuje się częścią większej intrygi. Odcinek ten zostanie wyemitowany 18 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to emocjonująca opowieść o walce o niezależność i prawdę, przyciągająca widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni i lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak skomentował krytykę dotyczącą ogłoszenia kandydatki na prezydenta Krakowa. Podkreślił, że prezentacja kandydatury w Warszawie nie ma znaczenia, a Monika Piątkowska jest najlepszą z kandydatek. Odniósł się również do decyzji Wołodymyra Zełenskiego, nazywając ją błędną z punktu widzenia polsko-ukraińskich relacji. Stefaniak zaznaczył, że Polska oczekuje wycofania się Ukrainy z tej decyzji.
2: Były prezydent Andrzej Duda został uhonorowany tytułem honorowego członka Związku Podhalan w Północnej Ameryce podczas wizyty w Chicago. Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się z członkami organizacji, gdzie przyjęto ich tradycyjnie chlebem i solą. Duda podziękował za wsparcie i przyjaźń, które odczuwał przez lata swojej prezydentury. Wizyta w Stanach Zjednoczonych jest częścią jego nowej działalności po zakończeniu kadencji, w tym współpracy z amerykańskimi organizacjami.
1: W niedzielę, 7 czerwca, w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpointie odbyła się nowojorska premiera spektaklu Pocałunki, poświęconego Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wydarzenie przyciągnęło miłośników polskiej kultury, oferując nowoczesną, multimedialną formę, w której poezja, muzyka i obraz wzajemnie się uzupełniały. Główne role zagrały Agata Pilitowska i Ilona Anna Urbaniak, a muzykę na żywo wykonał Krzysztof Medyna. Spektakl spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która nagrodziła artystów owacjami na stojąco.
2: Kobiety zmagające się z nadmiernym wypadaniem włosów mogą skorzystać z domowej mikstury z żółtek i jogurtu naturalnego. Ta prosta odżywka stymuluje cebulki włosów, co prowadzi do ich zagęszczenia. Regularne stosowanie raz w tygodniu przynosi efekty już po 3 tygodniach. Nowe, mocne włosy zaczynają pojawiać się na głowie, co może być szczególnie pomocne dla kobiet w okresie menopauzy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sezon letni 2026 przynosi nowy trend w manikur. Pastelowe kolory i naturalność. Klientki salonów kosmetycznych wybierają delikatne odcienie, które podkreślają letnią opaleniznę. Popularne są techniki takie jak Skittle Nails, gdzie każdy paznokieć ma inny pastelowy kolor. Krótkie paznokcie i minimalistyczna elegancja dominują w tym sezonie.
1: Policjanci z Drawy Mazowieckiej zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który oszukał 89-letnią mieszkankę gminy Biała Rawska. Sprawca, podając się za prokuratora, próbował wyłudzić od niej 180 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej akcji policji oszust został zatrzymany jeszcze tego samego dnia i tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazania pieniędzy.
2: Policjanci z Pisza rozwiązali sprawę podpalenia samochodu, do którego doszło w kwietniu tego roku. Za zleceniem stał 46-latek, a wykonawcą był 15-letni chłopak, który otrzymał za to 1500 zł. Straty oszacowano na blisko 100 tysięcy zł. Wszyscy trzej zamieszani w sprawę usłyszeli już zarzuty, a dorosłym grozi do 10 lat więzienia. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Codzienne wyzwania intelektualne, takie jak łamigłówki matematyczne, wspierają koncentrację i rozwijają zdolność logicznego myślenia. Badania pokazują, że osoby regularnie ćwiczące umysł dłużej zachowują dobrą pamięć i lepiej radzą sobie z koncentracją. Warto więc każdego dnia poświęcić chwilę na rozruszanie szarych komórek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Policja z Bornego Sulinowa zatrzymała 19-latka podejrzanego o profanację kościoła w Łubowie. Młody mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, oddał mocz w konfesjonale i uszkodził wyposażenie świątyni. Zidentyfikowano go dzięki monitoringowi, a teraz objęty jest dozorem policyjnym. Grozi mu do 2 lat więzienia, a o jego losie zdecyduje sąd. Róże w ogrodach są narażone na choroby grzybowe z powodu nadmiaru wilgoci i wysokich temperatur. Aby je chronić, warto przed ulewą zastosować domowy nawóz z fusów po kawie. Ten naturalny środek poprawia strukturę gleby i pomaga uniknąć infekcji. Wystarczy rozsypać fusy pod krzewami i lekko wymieszać z ziemią. W niedzielę, 7 czerwca, policjanci ze Złotorii przeprowadzili skuteczną akcję ratunkową w pobliskim lesie. Kobieta, która doznała urazu nogi podczas spaceru, została szybko odnaleziona dzięki precyzyjnemu namierzeniu przez funkcjonariuszy. Po udzieleniu pierwszej pomocy bezpiecznie opuściła teren z pomocą ratowników medycznych. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności podczas samotnych wędrówek.

0: Kamień w czajniku to problem, który dotyka wielu z nas, wpływając na smak napojów i wydajność urządzenia. Istnieje jednak prosty sposób na jego usunięcie bez chemii. Wystarczy wykorzystać obierki jabłek, które dzięki zawartości kwasu jabłkowego skutecznie rozpuszczają osad. Wystarczy zagotować je w czajniku i pozostawić na 1 godzinę, by cieszyć się czystym urządzeniem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Lato to czas, kiedy lody stają się nieodłącznym elementem wakacyjnych przyjemności. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że nie musimy z nich rezygnować, nawet dbając o zdrową dietę. Kluczem jest wybieranie zdrowszych alternatyw, takich jak lody na bazie świeżych owoców czy jogurtu naturalnego. Warto też pamiętać o kilku zasadach, by cieszyć się deserem bez wyrzutów sumienia, jak na przykład jedzenie lodów po posiłku i wybieranie produktów o prostym składzie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Po 11 latach ciszy Rancho wraca na ekrany, a w obsadzie pojawia się nie kto inny, jak sam Daniel Olbrychski. Zastąpi on Franciszka Pieczkę, co brzmi jak zmiana warty na miarę hollywoodzkich produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia, choć szczegóły roli Olbrychskiego owiane są tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać na te 6 nowych odcinków, które mają zaskoczyć widzów jeszcze w tym roku.
1: Edyta Bartosiewicz, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, opowiada o swoich zmaganiach z tajemniczą utratą głosu. W szczycie kariery, gdy jej przeboje były na ustach wszystkich, musiała zmierzyć się z własnymi demonami. Okazuje się, że problemy nie były laryngologiczne, lecz psychosomatyczne, co odkryła dzięki psychoterapii. Jak sama przyznaje, musiała odnaleźć swój prawdziwy głos, nie tylko ten wokalny, ale i życiowy.
0: Emilia Komarnicka i Redbud Klynstra, niegdyś wzór idealnego związku, teraz spotykają się w sądzie, by zakończyć swoje małżeństwo. Aktorka, zamiast przejmować się rozwodem, jeszcze niedawno bawiła się na wakacjach z synami, pokazując im świat. Na sali sądowej emocji nie brakowało, choć po wszystkim para wymieniała się uprzejmościami i uśmiechami. Czyżby rozwód był nowym sposobem na zacieśnianie więzi? Wyroku jednak wciąż brak, a sprawa została odroczona. Kto by pomyślał, że mieszkańcy Wilkowej znów zawitają na nasze ekrany? Kultowe Rancho wraca z nowymi odcinkami, a Katarzyna Żak już podsyca emocje, publikując zdjęcia zza kulis. Fani serialu są w euforii, a internet aż huczy od spekulacji, co przyniosą nowe przygody Kazimiery Solejuk. Wygląda na to, że Polacy znów będą śledzić losy ulubionych bohaterów z zapartym tchem.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Madonna znowu zaskakuje, tym razem rezygnując z klasycznych teledysków na rzecz 14-minutowego filmu z gwiazdorską obsadą. Wśród niespodzianek znalazł się epizod z piłkarzami Chelsea, Colem Palmerem i Joao Pedro, którzy pojawili się na ekranie przy pisuarach. To niecodzienne połączenie muzyki i futbolu zdobyło 1 000 000 wyświetleń w 24 godziny, udowadniając, że królowa popu wciąż potrafi przyciągnąć uwagę.
1: Robert Moskwa, znany aktor z M jak Miłość, postanowił zasmakować polskiego morza, ale zamiast relaksu trafił na prawdziwy paragon grozy. W Dąbkach przywitała go burzowa pogoda, a na zwykłą pizzę czekał 1,5 godziny, co wywołało jego zdziwienie. Ceny nadmorskich przysmaków, jak gofry za 35 zł, również nie poprawiły jego humoru. Internauci podzielili się na tych, którzy współczują i tych, którzy przypominają, że sezon nad Bałtykiem rządzi się swoimi prawami. Czy ktoś tęsknił za Warsaw Shore? No to mamy dobrą wiadomość. Kultowe reality show powraca, tym razem jako Polska Shore. Już 17 czerwca na Kanal Plus zobaczymy pierwsze 2 odcinki, a gospodarzem będzie nie kto inny jak Wojtek Gola. Nowa edycja obiecuje jeszcze więcej emocji, imprez i dramatów, a w willi zamieszkają zarówno znane twarze, jak i zupełni debiutanci. Ciekawe, czy nowa formuła zdoła przyciągnąć zarówno starych fanów, jak i nowe pokolenie spragnione bezkompromisowej rozrywki. Ach, pamiętne czasy, kiedy Linkin Park jeszcze z Chesterem Benningtonem rozgrzewali krakowską Tauron Arenę do czerwoności. 15 czerwca 2017 roku tysiące fanów śpiewało razem z zespołem, nie wiedząc, że to ostatni raz, kiedy Chester wystąpi w Polsce. Zespół, który porzucił ciężkie brzmienia na rzecz popowych hitów, podzielił fanów, ale na scenie wciąż potrafił rozpalić ogień. Niestety, miesiąc później Chester Bennington odszedł, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia i muzykę, która wciąż porusza serca.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowska formacja Kraków Street Band i Nowosądecki Ośrodek Kultury zakończyli swoją medialną telenowelę. Po 1 miesiącu publicznych przepychanek i oskarżeń o nieuczciwe praktyki, obie strony doszły do porozumienia. Muzycy, wspierani przez Związek Zawodowy Muzyków, ogłosili, że konflikt został zażegnany dzięki polubownej ugodzie. Teraz zespół skupia się na muzyce, a fani mogą spodziewać się kolejnych koncertów. Pixies, zespół, który nigdy nie zdobył masowej sławy, ale zrewolucjonizował rocka, świętuje swoje 40-lecie. Na wrzesień zaplanowano reedycję albumów Bossa Nova i Trompe Le Monde, które zaskoczą fanów niepublikowanymi utworami. Wśród nich znajdzie się alternatywna wersja Dig for Fire oraz Go Man Go, które przez dekady leżały w szufladzie. Dla kolekcjonerów przygotowano limitowane edycje na kolorowych winylach, bo przecież każdy chce mieć kawałek nieba i ciemnej czerwieni na półce. Mike D., były członek Beastie Boys, powraca z solowym albumem Thank You, który ukaże się 28 sierpnia. Po 15 latach ciszy Mike D. serwuje nam dźwiękowy plac zabaw, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Album powstał w domowym studiu z udziałem synów Mike'a i innych artystów, a jego eklektyczna oprawa graficzna odzwierciedla spontaniczny charakter nagrań. Mike D. w swoim stylu komentuje, że wydaje tę muzykę w świecie zafiksowanym na punkcie władzy, który coraz mniej ceni sztukę i empatię. The Cure znowu w akcji. Po 16 latach ciszy Robert Smith i spółka nie tylko wrócili z nowym albumem, ale już szykują dwa kolejne. Pierwszy z nich ma być jeszcze bardziej mroczny niż poprzedni, a drugi, uwaga, popowy i optymistyczny. Smith, współpracując z Oliwią Rodrigo, obiecuje coś naprawdę dziwnego. Cóż, wygląda na to, że The Cure nie przestaje zaskakiwać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Z Ostrołęki dotarły smutne wieści o nagłej śmierci doktora Pawła Wekwejta, znanego ginekologa i położnika. Zmarł niespodziewanie podczas pracy we wtorek po południu. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Przyczyny zgonu bada teraz miejscowa prokuratura. W Warszawie punkty schronienia mogą nie spełniać swojej roli w sytuacji kryzysowej. Kontrola wykazała, że dostęp do wielu z nich jest ograniczony przez lokalne procedury i brak jednoznacznych informacji. Straż Pożarna przyznaje, że system opiera się na szerokiej definicji schronów, co oznacza, że nie wszystkie obiekty są faktycznie dostępne w razie zagrożenia. W praktyce mieszkańcy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych miejsc schronienia. W powiecie siedleckim zapadła decyzja o odstrzale 20 bobrów. Władze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgodziły się na to ze względu na szkody, jakie zwierzęta wyrządzają w lokalnej infrastrukturze i uprawach rolnych. Rolnicy skarżą się na podtapianie pól i zniszczenia systemów melioracyjnych. Decyzja spotkała się z krytyką ekologów, którzy uważają, że nie wykorzystano wszystkich dostępnych metod ochrony.
2: Na warszawskiej Woli, przy ulicy Górczewskiej, 124, pojawił się truskawkomat, czyli automat wendingowy z truskawkami dostępnymi przez całą dobę. To jedno z pierwszych takich urządzeń w tej części miasta, które przyciąga uwagę przechodniów. Truskawki trafiają do automatu bezpośrednio z plantacji, co ma zapewnić ich świeżość. Producent podkreśla, że celem jest skrócenie drogi między polem a konsumentem oraz ograniczenie pośredników w sprzedaży owoców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych w powiecie makowskim, przejmując ponad 25 kg alfa PVP o wartości około 500 000 zł. Zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. W Woli Bierwieckiej pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i część dłoni. Chłopak pomagał kobiecie z dzieckiem wysiąść z pociągu, gdy drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pociąg ruszył. Po długim śledztwie zarzuty usłyszał 48-letni Marcin W., kierownik pociągu Kolei Mazowieckich. Mężczyzna trafił do szpitala tuż po ich ogłoszeniu. Krakowski sąd uniewinnił Patryka L., znanego jako Lewy, od zarzutu udziału w brutalnej egzekucji Tomasza C., PZTCRS-E, człowiek. Decyzja ta kończy wieloletni proces dotyczący jednej z najkrwawszych zbrodni w środowisku pseudokibiców w Polsce. Mimo uniewinnienia, Lewy został skazany na 2 lata więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Czas spędzony w areszcie zostanie wliczony w poczet kary. W Sarnowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 19-letni kierowca. Młody mężczyzna stracił panowanie nad Fordem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Pomimo wysiłków ratowników, obrażenia okazały się śmiertelne. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na plaży w niemieckim Heikendorf odkryto bryłę białego fosforu, która uległa samozapłonowi. Substancja ta przypomina bursztyn, ale może wywołać groźne oparzenia. Niemieckie służby ostrzegają, że podobne zagrożenie może wystąpić na polskich plażach. Specjaliści apelują o ostrożność i unikanie kontaktu z podejrzanymi obiektami na wybrzeżu. W Pobierowie otwarto największy hotel nad Bałtykiem, sygnowany nazwiskiem Gołębiewski. Obiekt przyciąga turystów przestronnymi apartamentami z widokiem na morze oraz bogatą ofertą wodną, w tym nowoczesnym akwaparkiem. Hotel, usytuowany tuż przy lesie i plaży, oferuje luksusowe warunki wypoczynku, które mogą konkurować z zagranicznymi kurortami. To nowa wizytówka tej nadmorskiej miejscowości. Od 4 lipca do 5 września ze Szczecina wyruszy nowy tramwaj wodny do niemieckich miejscowości Meszerin i Garz. To wyjątkowa okazja, by odkryć piękno Doliny Dolnej Odry i połączyć rejs z rowerową wyprawą po polsko-niemieckim pograniczu. Rejsy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę, a bilety są już dostępne online. Pamiętajcie, to rejs międzynarodowy, więc nie zapomnijcie o dokumencie tożsamości. 3 mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie i okaleczenie 38-latka w bydgoskim Fordonie opuściło areszt tymczasowy. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo, analizując nowe dowody w tej sprawie. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku, a ofiara zmarła mimo wysiłków lekarzy. Śledczy czekają na wyniki dodatkowych analiz, by ustalić szczegóły zbrodni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o przewóz nielegalnych migrantów. W ciągu jednego dnia ujawniono 16 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Somalii i Maroka. Migranci zostali przekazani stronie litewskiej, a obywatel Ukrainy pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej. Piotr Moczulski, 42-letni Polak, od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku na skuterze. Jego rodzina stara się zebrać fundusze na transport medyczny do Polski, jednak koszty są ogromne, sięgające ponad 1 000 000 zł. Bliscy liczą na wsparcie, by Piotr mógł wrócić do kraju i kontynuować leczenie. Trwa internetowa zbiórka na ten cel.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Białymstoku temperatura będzie wynosić 19 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze kusi spacerem w cieniu drzew.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie po zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca przez Iran. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty na irańską obronę powietrzną. Iran zaatakował dronami amerykańską piątą flotę w Bahrajnie, grożąc dalszą eskalacją. Prezydent Trump wezwał do zawieszenia broni, podkreślając trwające negocjacje pokojowe. Tymczasem Iran i Oman planują wprowadzenie opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz, co może wpłynąć na światowy handel morski. Samorządy mają czas tylko do 15 czerwca na zakończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych finansowanych z KPO. To kluczowy moment, ponieważ od tego zależy, czy gminy otrzymają miliony złotych wsparcia. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ma zastąpić szamba i prywatne studnie nowoczesną infrastrukturą. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło termin, ale czasu zostało już bardzo niewiele. W wielu regionach, takich jak Podkarpacie czy Małopolska, inwestycje są już na zaawansowanym etapie. Najbliższe dni będą decydujące dla setek projektów w całym kraju.
2: Komisja Europejska zaktualizowała czarną listę linii lotniczych. Z listy usunięto przewoźników z Kirgistanu, co jest efektem poprawy ich standardów bezpieczeństwa. Niestety, na liście pojawiły się algierskie linie Air Express. Obecnie wykaz obejmuje 154 linie lotnicze, w tym 22 z Rosji. Unijny wykaz bezpieczeństwa to narzędzie informujące pasażerów o liniach z zakazem lotów w Unii Europejskiej. Decyzje o zmianach podejmowane są na podstawie opinii ekspertów z państw członkowskich. Węgry odblokowały około 6,5 miliarda euro z Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju, ale Polska nie otrzyma pełnego zwrotu za broń dla Ukrainy. Zamiast oczekiwanych 2 miliardów złotych, kwota może być znacznie mniejsza. Bruksela ma nowy plan podziału środków, ponieważ dostępne fundusze to mniej niż połowa potrzebnej sumy. Szefowa unijnej dyplomacji, Kaja Kallas, proponuje podział pieniędzy na 3 filary, co oznacza, że żadne państwo nie dostanie pełnej rekompensaty. Kraje Unii Europejskiej czeka teraz trudna batalia polityczna o dodatkowe fundusze, ponieważ Francja i Włochy sprzeciwiają się zwiększeniu składek. Od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce wzrosła do 4806 zł brutto. To wpływa na wysokość wielu świadczeń pracowniczych, w tym odpraw przy zwolnieniach grupowych. Maksymalna odprawa może teraz wynieść nawet 72 090 zł. Ostateczna kwota zależy jednak od stażu pracy w firmie. Przepisy określają, że odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że nie każda redukcja etatów kwalifikuje się jako zwolnienie grupowe.
1: Rafał Sonik, znany sportowiec i biznesmen, nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Choć otrzymał taką propozycję, zdecydował się ją odrzucić. W wyborach Koalicję Obywatelską reprezentować będzie Karolina Piątkowska. Sonik to postać znana z sukcesów w rajdach terenowych. Jako pierwszy Polak wygrał rajd Dakar w kategorii quadów. Jego biznesowe imperium obejmuje m.in. sieć centrów handlowych Gemini Park. Majątek Sonika szacowany jest na kilkaset milionów złotych. Spór zbiorowy między Dino Polska a związkowcami z OPZZ Konfederacja Pracy wciąż trwa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło nową mediatorkę, Violettę Kandziak, aby wznowić rozmowy. Konflikt dotyczy m.in. monitoringu pracowników i warunków pracy zimą. Związkowcy rozważają ogłoszenie bezterminowego strajku generalnego. Dino Polska rozwija się dynamicznie, otwierając nowe sklepy i inwestując w logistykę. Przychody firmy wzrosły o prawie 15% w pierwszym kwartale tego roku.
2: Rząd Donalda Tuska ogłosił kluczowe propozycje na 2027 rok. Płaca minimalna ma wzrosnąć do 4986 zł brutto, co stanowi 50% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Pracownicy budżetówki mogą liczyć na 3% podwyżkę wynagrodzeń. Planowana jest także waloryzacja emerytur i rent, która ma wynieść 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Propozycje te trafią teraz do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Prognozy na 2027 rok przewidują wzrost PKB o ponad 3% i inflację na poziomie 2,5%. Od 12 sierpnia restauracje w Polsce będą musiały serwować darmową wodę z kranu. Każdy klient będzie mógł otrzymać do pół litra wody w naczyniu wielokrotnego użytku. To efekt nowych regulacji unijnych, które mają ułatwić dostęp do wody pitnej. Restauratorzy obawiają się jednak, że koszty związane z serwowaniem wody mogą zostać przeniesione na inne produkty. W wielu krajach darmowa woda w restauracjach to już standard. Polska dołącza do tego grona, kończąc z wysokimi cenami za butelkowaną wodę. Firma ISA pozyskała 450 milionów euro w rundzie finansowania serii F, prowadzonej przez General Atlantic. Wartość całej transakcji, w tym sprzedaży akcji, przekroczyła miliard euro. Dzięki temu ISA planuje rozwijać swoje zaawansowane systemy rozpoznania satelitarnego w kolejnych krajach. Firma już teraz obsługuje 7 europejskich rządów, w tym dostarczyła system rozpoznawczy siłom zbrojnym RP. ISA zamierza podwoić produkcję satelitów do 100 rocznie do 2028 roku. W 2025 roku firma osiągnęła przychody ponad 250 milionów euro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Warszawy termometry ukażą 15 stopni i lekkie opady deszczu. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W 1661 odcinku widzowie zobaczą odmienioną Lenkę Zduńską, graną przez Olgę Cybińską. Lenka, córka Kingi i Piotrka, przeszła zaskakującą metamorfozę. Teraz nosi okulary i wydoroślała, co nie umknie uwadze jej rodziców. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie miłosnych zawirowań w życiu Lenki. Po trudnym roku, pełnym rozstań i szkolnych problemów, jej serce zaczyna bić mocniej do nowego sąsiada, Huberta. Czy to on okaże się tym jedynym? Przekonamy się już wkrótce.
2: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a już w pierwszym, 996 odcinku widzowie zobaczą powrót Matyldy. Po długiej nieobecności Matylda nie wraca sama. U jej boku pojawi się nowy chłopak, co wywoła spore emocje. Falkowicz, jej przybrany ojciec, nie będzie zachwycony nowym wybrankiem córki. Spotkanie przy rodzinnym stole przyniesie wiele napięć i niespodzianek. Mimo początkowych trudności, Matylda nie zamierza rezygnować z miłości. Jej związek z nowym partnerem zapowiada się poważnie, a plotki mówią nawet o tajemniczym ślubie. Czy Falkowicz w końcu zaakceptuje wybór Matyldy? Czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie.
1: W 4233 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 23 czerwca, emocje sięgną zenitu. Roman Hofer przypadkowo zabierze z przedszkola nie to dziecko, co trzeba, co wywoła prawdziwe zamieszanie. Gdy zorientuje się, że w wózku nie ma małego Tymka, lecz obcy chłopiec, sytuacja stanie się dramatyczna. Przerażona matka niemowlaka zapowie interwencję policji. To jednak nie koniec emocji. Leon ponownie udostępni Julce substancje odurzające, a Anka będzie oburzona, że Igor uwierzył w plotki na jej temat. Michał z kolei poczuje zazdrość o Brygidę, gdy dowie się o jej ślubnych planach z młodym milionerem. Remek odkryje w domu Brygidy skradzioną biżuterię, co doda kolejnych wrażeń do tego pełnego napięcia odcinka.
2: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 4237, który przynosi emocjonujące zwroty akcji. Widzowie będą świadkami dramatycznego śledztwa, które odkrywa przerażające fakty. Morderstwo Elwiry prowadzi Piotrka i Huberta do tajemniczego, eleganckiego mężczyzny. Czy to on jest poszukiwanym seryjnym mordercą? Atmosfera na komendzie staje się napięta, gdy pojawia się kluczowy świadek, rzucając nowe światło na sprawę. Zeznania mrożą krew w żyłach, a podejrzenia padają na dobrze ubranego mężczyznę kręcącego się wokół koczowiska. Czy jego obecność ma związek z zaginięciem Marcinka? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowym sezonie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 893 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Arturo staje przed trudnym wyzwaniem, próbując przekonać Sylwię do przemyślenia ich wspólnych planów małżeńskich. Tymczasem Sylwia szuka wsparcia u sąsiadek, co prowadzi ją do refleksji nad własnym życiem. W kawiarni La Deliciosa prawdziwy Inigo Cervera rozpoczyna pracę jako kelner, a Flora stara się zorganizować miejsce noclegowe dla Elpeny, co spotyka się z oporem Fabiany. Diego i Blanka rozważają przeprowadzkę do Szwajcarii, co może zmienić ich życie na zawsze. Serial Akacjowa 38 przenosi nas na ulicę Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji historię.
1: Serial Rancho powraca na ekrany po 11 latach przerwy z nowym sezonem, który zadebiutuje jeszcze w tym roku na TVP1. W obsadzie pojawi się 81-letni Daniel Olbrychski, który zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę. Olbrychski otrzymał kluczową rolę, co z pewnością doda nowego blasku tej kultowej produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia z powodu powrotu na plan, podkreślając, że długo czekał na ten moment. Nowy sezon Rancha będzie składał się z 6 odcinków, a widzowie mogą spodziewać się zupełnie nowych bohaterów. Emocje związane z powrotem są ogromne, zwłaszcza z powodu braku wielu członków dawnej ekipy. To wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu, którzy z niecierpliwością czekają na premierę.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W piątek, 12 czerwca, w odcinku 410, dr Abel Bueno zdecyduje się ujawnić rodzinie Lujan szokującą prawdę o Jimenie. Tymczasem kapitan Lorenzo i Cavendish finalizują nielegalny transport broni, co może przynieść posiadłości poważne kłopoty. W pałacu Don Romulo niespodziewanie rezygnuje z ukarania Mari Fernandez. Gospodyni Pia odkrywa, że Virtudes nie radzi sobie z presją pracy. Mercedes zauważa uderzające podobieństwo służącej Wery do zaginionej córki książąt de Caril. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Pierwsza miłość powraca z odcinkiem 4237, pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń związanych z zaginięciem Kazanowej. Zenek, grany przez Arkadiusza Janiczka, stara się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, ale Róża, którą wciela się Rozalia Mierzicka, nie zamierza dłużej milczeć. Prawda o mrocznych tajemnicach Zenka wyjdzie na jaw, a Róża zdecyduje się złożyć oficjalne zeznania na komisariacie. Seweryn, zaniepokojony o zdrowie swojej żony, zmaga się z trudnymi emocjami. Czy Zenek trafi do więzienia? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 14 stopni i lekkie opady deszczu. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: czerwcu sok z morfiną, twierdząc, że próbowała popełnić samobójstwo i nie chciała zostawić dziecka samego. Mimo uznania jej za niezdolną do uczestniczenia w procesie, ława przysięgłych ma ustalić, czy dopuściła się zarzucanych czynów. Na Bliskim Wschodzie sytuacja znów się zaostrza. Donald Trump poinformował, że Irańczycy zestrzelili amerykański śmigłowiec Apache nad cieśniną Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział konieczność odpowiedzi na ten atak. Tymczasem w Libanie trwa napięcie, gdzie izraelska armia przeprowadziła ostrzał miasta Tyr, co doprowadziło do ofiar w ludziach.
1: W pobliżu rezydencji Władimira Putina na Wałdaju pojawiły się siatki antydronowe. Konstrukcje mają chronić teren przed możliwym atakiem z użyciem dronów, co może być odpowiedzią na obawy przed powtórką ukraińskiej operacji Pajęczyna. Siatki zamontowano nad parkingami dla ciężarówek, około 9 km od posiadłości. To kolejne zabezpieczenie, które pokazuje rosnące obawy Rosji przed atakami dronów daleko od frontu.
0: System obrony powietrznej Skynex, dostarczony przez Niemcy na Ukrainę, udowodnił swoją skuteczność. W jednej nocy zniszczył 12 rosyjskich celów, w tym pocisk manewrujący i 11 dronów. Skynex, wyposażony w zaawansowaną technologię, odgrywa kluczową rolę w ochronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie na zachodzie kraju. Dowódca baterii, Andriy, wraz z załogą wykazał się wyjątkowym wyszkoleniem, co przyczyniło się do sukcesu operacji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sandomierzu 18-letni kierowca Audi został surowo ukarany za brawurową jazdę. Otrzymał mandat w wysokości 1950 zł i 35 punktów karnych. Jego niebezpieczne manewry, w tym wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Policja apeluje o rozsądek na drodze, przypominając, że lekceważenie przepisów może prowadzić do tragedii.
0: Mech na kostce brukowej czy tarasach to problem wielu właścicieli domów. Zielony nalot nie tylko psuje estetykę, ale też sprawia, że nawierzchnia staje się śliska. Rozwiązaniem może być zwykła biała kreda, dostępna w sklepach papierniczych za kilka złotych. Wystarczy rozkruszyć ją i rozsypać na mech, a po kilku dniach usunąć resztki szczotką. Regularne stosowanie tej metody może ograniczyć ponowne pojawianie się mchu.
1: Imię Borys, o słowiańskich korzeniach, zyskuje na popularności wśród polskich rodziców. W 2025 roku nadano je 491 chłopcom, co pokazuje powrót do tradycyjnych imion. Borys oznacza wojownika i walczącego, co przyciąga rodziców swoją siłą i wyrazistością. W rejestrze PESEL imię to zajmuje obecnie 123 miejsce wśród najpopularniejszych w kraju. Kolorowe napoje slushy, uwielbiane przez dzieci, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Eksperci ostrzegają, że zawarty w nich glicerol, zwłaszcza w wersjach bez cukru, może prowadzić do zatrucia i hospitalizacji. Agencja do spraw standardów żywności zaleca, by unikać podawania tych napojów dzieciom poniżej 4 roku życia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jaworze doszło do zatrzymania 44-letniego sprzedawcy samochodów, który próbował sprzedać Mercedesa bez katalizatorów. Kupujący z Warszawy odkrył brak części i zażądał zwrotu pieniędzy, co skłoniło sprzedawcę do ucieczki. Dzięki zdjęciu zrobionemu przez pokrzywdzonego, policja szybko ustaliła tożsamość podejrzanego. Podczas przeszukania jego posesji znaleziono kradziony samochód i blisko 600 tysięcy złotych w gotówce.
1: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, przebywa obecnie w Lądku-Zdroju, gdzie poddaje się intensywnym zabiegom rehabilitacyjnym. Mimo problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca i problemy kardiologiczne, Wałęsa pozostaje aktywny, podróżując po Polsce i za granicę. Na swoim profilu społecznościowym chętnie dzieli się zdjęciami z pobytu w uzdrowisku, pokazując, jak korzysta z różnorodnych zabiegów. Łukasz Schreiber zapowiedział premierę swojej trzeciej książki zatytułowanej Kobiety Republiki Rzymskiej od 509 do 80 przed naszą erą, która ukaże się w sierpniu. Publikacja ma być odtrutką na współczesne narracje historyczne, przedstawiając rolę kobiet w polityce starożytnego Rzymu. To ostatnia część jego publicystyczno-historycznej trylogii po poradniku erystyki i analizie współczesnego świata. Książka zostanie wydana przez wydawnictwo Prześwity. Marianna Schreiber opublikowała na TikToku wzruszające nagranie z restauracji. Podczas oczekiwania na swojego psa spotkała starszą panią, która poprosiła o pomoc. Schreiber bez wahania kupiła jej posiłek, a ich krótka rozmowa poruszyła internautów. Seniorka, mimo trudności finansowych, chciała się odwdzięczyć, co dodało całej sytuacji wyjątkowego ciepła.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków przygotowuje się do przedterminowych wyborów prezydenta miasta, które mogą odbyć się we wrześniu. Premier Donald Tusk wskazał drugą połowę miesiąca jako najbardziej prawdopodobny termin, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wśród kandydatów jest Marianna Schreiber, która w swoim spocie wyborczym zapowiada usunięcie flag Unii Europejskiej i Ukrainy z budynków miejskich. Wybory są konieczne po referendum z 24 maja, w którym mieszkańcy odwołali do

0: tymczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to także 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju.
2: Violetta Villas, głos ery atomowej, wróciła do Polski z Las Vegas, ale zamiast czerwonych dywanów czekała na nią ściana chłodu. Ojczyzna, która mogła być ratunkiem, okazała się miejscem, gdzie jej sukces budził zawiść, a nie podziw. Artystka, której talent oklaskiwał świat, Polsce miała czerwone światło i została skazana na zawodową pustkę. Nawet po śmierci, na jej pogrzebie, zabrakło tych, z którymi dzieliła scenę, co stało się symbolicznym podsumowaniem jej odrzucenia. Katarzyna Dowbor, znana z remontowania cudzych domów, teraz zmaga się z własnym projektem w Hiszpanii. Okazuje się, że hiszpańskie tempo prac to nie to samo, co w programie telewizyjnym, gdzie wszystko szło jak z płatka. Maniana, wszystko jest maniana, narzeka Dowbor, ale z uśmiechem. Na szczęście ma wsparcie synowej Joanny Koroniewskiej, która z pasją wyszukuje meble i dodatki, by nadać domkowi andaluzyjski charakter. Cóż, kto by pomyślał, że remonty mogą być taką przygodą? W świecie chłopaków do wzięcia, smutek i żal. W najnowszym odcinku programu widzowie dowiedzieli się o śmierci Filipka, bohatera, który, choć nie był główną gwiazdą, zdobył serca fanów swoją szczerością i dramatyczną historią o pożarze domu. Produkcja pożegnała go krótkim, ale poruszającym komunikatem, pozostawiając fanów w szoku i niedowierzaniu. Cóż, życie pisze swoje scenariusze, a telewizja tylko je transmituje.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Paweł DeLong, znany aktor, niebawem zostanie tatą. W sieci pojawiły się zdjęcia z romantycznej sesji ciążowej, które wywołały prawdziwą burzę wśród fanów. Internauci zasypali parę gratulacjami, a DeLong z dumą prezentuje ciążowy brzuszek swojej partnerki. Wygląda na to, że gwiazdy też potrafią cieszyć się chwilą z dala od błysku fleszy.
2: Sarah James, nasza ulubiona gwiazda z The Voice Kids, w końcu dorosła. 10 czerwca świętowała swoje 18 urodziny w stylu, który można opisać jako różowo-japońską eksplozję. Na Instagramie podzieliła się relacją z imprezy, gdzie nie zabrakło różowych akcentów i japońskich klimatów. Jak sama przyznała, czekała na ten moment od zawsze. A teraz, kiedy już nadszedł, czuje się jak w bajce. Cóż, teraz czas na dorosłe decyzje, ale kto by się tym przejmował, kiedy można świętować w takim stylu?
1: Prime Video znowu to zrobiło. Pierwszy sezon Młodzieżowego Romansu każdy kolejny rok już dostępny, a fani już zacierają ręce na myśl o kontynuacji. Twórczynie serialu Amy, Bee, Harris i Carly Fortune nie kryją entuzjazmu i marzą o drugim sezonie, bazującym na książce Tamto, Złote, Lato. Decyzja leży teraz w rękach władz Prime Video, które z pewnością z niecierpliwością czekają na wyniki oglądalności. Czyżbyśmy mieli kolejny hit na miarę tego lata? Stałam się piękna? Czas pokaże. W Rosji pojawiła się nowa atrakcja. Fałszywy kanadyjski zespół rockowy, który zaskakująco dobrze imituje prawdziwych artystów z Anjin de Poitrin. Oszuści skopiowali niemal wszystko, od muzyki po stroje, ale zapomnieli o jednym szczególe – dwugryfowej gitarze mikrotonowej. Dave Grohl z Foo Fighters był zachwycony oryginałem, ale czy rosyjska podróbka też zrobi na nim wrażenie? Cóż, w dzisiejszych czasach nawet muzyka staje się polem do popisu dla kreatywnych oszustów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Interpol znowu w akcji. Po prawie ćwierć wieku gitarzysta Daniel Kessler zaskakuje fanów, stając przed mikrofonem w nowym singlu See Out Loud. Zespół zapowiedział premierę albumu This Mirror Weighs a Ton na 28 sierpnia, a wszystko to pod czujnym okiem producenta Andrew Wyatta i legendarnego, miksującego Dave'a Friedmana. Nowe wydawnictwo to także zmiana wytwórni na Partisan Records. Ciekawe, czy to będzie powrót do świetności, czy tylko kolejny eksperyment.
2: Warszawski Beer and Bones szykuje się na prawdziwe gotyckie święto. 26 czerwca Fernando Ribeiro, wokalista Moonspell, zaprezentuje przedpremierowo album Far From God i zaserwuje specjalny DJ set. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli poczuć się jak na prywatnym koncercie w mrocznej świątyni metalu. Bez dystansu, bez barierek, tylko muzyka i magia Moonspell.
1: Fontaines D.C., irlandzka formacja postpunkowa, straciła swojego 6. członka. Trevor Deeds, menedżer zespołu, który odkrył ich potencjał w 2016 roku, zmarł nagle, pozostawiając muzyków w głębokim żalu. Deeds, znany z nieustraszonych przekonań, był kluczową postacią w sukcesie zespołu, który zdobył uznanie nawet Eltona Johna. Zespół prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, nie podając przyczyny śmierci.
2: Ozzy Osbourne i Mötley Crüe, duet, który w latach 80. zdefiniował pojęcie rockowej rozpusty. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, wspomina trasę z 1984 roku jako prawdziwe szaleństwo. Ozzy, na skraju wyczerpania, wyszedł na scenę w białych majtkach i po prostu zaczął płakać. Trasa została przerwana, a Ozzy musiał wrócić do domu, by przetrwać. Tymczasem Mötley Crüe szykuje się do nowej trasy The Return of Carnival of Sins, która rusza już w lipcu. Ciekawe, czy tym razem będzie równie grzecznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień to idealny czas na wyprawę nad wodę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Warszawą zatrzymano 69-letniego mężczyznę, który groził śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie. Leszek K. usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i kierowania gróźb karalnych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledczy planują dalsze badania, w tym psychiatryczne, by ocenić jego poczytalność.
2: W Woli Wierwieckiej doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił nogi. Chłopak pomagał pasażerce z wózkiem, gdy drzwi pociągu zatrzasnęły się na jego ręce. Po miesiącach śledztwa zarzuty usłyszał 48-letni kierownik pociągu, który zasłabł podczas przesłuchania i trafił do szpitala. Prokuratura zapowiedziała dalsze czynności w tej sprawie. Leszek Miller, były premier, kończy swoją publiczną działalność i zaprasza na spotkanie autorskie w Warszawie. W hotelu Belotto 11 czerwca o godzinie 18 odbędzie się prezentacja jego książki Alfabet Millera, która odsłania kulisy polskiej polityki. To okazja, by usłyszeć o tajemnicach władzy i zadać pytania autorowi. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Śledczy zawiesili śledztwo w sprawie śmierci sierżanta Mateusza Sitka, który zginął od ciosu nożem na granicy polsko-białoruskiej. Tożsamość sprawcy, obywatela Maroka, jest znana, ale przebywa on poza jurysdykcją Polski. Prokuratura zapewnia, że sprawa nie zostanie zamknięta, a poszukiwania będą kontynuowane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie przy ulicy Górczewskiej 124 pojawił się truskawkomat, który umożliwia zakup świeżych truskawek przez całą dobę. Maszyna, zlokalizowana obok centrum handlowego Vola Park, szybko zyskała popularność wśród mieszkańców. Cena za kilogram owoców wynosi 21 zł, a dostawy odbywają się codziennie rano. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na szybki zakup świeżych owoców bez pośredników.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim, na placu zabaw przy ulicy Młodzieżowej, znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zgonu. Ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok.
2: Na Mazowszu zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów i paserstwem części. Akcja była częścią śledztwa prowadzonego od 2023 roku, które zaangażowano policjantów, kontrterrorystów i Straż Graniczną. Podczas przeszukań zabezpieczono części samochodowe, 2 Toyoty oraz urządzenie do kradzieży pojazdów. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na 3 miesiące.
1: Tragiczne wieści z Ostrołęki. Nie żyje ceniony ginekolog i położnik, dr Paweł Wekwejt. Lekarz zmarł nagle podczas pracy. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Miał 47 lat. Okoliczności jego śmierci badają obecnie policja i prokuratura. Dr Wekwejt był znany i ceniony w całym regionie, a jego śmierć poruszyła wielu pacjentów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sprawa Michała L., skazanego na dożywocie za zabójstwo emeryta i próbę zabójstwa jego opiekunki w Kaniach pod Warszawą, wraca na wokandę. Obrona nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację, twierdząc, że kara jest zbyt surowa. Sąd uznał, że Michał L. działał z zamiarem bezpośrednim, a dowody, w tym zeznania pokrzywdzonej i ślady DNA, jednoznacznie wskazują na jego winę. Sprawa trafi teraz do sądu apelacyjnego w Warszawie. Już od 4 lipca rusza nowa atrakcja turystyczna na Odrze. Ze Szczecina będzie można popłynąć bezpośrednio do niemieckich miejscowości Meschering i Garz. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend wakacji, a na pokładzie czekają lornetki do obserwacji przyrody i przewodnik z ciekawostkami. Bilety dostępne są od 20 czerwca, a pamiętajmy, że podróż ma charakter międzynarodowy, więc potrzebny jest ważny dowód osobisty.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, z monumentalnym budynkiem i luksusowymi wnętrzami, już teraz przyciąga tłumy turystów. Jednym z głównych atutów obiektu jest imponujący park wodny z basenami i strefami relaksu. Pokoje oferują przestrzeń, komfort i widoki na Bałtyk, które zapierają dech w piersiach. To miejsce ma szansę stać się nową wizytówką polskiego wybrzeża.
2: Na plaży w Heikendorf w Niemczech znaleziono bryłę białego fosforu, która sama się zapaliła. Substancja ta, przypominająca bursztyn, może powodować poważne oparzenia. Eksperci ostrzegają, że zagrożenie dotyczy również polskich plaż, szczególnie po sztormach. Biały fosfor to pozostałość po bombach z II wojny światowej, zalegająca na dnie Bałtyku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 1 000 000 zł na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Środki trafią do 11 organizacji, które zrealizują działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne. Wsparcie obejmie m.in. konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla rodziców. Wśród beneficjentów znalazły się m.in. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga i Fundacja Nie Wszystko Na Raz. W miejscowości Danie Dąb w powiecie zambrowskim doszło do tragicznego wypadku. We wtorek wieczorem samochód marki Audi wypadł z drogi i dachował, co zakończyło się śmiercią 19-letniego kierowcy. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną była nadmierna prędkość na łuku drogi. Policja pod nadzorem prokuratora bada szczegóły zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Ukrainy może wkrótce przenieść swoje mecze z Polski do Niemiec. Ukraińskie media informują o zaawansowanych rozmowach w tej sprawie, co ma związek z ochłodzeniem relacji między Warszawą a Kijowem. Konflikt o UPA wpływa na decyzję o zmianie lokalizacji. Ukraina ma już doświadczenie z grą w Niemczech, gdzie odbyły się niektóre z jej ostatnich meczów. Bukayo Saka, gwiazda Arsenalu, zdobył mistrzostwo Anglii w sezonie 2025-2026. Od początku kariery w Arsenalu, do którego dołączył jako siedmiolatek, rozegrał ponad 300 meczów. W reprezentacji Anglii zadebiutował w 2020 roku i wystąpił na dwóch mistrzostwach świata oraz Europy. Saka jest również znany z własnej linii ostrych sosów, dostępnych w popularnej sieci restauracji. Erling Haaland, norweski napastnik Manchesteru City, podpisał nowy kontrakt z klubem, który obowiązuje do 2034 roku. Haaland, znany z niezwykłej skuteczności, zdobył już ponad 300 goli w prawie 400 meczach swojej kariery klubowej. W barwach Norwegii również bije rekordy, będąc najlepszym strzelcem w historii reprezentacji. Warto przypomnieć, że w jednym meczu młodzieżowych mistrzostw świata strzelił aż 9 bramek. Manuel Neuer, legendarny bramkarz Bayernu Monachium, rozegrał już ponad 800 oficjalnych meczów w swojej karierze. Z reprezentacją Niemiec zdobył Mistrzostwo Świata w 2014 roku i ma na koncie 124 występy. Po poważnym wypadku na nartach w 2022 roku wrócił do gry, a w 2024 roku świętował swój 500. mecz w barwach Bayernu. Neuer planuje wystąpić na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, mimo wcześniejszego ogłoszenia zakończenia kariery reprezentacyjnej.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Martin Ødegaard, kapitan Arsenalu, zdobył z drużyną Mistrzostwo Anglii w 2026 roku. Norweski pomocnik rozpoczął karierę w Strømsgodset, a następnie grał w Realu Madryt i kilku innych europejskich klubach. Od 15 roku życia reprezentuje Norwegię, gdzie również pełni rolę kapitana. Ødegaard jest znany z płynnej gry w środku pola i przyjaźni z Erlingiem Haalandem. Mehdi Taremi, irański napastnik, od 2024 roku związany z Interem Mediolan, a obecnie grający dla Olympiakosu, jest znany z imponującej kariery piłkarskiej. Wcześniej reprezentował FC Porto, gdzie zdobył blisko 100 goli. W irańskiej kadrze narodowej zagrał już ponad 100 razy, strzelając 60 bramek. Taremi często angażuje się w sprawy polityczne, co pokazał, odmawiając celebracji gola w Grecji na znak protestu. Neymar, brazylijski piłkarz, po krótkim pobycie w saudyjskim Al-Hilal, wrócił do swojego macierzystego klubu Santos. W swojej karierze zdobył ponad 300 goli w piłce klubowej i 79 w reprezentacji Brazylii, stając się jej najlepszym strzelcem. Wcześniej grał w FC Barcelonie i Paris Saint-Germain, gdzie przeszedł za rekordową kwotę 222 milionów euro. Neymar zdobył złoty medal olimpijski i Puchar Konfederacji z reprezentacją Brazylii. Rafael Leao, portugalski piłkarz, po sezonie 2025-2026 opuszcza AC Milan. Decyzja o odejściu związana jest z dwukrotnym brakiem awansu drużyny do Ligi Mistrzów. Leao, który zdobył Mistrzostwo Włoch i Superpuchar, przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku, ale teraz szuka nowych wyzwań. W barwach Milanu rozegrał 291 meczów, stając się jednym z kluczowych zawodników zespołu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rafinha, brazylijski piłkarz FC Barcelony, przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku. W sezonie 2024-2025 został królem strzelców Ligi Mistrzów, zdobywając 13 goli i pobijając rekord Lionela Messiego w liczbie udziałów przy bramkach. Rafinha jest także kluczowym zawodnikiem reprezentacji Brazylii, z którą wystąpił na Mistrzostwach Świata i Copa America. FIFA wprowadza zmiany w przepisach przed Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. System VAR zyska większe uprawnienia, umożliwiając wideoweryfikację przy drugiej żółtej kartce. Nowe zasady obejmują także surowe kary za zasłanianie ust podczas rozmów oraz ograniczenia czasowe na wrzuty z autu i wznowienia gry. Dodatkowo zawodnicy będą mieli tylko 10 sekund na opuszczenie boiska, a przerwy medyczne nie będą mogły być wykorzystywane do narad taktycznych.
2: Górnik Zabrze zakończył sezon z historycznym sukcesem, zdobywając Puchar Polski i awansując do europejskich pucharów. Trener Michał Gasparik przyznał, że nie spodziewał się takiego osiągnięcia, choć liczył na szczęście w Pucharze Polski. Lukas Podolski, który wkrótce stanie się właścicielem klubu, pozostanie ważną postacią, mimo że nie będzie już grał na boisku. Górnik przygotowuje się teraz do wyzwań w europejskich rozgrywkach, mając nadzieję na dalsze sukcesy.
1: Maja Chwalińska po spektakularnym występie na French Open awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Po powrocie do Polski tenisistka została entuzjastycznie przywitana przez kibiców na lotnisku. We wtorek była gościem w porannym programie TVN, gdzie podzieliła się wrażeniami z turnieju. Przed siedzibą stacji czekał na nią wzruszający prezent od fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Taka pogoda aż prosi się o rowerową przejażdżkę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Marcin, mimo degradacji, nadal pracuje jako dzielnicowy z młodą praktykantką Darią. Ich współpraca staje się coraz bliższa, co rodzi pytania, czy połączy ich coś więcej niż tylko służbowe obowiązki. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zmaga się z powrotem do nałogu, co może wpłynąć na ich relacje. Czy Marcin odkryje prawdę o Renacie i zdecyduje się na związek z Darią? Zdjęcia z planu pokazują, że Marcin i Daria świetnie się dogadują, co tylko podsyca spekulacje. Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 946 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 12 czerwca o 16:05 na TVP1. Nana, po otruciu przez przestępcę o pseudonimie Trucizna, wciąż walczy o powrót do zdrowia. Choć Poyraz dostarczył jej antidotum, dramatyczne skutki zatrucia wciąż dają o sobie znać. W szpitalu Nana odkrywa, że straciła czucie w nogach, co wywołuje u niej ogromne przerażenie. Mimo wsparcia Poyraza, bohaterka nie jest w stanie samodzielnie stanąć na nogi. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i odpowiedzi na pytania o przyszłość Nany. Czy paraliż okaże się trwały? Czy może jest szansa na powrót do zdrowia? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: W hiszpańskim serialu La Promesa nadchodzi emocjonujący 410 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca. Doktor Abel postanawia ujawnić rodzinie Lujan oszustwa Jimeny, co wywołuje prawdziwe trzęsienie ziemi w pałacu. Tymczasem kapitan Lorenzo i jego wspólnik Cavendish planują niebezpieczny przemyt, który może zagrozić mieszkańcom rezydencji. Don Rumulo zaskakuje wszystkich, odstępując od ukarania niesfornej Marii Fernandez. W strefie dla służby Pia odkrywa, że młoda Virtudes nie radzi sobie z presją codziennych obowiązków. Dodatkowo tajemnicza Vera wzbudza podejrzenia swoim podobieństwem do zaginionej dziedziczki rodu de Caril. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2 oraz online w serwisie TVP VOD. W 121 odcinku serialu Panna Młoda czekają nas emocjonujące chwile. Hanser odkryje, że jej mąż Cichan potajemnie wymyka się do pokoju Bejzy, która udaje ciążę. To bolesne odkrycie złamie jej serce, a Cichan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. W piątek, 12 czerwca o 17:20 w TVP2 zobaczymy, jak Hanser przyłapuje Cichana i Bejzę na wspólnym przygotowywaniu pokoju dla dziecka. Bejza triumfalnie ogłosi imię dla malucha, co jeszcze bardziej pogłębi ból Hanser. Mimo wszystko Hanser stara się zachować twarz i składa gratulacje Cichanowi. Jednak Bejza nie przepuści okazji, by upokorzyć rywalkę, wspominając o wspólnych nocach z Cichanem. W serialu Pierwsza Miłość emocje sięgają zenitu w odcinku 4237, który powraca po wakacyjnej przerwie. Zenek, przytłoczony wyrzutami sumienia, staje przed groźbą ujawnienia prawdy o zaginięciu Kazanowej. Róża, znająca wszystkie jego sekrety, nie zamierza dłużej milczeć i planuje zgłosić wszystko na policję. Zenek, w obawie o przyszłość swojego syna Mirona, próbuje przekonać Różę do zachowania tajemnicy. Jednak jej determinacja i chęć zakończenia cierpienia Seweryna, którego żona walczy o życie, są nieugięte. Wzburzona Róża podejmuje dramatyczną decyzję, by złożyć oficjalne zeznania. Czy Zenek stanie przed wymiarem sprawiedliwości? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. Pierwsza Miłość zbliża się do letniej przerwy, ale fani nie muszą się martwić. Odcinki od 4237 do 4245 będą kontynuowane na kanale Polsat 1. Już w piątek, 12 czerwca, o 21:50 zobaczymy pierwszy z nich. W tym odcinku Róża zdecyduje się złożyć donos na Zenka, co może wywołać spore emocje. Janek i Kinga będą wspominać bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Piotrek i Hubert podejmą się ryzykownego dochodzenia, próbując schwytać seryjnego mordercę. To będzie prawdziwa dawka emocji dla wszystkich miłośników serialu.
2: Serial Rancho powraca na ekrany z nowymi odcinkami, które zadebiutują jesienią 2026 roku. W 11 sezonie widzowie zobaczą, jak Lucy, grana przez Ilonę Ostrowską, radzi sobie z życiem po stracie męża. Akcja przeniesie nas o dekadę do przodu, a Lucy pozostanie w Wilkowyjach z dorastającą córką Dorotką. Choć serial stracił jednego z kluczowych bohaterów, postać Lucy nadal będzie centralnym punktem wielu wątków. Cezary Żak powróci na plan, a charakteryzatorzy zadbali, by Lucy wyglądała świeżo i promiennie. Nowe odcinki będą nosić tytuł Rancho – Zemsta Wiedźm. Prace na planie zakończą się 20 sierpnia, a widzowie mogą spodziewać się 6 nowych epizodów.
1: Pierwsza Miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 4237 odcinku, który pojawi się po wakacjach, śledczy staną przed wstrząsającymi faktami związanymi z zabójstwem Elwiry. Hubert i Piotrek odkryją trop eleganckiego nieznajomego, który może być seryjnym mordercą grasującym we Wrocławiu. Historia zaczęła się już w 4223 odcinku, kiedy Melka i Laura zauważyły zaginięcie bezdomnego Marcinka. W miarę rozwoju akcji na komisariacie pojawi się niespodziewany świadek z kluczowymi informacjami. Atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a tajemniczy mężczyzna w eleganckim stroju budzi coraz większe podejrzenia. Czy to on stoi za zniknięciami i morderstwami? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 8.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda został uhonorowany tytułem honorowego członka Związku Podhalan w Północnej Ameryce podczas wizyty w

0: muzyka i obraz wzajemnie się uzupełniały. Główne role zagrały Agata Pilitowska i Ilona Anna Urbaniak, a muzykę na żywo wykonał Krzysztof Medyna. Spektakl spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która nagrodziła artystów owacjami na stojąco.
1: Kobiety zmagające się z nadmiernym wypadaniem włosów mogą skorzystać z domowej mikstury z żółtek i jogurtu naturalnego. Ta prosta odżywka stymuluje cebulki włosów, co prowadzi do ich zagęszczenia. Regularne stosowanie raz w tygodniu przynosi efekty już po 3 tygodniach. Nowe, mocne włosy zaczynają pojawiać się na głowie, co może być szczególnie pomocne dla kobiet w okresie menopauzy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków w powiecie makowskim. Zabezpieczono tam ponad 25 kg substancji alfa-PVP o czarnorynkowej wartości blisko 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy, którym grozi do 20 lat więzienia. Policja ostrzega przed ekstremalnym ryzykiem związanym z zażywaniem alfa-PVP, które prowadzi do poważnych zaburzeń zdrowotnych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja w Kętrzynie rozbiła grupę przestępczą, która od 2024 roku okradała lokalną firmę z osprzętu oświetleniowego. Zatrzymano 9 osób, a wartość odzyskanego mienia przekracza 300 tysięcy złotych. Dwaj główni podejrzani trafili do aresztu na 2 miesiące. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania. Sezon letni 2026 przynosi nowy trend w manikur. Pastelowe kolory i naturalność. Klientki salonów kosmetycznych wybierają delikatne odcienie, które podkreślają letnią opaleniznę. Popularne są techniki takie jak Skittle Nails, gdzie każdy paznokieć ma inny pastelowy kolor. Krótkie paznokcie i minimalistyczna elegancja dominują w tym sezonie.
0: Policjanci z Rawy Mazowieckiej zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który oszukał 89-letnią mieszkankę gminy Biała Rawska. Sprawca, podając się za prokuratora, próbował wyłudzić od niej 180 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej akcji policji oszust został zatrzymany jeszcze tego samego dnia i tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazania pieniędzy.
1: Policjanci z Pisza rozwiązali sprawę podpalenia samochodu, do którego doszło w kwietniu tego roku. Za zleceniem stał 46-latek, a wykonawcą był 15-letni chłopak, który otrzymał za to 1500 zł. Straty oszacowano na blisko 100 tysięcy zł. Wszyscy trzej zamieszani w sprawę usłyszeli już zarzuty, a dorosłym grozi do 10 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policja z Bornego Sulinowa zatrzymała 19-latka podejrzanego o profanację kościoła w Łubowie. Młody mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, oddał mocz w konfesjonale i uszkodził wyposażenie świątyni. Zidentyfikowano go dzięki monitoringowi, a teraz objęty jest dozorem policyjnym. Grozi mu do 2 lat więzienia, a o jego losie zdecyduje sąd. Róże w ogrodach są narażone na choroby grzybowe z powodu nadmiaru wilgoci i wysokich temperatur. Aby je chronić, warto przed ulewą zastosować domowy nawóz z fusów po kawie. Ten naturalny środek poprawia strukturę gleby i pomaga uniknąć infekcji. Wystarczy rozsypać fusy pod krzewami i lekko wymieszać z ziemią. W niedzielę, 7 czerwca, policjanci ze Złotorii przeprowadzili skuteczną akcję ratunkową w pobliskim lesie. Kobieta, która doznała urazu nogi podczas spaceru, została szybko odnaleziona dzięki precyzyjnemu namierzeniu przez funkcjonariuszy. Po udzieleniu pierwszej pomocy, bezpiecznie opuściła teren z pomocą ratowników medycznych. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności podczas samotnych wędrówek. Kamień w czajniku to problem, który dotyka wielu z nas, wpływając na smak napojów i wydajność urządzenia. Istnieje jednak prosty sposób na jego usunięcie bez chemii. Wystarczy wykorzystać obierki jabłek, które dzięki zawartości kwasu jabłkowego skutecznie rozpuszczają osad. Wystarczy zagotować je w czajniku i pozostawić na 1 godzinę, by cieszyć się czystym urządzeniem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Lato to czas, kiedy lody stają się nieodłącznym elementem wakacyjnych przyjemności. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że nie musimy z nich rezygnować, nawet dbając o zdrową dietę. Kluczem jest wybieranie zdrowszych alternatyw, takich jak lody na bazie świeżych owoców czy jogurtu naturalnego. Warto też pamiętać o kilku zasadach, by cieszyć się deserem bez wyrzutów sumienia, jak na przykład jedzenie lodów po posiłku i wybieranie produktów o prostym składzie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą także 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowy deszcz przypomina o przyjemnej stronie kapryśnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 11 latach ciszy Rancho wraca na ekrany, a w obsadzie pojawia się nie kto inny, jak sam Daniel Olbrychski. Zastąpi on Franciszka Pieczkę, co brzmi jak zmiana warty na miarę hollywoodzkich produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia, choć szczegóły roli Olbrychskiego owiane są tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać na te 6 nowych odcinków, które mają zaskoczyć widzów jeszcze w tym roku. Doda, nasza niekwestionowana królowa sceny, od lat marzy o fotelu jurora w The Voice of Poland. Mimo że jej charyzma mogłaby przyćmić uczestników, artystka uważa to za swój największy atut. Wybierając lojalność wobec Polsatu, odrzuciła propozycję TVP, ale nie traci nadziei na spełnienie swojego marzenia. Ciekawe, czy kiedyś zobaczymy ją w tej roli, czy może jej charyzma pozostanie tylko na scenie.
2: Edyta Bartosiewicz, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, opowiada o swoich zmaganiach z tajemniczą utratą głosu. W szczycie kariery, gdy jej przeboje były na ustach wszystkich, musiała zmierzyć się z własnymi demonami. Okazuje się, że problemy nie były laryngologiczne, lecz psychosomatyczne, co odkryła dzięki psychoterapii. Jak sama przyznaje, musiała odnaleźć swój prawdziwy głos, nie tylko ten wokalny, ale i życiowy.
1: Kto by pomyślał, że mieszkańcy Wilkowej znów zawitają na nasze ekrany? Kultowe Rancho wraca z nowymi odcinkami, a Katarzyna Żak już podsyca emocje, publikując zdjęcia zza kulis. Fani serialu są w euforii, a internet aż huczy od spekulacji, co przyniosą nowe przygody Kazimiery Solejuk. Wygląda na to, że Polacy znów będą śledzić losy ulubionych bohaterów z zapartym tchem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Madonna znowu zaskakuje, tym razem rezygnując z klasycznych teledysków na rzecz 14-minutowego filmu z gwiazdorską obsadą. Wśród niespodzianek znalazł się epizod z piłkarzami Chelsea, Colem Palmerem i Joao Pedro, którzy pojawili się na ekranie przy pisuarach. To niecodzienne połączenie muzyki i futbolu zdobyło 1 000 000 wyświetleń w 24 godziny, udowadniając, że królowa popu wciąż potrafi przyciągnąć uwagę.
2: Robert Moskwa, znany aktor z M jak Miłość, postanowił zasmakować polskiego morza, ale zamiast relaksu trafił na prawdziwy paragon grozy. W Dąbkach przywitała go burzowa pogoda, a na zwykłą pizzę czekał 1,5 godziny, co wywołało jego zdziwienie. Ceny nadmorskich przysmaków, jak gofry za 35 zł, również nie poprawiły jego humoru. Internauci podzielili się na tych, którzy współczują i tych, którzy przypominają, że sezon nad Bałtykiem rządzi się swoimi prawami. Amerykański przemysł filmowy pogrążony w żałobie po odejściu Antoniego Gajdery, który w wieku 65 lat opuścił nas na zawsze. Ten mistrz drugiego planu, znany z ról w Słonecznym Patrolu i Twierdzy, zdobył serca widzów na całym świecie. Choć zaczynał w modelingu, to jego ekranowy pocałunek w gatunku przyniósł mu prawdziwą sławę. Cóż, nie każdy może pochwalić się nagrodą za najbardziej spektakularny pocałunek na ekranie.
1: Behemoth znowu na ustach wszystkich. Na Mystic Festival 2026 zespół z Gdańska pokazał, że potrafi dorównać legendom takim jak Megadeth czy Judas Priest. Adam Nergal Darski w dniu swoich 49 urodzin podzielił się refleksjami na temat występu, wspominając początki kariery i koncerty dla kilku pijanych punków. Jak widać, ambicja i upór przynoszą owoce, a entuzjastyczne reakcje publiczności tylko to potwierdzają. Ciekawe, co na to jego tata, który kiedyś pracował w gdańskiej stoczni, a teraz syn pracuje na scenie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ach, pamiętne czasy, kiedy Linkin Park jeszcze z Chesterem Benningtonem rozgrzewali krakowską Tauron Arenę do czerwoności. 15 czerwca 2017 roku tysiące fanów śpiewało razem z zespołem, nie wiedząc, że to ostatni raz, kiedy Chester wystąpi w Polsce. Zespół, który porzucił ciężkie brzmienia na rzecz popowych hitów, podzielił fanów, ale na scenie wciąż potrafił rozpalić ogień. Niestety, miesiąc później Chester Bennington odszedł, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia i muzykę, która wciąż porusza serca. Pixies, zespół, który nigdy nie zdobył masowej sławy, ale zrewolucjonizował rocka, świętuje swoje 40-lecie. Na wrzesień zaplanowano reedycję albumów Bossa Nova i Trompe Le Monde, które zaskoczą fanów niepublikowanymi utworami. Wśród nich znajdzie się alternatywna wersja Dig for Fire oraz Go Man Go, które przez dekady leżały w szufladzie. Dla kolekcjonerów przygotowano limitowane edycje na kolorowych winylach, bo przecież każdy chce mieć kawałek nieba i ciemnej czerwieni na półce. Mike D., były członek Beastie Boys, powraca z solowym albumem Thank You, który ukaże się 28 sierpnia. Po 15 latach ciszy Mike D. serwuje nam dźwiękowy plac zabaw, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Album powstał w domowym studiu z udziałem synów Mike'a i innych artystów, a jego eklektyczna oprawa graficzna odzwierciedla spontaniczny charakter nagrań. Mike D. w swoim stylu komentuje, że wydaje tę muzykę w świecie zafiksowanym na punkcie władzy, który coraz mniej ceni sztukę i empatię. The Cure znowu w akcji. Po 16 latach ciszy Robert Smith i spółka nie tylko wrócili z nowym albumem, ale już szykują dwa kolejne. Pierwszy z nich ma być jeszcze bardziej mroczny niż poprzedni, a drugi, uwaga, popowy i optymistyczny. Smith, współpracując z Oliwią Rodrigo, obiecuje coś naprawdę dziwnego. Cóż, wygląda na to, że The Cure nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Z Ostrołęki dotarły smutne wieści o nagłej śmierci doktora Pawła Wekwejta, znanego ginekologa i położnika. Zmarł niespodziewanie podczas pracy we wtorek po południu. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Przyczyny zgonu bada teraz miejscowa prokuratura. W Warszawie punkty schronienia mogą nie spełniać swojej roli w sytuacji kryzysowej. Kontrola wykazała, że dostęp do wielu z nich jest ograniczony przez lokalne procedury i brak jednoznacznych informacji. Straż Pożarna przyznaje, że system opiera się na szerokiej definicji schronów, co oznacza, że nie wszystkie obiekty są faktycznie dostępne w razie zagrożenia. W praktyce mieszkańcy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych miejsc schronienia. W powiecie siedleckim zapadła decyzja o odstrzale 20 bobrów. Władze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgodziły się na to ze względu na szkody, jakie zwierzęta wyrządzają w lokalnej infrastrukturze i uprawach rolnych. Rolnicy skarżą się na podtapianie pól i zniszczenia systemów melioracyjnych. Decyzja spotkała się z krytyką ekologów, którzy uważają, że nie wykorzystano wszystkich dostępnych metod ochrony.
2: Prokuratura ujawniła nowe informacje w sprawie śmierci sierżanta Mateusza Sitka, który zginął na granicy polsko-białoruskiej. Ustalono tożsamość sprawcy, Mohameda Adamru, i wydano za nim list gończy. Śledztwo zostało jednak zawieszone z powodu pobytu podejrzanego na Białorusi i trwającej procedury ekstradycyjnej. Sprawa pozostaje otwarta, a służby podkreślają, że doprowadzenie sprawcy przed polski wymiar sprawiedliwości jest priorytetem. Na warszawskiej Woli, przy ulicy Górczewskiej, 124, pojawił się truskawkomat, czyli automat wendingowy z truskawkami dostępnymi przez całą dobę. To jedno z pierwszych takich urządzeń w tej części miasta, które przyciąga uwagę przechodniów. Truskawki trafiają do automatu bezpośrednio z plantacji, co ma zapewnić ich świeżość. Producent podkreśla, że celem jest skrócenie drogi między polem a konsumentem oraz ograniczenie pośredników w sprzedaży owoców.
1: Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych w powiecie makowskim, przejmując ponad 25 kg alfa PVP o wartości około 500 000 zł. Zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. W Woli Bierwieckiej pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i część dłoni. Chłopak pomagał kobiecie z dzieckiem wysiąść z pociągu, gdy drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pociąg ruszył. Po długim śledztwie zarzuty usłyszał 48-letni Marcin W., kierownik pociągu Kolei Mazowieckich. Mężczyzna trafił do szpitala tuż po ich ogłoszeniu. Krakowski sąd uniewinnił Patryka L., znanego jako Lewy, od zarzutu udziału w brutalnej egzekucji Tomasza C., człowiek. Decyzja ta kończy wieloletni proces dotyczący jednej z najkrwawszych zbrodni w środowisku pseudokibiców w Polsce. Mimo uniewinnienia, Lewy został skazany na 2 lata więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Czas spędzony w areszcie zostanie wliczony w poczet kary. W Sarnowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 19-letni kierowca. Młody mężczyzna stracił panowanie nad Fordem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Pomimo wysiłków ratowników, obrażenia okazały się śmiertelne. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego zdarzenia. Na plaży w niemieckim Heikendorf odkryto bryłę białego fosforu, która uległa samozapłonowi. Substancja ta przypomina bursztyn, ale może wywołać groźne oparzenia. Niemieckie służby ostrzegają, że podobne zagrożenie może wystąpić na polskich plażach. Specjaliści apelują o ostrożność i unikanie kontaktu z podejrzanymi obiektami na wybrzeżu. W Pobierowie otwarto największy hotel nad Bałtykiem, sygnowany nazwiskiem Gołębiewski. Obiekt przyciąga turystów przestronnymi apartamentami z widokiem na morze oraz bogatą ofertą wodną, w tym nowoczesnym akwaparkiem. Hotel, usytuowany tuż przy lesie i plaży, oferuje luksusowe warunki wypoczynku, które mogą konkurować z zagranicznymi kurortami. To nowa wizytówka tej nadmorskiej miejscowości. Od 4 lipca do 5 września ze Szczecina wyruszy nowy tramwaj wodny do niemieckich miejscowości Meszerin i Garz. To wyjątkowa okazja, by odkryć piękno Doliny Dolnej Odry i połączyć rejs z rowerową wyprawą po polsko-niemieckim pograniczu. Rejsy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę, a bilety są już dostępne online. Pamiętajcie, to rejs międzynarodowy, więc nie zapomnijcie o dokumencie tożsamości. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o przewóz nielegalnych migrantów. W ciągu jednego dnia ujawniono 16 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Somalii i Maroka. Migranci zostali przekazani stronie litewskiej, a obywatel Ukrainy pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej. Piotr Moczulski, 42-letni Polak, od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku na skuterze. Jego rodzina stara się zebrać fundusze na transport medyczny do Polski, jednak koszty są ogromne, sięgające ponad 1 000 000 zł. Bliscy liczą na wsparcie, by Piotr mógł wrócić do kraju i kontynuować leczenie. Trwa internetowa zbiórka na ten cel.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień zachęca do odpoczynku na leżaku z muzyką w tle.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wzywa banki do zmiany praktyk związanych z kredytami zmarłych. Po licznych skargach spadkobierców Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada procedury w największych bankach w Polsce. Problemem jest natychmiastowe żądanie spłaty całego kredytu po śmierci kredytobiorcy. To stawia rodziny w trudnej sytuacji finansowej, często bez dostępu do środków z kont zmarłego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domaga się uproszczenia procedur i lepszego przeszkolenia pracowników banków. Celem jest zapewnienie spadkobiercom sprawnego dostępu do należnych im środków. Beata Szydło ujawniła swoje najnowsze oświadczenie majątkowe. Była premier zgromadziła 33 800 zł oszczędności oraz znaczne kwoty w walutach obcych. Jej głównym źródłem dochodów pozostaje mandat europosłanki, z którego w 2025 roku uzyskała 132 600 euro. Szydło otrzymuje także emeryturę w wysokości około 6 800 zł miesięcznie, co znacznie przewyższa średnie krajowe świadczenia. W skład jej majątku wchodzą również nieruchomości, w tym dom i gospodarstwo rolne. Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów budzą co roku duże zainteresowanie.
2: Stopa bezrobocia w Polsce w maju wyniosła niecałe 6%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z kwietniem. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 17 tysięcy, osiągając 917 tysięcy osób. Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia, znacznie wyprzedzając średnią unijną. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi niecałe 4%. Sytuacja na rynku pracy poprawia się w większości powiatów, a prognozy na przyszłość są optymistyczne. Fiskus zainteresował się anonimowymi wpłatami na internetowe zbiórki charytatywne. Urzędnicy uznali, że jeśli darczyńca nie podał pełnych danych, wpłata nie jest darowizną i podlega opodatkowaniu. To oznacza, że osoby zbierające na leczenie mogą być zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego. Eksperci ostrzegają, że takie podejście uderza w najbardziej potrzebujących. Jednym z rozwiązań jest prowadzenie zbiórek przez fundację, choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych, ale przy dużych zbiórkach ten limit szybko się wyczerpuje.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Sejm zajmie się projektem Polski 2050, który może zmienić zasady wypłaty świadczeń dla kobiet w ciąży. Propozycja zakłada, że ZUS będzie finansował zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia, odciążając tym samym pracodawców. Autorzy projektu twierdzą, że zmiana ograniczy dyskryminację kobiet i ułatwi ich zatrudnianie na umowę o pracę. Reforma może kosztować Fundusz Ubezpieczeń Społecznych około 1,5 miliarda złotych rocznie. Jeśli projekt zyska poparcie, kobiety w ciąży będą mogły otrzymywać świadczenia bezpośrednio z ZUS od pierwszego dnia zwolnienia. To jedna z najważniejszych propozycji zmian w kodeksie pracy od lat.
1: Już 12 czerwca nad Polską pojawią się pierwsze myśliwce F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Samoloty przelecą nad Krakowem, Gdańskiem i Warszawą, prezentując nowoczesny sprzęt wojskowy. Polska zakupiła 32 maszyny za około 4,5 miliarda dolarów, co jest drugą co do wielkości transakcją zbrojeniową w historii kraju. Do końca 2026 roku Polska otrzyma 14 F-35, a wszystkie 32 maszyny trafią do kraju do 2029 roku. Minister MON Cezary Tomczyk podkreśla, że to forma podziękowania dla społeczeństwa za zgodę na wysokie wydatki obronne. Na polskim rynku pracy szykują się zmiany. 1/3 firm planuje zatrudniać nowych pracowników już w najbliższym czasie. Najwięcej ofert pojawi się w hotelarstwie, gastronomii, turystyce oraz sektorze nowych technologii. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają firmy z północnej Polski. Jednak nie wszyscy mają powody do optymizmu, ponieważ niemal co piąta firma rozważa redukcję etatów. Wysokie koszty zatrudnienia i niepewność gospodarcza to główne wyzwania dla przedsiębiorców. Rosja ogłosiła, że nowy czołg przyszłości powstanie na bazie zmodernizowanego T-90 Proryw, a nie jak wcześniej planowano, na platformie T-14 Armata. Decyzja ta wynika z doświadczeń z pola walki oraz problemów z produkcją T-14. Nowy czołg będzie intensywnie wykorzystywał robotyzację i sztuczną inteligencję, co ma zwiększyć jego skuteczność na polu walki. Rosja zaproponowała Indiom strategiczną współpracę przy jego rozwoju, co ma pomóc w podziale kosztów i zapewnieniu partnera na rynku. Moskwa wyraża również chęć współpracy współpracy z Indiami w programie myśliwca Su-57 oraz systemach obrony powietrznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Startup Alta Ares, specjalizujący się w systemach antydronowych, pozyskał 50 milionów euro na rozwój technologii obronnych. Wśród inwestorów znalazł się polski fundusz OTB Ventures. Polska jest dla firmy strategicznym rynkiem, co potwierdza współpraca z lokalnymi ośrodkami badawczymi, takimi jak ITWL. Systemy Alta Ares, łączące drony przechwytujące i sztuczną inteligencję, już działają w 3 strefach konfliktów, skutecznie neutralizując zagrożenia. Firma planuje dalszą ekspansję i zwiększenie produkcji, w tym także w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień to idealny czas na wyprawę nad wodę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W 1661 odcinku widzowie zobaczą odmienioną Lenkę Zduńską, graną przez Olgę Cybińską. Lenka, córka Kingi i Piotrka, przeszła zaskakującą metamorfozę. Teraz nosi okulary i wydoroślała, co nie umknie uwadze jej rodziców. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie miłosnych zawirowań w życiu Lenki. Po trudnym roku, pełnym rozstań i szkolnych problemów, jej serce zaczyna bić mocniej do nowego sąsiada, Huberta. Czy to on okaże się tym jedynym? Przekonamy się już wkrótce. Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu na antenie Polsatu. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca. Jednak fani nie muszą się martwić, bo już tego samego dnia o 21.50 na Polsat 1 rozpocznie się emisja nowych odcinków, począwszy od odcinka 4237. W tym odcinku czeka nas dramatyczna decyzja Róży, która chce donieść na Zenka, oraz bolesne wspomnienia Janka i Kingi o zmarłej córeczce. Nie zabraknie też napięcia, gdy Piotrek i Hubert prowadzą niebezpieczne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku, więc emocje będą towarzyszyć widzom przez cały tydzień. To doskonała wiadomość dla miłośników serialu, którzy nie wyobrażają sobie wieczorów bez ulubionych bohaterów.
0: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 4237, który przynosi emocjonujące zwroty akcji. Widzowie będą świadkami dramatycznego śledztwa, które odkrywa przerażające fakty. Morderstwo Elwiry prowadzi Piotrka i Huberta do tajemniczego, eleganckiego mężczyzny. Czy to on jest poszukiwanym seryjnym mordercą? Atmosfera na komendzie staje się napięta, gdy pojawia się kluczowy świadek, rzucając nowe światło na sprawę. Zeznania mrożą krew w żyłach, a podejrzenia padają na dobrze ubranego mężczyznę kręcącego się wokół koczowiska. Czy jego obecność ma związek z zaginięciem Marcinka? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowym sezonie.
1: Serial Rancho powraca na ekrany po 11 latach przerwy z nowym sezonem, który zadebiutuje jeszcze w tym roku na TVP1. W obsadzie pojawi się 81-letni Daniel Olbrychski, który zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę. Olbrychski otrzymał kluczową rolę, co z pewnością doda nowego blasku tej kultowej produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia z powodu powrotu na plan, podkreślając, że długo czekał na ten moment. Nowy sezon Rancha będzie składał się z 6 odcinków, a widzowie mogą spodziewać się zupełnie nowych bohaterów. Emocje związane z powrotem są ogromne, zwłaszcza z powodu braku wielu członków dawnej ekipy. To wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu, którzy z niecierpliwością czekają na premierę.
0: W piątkowym odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Nana, po otruciu przez truciznę, postanawia wstać ze szpitalnego łóżka. Niestety, jej nogi odmawiają posłuszeństwa, a ona traci czucie. Poyraz, jej ukochany, zdobywa antidotum w ostatniej chwili, ale sytuacja okazuje się bardziej skomplikowana. Nana, mimo determinacji, nie jest w stanie samodzielnie się podnieść. Poyraz, choć pełen nadziei, jest zszokowany, gdy Nana przyznaje, że straciła władzę w nogach. Czy to oznacza trwałe kalectwo? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Dziedzictwo. Odcinek 946, już w piątek o 16.05 w TVP1. Każdy kolejny rok to nowy hit Prime Video, który już podbił serca widzów. Pierwszy sezon jest w całości dostępny na platformie i opowiada o miłości Percy i Sama, która rozwija się w malowniczym Barry's Bay. Ich relacja pełna jest wzlotów i upadków, a ponowne spotkanie po latach stawia pytanie, czy prawdziwa miłość pokona wszelkie przeszkody. Twórcy serialu Amy, Bee, Harris i Carly Fortune marzą o kontynuacji tej historii. Drugi sezon mógłby być adaptacją powieści Tamto złote lato, która już została delikatnie zasygnalizowana w finale pierwszego sezonu. W obsadzie znaleźli się m.in. Sadie Sovereign jako Percy i Matt Cornett jako Sam. Prime Video kontynuuje swoją przygodę z adaptacjami książek, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy bohaterów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 414 odcinku przynosi nowe emocje. Jimena zaczyna śledztwo w sprawach sercowych męża, co wprowadza zamieszanie wśród służby. Konflikty w posiadłości narastają, a Don Romulo i Salvador wdają się w ostrą sprzeczkę. Lorenzo stara się przekonać Katalinę o swojej niewinności w sprawie przemytu broni. Rodzice Jimeny przybywają do pałacu, co komplikuje sytuację małżeńską. Jimena nie ustaje w próbach odkrycia prawdy o uczuciach Manuela. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 18 czerwca o 15.05 na TVP. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki kostiumowemu charakterowi i dbałości o detale historyczne. Panna Młoda w 121 odcinku przyniesie dramatyczne chwile dla Hanser. Cichan, jej mąż, potajemnie spędza noce z Bejzą, która udaje ciążę. Hanser przyłapie go, gdy wymyka się do sypialni Bejzy, gdzie razem przygotowują pokój dla rzekomego dziecka. Widok ten złamie jej serce, a Cichan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. Bejza przy śniadaniu ogłosi rodzinie imię dziecka, co będzie kolejnym ciosem dla Hanser. Mimo bólu złoży mężowi gratulacje. Po śniadaniu Bejza jeszcze bardziej upokorzy Hanser, ujawniając, że to z nią Cichan spędzał ostatnie noce. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 12 czerwca o 17:20 na TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne shorty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: forget you.
1: Minęła dziewiąta.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Wielkiej Brytanii trwa proces Louise Cameron, oskarżonej o otrucie swojego 8-letniego syna, Risa. Kobieta miała podać chłopcu sok z morfiną, twierdząc, że próbowała popełnić samobójstwo i nie chciała zostawić dziecka samego. Mimo uznania jej za niezdolną do uczestniczenia w procesie, ława przysięgłych ma ustalić, czy dopuściła się zarzucanych czynów. Na Bliskim Wschodzie sytuacja znów się zaostrza. Donald Trump poinformował, że Irańczycy zestrzelili amerykański śmigłowiec Apache nad cieśniną Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział konieczność odpowiedzi na ten atak. Tymczasem w Libanie trwa napięcie, gdzie izraelska armia przeprowadziła ostrzał miasta Tyr, co doprowadziło do ofiar w ludziach.
1: W pobliżu rezydencji Władina na Wałdaju pojawił

0: Szczególnie na zachodzie kraju. Dowódca baterii, Andrii, wraz z załogą wykazał się wyjątkowym wyszkoleniem, co przyczyniło się do sukcesu operacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sandomierzu 18-letni kierowca Audi został surowo ukarany za brawurową jazdę. Otrzymał mandat w wysokości 1950 zł i 35 punktów karnych. Jego niebezpieczne manewry, w tym wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Policja apeluje o rozsądek na drodze, przypominając, że lekceważenie przepisów może prowadzić do tragedii. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Codzienne wyzwania intelektualne, takie jak łamigłówki matematyczne, wspierają koncentrację i rozwijają zdolność logicznego myślenia. Badania pokazują, że osoby regularnie ćwiczące umysł dłużej zachowują dobrą pamięć i lepiej radzą sobie z koncentracją. Warto więc każdego dnia poświęcić chwilę na rozruszanie szarych komórek.
0: Mech na kostce brukowej czy tarasach to problem wielu właścicieli domów. Zielony nalot nie tylko psuje estetykę, ale też sprawia, że nawierzchnia staje się śliska. Rozwiązaniem może być zwykła biała kreda, dostępna w sklepach papierniczych za kilka złotych. Wystarczy rozkruszyć ją i rozsypać na mech, a po kilku dniach usunąć resztki szczotką. Regularne stosowanie tej metody może ograniczyć ponowne pojawianie się mchu.
2: Imię Borys, o słowiańskich korzeniach, zyskuje na popularności wśród polskich rodziców. W 2025 roku nadano je 491 chłopcom, co pokazuje powrót do tradycyjnych imion. Borys oznacza wojownika i walczącego, co przyciąga rodziców swoją siłą i wyrazistością. W rejestrze PESEL imię to zajmuje obecnie 123 miejsce wśród najpopularniejszych w kraju.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Jaworze doszło do zatrzymania 44-letniego sprzedawcy samochodów, który próbował sprzedać Mercedesa bez katalizatorów. Kupujący z Warszawy odkrył brak części i zażądał zwrotu pieniędzy, co skłoniło sprzedawcę do ucieczki. Dzięki zdjęciu zrobionemu przez pokrzywdzonego, policja szybko ustaliła tożsamość podejrzanego. Podczas przeszukania jego posesji znaleziono kradziony samochód i blisko 600 tysięcy złotych w gotówce.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, przebywa obecnie w Lądku-Zdroju, gdzie poddaje się intensywnym zabiegom rehabilitacyjnym. Mimo problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca i problemy kardiologiczne, Wałęsa pozostaje aktywny, podróżując po Polsce i za granicę. Na swoim profilu społecznościowym chętnie dzieli się zdjęciami z pobytu w uzdrowisku, pokazując, jak korzysta z różnorodnych zabiegów. Łukasz Schreiber zapowiedział premierę swojej trzeciej książki zatytułowanej Kobiety Republiki Rzymskiej od 509 do 80 przed naszą erą, która ukaże się w sierpniu. Publikacja ma być odtrutką na współczesne narracje historyczne, przedstawiając rolę kobiet w polityce starożytnego Rzymu. To ostatnia część jego publicystyczno-historycznej trylogii po poradniku erystyki i analizie współczesnego świata. Książka zostanie wydana przez wydawnictwo Prześwity. Marianna Schreiber opublikowała na TikToku wzruszające nagranie z restauracji. Podczas oczekiwania na swojego psa spotkała starszą panią, która poprosiła o pomoc. Schreiber bez wahania kupiła jej posiłek, a ich krótka rozmowa poruszyła internautów. Seniorka, mimo trudności finansowych, chciała się odwdzięczyć, co dodało całej sytuacji wyjątkowego ciepła.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kraków przygotowuje się do przedterminowych wyborów prezydenta miasta, które mogą odbyć się we wrześniu. Premier Donald Tusk wskazał drugą połowę miesiąca jako najbardziej prawdopodobny termin, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wśród kandydatów jest Marianna Schreiber, która w swoim spocie wyborczym zapowiada usunięcie flag Unii Europejskiej i Ukrainy z budynków miejskich. Wybory są konieczne po referendum z 24 maja, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Czerwcowy deszcz przypomina o przyjemnej stronie kapryśnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło.

0: Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju. Emilia Komarnicka i Redbud Klynstra, niegdyś wzór idealnego związku, teraz spotykają się w sądzie, by zakończyć swoje małżeństwo. Aktorka, zamiast przejmować się rozwodem, jeszcze niedawno bawiła się na wakacjach z synami, pokazując im świat. Na sali sądowej emocji nie brakowało, choć po wszystkim para wymieniała się uprzejmościami i uśmiechami. Czyżby rozwód był nowym sposobem na zacieśnianie więzi? Wyroku jednak wciąż brak, a sprawa została odroczona.
2: Monica Richardson, niegdyś gwiazda telewizji, teraz próbuje podbić YouTube. Zamiast milionowych widzów ma kilkaset odtworzeń i prosi o wsparcie finansowe na Patronite. Jej nowy kanał, pełen rozmów o życiu i śmierci, jak na razie nie przyciąga tłumów. Cóż, może jazz i trzecia symfonia Góreckiego to nie jest to, czego szuka internetowa publiczność. W świecie chłopaków do wzięcia, smutek i żal. W najnowszym odcinku programu widzowie dowiedzieli się o śmierci Filipka, bohatera, który, choć nie był główną gwiazdą, zdobył serca fanów swoją szczerością i dramatyczną historią o pożarze domu. Produkcja pożegnała go krótkim, ale poruszającym komunikatem, pozostawiając fanów w szoku i niedowierzaniu. Cóż, życie pisze swoje scenariusze, a telewizja tylko je transmituje.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Paweł DeLong, znany aktor, niebawem zostanie tatą. W sieci pojawiły się zdjęcia z romantycznej sesji ciążowej, które wywołały prawdziwą burzę wśród fanów. Internauci zasypali parę gratulacjami, a DeLong z dumą prezentuje ciążowy brzuszek swojej partnerki. Wygląda na to, że gwiazdy też potrafią cieszyć się chwilą z dala od błysku fleszy. Warszawa żegna Piotra Klimczaka, znanego restauratora, który odszedł w wieku 41 lat. Jego żona, Brygida, podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami i nietypową prośbą zmarłego. Elegancki, ale nie w pełni czarny strój na pogrzebie. Klimczak, który zmagał się z rakiem trzustki, pozostawił po sobie nie tylko kulinarne dziedzictwo, ale i miłość do kwiatów, które będą mile widziane na ceremonii. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, bo przecież słowa to tylko słowa.
2: Sara James, nasza ulubiona gwiazda z The Voice Kids, w końcu dorosła. 10 czerwca świętowała swoje 18 urodziny w stylu, który można opisać jako różowo-japońską eksplozję. Na Instagramie podzieliła się relacją z imprezy, gdzie nie zabrakło różowych akcentów i japońskich klimatów. Jak sama przyznała, czekała na ten moment od zawsze, a teraz, kiedy już nadszedł, czuje się jak w bajce. Cóż, teraz czas na dorosłe decyzje, ale kto by się tym przejmował, kiedy można świętować w takim stylu?
1: Gabriela Muscała, urodzona 11 czerwca 1969 roku, świętuje dziś swoje 54 urodziny, a jej kariera to prawdziwy rollercoaster przemian. Od rudowłosej Ani Shirley po ikonę dojrzałego stylu. Muscała nie boi się żadnego wyzwania. Jej przełomowa rola w filmie Fuga w 2018 roku pokazała, że jest nie tylko wybitną aktorką, ale i artystką totalną. A w życiu prywatnym? Po rozwodzie z reżyserem Grzegorzem Zglińskim znalazła szczęście u boku Zbigniewa Zamachowskiego. Cóż, wiek to tylko liczba, a Gabriela wciąż zaskakuje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czy ktoś tęsknił za Warsaw Shore? No to mamy dobrą wiadomość. Kultowe reality show powraca, tym razem jako Polska Shore. Już 17 czerwca na Kanal Plus zobaczymy pierwsze dwa odcinki, a gospodarzem będzie nie kto inny jak Wojtek Gola. Nowa edycja obiecuje jeszcze więcej emocji, imprez i dramatów, a w willi zamieszkają zarówno znane twarze, jak i zupełni debiutanci. Ciekawe, czy nowa formuła zdoła przyciągnąć zarówno starych fanów, jak i nowe pokolenie spragnione bezkompromisowej rozrywki. Warszawski Beer and Bones szykuje się na prawdziwe gotyckie święto. 26 czerwca Fernando Ribeiro, wokalista Moonspell, zaprezentuje przedpremierowo album Far From God i zaserwuje specjalny DJ set. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli poczuć się jak na prywatnym koncercie w mrocznej świątyni metalu. Bez dystansu, bez barierek, tylko muzyka i magia Moonspell.
1: Fontaines D.C., irlandzka formacja postpunkowa, straciła swojego 6. członka. Trevor Deeds, menedżer zespołu, który odkrył ich potencjał w 2016 roku, zmarł nagle, pozostawiając muzyków w głębokim żalu. Deeds, znany z nieustraszonych przekonań, był kluczową postacią w sukcesie zespołu, który zdobył uznanie nawet Eltona Johna. Zespół prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, nie podając przyczyny śmierci.
2: Ozzy Osbourne i Mötley Crüe, duet, który w latach 80. zdefiniował pojęcie rockowej rozpusty. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, wspomina trasę z 1984 roku jako prawdziwe szaleństwo. Ozzy, na skraju wyczerpania, wyszedł na scenę w białych majtkach i po prostu zaczął płakać. Trasa została przerwana, a Ozzy musiał wrócić do domu, by przetrwać. Tymczasem Mötley Crüe szykuje się do nowej trasy The Return of Carnival of Sins, która rusza już w lipcu. Ciekawe, czy tym razem będzie równie grzecznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Warszawą zatrzymano 69-letniego mężczyznę, który groził śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie. Leszek K. usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i kierowania gróźb karalnych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledczy planują dalsze badania, w tym psychiatryczne, by ocenić jego poczytalność.
2: Funkcjonariusze CBŚP przejęli ponad 25 kg niebezpiecznego narkotyku Alfa PVP w powiecie makowskim. W jednym z gospodarstw odkryto profesjonalne laboratorium, gdzie zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej i produkcji narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. W Woli Bierwieckiej doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił nogi. Chłopak pomagał pasażerce z wózkiem, gdy drzwi pociągu zatrzasnęły się na jego ręce. Po miesiącach śledztwa zarzuty usłyszał 48-letni kierownik pociągu, który zasłabł podczas przesłuchania i trafił do szpitala. Prokuratura zapowiedziała dalsze czynności w tej sprawie. Leszek Miller, były premier, kończy swoją publiczną działalność i zaprasza na spotkanie autorskie w Warszawie. W hotelu Belotto 11 czerwca o godzinie 18 odbędzie się prezentacja jego książki Alfabet Millera, która odsłania kulisy polskiej polityki. To okazja, by usłyszeć o tajemnicach władzy i zadać pytania autorowi. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie przy ulicy Górczewskiej 124 pojawił się truskawkoma, który umożliwia zakup świeżych truskawek przez całą dobę. Maszyna, zlokalizowana obok centrum handlowego Wola Park, szybko zyskała popularność wśród mieszkańców. Cena za kilogram owoców wynosi 21 zł, a dostawy odbywają się codziennie rano. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na szybki zakup świeżych owoców bez pośredników.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim, na placu zabaw przy ulicy Młodzieżowej, znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zgonu. Ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok.
2: Na Mazowszu zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów i paserstwem części. Akcja była częścią śledztwa prowadzonego od 2023 roku, w które zaangażowano policjantów, kontrterrorystów i Straż Graniczną. Podczas przeszukań zabezpieczono części samochodowe, 2 Toyoty oraz urządzenie do kradzieży pojazdów. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na 3 miesiące.
1: Tragiczne wieści z Ostrołęki. Nie żyje ceniony ginekolog i położnik, dr Paweł Wegfejt. Lekarz zmarł nagle podczas pracy. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Miał 47 lat. Okoliczności jego śmierci badają obecnie policja i prokuratura. Dr Wegfejt był znany i ceniony w całym regionie, a jego śmierć poruszyła wielu pacjentów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sprawa Michała L., skazanego na dożywocie za zabójstwo emeryta i próbę zabójstwa jego opiekunki w Kaniach pod Warszawą, wraca na wokandę. Obrona nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację, twierdząc, że kara jest zbyt surowa. Sąd uznał, że Michał L. działał z zamiarem bezpośrednim, a dowody, w tym zeznania pokrzywdzonej i ślady DNA, jednoznacznie wskazują na jego winę. Sprawa trafi teraz do sądu apelacyjnego w Warszawie. Już od 4 lipca rusza nowa atrakcja turystyczna na Odrze. Ze Szczecina będzie można popłynąć bezpośrednio do niemieckich miejscowości Meschering i Garz. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend wakacji, a na pokładzie czekają lornetki do obserwacji przyrody i przewodnik z ciekawostkami. Bilety dostępne są od 20 czerwca, a pamiętajmy, że podróż ma charakter międzynarodowy, więc potrzebny jest ważny dowód osobisty.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, z monumentalnym budynkiem i luksusowymi wnętrzami, już teraz przyciąga tłumy turystów. Jednym z głównych atutów obiektu jest imponujący park wodny z basenami i strefami relaksu. Pokoje oferują przestrzeń, komfort i widoki na Bałtyk, które zapierają dech w piersiach. To miejsce ma szansę stać się nową wizytówką polskiego wybrzeża.
2: Na plaży w Heikendorf w Niemczech znaleziono bryłę białego fosforu, która sama się zapaliła. Substancja ta, przypominająca bursztyn, może powodować poważne oparzenia. Eksperci ostrzegają, że zagrożenie dotyczy również polskich plaż, szczególnie po sztormach. Biały fosfor to pozostałość po bombach z II wojny światowej, zalegająca na dnie Bałtyku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3 mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie i okaleczenie 38-latka w bydgoskim Fordonie opuściło areszt tymczasowy. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo, analizując nowe dowody w tej sprawie. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku, a ofiara zmarła mimo wysiłków lekarzy. Śledczy czekają na wyniki dodatkowych analiz, by ustalić szczegóły zbrodni. W miejscowości Danie Dąb w powiecie zambrowskim doszło do tragicznego wypadku. We wtorek wieczorem samochód marki Audi wypadł z drogi i dachował, co zakończyło się śmiercią 19-letniego kierowcy. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną była nadmierna prędkość na łuku drogi. Policja pod nadzorem prokuratora bada szczegóły zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 10 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań po raz 10 zdobył tytuł mistrza Polski, broniąc zeszłorocznego sukcesu. Właściciel klubu, Piotr Rutkowski, zdradza, że marzenia o Lidze Mistrzów są wciąż żywe, a droga do elity wydaje się w tym roku łatwiejsza. Klub nie planuje jednak spektakularnych transferów, ale zamierza konsekwentnie wzmacniać zespół. Rutkowski podkreśla, że doświadczenie z przeszłości pomoże w realizacji ambitnych planów. Reprezentacja Ukrainy może wkrótce przenieść swoje mecze z Polski do Niemiec. Ukraińskie media informują o zaawansowanych rozmowach w tej sprawie, co ma związek z ochłodzeniem relacji między Warszawą a Kijowem. Konflikt o UPA wpływa na decyzję o zmianie lokalizacji. Ukraina ma już doświadczenie z grą w Niemczech, gdzie odbyły się niektóre z jej ostatnich meczów.
2: Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan nie weźmie udziału w nadchodzących Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Amerykańskie służby odmówiły mu wjazdu do kraju z powodu podejrzeń o kontakty z osobami związanymi z organizacjami terrorystycznymi. Artan, uznany za najlepszego arbitra w Afryce, wrócił już do Somalii, gdzie wyraził wdzięczność FIFA za wsparcie. Sprawa wpisuje się w szerszą politykę migracyjną Stanów Zjednoczonych, która obejmuje ograniczenia dla obywateli niektórych państw, w tym Somalii. João Neves, portugalski pomocnik Paris Saint-Germain, zdobył z klubem Mistrzostwo Francji i Ligę Mistrzów. Wcześniej, grając dla Benfiki, sięgnął po Mistrzostwo Portugalii. W reprezentacji narodowej triumfował w Lidze Narodów UEFA, a jego kariera rozwija się dynamicznie. Neves wyróżnia się świetną kontrolą piłki i walecznością na boisku.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Joshua Kimmich, kapitan reprezentacji Niemiec, przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 2029 roku. W barwach tego klubu zdobył już 10 tytułów mistrza Niemiec i wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2019-2020. Kimmich, znany jako wszechstronny zawodnik, zadebiutował w reprezentacji w 2016 roku, a opaskę kapitana nosi od września 2024 roku. Poza boiskiem angażuje się w działalność charytatywną, wspierając szpitale podczas pandemii. Manuel Neuer, legendarny bramkarz Bayernu Monachium, rozegrał już ponad 800 oficjalnych meczów w swojej karierze. Z reprezentacją Niemiec zdobył Mistrzostwo Świata w 2014 roku i ma na koncie 124 występy. Po poważnym wypadku na nartach w 2022 roku wrócił do gry, a w 2024 roku świętował swój 500. mecz w barwach Bayernu. Neuer planuje wystąpić na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, mimo wcześniejszego ogłoszenia zakończenia kariery reprezentacyjnej. Martin Ødegaard, kapitan Arsenalu, zdobył z drużyną Mistrzostwo Anglii w 2026 roku. Norweski pomocnik rozpoczął karierę w Strømsgodset, a następnie grał w Realu Madryt i kilku innych europejskich klubach. Od 15 roku życia reprezentuje Norwegię, gdzie również pełni rolę kapitana. Ødegaard jest znany z płynnej gry w środku pola i przyjaźni z Erlingiem Haalandem. Mehdi Taremi, irański napastnik, od 2024 roku związany z Interem Mediolan, a obecnie grający dla Olympiakosu, jest znany z imponującej kariery piłkarskiej. Wcześniej reprezentował FC Porto, gdzie zdobył blisko 100 goli. W irańskiej kadrze narodowej zagrał już ponad 100 razy, strzelając 60 bramek. Taremi często angażuje się w sprawy polityczne, co pokazał, odmawiając celebracji gola w Grecji na znak protestu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stadion w Santa Clara, znany jako San Francisco Bay Area Stadium, jest jednym z miejsc rozgrywek Mistrzostw Świata 2026. Obiekt, na co dzień dom dla drużyny San Francisco 49 ERS, gości 6 meczów mundialu, w tym 5 fazy grupowej. Stadion, który może pomieścić 71 tysięcy widzów, słynie z ekologicznej farmy na dachu, a także z organizacji koncertów największych gwiazd muzyki.
1: FIFA wprowadza zmiany w przepisach przed Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. System VAR zyska większe uprawnienia, umożliwiając wideoweryfikację przy drugiej żółtej kartce. Nowe zasady obejmują także surowe kary za zasłanianie ust podczas rozmów oraz ograniczenia czasowe na wrzuty z autu i wznowienia gry. Dodatkowo zawodnicy będą mieli tylko 10 sekund na opuszczenie boiska, a przerwy medyczne nie będą mogły być wykorzystywane do narad taktycznych. Eugénie Bouchard, była finalistka Wimbledonu, pojawiła się na Roland Garros jako ekspertka telewizyjna. Kanadyjka zachwyciła widzów nie tylko swoją analizą meczów, ale także odważną stylizacją, która stała się hitem w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia w eleganckiej sukience szybko obiegły internet, zdobywając liczne komplementy. Bouchard, mimo zakończenia kariery tenisowej, wciąż cieszy się dużą popularnością, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,2 miliona osób. Maja Chwalińska po spektakularnym występie na French Open awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Po powrocie do Polski tenisistka została entuzjastycznie przywitana przez kibiców na lotnisku. We wtorek była gościem w porannym programie TVN, gdzie podzieliła się wrażeniami z turnieju. Przed siedzibą stacji czekał na nią wzruszający prezent od fanów.
0: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 17 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Marcin, mimo degradacji, nadal pracuje jako dzielnicowy z młodą praktykantką Darią. Ich współpraca staje się coraz bliższa, co rodzi pytania, czy połączy ich coś więcej niż tylko służbowe obowiązki. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zmaga się z powrotem do nałogu, co może wpłynąć na ich relacje. Czy Marcin odkryje prawdę o Renacie i zdecyduje się na związek z Darią? Zdjęcia z planu pokazują, że Marcin i Daria świetnie się dogadują, co tylko podsyca spekulacje. Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie Barw Szczęścia. W 121 odcinku serialu Panna Młoda czekają nas emocjonujące chwile. Hanser odkryje, że jej mąż Cichan potajemnie wymyka się do pokoju Bejzy, która udaje ciążę. To bolesne odkrycie złamie jej serce, a Cichan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. W piątek, 12 czerwca o 17.20 w TVP2 zobaczymy, jak Hanser przyłapuje Cichana i Bejzę na wspólnym przygotowywaniu pokoju dla dziecka. Bejza triumfalnie ogłosi imię dla malucha, co jeszcze bardziej pogłębi ból Hanser. Mimo wszystko Hanser stara się zachować twarz i składa gratulacje Cichanowi. Jednak Bejza nie przepuści okazji, by upokorzyć rywalkę, wspominając o wspólnych nocach z Cichanem. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a już w pierwszym, 996 odcinku widzowie zobaczą powrót Matyldy. Po długiej nieobecności Matylda nie wraca sama. U jej boku pojawi się nowy chłopak, co wywoła spore emocje. Falkowicz, jej przybrany ojciec, nie będzie zachwycony nowym wybrankiem córki. Spotkanie przy rodzinnym stole przyniesie wiele napięć i niespodzianek. Mimo początkowych trudności, Matylda nie zamierza rezygnować z miłości. Jej związek z nowym partnerem zapowiada się poważnie, a plotki mówią nawet o tajemniczym ślubie. Czy Falkowicz w końcu zaakceptuje wybór Matyldy? Czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 893 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Arturo staje przed trudnym wyzwaniem, próbując przekonać Sylwię do przemyślenia ich wspólnych planów małżeńskich. Tymczasem Sylwia szuka wsparcia u sąsiadek, co prowadzi ją do refleksji nad własnym życiem. W kawiarni La Deliciosa prawdziwy Inigo Cervera rozpoczyna pracę jako kelner, a Flora stara się zorganizować miejsce noclegowe dla El Penny, co spotyka się z oporem Fabiany. Diego i Blanka rozważają przeprowadzkę do Szwajcarii, co może zmienić ich życie na zawsze. Serial Akacjowa 38 przenosi nas na ulice Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji historię.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do letniej przerwy, ale fani nie muszą się martwić. Odcinki od 4237 do 4245 będą kontynuowane na kanale Polsat 1. Już w piątek, 12 czerwca, o 21.50 zobaczymy pierwszy z nich. W tym odcinku Róża zdecyduje się złożyć donos na Zenka, co może wywołać spore emocje. Janek i Kinga będą wspominać bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Piotrek i Hubert podejmą się ryzykownego dochodzenia, próbując schwytać seryjnego mordercę. To będzie prawdziwa dawka emocji dla wszystkich miłośników serialu.
2: Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Agata i Rafał, świeżo upieczeni małżonkowie, rozważają kolejną adopcję. Po przyjęciu Mani do rodziny, ich uwaga skupia się na jej biologicznym bracie, Ludzku, który przebywa w specjalistycznym ośrodku. Agata, mimo ostrzeżeń kuratorki, postanawia spotkać się z chłopcem. Wkrótce dołączy do niej Rafał oraz stęskniona za bratem Mania. Czy rodzina Woźnickiej i Konicy powiększy się o nowego członka? Odpowiedzi na te pytania przyniosą jesienne odcinki, pełne wzruszeń i niespodzianek.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 4237 odcinku, który pojawi się po wakacjach, śledczy staną przed wstrząsającymi faktami związanymi z zabójstwem Elwiry. Hubert i Piotrek odkryją trop eleganckiego nieznajomego, który może być seryjnym mordercą grasującym we Wrocławiu. Historia zaczęła się już w 4223 odcinku, kiedy Melka i Laura zauważyły zaginięcie bezdomnego Marcinka. W miarę rozwoju akcji na komisariacie pojawi się niespodziewany świadek z kluczowymi informacjami. Atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a tajemniczy mężczyzna w eleganckim stroju budzi coraz większe podejrzenia. Czy to on stoi za zniknięciami i morderstwami? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 315 odcinku serialu Złoty Chłopak sprawa tragicznej śmierci Aysen powraca z nową siłą. Ferit, pełen podejrzeń, nie ufa nowym zeznaniom i podejmuje ryzykowną konfrontację, która kończy się jego aresztowaniem. Tymczasem Suna odzyskuje wolność dzięki zmianie zeznań przez Szefikę, a odpowiedzialność za śmierć Aysen bierze na siebie Sadik. Ferit jednak nie wierzy w jego wyznanie, podejrzewając, że to próba ochrony wpływowej osoby. W międzyczasie Ferit i Abidin zostają zatrzymani pobójcy, co okazuje się częścią większej intrygi. Odcinek ten zostanie wyemitowany 18 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to emocjonująca opowieść o walce o niezależność i prawdę, przyciągająca widzów wyrazistymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10:00.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 zł oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 zł oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 zł. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 zł oszczędności.
3: Jarosław Kaczyński zakończył wczoraj ponad 8-godzinne przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS odpowiadał na wszystkie pytania, a protokół z przesłuchania liczy aż 40 stron. Po zakończeniu czynności pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera wyraził sceptycyzm wobec zeznań Kaczyńskiego. Prokuratura na razie nie planuje kolejnych przesłuchań w tej sprawie. Były prezydent Andrzej Duda został uhonorowany tytułem honorowego członka Związku Podhalan w Północnej Ameryce podczas wizyty w Chicago. Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się z członkami organizacji, gdzie przyjęto ich tradycyjnie chlebem i solą. Duda podziękował za wsparcie i przyjaźń, które odczuwał przez lata swojej prezydentury. Wizyta w Stanach Zjednoczonych jest częścią jego nowej działalności po zakończeniu kadencji, w tym współpracy z amerykańskimi organizacjami.

0: co prowadzi do ich zagęszczenia. Regularne stosowanie raz w tygodniu przynosi efekty już po 3 tygodniach. Nowe, mocne włosy zaczynają pojawiać się na głowie, co może być szczególnie pomocne dla kobiet w okresie menopauzy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków w powiecie makowskim. Zabezpieczono tam ponad 25 kg substancji alfa-PVP o czarnorynkowej wartości blisko 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy, którym grozi do 20 lat więzienia. Policja ostrzega przed ekstremalnym ryzykiem związanym z zażywaniem alfa-PVP, które prowadzi do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Policjanci z Kłodzka zlikwidowali dużą dziuplę z częściami do luksusowych samochodów. Zabezpieczono setki podzespołów pochodzących z kradzieży aut marek premium. Śledztwo jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad ustaleniem osób zamieszanych w ten proceder. Za paserstwo grozi kara do 10 lat więzienia. Kryminalni ze Sztumu zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie inwestycyjnym. 50-letni mieszkaniec miasta stracił w wyniku tego procederu 250 tysięcy złotych. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, a sąd w Kwidzynie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Pisza rozwiązali sprawę podpalenia samochodu, do którego doszło w kwietniu tego roku. Za zleceniem stał 46-latek, a wykonawcą był 15-letni chłopak, który otrzymał za to 1500 zł. Straty oszacowano na blisko 100 tysięcy zł. Wszyscy trzej zamieszani w sprawę usłyszeli już zarzuty, a dorosłym grozi do 10 lat więzienia. W Gdańsku na osiedlu Orunia doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijany 48-latek postrzelił 14-letniego chłopca z wiatrówki, bo przeszkadzał mu hałas. Ranny nastolatek trafił do szpitala, a sprawca został zatrzymany przez policję. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 2 lat więzienia.
2: Krakowska policja zatrzymała 2 mężczyzn podejrzanych o udział w mafii wnuczkowej. 43-latek i 37-latek usłyszeli zarzuty oszustwa oraz przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Działali metodą na legendę, wyłudzając pieniądze od seniorów. To część ogólnopolskiego śledztwa, które trwa już 2 lata i doprowadziło do zatrzymania 63 osób. Pod koniec maja w Przysiekach policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Krosna, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna jest ścigany przez austriacki wymiar sprawiedliwości za podejrzenie oszustw. Po zatrzymaniu trafił do prokuratury, a sąd w Krośnie nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. To kolejne skuteczne działanie jasielskiej policji w sprawach międzynarodowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. Lato to czas, kiedy lody stają się nieodłącznym elementem wakacyjnych przyjemności. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że nie musimy z nich rezygnować, nawet dbając o zdrową dietę. Kluczem jest wybieranie zdrowszych alternatyw, takich jak lody na bazie świeżych owoców czy jogurtu naturalnego. Warto też pamiętać o kilku zasadach, by cieszyć się deserem bez wyrzutów sumienia, jak na przykład jedzenie lodów po posiłku i wybieranie produktów o prostym składzie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, nasza niekwestionowana królowa sceny, od lat marzy o fotelu jurora w The Voice of Poland. Mimo że jej charyzma mogłaby przyćmić uczestników, artystka uważa to za swój największy atut. Wybierając lojalność wobec Polsatu, odrzuciła propozycję TVP, ale nie traci nadziei na spełnienie swojego marzenia. Ciekawe, czy kiedyś zobaczymy ją w tej roli, czy może jej charyzma pozostanie tylko na scenie.
2: Edyta Bartosiewicz, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, opowiada o swoich zmaganiach z tajemniczą utratą głosu. W szczycie kariery, gdy jej przeboje były na ustach wszystkich, musiała zmierzyć się z własnymi demonami. Okazuje się, że problemy nie były laryngologiczne, lecz psychosomatyczne, co odkryła dzięki psychoterapii. Jak sama przyznaje, musiała odnaleźć swój prawdziwy głos, nie tylko ten wokalny, ale i życiowy. Katarzyna Dowbor, znana z remontowania cudzych domów, teraz zmaga się z własnym projektem w Hiszpanii. Okazuje się, że hiszpańskie tempo prac to nie to samo, co w programie telewizyjnym, gdzie wszystko szło jak z płatka. Maniana, wszystko jest maniana, narzeka Dowbor, ale z uśmiechem. Na szczęście ma wsparcie synowej Joanny Koroniewskiej, która z pasją wyszukuje meble i dodatki, by nadać domkowi andaluzyjski charakter. Cóż, kto by pomyślał, że remonty mogą być taką przygodą?
1: Kto by pomyślał, że mieszkańcy Wilkowej znów zawitają na nasze ekrany? Kultowe Rancho wraca z nowymi odcinkami, a Katarzyna Żak już podsyca emocje, publikując zdjęcia zza kulis. Fani serialu są w euforii, a internet aż huczy od spekulacji, co przyniosą nowe przygody Kazimiery Solejuk. Wygląda na to, że Polacy znów będą śledzić losy ulubionych bohaterów z zapartym tchem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Hiszpanii doszło do niecodziennego spotkania. Papież Leon XIV i portorykański gwiazdor Bad Bunny postanowili zamienić kilka słów. Choć temat rozmowy pozostaje tajemnicą, obaj panowie znani są z krytyki antyimigranckiej polityki Stanów Zjednoczonych. W Madrycie tłumy przyciągnęły zarówno koncerty Bad Bunny'ego, jak i zgromadzenie młodzieży z udziałem papieża. A dla polskich fanów niespodzianka. Bad Bunny zagra w Warszawie już 14 lipca. Robert Moskwa, znany aktor z M jak Miłość, postanowił zasmakować polskiego morza, ale zamiast relaksu trafił na prawdziwy paragon grozy. W Dąbkach przywitała go burzowa pogoda, a na zwykłą pizzę czekał 1,5 godziny, co wywołało jego zdziwienie. Ceny nadmorskich przysmaków, jak gofry za 35 zł, również nie poprawiły jego humoru. Internauci podzielili się na tych, którzy współczują i tych, którzy przypominają, że sezon nad Bałtykiem rządzi się swoimi prawami.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a fani już dzielą się na dwa obozy. Jedni nie mogą się doczekać, inni obawiają się, że bez Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki to już nie to samo. Daniel Olbrychski zajął miejsce na słynnej ławeczce, co wywołało niemałe zamieszanie. Czy nowa odsłona Rancha okaże się hitem, czy raczej spektakularną klapą? Czas pokaże.
2: Amerykański przemysł filmowy pogrążony w żałobie po odejściu Antoniego Gajdery, który w wieku 65 lat opuścił nas na zawsze. Ten mistrz drugiego planu, znany z ról w Słonecznym Patrolu i Twierdzy, zdobył serca widzów na całym świecie. Choć zaczynał w modelingu, to jego ekranowy pocałunek w gatunku przyniósł mu prawdziwą sławę. Cóż, nie każdy może pochwalić się nagrodą za najbardziej spektakularny pocałunek na ekranie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Behemoth znowu na ustach wszystkich. Na Mystic Festival 2026 zespół z Gdańska pokazał, że potrafi dorównać legendom takim jak Megadeth czy Judas Priest. Adam Nergal Darski w dniu swoich 49 urodzin podzielił się refleksjami na temat występu, wspominając początki kariery i koncerty dla kilku pijanych punków. Jak widać, ambicja i upór przynoszą owoce, a entuzjastyczne reakcje publiczności tylko to potwierdzają. Ciekawe, co na to jego tata, który kiedyś pracował w gdańskiej stoczni, a teraz syn pracuje na scenie.
2: Krakowska formacja Kraków Street Band i Nowosądecki Ośrodek Kultury zakończyli swoją medialną telenowelę. Po jednym miesiącu publicznych przepychanek i oskarżeń o nieuczciwe praktyki obie strony doszły do porozumienia. Muzycy, wspierani przez Związek Zawodowy Muzyków, ogłosili, że konflikt został zażegnany dzięki polubownej ugodzie. Teraz zespół skupia się na muzyce, a fani mogą spodziewać się kolejnych koncertów. Pixies, zespół, który nigdy nie zdobył masowej sławy, ale zrewolucjonizował rocka, świętuje swoje 40-lecie. Na wrzesień zaplanowano reedycję albumów Bossa Nova i Trompe Le Monde, które zaskoczą fanów niepublikowanymi utworami. Wśród nich znajdzie się alternatywna wersja Dig for Fire oraz Go Man Go, które przez dekady leżały w szufladzie. Dla kolekcjonerów przygotowano limitowane edycje na kolorowych winylach, bo przecież każdy chce mieć kawałek nieba i ciemnej czerwieni na półce. Mike D., były członek Beastie Boys, powraca z solowym albumem Thank You, który ukaże się 28 sierpnia. Po 15 latach ciszy Mike D. serwuje nam dźwiękowy plac zabaw, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Album powstał w domowym studiu z udziałem synów Mike'a i innych artystów, a jego eklektyczna oprawa graficzna odzwierciedla spontaniczny charakter nagrań. Mike D. w swoim stylu komentuje, że wydaje tę muzykę w świecie zafiksowanym na punkcie władzy, który coraz mniej ceni sztukę i empatię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Z Ostrołęki dotarły smutne wieści o nagłej śmierci doktora Pawła Wekwejta, znanego ginekologa i położnika. Zmarł niespodziewanie podczas pracy we wtorek po południu. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Przyczyny zgonu bada teraz miejscowa prokuratura. W Warszawie punkty schronienia mogą nie spełniać swojej roli w sytuacji kryzysowej. Kontrola wykazała, że dostęp do wielu z nich jest ograniczony przez lokalne procedury i brak jednoznacznych informacji. Straż Pożarna przyznaje, że system opiera się na szerokiej definicji schronów, co oznacza, że nie wszystkie obiekty są faktycznie dostępne w razie zagrożenia. W praktyce mieszkańcy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych miejsc schronienia. Pod Warszawą zatrzymano 69-letniego Leszka K., który usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i kierowania gruźb karalnych wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie. Mężczyzna miał grozić komendantowi śmiercią za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim pistolet gazowy i amunicję. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom obwodowych komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Oskarżeni mieli wadliwie liczyć głosy i fałszować protokoły, a połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary finansowe, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych śledztw dotyczących ostatnich wyborów prezydenckich.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Woli, przy ulicy Górczewskiej, 124, pojawił się truskawkomat, czyli automat wendingowy z truskawkami dostępnymi przez całą dobę. To jedno z pierwszych takich urządzeń w tej części miasta, które przyciąga uwagę przechodniów. Truskawki trafiają do automatu bezpośrednio z plantacji, co ma zapewnić ich świeżość. Producent podkreśla, że celem jest skrócenie drogi między polem a konsumentem oraz ograniczenie pośredników w sprzedaży owoców.
1: Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych w powiecie makowskim, przejmując ponad 25 kg alfa PVP o wartości około 0,5 miliona złotych. Zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. W jeziorze Balaton doszło do głośnego incydentu związanego z kłusownictwem. 57-letni obywatel Ukrainy został deportowany po złowieniu chronionego suma, który był wizytówką tego miejsca. Mężczyzna twierdzi, że ryba została wypuszczona do innego zbiornika, ale policja nie ma na to dowodów. Los suma pozostaje niepewny. W Woli Bierwieckiej pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i część dłoni. Chłopak pomagał kobiecie z dzieckiem wysiąść z pociągu, gdy drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pociąg ruszył. Po długim śledztwie zarzuty usłyszał 48-letni Marcin W., kierownik pociągu Kolei Mazowieckich. Mężczyzna trafił do szpitala tuż po ich ogłoszeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowski sąd uniewinnił Patryka L., znanego jako Lewy, od zarzutu udziału w brutalnej egzekucji Tomasza C., PST Kleves R., człowiek. Decyzja ta kończy wieloletni proces dotyczący jednej z najkrwawszych zbrodni w środowisku pseudokibiców w Polsce. Mimo uniewinnienia, Lewy został skazany na 2 lata więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Czas spędzony w areszcie zostanie wliczony w poczet kary. W Mysłowicach doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy mężczyzna wymachiwał szablą w centrum miasta. Straż miejska szybko zareagowała na zgłoszenie i zatrzymała agresora. Przy mężczyźnie znaleziono także inne niebezpieczne przedmioty, które zostały zabezpieczone. Policja prowadzi teraz dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na plaży w niemieckim Heikendorf odkryto bryłę białego fosforu, która uległa samozapłonowi. Substancja ta przypomina bursztyn, ale może wywołać groźne oparzenia. Niemieckie służby ostrzegają, że podobne zagrożenie może wystąpić na polskich plażach. Specjaliści apelują o ostrożność i unikanie kontaktu z podejrzanymi obiektami na wybrzeżu. W Pobierowie otwarto największy hotel nad Bałtykiem, sygnowany nazwiskiem Gołębiewski. Obiekt przyciąga turystów przestronnymi apartamentami z widokiem na morze oraz bogatą ofertą wodną, w tym nowoczesnym akwaparkiem. Hotel, usytuowany tuż przy lesie i plaży, oferuje luksusowe warunki wypoczynku, które mogą konkurować z zagranicznymi kurortami. To nowa wizytówka tej nadmorskiej miejscowości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o przewóz nielegalnych migrantów. W ciągu jednego dnia ujawniono 16 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Somalii i Maroka. Migranci zostali przekazani stronie litewskiej, a obywatel Ukrainy pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zjechał z drogi na chodnik, potrącając dwoje pieszych, którzy zginęli na miejscu. Pojazd następnie uderzył w inny samochód. Śledczy badają przyczyny zdarzenia, a ulica główna była przez wiele godzin zamknięta dla ruchu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grecja przyjęła nowe prawo migracyjne, które ma przyspieszyć deportację migrantów, którym odmówiono azylu. Kluczowym elementem jest możliwość tworzenia ośrodków dla migrantów poza Unią Europejską. Pierwsze takie centra mogą powstać już w przyszłym roku. Grecja współpracuje w tej sprawie z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią oraz prowadzi rozmowy z dwoma krajami afrykańskimi. Nowe przepisy spotkały się z krytyką organizacji praw człowieka, które ostrzegają przed potencjalnymi nadużyciami. Samorządy mają czas tylko do 15 czerwca na zakończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych finansowanych z KPO. To kluczowy moment, ponieważ od tego zależy, czy gminy otrzymają miliony złotych wsparcia. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ma zastąpić szamba i prywatne studnie nowoczesną infrastrukturą. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło termin, ale czasu zostało już bardzo niewiele. W wielu regionach, takich jak Podkarpacie czy Małopolska, inwestycje są już na zaawansowanym etapie. Najbliższe dni będą decydujące dla setek projektów w całym kraju.
2: Komisja Europejska zaktualizowała czarną listę linii lotniczych. Z listy usunięto przewoźników z Kirgistanu, co jest efektem poprawy ich standardów bezpieczeństwa. Niestety, na liście pojawiły się algierskie linie Air Express. Obecnie wykaz obejmuje 154 linie lotnicze, w tym 22 z Rosji. Unijny wykaz bezpieczeństwa to narzędzie informujące pasażerów o liniach z zakazem lotów w Unii Europejskiej. Decyzje o zmianach podejmowane są na podstawie opinii ekspertów z państw członkowskich. Posłanka Aleksandra Leo z Polski 2050 zgromadziła imponujący majątek, co ujawniło jej najnowsze oświadczenie majątkowe. W ciągu roku jej oszczędności wzrosły do ponad 600 tysięcy złotych, a dodatkowo pojawiły się obligacje i akcje zagranicznych firm. Powodem tego wzrostu jest zawarcie małżeństwa pod koniec 2024 roku, co posłanka sama wyjaśniła. Wspólnota majątkowa z mężem przyczyniła się do znacznego zwiększenia jej aktywów. Warto dodać, że posłanka nadal spłaca kredyt hipoteczny, który wynosi ponad 713 tysięcy złotych. W sieci Action trwa wyjątkowa promocja na zestawy wędkarskie marki Max Ranger. Do 16 czerwca można je kupić za jedyne niecałe 70 zł, choć ich rynkowa wartość to około 150 zł. Zestawy są kompletne i gotowe do użycia, co czyni je idealnym prezentem na zbliżający się Dzień Ojca. W ofercie znajdziemy dwa rodzaje zestawów. Uniwersalny, idealny na okonie i pstrągi oraz ciężki, przeznaczony do połowu dużych szczupaków i sandaczy. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć, zanim zestawy znikną z półek. Węgry odblokowały około 6,5 miliarda euro z Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju, ale Polska nie otrzyma pełnego zwrotu za broń dla Ukrainy. Zamiast oczekiwanych 2 miliardów złotych, kwota może być znacznie mniejsza. Bruksela ma nowy plan podziału środków, ponieważ dostępne fundusze to mniej niż połowa potrzebnej sumy. Szefowa unijnej dyplomacji, Kaja Kallas, proponuje podział pieniędzy na 3 filary, co oznacza, że żadne państwo nie dostanie pełnej rekompensaty. Kraje Unii Europejskiej czeka teraz trudna batalia polityczna o dodatkowe fundusze, ponieważ Francja i Włochy sprzeciwiają się zwiększeniu składek. Od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce wzrosła do 4806 zł brutto. To wpływa na wysokość wielu świadczeń pracowniczych, w tym odpraw przy zwolnieniach grupowych. Maksymalna odprawa może teraz wynieść nawet 72 090 zł. Ostateczna kwota zależy jednak od stażu pracy w firmie. Przepisy określają, że odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że nie każda redukcja etatów kwalifikuje się jako zwolnienie grupowe. Podczas tegorocznego Mystic Festiwalu w Gdańsku nastolatek zebrał puszki i butelki, zarabiając ponad 600 zł w 3 dni. Młody twórca TikTok, znany jako igiskra.pl, postanowił sprawdzić, ile można odzyskać dzięki systemowi kaucyjnemu. Zebrane opakowania przyniosły mu bon o wartości niecałe 652 zł, a to nie był koniec jego zarobków. Szacuje się, że łącznie mógł uzyskać nawet do 1630 zł. System kaucyjny ma na celu zwiększenie recyklingu, ale jak widać, może też przynieść konkretne korzyści finansowe.
1: Rafał Sonik, znany sportowiec i biznesmen, nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Choć otrzymał taką propozycję, zdecydował się ją odrzucić. W wyborach Koalicję Obywatelską reprezentować będzie Karolina Piątkowska. Sonik to postać znana z sukcesów w rajdach terenowych. Jako pierwszy Polak wygrał rajd Dakar w kategorii quadów. Jego biznesowe imperium obejmuje m.in. sieć centrów handlowych Gemini Park. Majątek Sonika szacowany jest na kilkaset milionów złotych. Ceny wakacji nad Bałtykiem ponownie wzbudzają emocje. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Influencerka Natale porównała koszty pobytu nad polskim morzem z wakacjami na Bali. Okazało się, że dwutygodniowy urlop w luksusowym hotelu nad Bałtykiem może kosztować nawet 20 tysięcy złotych, podczas gdy egzotyczne Bali jest tańsze. Podobne porównania pojawiły się również w kontekście wakacji w Turcji. Eksperci zauważają, że ceny nad polskim morzem są zróżnicowane, ale luksusowe obiekty coraz częściej konkurują z zagranicznymi kurortami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W hiszpańskim serialu La Promesa nadchodzi emocjonujący 410 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca. Doktor Abel postanawia ujawnić rodzinie Lujan oszustwa Jimeny, co wywołuje prawdziwe trzęsienie ziemi w pałacu. Tymczasem kapitan Lorenzo i jego wspólnik Cavendish planują niebezpieczny przemyt, który może zagrozić mieszkańcom rezydencji. Don Romulo zaskakuje wszystkich, odstępując od ukarania niesfornej Marii Fernandez. W strefie dla służby Pia odkrywa, że młoda Virtudes nie radzi sobie z presją codziennych obowiązków. Dodatkowo tajemnicza Vera wzbudza podejrzenia swoim podobieństwem do zaginionej dziedziczki rodu de Caril. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2 oraz online w serwisie TVP VOD.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W 1661 odcinku widzowie zobaczą odmienioną Lenkę Zduńską, graną przez Olgę Cybińską. Lenka, córka Kingi i Piotrka, przeszła zaskakującą metamorfozę. Teraz nosi okulary i wydoroślała, co nie umknie uwadze jej rodziców. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie miłosnych zawirowań w życiu Lenki. Po trudnym roku, pełnym rozstań i szkolnych problemów, jej serce zaczyna bić mocniej do nowego sąsiada, Huberta. Czy to on okaże się tym jedynym? Przekonamy się już wkrótce. Na dobre i na złe powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Agata i Rafał, świeżo upieczeni rodzice adopcyjni Mani, rozważają przyjęcie pod swój dach jej brata, Lucka. Chłopiec przebywa w specjalistycznym ośrodku z powodu autyzmu, ale to nie zniechęca Agaty. W nowym sezonie woźniczka odwiedzi Lucka, a nawet uda jej się spotkać z dyrektorką placówki. Wkrótce dołączy do niej Rafał i Mania, która tęskni za bratem. Czy rodzina zdecyduje się na kolejną adopcję? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nadchodzących odcinkach. W 4233 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 23 czerwca, emocje sięgną zenitu. Roman Hofer przypadkowo zabierze z przedszkola nie to dziecko, co trzeba, co wywoła prawdziwe zamieszanie. Gdy zorientuje się, że w wózku nie ma małego Tymka, lecz obcy chłopiec, sytuacja stanie się dramatyczna. Przerażona matka niemowlaka zapowie interwencję policji. To jednak nie koniec emocji. Leon ponownie udostępni Julce substancje odurzające, a Anka będzie oburzona, że Igor uwierzył w plotki na jej temat. Michał z kolei poczuje zazdrość o Brygidę, gdy dowie się o jej ślubnych planach z młodym milionerem. Remek odkryje w domu Brygidy skradzioną biżuterię, co doda kolejnych wrażeń do tego pełnego napięcia odcinka. Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu na antenie Polsatu. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca. Jednak fani nie muszą się martwić, bo już tego samego dnia o 21.50 na Polsat 1 rozpocznie się emisja nowych odcinków, począwszy od odcinka 4237. W tym odcinku czeka nas dramatyczna decyzja Róży, która chce donieść na Zenka, oraz bolesne wspomnienia Janka i Kingi o zmarłej córeczce. Nie zabraknie też napięcia, gdy Piotrek i Hubert prowadzą niebezpieczne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku, więc emocje będą towarzyszyć widzom przez cały tydzień. To doskonała wiadomość dla miłośników serialu, którzy nie wyobrażają sobie wieczorów bez ulubionych bohaterów.
1: Każdy kolejny rok to nowy hit Prime Video, który już podbił serca widzów. Pierwszy sezon jest w całości dostępny na platformie i opowiada o miłości Percy i Sama, która rozwija się w malowniczym Barry's Bay. Ich relacja pełna jest wzlotów i upadków, a ponowne spotkanie po latach stawia pytanie, czy prawdziwa miłość pokona wszelkie przeszkody. Twórcy serialu Amy, Bee, Harris i Carly Fortune marzą o kontynuacji tej historii. Drugi sezon mógłby być adaptacją powieści Tamto złote lato, która już została delikatnie zasygnalizowana w finale pierwszego sezonu. W obsadzie znaleźli się m.in. Sadie Sovereign jako Percy i Matt Cornett jako Sam. Prime Video kontynuuje swoją przygodę z adaptacjami książek, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy bohaterów.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 414 odcinku przynosi nowe emocje. Jimena zaczyna śledztwo w sprawach sercowych męża, co wprowadza zamieszanie wśród służby. Konflikty w posiadłości narastają, a Don Romulo i Salvador wdają się w ostrą sprzeczkę. Lorenzo stara się przekonać Katalinę o swojej niewinności w sprawie przemytu broni. Rodzice Jimeny przybywają do pałacu, co komplikuje sytuację małżeńską. Jimena nie ustaje w próbach odkrycia prawdy o uczuciach Manuela. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 18 czerwca o 15.05 na TVP. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki kostiumowemu charakterowi i dbałości o detale historyczne. Panna Młoda w 121 odcinku przyniesie dramatyczne chwile dla Hanser. Chi-Han, jej mąż, potajemnie spędza noce z Bejzą, która udaje ciążę. Hanser przyłapie go, gdy wymyka się do sypialni Bejzy, gdzie razem przygotowują pokój dla rzekomego dziecka. Widok ten złamie jej serce, a Chi-Han nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. Bejza przy śniadaniu ogłosi rodzinie imię dziecka, co będzie kolejnym ciosem dla Hanser. Mimo bólu złoży mężowi gratulacje. Po śniadaniu Bejza jeszcze bardziej upokorzy Hanser, ujawniając, że to z nią Chi-Han spędzał ostatnie noce. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 12 czerwca o 17.20 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwiec potrafi być kapryśny. Drobny deszcz może się pojawić niespodziewanie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: System obrony powietrznej Skynex, dostarczony przez Niemcy na Ukrainę, udowodnił swoją skuteczność. W jednej nocy zniszczył 12 rosyjskich celów, w tym pocisk manewrujący i 11 dronów. Skynex, wyposażony w zaawansowaną technologię, odgrywa kluczową rolę w ochronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie na zachodzie kraju. Dowódca baterii, Andriy, wraz z załogą wykazał się wyjątkowym wyszkoleniem, co przyczyniło się do sukcesu operacji. W niedzielę, 7 czerwca, w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpointie odbyła się nowojorska premiera spektaklu Pocałunki, poświęconego Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wydarzenie przyciągnęło miłośników polskiej kultury, oferując nowoczesną, multimedialną formę, w której poezja, muzyka i obraz wzajemnie się uzupełniały. Główne role zagrały Agata Pilitowska i Ilona Anna Urbaniak, a muzykę na żywo wykonał Krzysztof Medyna. Spektakl spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która nagrodziła artystów owacjami na stojąco.
3: Sezon letni 2026 przynosi nowy trend w manicure. Pastelowe kolory i naturalność. Klientki salonów kosmetycznych wybierają delikatne odcienie, które podkreślają letnią opaleniznę. Popularne są techniki takie jak Skittle Nails, gdzie każdy paznokieć ma inny pastelowy kolor. Krótkie paznokcie i minimalistyczna elegancja dominują w tym sezonie. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Codzienne wyzwania intelektualne, takie jak łamigłówki matematyczne, wspierają koncentrację i rozwijają zdolność logicznego myślenia. Badania pokazują, że osoby regularnie ćwiczące umysł dłużej zachowują dobrą pamięć i lepiej radzą sobie z koncentracją. Warto więc każdego dnia poświęcić chwilę na rozruszanie szarych komórek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z Bornego Sulinowa zatrzymała 19-latka podejrzanego o profanację kościoła w Łubowie. Młody mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, oddał mocz w konfesjonale i uszkodził wyposażenie świątyni. Zidentyfikowano go dzięki monitoringowi, a teraz objęty jest dozorem policyjnym. 2 lata więzienia.

0: Pomaga uniknąć infekcji. Wystarczy rozsypać fusy pod krzewami i lekko wymieszać z ziemią.
1: Imię Borys o słowiańskich korzeniach zyskuje na popularności wśród polskich rodziców. W 2025 roku nadano je 491 chłopcom, co pokazuje powrót do tradycyjnych imion. Borys oznacza wojownika i walczącego, co przyciąga rodziców swoją siłą i wyrazistością. W rejestrze PESEL imię to zajmuje obecnie 123 miejsce wśród najpopularniejszych w kraju.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kolorowe napoje slaszy, uwielbiane przez dzieci, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Eksperci ostrzegają, że zawarty w nich glicerol, zwłaszcza w wersjach bez cukru, może prowadzić do zatrucia i hospitalizacji. Agencja do spraw standardów żywności zaleca, by unikać podawania tych napojów dzieciom poniżej 4 roku życia.
0: W niedzielę, 7 czerwca, policjanci ze Złotorii przeprowadzili skuteczną akcję ratunkową w pobliskim lesie. Kobieta, która doznała urazu nogi podczas spaceru, została szybko odnaleziona dzięki precyzyjnemu namierzeniu przez funkcjonariuszy. Po udzieleniu pierwszej pomocy, bezpiecznie opuściła teren z pomocą ratowników medycznych. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności podczas samotnych wędrówek. Kamień w czajniku to problem, który dotyka wielu z nas, wpływając na smak napojów i wydajność urządzenia. Istnieje jednak prosty sposób na jego usunięcie bez chemii. Wystarczy wykorzystać obierki jabłek, które dzięki zawartości kwasu jabłkowego skutecznie rozpuszczają osad. Wystarczy zagotować je w czajniku i pozostawić na 1 godzinę, by cieszyć się czystym urządzeniem.
1: Łukasz Schreiber zapowiedział premierę swojej trzeciej książki zatytułowanej Kobiety Republiki Rzymskiej od 509 do 80 przed naszą erą, która ukaże się w sierpniu. Publikacja ma być odtrutką na współczesne narracje historyczne, przedstawiając rolę kobiet w polityce starożytnego Rzymu. To ostatnia część jego publicystyczno-historycznej trylogii po poradniku erystyki i analizie współczesnego świata. Książka zostanie wydana przez wydawnictwo Prześwity.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków przygotowuje się do przedterminowych wyborów prezydenta miasta, które mogą odbyć się we wrześniu. Premier Donald Tusk wskazał drugą połowę miesiąca jako najbardziej prawdopodobny termin, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wśród kandydatów jest Marianna Schreiber, która w swoim spocie wyborczym zapowiada usunięcie flag Unii Europejskiej i Ukrainy z budynków miejskich. Wybory są konieczne po referendum z 24 maja, którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień sprzyja leniwym chwilom na ławce w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Nie uwierzy pan, ale,
2: nie uwierzę.
1: Ale zrobił to na własne ryzyko. Był ostrzegany, że nie wyjdzie z tego zwycięsko,
2: no i nie wyszło.
1: Ale się zawziął, powiedział, że da sobie z tym Wałęsą radę i było, no, oglądał pan, pewnie to pan wie, co było dalej.
2: Dużo piliście w trakcie tych obrad?
1: Ale kto, kto z kim?
2: No, nie piliście z drugą stroną, czy tylko piliście podobno, we własnym gronie?
1: Podobno w Magdalence było takie bratanie się.
2: A ilu mieliście agentów po stronie solidarnościowej?
1: Nie mam pojęcia. Naprawdę.

0: Witam Państwa i zapraszam na kolejną edycję programu Alfabet Millera. Dzisiaj zajmiemy się literą O. Okrągły stół. Pan Biskupski i ja poprowadzimy tym szlakiem Państwa.
1: Dzień dobry, witam Panie Premierze, witam Państwa. Panie Premierze, co Pan poczuł, jak zobaczył prezydenta Nawrockiego, w zasadzie wynoszącego, oczywiście on fizycznie tego stołu z Pałacu Prezydenckiego nie wynosił, ale tak mówiąc kolokwialnie, nadzorował jego rozkładanie.
0: Wie pan, specjalnie się nie zdziwiłem, bo ja znałem poglądy i pana Nawrockiego i jego otoczenia na polską transformację rozpoczętą okrągłym stołem. Dla tych polityków okrągły stół nie jest symbolem godnym szacunku. Raczej nawet niektórzy się posuwają do tego, że mówią, że to jest symbol zdrady narodowej. Więc to, że Nawrocki nie będzie zauważał żadnych okazji, żeby przypomnieć o okrągłym stole, to było dla mnie oczywiste. Natomiast nie spodziewałem się, że postanowi wyeksmitować ten mebel gdzie indziej.
1: Panie premierze, obrady okrągłego stołu trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Poprzedziły je spotkania między innymi generała Kiszczaka z Lechem Wałęsą i to właśnie te spotkania stały się, między innymi te spotkania stały się pretekstem do tego, żeby budować taką narrację, o której pan mówi, czyli o zdradzie magdalenkowej, ale były też dość burzliwe posiedzenia 10. plenum KC, prawda, które w takich dwóch etapach się toczyło w grudniu i styczniu 88 i 89 roku. Upraszczając, pan był po tej złej stronie, po tej stronie, czarnej stronie mocy komunistów, którzy, no właśnie, przystępując do rozmów, czy wy, gdybyście wiedzieli, jak potoczy się dalej historia, czyli jakie będą wyniki wyborów 4 czerwca i jak sromotnie te wybory przegracie, to wy byście w ogóle te rozmowy rozpoczynali?
0: Chętnie będę z panem polemizował w kilku wątkach, zaczynając od tego,
1: ciemna strona mocy.
0: Zaczynając od tego, że nie byłem po złej stronie, byłem po innej stronie. Ale jeżeli pan zakłada, że ludzie będą ze sobą rozmawiać i próbować osiągnąć jakiś kompromis, to nie może pan jednych kwalifikować do dobrych, a drugich do złych, bo wtedy żadnego kompromisu nie będzie. Ale zacznę od tego, że cała zaczęła się znacznie wcześniej i nie w Polsce. Mianowicie, pamięta pan zapewne, że w Reykjaviku odbyło się spotkanie Reagana z Gorbaczowem. I wprawdzie ono nie przyniosło jakichś spektakularnych zmian w znaczeniu podpisywania jakichś ważnych dokumentów, ale potem historia pokazała, że tam osiągnięto porozumienie bardzo istotne. Uznano, że trzeba nie tyle ograniczać zbrojenia, ale zlikwidować całe systemy broni i kończyć zimną wojnę. I Gorbaczow postanowił zrezygnować z doktryny Breżniewa. Publicznie oświadczył, że Związek Radziecki nie będzie bronił swoich satelitów i one muszą rozwiązywać problemy, każdy w własnym zakresie. A Reagan zobowiązał się, że Stany Zjednoczone nie będą sięgać po te kraje i włączać ich do swojej dominacji. Otóż było jasne, że takim krajem, który można poddać eksperymentowi w znaczeniu pierwszy kraj, a to jest Polska. I to zrobiono. I tego się z reguły nie wie i nie mówi, ale moją stronę, czyli stroną PZPR, mobilizowali wysłannicy Gorbaczowa w postaci rozmaitych urzędników ambasady radzieckiej, a stronę solidarnościową i Lecha Wałęsy.
1: Kościół
0: i ambasada amerykańska. No i to się tak posuwało powoli, powoli, aż do finału.
1: Panie premierze, pan uciekł trochę od odpowiedzi na moje pytanie.
0: Które?
1: Jasne. Dotyczące tego, czy gdybyście wiedzieli, jak, bo mieliście swoje sondaże, tak? Czy projekcje sondaży, w których opinia o władzy PRL-owskiej była całkiem pozytywna. Gdybyście wiedzieli, że no tak jak w tych pełni wolnych wyborach do Senatu 99 mandatów przypadnie stronie Solidarnościowej, w Sejmie wiemy, jak to wyglądało. Tam były te kontrakty dotyczące tego, że liczba tych wolnych mandatów to jest 35%, pozostałe 65% miało przypaść dla trzech partii tworzących koalicję rządzącą, czyli PZPR, ZSL i Stronnictwo Demokratyczne. Gdybyście wiedzieli, że te nastroje są jednak inne, zupełnie inne niż wynikało z waszych badań, to czy byście tak, nie wiem czy chętnie, bo o tym czy chętnie to za chwilę też sobie porozmawiamy, usiedli do stołu i rozmawiali na temat de facto może nie oddania, ale podzielenia się władzą.
0: No nie powiedział pan o jednej ważnej kwestii dotyczącej tych ustaleń. Otóż wychodząc po zakończeniu obrad okrągłego stołu, mieliśmy kilka umów, między innymi jedną polityczną, która mówiła, że całe następne 4 lata, licząc od wyborów czerwcowych, będzie rządziła koalicja PZPR, ZSL i SD, a Solidarność będzie w opozycji. Takie było ustalenie. I to ustalenie zostało złamane oczywiście. Czyli można powiedzieć, mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju nielojalnością polityczną i powiem panu o zdarzeniu, które jest bardzo charakterystyczne, mianowicie przed ujawnieniem całej tej operacji umówił się ze mną Jarosław Kaczyński, który wtedy był, jak pan pamięta, ważnym politykiem realizującym koncepcję przyspieszenia. Umówiliśmy się w Komitecie Centralnym, to chyba pierwszy raz był Kaczyński wtedy w KC. I powiedział mi tak, proszę pana, informuję pana, że jutro ogłosimy, że większość sejmowa jest bez PZPR, to znaczy jest Solidarność, PSL i SD.
1: To już mówiłem o 90 roku.
0: Tak. A ja powiedziałem, no panie ministrze, czy tam panie pośle, ale to jest złamanie umowy okrągłego stołu. On powiedział, proszę pana, jak się zaczyna gra parlamentarną, to trzeba, to wygrywa ten, kto ma mocniejsze karty. Pomyślałem sobie, sprytne. Ale powiedziałem, no wie pan, ale to w stosunku do partnerów nie wygląda dobrze, prawda? On mówi, trudno. Wypił herbatę, pożegnaliśmy się i poszliśmy. I na drugi dzień ukazały się słynne zdjęcia Wałęsa w środku, obydwaj panowie z boku, ręce do góry.
1: I nagle,
0: i nagle się okazało, że PZPR jest w opozycji, a miał być przez 4 lata w rządzącej koalicji.
1: Mówił pan o tym nacisku strony radzieckiej dotyczącym tego, żeby rozmowy z opozycją w Polsce prowadzić, ale wy nawet w ramach PZPR-u, co ujawniło to 10 plenum, mieliście bardzo silną opozycję i niechęć do tego, żeby zasiadać z ludźmi takimi jak Wałęsa, Michnik i tak dalej.
0: Wałęsa był do przełknięcia, natomiast generał Jaruzelski postawił weto przy dwóch nazwiskach, Kuroń i Michnik. Proszę pana, oczywiście, ale z drugiej strony niech pan sobie pomyśli, a która partia polityczna tak z radością podejmuje decyzje grożące jej utratą władzy? A w tym przypadku tak było. Dla dużej części tego aktywu partyjnego reprezentowanego w Komitecie Centralnym, ale także w niższych instancjach, okrągły stół i wszystko, co tam zostało zapisane, a jeszcze wcześniej same przygotowania do okrągłego stołu, To było coś, co pachniało bardzo nieładnie. Oto kierownictwo ich partii pertraktuje z przeciwnikami czy tam z wrogami, a to się może skończyć utratą władzy. To i tak ten Komitet Centralny reagował w miarę tak gładko.
1: To jeszcze jest jedna teoria, tylko musimy naszkicować sytuację bardziej gospodarczą niż polityczną. Końcówki lat 80., 88. roku to mamy kolejną falę strajków. Sytuacja gospodarcza była, mówiąc najdelikatniej, zła. I jest taka teoria mówiąca o tym, że wyście się chcieli władzą z Solidarnością podzielić po to, żeby ją wmanewrować i uczynić odpowiedzialną za tę złą sytuację, po to, żeby ludzie się przekonali, że Solidarność rządzić nie umie i pcha kraj ku przepaści.
0: Nie chcieliśmy się dzielić, skoro mieliśmy mieć koalicję rządzącą bez Solidarności. Jeszcze raz powtórzę. PZPR, ZSL, przepraszam, no tak, ZSL
1: tak.
0: I Stronnictwo Demokratycznego, a Solidarność w ławach opozycji przez całe 4 lata, a dopiero za 4 lata, licząc od czerwca 90, już pełno demokratyczne wybory i niech suweren decyduje jak chce, ale dopiero za 4 lata.
1: Co pan czuł, zasiadając z tymi ludźmi, których Jerzy Urban, zresztą nie tylko Jerzy Urban, w pewnym uproszczeniu, propaganda PRL-owska odsądzała od czci i wiary, nazywając ich często zdrajcami, często podżegaczami, prawda, osobami, które działają w interesie Stanów Zjednoczonych, etc., etc. I teraz, znaczy, zadam pierwsze pytanie takie, czy pan w ogóle wierzył w tę propagandę.
0: Wierzyłem w to, do czego rzeczywiście oni dążyli, to znaczy do zmiany ustroju społeczno-politycznego. Oni się tego nie wypierali, a potem jak z nimi rozmawiałem, bo jak pan wie, potem się spotykaliśmy wielokrotnie, to mówili to wprost, tak? Oczywiście chcieliśmy obalić ustrój.
1: I co pan czuł, zasiadając z tymi ludźmi do stołu rozmów?
0: Ciekawość, bo zwłaszcza jeżeli chodzi...
1: I co się okazało, że jeżeli, nie byli tacy strasznie straszni?
0: Jak czekałem w sali kolumnowej, żeby zobaczyć zwłaszcza Michnika i Kuronia, no bo oni mnie najbardziej ciekawili.
1: No to byli ci najgorsi z najgorszych, tak?
0: Jak weszli, to nagle zobaczyłem, że za nimi nie ciągnie się żadna siarka, jakieś palące się płomienie i tak dalej. Bardzo sympatyczni ludzie. W czasie pierwszej przerwy podszedłem. Oni już znali, bo widzieli mnie w transmisjach ze spotkania w stołówce KC z młodzieżą opozycyjną. Przedstawiłem się, umówiliśmy się na kolejne spotkania i tak poszło.
1: Obrady były toczone w trzech takich głównych zespołach do spraw gospodarki, polityki społecznej, do spraw reform politycznych i do spraw pluralizmu związkowego. Pan był współprzewodniczącym razem z Andrzejem Celińskim zespołu do spraw
0: młodzieży.
1: I to był jedyny stolik, który zakończył obrady bez podpisania porozumienia. Dlaczego?
0: Bo nie mogliśmy się porozumieć. Mimo.
1: Idem per idem. A dlaczego nie mogliście się porozumieć?
0: Zaraz pan powiem. Mimo, że nawet pan Mazowiecki i Gramek koniecznie chcieli, żebyśmy zawarli jakieś porozumienie. Ale Andrzej Zieliński się uparł i ja też. Powiedzieliśmy, przecież nic się nie stanie, przecież świat się nie zawali, jak taki skromny podstolik nie zawrze porozumienia. Chodziło o tak zwany jednolity front wychowawczy.
1: Może dzisiaj nikt nie wie, co to jest.
0: No, chodzi o to, że jeżeli młody człowiek zaczyna postrzegać świat, jego zalety i wady, to jak iść do przedszkola, a potem do szkoły, a potem do liceum, a potem na studia, to jeżeli chodzi o historię, socjologię i tak dalej, to otrzymuje za każdym razem ten sam przekaz. Czyli nie ma pluralizmu. Andrzej Celiński, jak pan wie, nie mógł się na to zgodzić, a ja z kolei nie mogłem się zgodzić, żeby zgodzić się na to, co on proponował.
1: Z dzisiejszej perspektywy to brzmi wręcz niewiarygodnie.
0: Śmiesznie, tak, bo gdybym poszedł z tym do swoich kolegów, to bym po prostu został zamordowany albo zakrzyczany. No i uznaliśmy, że przecież nic się nie stanie, jak nie podpiszemy porozumienia.
1: Co ciekawe, Andrzej Celiński został ministrem kultury w pańskim...
0: Ministrem kultury w moim rządzie, a potem też wiceprzewodniczącym SLD, kiedy ja byłem przewodniczącym.
1: Czy jakaś chemia tam była między
0: nami? Była, myśmy się bardzo lubili i co więcej, potem odbywaliśmy szereg uczonych rozmów i bardzo łatwo zauważyliśmy zbieżność poglądów. Myślę, że Andrzej Celiński, gdyby go dzisiaj oceniać, to była taka typowa lewica socjaldemokratyczna.
1: Pozwolę sobie na cytat z profesora Antoniego Dudka z Historii Politycznej Polski 89-2005. Rozpoczęcie rozmów z Wałęsą stanowiło dla ekipy Jaruzelskiego przełom psychologiczny, a zarazem wstęp do rezygnacji z forsowania rozwiązań siłowych, jakie selektywnie zastosowano podczas wiosennych strajków. Wprawdzie od kwietnia 1988 roku prowadzono w MSW i MON ściśle tajne przygotowania do wprowadzenia stanu wyjątkowego, jednak z każdym miesiącem alternatywa siłowa stawała się coraz mniej prawdopodobna. Działo się tak nie tylko z powodu obaw przed reakcją opozycji, która wciąż była bardzo słaba, ile z racji postępującego rozkładu wewnętrznego samego aparatu władzy komunistycznej, który wydaje się jednym z najważniejszych, a równocześnie niedocenianych przyczyn upadku systemu. Panie premierze, porozmawiajmy chwilę o tym. Pierwsze, czy zdaniem pana ta ocena profesora Dudka jest właściwa i czy rzeczywiście pod koniec lat 80. mieliście do czynienia z rozkładem wewnętrznym aparatu władzy?
0: Nie, ona nie jest właściwa. Nie wiem, skąd się te opinie biorą, ale one do dzisiaj funkcjonują. Co więcej, już po utworzeniu rządu mazowieckiego, już po zaprezentowaniu planu Leszka Balcerowicza, ja się spotkałem z Lechem Wałęsą w Łańsku. To jest taka miejscowość w połowie drogi między Gdańskiem a Warszawą. Może pan tam był kiedyś.
1: Kiedyś tam był, nie wiem czy jest dalej, kiedyś był tam ośrodek
0: rządowy. Jest dalej, tak.
1: Rządowy. Na Mazurach.
0: Spotkaliśmy się tam, w Wałęsie towarzyszył Borusewicz i Wałęsa, i Kaczyński. I wie pan, że ich najbardziej interesowała moja opinia, która jest z tym związana. Czy jest możliwy nowy pucz? To znaczy, czy część zbuntowanego wojska, który nie akceptuje tego, co się w Polsce dzieje, i część aparatu bezpieczeństwa policyjnego.
1: Coś, co stało się później w Związku Radzieckim, tak, co tak. Było puczem Janajewa.
0: Jest w stanie zorganizować coś w rodzaju zamachu stanu. Takie rzeczy zdarzały się, pewnie pan pamięta Hiszpanię, kiedy zbuntowani wojskowi
1: krótki to był
0: weszli,
1: zamach stanu.
0: No tak, ale weszli
1: do Kortezów, prawda?
0: Do Kortezów, strzelali i tak dalej.
1: Wtedy ta postawa króla była taka zdecydowana.
0: No król się wtedy zdecydował, tak, bardzo wyraźnie. I kiedy ja im mówiłem, panowie, to jest po prostu niemożliwe. Nic takiego nie ma. To oni się patrzyli na mnie z pewnym niedowierzaniem. I ja pewne refleksy tamtej rozmowy sprzed lat dzisiaj także dzisiaj dostrzegam. Także to jest dosyć uporczywie lansowane. Ale kto miał zrobić tego rodzaju przedsięwzięcie, wie pan? Nie było chętnych. Ci wszyscy, którzy byli objęci swego rodzaju weryfikacją, to oni marzyli tylko o jednym, żeby się dostać do tych nowych sił, które były formowane. Ale do głowy im nie przyszło, żeby próbować montować jakiś zamach stanu.
1: Najtrudniejszy moment w czasie rozmów okrągłych stołowych to?
0: No, podobno w Magdalence tam miały miejsce takie różne bardzo trudne rzeczy, ale ja w Magdalence nie byłem, nie uczestniczyłem. Ja wtedy ze Sławomirem Wiatrym jeździłem po Polsce i przekonywałem do okrągłego stołu, bo to nie było też takie łatwe. Więc ja miałem takie wrażenie, że to w miarę wszystko idzie tak jak trzeba. Oczywiście my tam, czyli nasza strona, popełniła tam kilka radykalnych błędów.
1: Mianowicie?
0: Po pierwsze, rozdaliśmy to posiedzenie zamiast kończyć je w ciągu 4 lub 5 dni. Taki był zresztą na początku, taka była ogólna dyrektywa.
1: A wynikało to z
0: A wynikało to chaosu? Z tego, że nasi partnerzy z Solidarności zorientowali się, że im dłużej, tym lepiej. Dlatego, że
1: fokus całego świata dostają, był na to wydarzenie.
0: Dostają czas antenowy, mogą prezentować swoje poglądy.
1: Czy nawet w dzienniku telewizyjnym się, można było zobaczyć te autobusy przyjeżdżające z delegacją.
0: Pojawiały się ciągle nowe postulaty, bo wie pan, trzeba od razu powiedzieć, że Solidarność szła do okrągłego stołu z kilkoma tylko punktami. Najważniejszy, legalizacja Solidarności, Potem zwolnienie więźniów politycznych, pluralizm związkowy i pluralizm w mediach. I to wszystko. No ale potem, jak oni zobaczyli, że mają przed sobą partnerów, którzy są dosyć ulegli, to zaczęli mnożyć te punkty. I to się rozdeło, trwało to tyle tygodni, jak pan mówił, i tak dalej. Ale to był błąd. I drugi, jeszcze gorszy, to była ordynacja wyborcza. Ordynacja wyborcza, która powodowała, że w Senacie była ordynacja większościowa i ludzie Wałęsy otrzymali jakieś 67% głosów, no bo przecież też głosowano na innych kandydatów, ale otrzymali 99 mandatów.
1: No jedynym, który wszedł
0: w Stokłosa.
1: Tak, Henryk Stokłosa.
0: A z kolei w tak zwanej liście krajowej trzeba było otrzymać 50% oddanych głosów. Mieczysław Rakowski dostał 8 milionów głosów i nie wszedł do Sejmu.
1: Chyba jedna osoba weszła.
0: Barcikowski, chyba Tadeusz Kozakiewicz. Barcikowski miał chyba 4 miliony i też nie wszedł do głosów.
1: Swoją drogą,
0: to dzisiaj jak ludzie wchodzą do Sejmu, jak mają 1000 głosów. No to...
1: Swoją drogą wtedy Wałęsa nawet nakłaniał do głosowania na tę listę krajową. Z jednym wyjątkiem, o którym też chciałem porozmawiać, bo pan mówił o tym postulacie strony solidarnościowej, pluralizmu związkowego. Jak pluralizm związkowy, to mamy z jednej strony oczywiście Solidarność, z drugiej strony OPZZ i Konstantego
0: Miodowicza.
1: Alfreda Miodowicza. Jak pan ocenia tę postać w trakcie rozmów okrągłostołowych, bo on się wydawał być jednym z największych przeciwników porozumień i Wałęsa, mówiąc o tej liście krajowej i o tym jednym nazwisku, na którego nie należy głosować, właśnie miał na myśli Miodowicza.
0: Z nim były kłopoty, bo on bał się, że jego centrala związkowa zostanie całkowicie zdominowana przez konkurencyjną centralę związkową, czyli przez Solidarność. I on wykorzystywał każdą sytuację, żeby zaistnieć. Rwał się do głosu, burzył porządek ustalony wcześniej. No a jeszcze wcześniej przed okrągłym stołem zrobił ten widowiskowy numer z dyskusją z Wałęsą w telewizji, prawda? Nie mówiąc nikomu, nie prosząc o opinię.
1: No jak, panie premierze?
0: Ponosząc klęskę.
1: No przecież nie mógł sam z siebie pójść do TVP i uskutecznić pierwszej w historii takiej debaty.
0: Nie uwierzy pan, ale,
1: nie uwierzę.
0: Ale zrobił to na własne ryzyko. Był ostrzegany, że nie wyjdzie z tego zwycięsko,
1: no i nie wyszło.
0: Ale się zawziął, powiedział, że da sobie z tym Wałęsą radę i było, no, oglądał pan pewnie, to pan wie, co było dalej. A jeżeli telewizowie nie oglądali, to można to obejrzeć.
1: No przegrał z Kretesem, mówiąc najdelikatniej. I nie mieliście żadnego wpływu, no to był związek, nad którym parasol trzymała partia, panie premierze.
0: Nawet jak pewien wpływ był, dlatego że przecież nam też zależało, żeby wzmacniać się na PZZ, a nie żeby go chować pod sukno, prawda, i tam go kopać i tak dalej, i tak dalej. A on z tego korzystał i chciał odgrywać rolę większą niż mógł odegrać. No i zdaje się, że teraz sobie przypominam, że końcowe posiedzenie okrągłego stołu też było w impasie w pewnym momencie, bo on chciał koniecznie zabrać głos, a nie był przewidywany. I była przerwa chyba godzinna, próbowano z nim jakieś kompromisy zawierać i tak dalej, i tak dalej. To była bardzo nieprzyjemna historia, bo wie pan, kończymy, już brakuje, jeszcze wszyscy już patrzą na zegarki, tu już pociągi i tak dalej, i tak dalej. A tu wstaje pan przewodniczący OPZZ i mówi hola, hola, hola, posłuchajcie, co ja mam do powiedzenia.
1: Pan mówi o tym, że obrady Okrągłego Stołu były jednym z najważniejszych, czy też przełomowych wydarzeń w historii państwa polskiego. Czy rzeczywiście tak było?
0: Oczywiście,
1: w dzisiejszej
0: tak.
1: perspektywie, jak spojrzymy na badania opinii społecznej, szczególnie wśród młodzieży, to wydarzenie, mówiąc najdelikatniej, nie jest jednoznacznie pozytywnie.
0: A komu zależy dzisiaj, żeby to wydarzenie traktować tak, jak ono zasługuje? Proszę pana, tracimy tylko na tym, bo niech pan zwróci uwagę, że ponieważ okrągły stół jest cały czas oceniany pogardliwie przez rządzących i to było zarówno za Kaczyńskiego, jak i teraz, to jakie inne wydarzenie idzie w górę? Mur berliński. I świat coraz bardziej wie, że wszystkie te przemiany zaczęły się od muru berlińskiego.
1: No, bardziej spektakularne. No. W obrazku wygląda dużo lepiej niż kilkudziesięciu facetów siedzących.
0: Proszę pana, zawsze burzenie wygląda lepiej.
1: Okrągłego
0: prawda?
1: Stołu, prawda?
0: Widzę, że pan jest specjalistą. Zburzenie Bastylii też wygląda lepiej na obrazach starych niż jakieś tam obrady Zgromadzenia Narodowego, tak? Tylko że trzymajmy się faktów. Wszystko zaczęło się od Warszawy, od Okrągłego Stołu. I gdyby byli mądrzy politycy, którzy chcą, żeby ten fakt wbić w świadomość społeczną poza Polską, to by z tego umiejętnie korzystali. Ale ponieważ nie ma, nie było, oprócz Kwaśniewskiego oczywiście. A teraz w ogóle jeszcze, bo Kwaśniewski na przykład miał taką zasadę, że jak przyjeżdżała jakaś delegacja do Pałacu Prezydenckiego, wie pan, inni prezydenci i tak dalej, to on zawsze zapraszał ich do sali kolumnowej i mówi, o, to jest ten mebel, przy którym opozycja porozumiała się z Polską i wszyscy kiwali z uznaniem głową i tu Kwaśniewski lubił dorzucać, a jeszcze wcześniej tu podpisano Układ Warszawski też w tym samym miejscu, no i to wszystkich ciekawiło oczywiście, wie pan, ale teraz już tak nie będzie.
1: Oczywiście teorie alternatywne mają to do siebie, że mogły się wydarzyć, ale się nie wydarzyły. Przeciwnicy obrad Okrągłego Stołu mówią, że to wcale nie była jedyna droga do wolnej, demokratycznej Polski, że wcale nie byliśmy skazani na scenariusz rumuński, który w gruncie rzeczy w tych bloku państw socjalistycznych był pewnego rodzaju ewenementem, że Czesi, Węgrzy, Bułgarzy, etc. również dokonali zmian ustrojowych
0: po nas,
1: ale szybciej.
0: No bo zawsze ci pionierzy mają gorzej, prawda? Ale to ja mam do tych wszystkich, którzy
1: Michał
0: tak mówią.
1: Michał Sołowow mówi, że pionierzy giną, więc nie warto być pionierem.
0: Zdaję sobie sprawę, że oczywiście są tacy ludzie. To ja mam dla nich jedną radę. No to panowie, to trzeba było wziąć kałasznikowy i szturmować Komitet Centralny.
1: Taka rada mało sympatyczna.
0: A jak nie żyliście, bo byliście za młodzi, no to miejcie pretensje do swoich rodziców, dziadków. Oni mogli to zrobić.
1: Chyba dobrze, że tego nie robili.
0: No właśnie. I to jest odpowiedź na te wszystkie wątpliwości.
1: Panie premierze, rozmawiamy o takiej dużej polityce, natomiast obrady trwały kilka miesięcy, przygotowania do obrad też trwały kilka miesięcy, no i później były przygotowania do wyborów czerwcowych. Pierwszy rząd Kiszczaka, później rząd Mazowieckiego, taki ten koalicyjny z resortami siłowymi w rękach strony PZPR-owskiej. Ja bym poprosił o kilka takich ciekawostek, które nie należą do kategorii wielkiej polityki. Dużo piliście w trakcie tych obrad?
0: Ale kto z kim?
1: No, nie piliście z drugą stroną, czy tylko piliście podobno, we własnym gronie?
0: Podobno w Magdalence było takie bratanie się.
1: No to można zobaczyć na filmach. Tak. A w pałacu?
0: W pałacu? To jeżeli już, to raczej w gronach zaprzyjaźnionych, czyli jednorodnych partyjnie. Ale proszę pana, jeżeli chodzi o tworzenie rządu, to znaczy, wie pan, kiedy zaczęto realizować koncepcję jeden generał premierem, drugi generał prezydentem, to ja i mój ówczesny szef Mieczysław Rakowski, żeśmy się bardzo zirytowali. że to jest po prostu projekt z góry skazany na niepowodzenie. No wie pan, jesteśmy po wyborach, tak.
1: Demokratyczne wybory państwa to wygląda jak junta wojskowa.
0: No tak.
1: W jakimś Chile, czy...
0: Chodziliśmy po tych innych wojskowych i mówiliśmy, panowie, co wy robicie? No przecież to jest nie do wytrzymania, no. No i potem, kiedy już był Mazowiecki, to Mazowiecki zachował się jak wytrawny bywalec demokratycznych struktur i zaprosił na rozmowy szefów wszystkich parlamentarnych ugrupowań i partii będących w parlamencie. Między innymi mnie i Orzechowskiego. Marian Orzechowski był wtedy szefem klubu PZPR, a ja byłem zastępcą pierwszego sekretarza. I wtedy Mazowiecki nam powiedział, jak ma wyglądać przyszły rząd i kogo od nas będzie proponował, czyli Siwickiego, Kiszczaka, jeszcze pana Wielątka, to już był cywil. I w pewnym momencie mówi, wiecie panowie, no, brakuje mi rzecznika, mam taki pomysł na rzecznika, ale nie mogę wam powiedzieć, bo to jeszcze jest za wcześnie. A ja mówię, ja mam dobrego kandydata, panie premierze. Mówi, kogo? Ja mówię, Jerzego Urbana. Mówię, to się nie da zrobić. No więc było trochę napięć. No, powiem panu, na co się Mazowiecki nie zgodził. Myśmy mieli bardzo dobrego kandydata na ministra spraw zagranicznych, na którego Mazowiecki zareagował bardzo pozytywnie. Powiedział rzeczywiście, no ale mówi, wie pan, no ja nie mogę, no. Pierwszy niekomunistyczny rząd i minister spraw zagranicznych od was. Wystarczy, że jest dwóch generałów, tam jeszcze ktoś i tak dalej, to już nie. Także negocjowaliśmy, częściowo uzyskaliśmy to, co chcieliśmy, częściowo nie, jak to w negocjacjach.
1: Ale negocjowaliście przy alkoholu, nie wiem, no z Tadeuszem Mazowieckim to nie, oczywiście, ale z innymi przedstawicielami.
0: Proszę pana, nie powiem, że nie używano alkoholu.
1: To były takie czasy, panie premierze, że się piło po prostu.
0: No, teraz też się pije.
1: No tak, ale teraz się...
0: Co?
1: Inaczej się pije.
0: Co innego się pije.
1: Co innego, tak.
0: Wtedy na przykład w moim kręgu, takim wie pan robotniczym, bo ja pochodzę z tego okręgu, to nie stroniliśmy, tu pana zdziwię, od spirytusu.
1: To ostro.
0: Pamięta pan taki fragment z Mistrza i Małgorzaty, jak kot behemot.
1: Tak jest, że częstuje. Damie?
0: Często ja Małgorzatę, a co to jest wódka? Ależ proszę pani, wódka? To spirytus. Właśnie zachowywaliśmy się jak kot behemot.
1: Czyli żadnej tam whisky, ani brandy, ani żadnych takich zachodnich wynalazków?
0: Whisky tak, ale to jeżeli już, to koniak. Ale najczęściej po prostu czysta wódka.
1: Dobrze, panie premierze, skoro mamy już taką rozluźnioną atmosferę, to spytam, a ilu mieliście agentów po stronie solidarnościowej?
0: Nie mam pojęcia. Naprawdę. Wie pan, ja kiedyś próbowałem się dowiedzieć u Kiszczaka, raz byłem u niego w domu i też była taka atmosfera jak teraz. Taka troszkę taka, no.
1: Przy koniaczku.
0: I ja mówię, panie generale, bo nigdy tym nie byłem na ty. Mówię, wie pan, że ja się tak zastanawiam, jak to się stało, że mnie nigdy żadna służba nie zaproponowała współpracy. On mówi, naprawdę? Naprawdę. A on się zafrasował i mówi, wiesz co? Uznali, że jesteś nieperspektywiczny. No, to gratuluję umiejętności rozpoznawania ludzi, tak?
1: Ale poważnie, całkowicie poważnie.
0: Nie wiem ile. I tego chyba nikt nie wie, bo na pewno część tych dokumentów jest nie do odzyskania. Ludzie, którzy byli prowadzącymi, poumierali, nie zostawili żadnych śladów. Nie.
1: Czy zdaniem pana ten fakt mógł mieć wpływ na przebieg obrad Okrągłego Stołu?
0: Żadnego.
1: Finalne rozmowy, czy to po prostu w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć, że wymknęło się spod kontroli, ale no poniekąd chyba poszło własnym torem.
0: Nie, wie pan, to jest problem moich kolegów, którzy wtedy o tym wszystkim decydowali. Według mnie było tak, że PZPR straciła więcej niż powinna, a Solidarność uzyskała więcej niż powinna.
1: To zostańmy jeszcze przy tej Solidarności. Czy zdaniem pana strona solidarnościowa była zaskoczona wyborami 4 czerwca i szybkim obrotem spraw, no de facto przejęciem może nie pełnej władzy, jednak częściowej, tak, prawda, te resorty siłowe były w waszych rękach, natomiast cała gospodarka już była po stronie Solidarności.
0: Proszę pana, ich problem i nasz był taki, że program społeczny, który został przyjęty w wyniku ustaw balcerowiczowskich, on nie miał wiele wspólnego z tym, co zapisano w umowach Okrągłego Stołu. Bo program polityczny w porządku, ale program społeczny, on był bardzo rozbudowany. Ten zapisany przy Okrągłym Stole. Więc tam i była zapowiedź reform rynkowych, ale bez kosztów społecznych. To znaczy koszty były gwarantowane, że państwo się tym zajmie i tak dalej. Uznanie pluralizmu związkowego to było oczywiste, ale punktem wyjścia było państwo jako gwarant. Czyli można powiedzieć, że to, co zapisano przy Okrągłym Stole, to niewiele różniło się od tego, co było wcześniej. Państwo miało się opiekować, państwo miało odpowiadać za pracę, za osłony socjalne, za wysokość płac i tak dalej, i tak dalej. I to, z czym zerwał Balcerowicz na samym początku, to z tym.
1: No ale z waszą aprobatą.
0: No niestety klub PZPR głosował cały za tym. Ja mówię niestety, bo ja uważam, że moi koledzy się powinni wtedy zastanowić, nad czym głosują.
1: A może dzięki temu 4 lata później wróciliście do władzy?
0: Może. Ale to nie ładnie wyglądało, wie pan, że się obcięło w programie Balcerowicza praktycznie rzecz biorąc wszystkie...
1: A może po prostu nie było innej
0: wszystkie osłony socjalne.
1: Nie, no gospodarcza była taka, jaka
0: pan
1: była.
0: Pan wspomniał o innych krajach, Bułgaria, czy Czesi, czy Słowacja. Tam nie było planu Balcerowicza. No, te kraje wcale gorzej nie wyglądają niż my.
1: Panie premierze, na koniec jedna myśl, jedno skojarzenie z Okrągłym Stołem. Coś, co wzbudza w panu takie największe pozytywne emocje, taki flash okrągłostołowy, to?
0: No, że Polacy od czasu do czasu nie muszą być mądrzy po szkodzie. Czasami mogą być mądrzy przed szkodą.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję państwu i zapraszamy za tydzień.
0: Dziękuję bardzo.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, choć nie wygrała finału Roland Garros, zdobyła serca fanów i awansowała na 21 miejsce w rankingu tenisistek. Ale uwaga, na horyzoncie pojawił się nowy talent, Borys Szyc, aktor, który jeszcze niedawno wiódł hulaszczy tryb życia. Teraz zamienia scenę na kort tenisowy. Z hulajnogą zamiast limuzyny i kaloryferem zamiast brzuszka, Szyc staje się inspiracją dla wielu. Czyżby szykowała się nowa gwiazda tenisa? Maja i Iga, miejcie się na baczności. Emilia Komarnicka i Redbud Klynstra, niegdyś wzór idealnego związku, teraz spotykają się w sądzie, by zakończyć swoje małżeństwo. Aktorka, zamiast przejmować się rozwodem, jeszcze niedawno bawiła się na wakacjach z synami, pokazując im świat. Na sali sądowej emocji nie brakowało, choć po wszystkim para wymieniała się uprzejmościami i uśmiechami. Czyżby rozwód był nowym sposobem na zacieśnianie więzi? Wyroku jednak wciąż brak, a sprawa została odroczona.
2: Monika Richardson, niegdyś gwiazda telewizji, teraz próbuje podbić YouTube. Zamiast milionowych widzów ma kilkaset odtworzeń i prosi o wsparcie finansowe na Patronite. Jej nowy kanał, pełen rozmów o życiu i śmierci, jak na razie nie przyciąga tłumów. Cóż, może jazz i trzecia symfonia Góreckiego to nie jest to, czego szuka internetowa publiczność. W świecie chłopaków do wzięcia, smutek i żal. W najnowszym odcinku programu widzowie dowiedzieli się o śmierci Filipka, bohatera, który, choć nie był główną gwiazdą, zdobył serca fanów swoją szczerością i dramatyczną historią o pożarze domu. Produkcja pożegnała go krótkim, ale poruszającym komunikatem, pozostawiając fanów w szoku i niedowierzaniu. Cóż, życie pisze swoje scenariusze, a telewizja tylko je transmituje.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Paweł DeLong, znany aktor, niebawem zostanie tatą. W sieci pojawiły się zdjęcia z romantycznej sesji ciążowej, które wywołały prawdziwą burzę wśród fanów. Internauci zasypali parę gratulacjami, a DeLong z dumą prezentuje ciążowy brzuszek swojej partnerki. Wygląda na to, że gwiazdy też potrafią cieszyć się chwilą z dala od błysku fleszy. Madonna znowu zaskakuje, tym razem rezygnując z klasycznych teledysków na rzecz 14-minutowego filmu z gwiazdorską obsadą. Wśród niespodzianek znalazł się epizod z piłkarzami Chelsea, Colem Palmerem i Joao Pedro, którzy pojawili się na ekranie przy pisuarach. To niecodzienne połączenie muzyki i futbolu zdobyło milion wyświetleń w 24 godziny, udowadniając, że królowa popu wciąż potrafi przyciągnąć uwagę. Warszawa żegna Piotra Klimczaka, znanego restauratora, który odszedł w wieku 41 lat. Jego żona, Brygida, podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami i nietypową prośbą zmarłego. Elegancki, ale nie w pełni czarny strój na pogrzebie. Klimczak, który zmagał się z rakiem trzustki, pozostawił po sobie nie tylko kulinarne dziedzictwo, ale i miłość do kwiatów, które będą mile widziane na ceremonii. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, bo przecież słowa to tylko słowa.
2: Sara James, nasza ulubiona gwiazda z The Voice Kids, w końcu dorosła. 10 czerwca świętowała swoje 18 urodziny w stylu, który można opisać jako różowo-japońską eksplozję. Na Instagramie podzieliła się relacją z imprezy, gdzie nie zabrakło różowych akcentów i japońskich klimatów. Jak sama przyznała, czekała na ten moment od zawsze, a teraz, kiedy już nadszedł, czuje się jak w bajce. Cóż, teraz czas na dorosłe decyzje, ale kto by się tym przejmował, kiedy można świętować w takim stylu?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gabriela Muscała, urodzona 11 czerwca 1969 roku, świętuje dziś swoje 54 urodziny, a jej kariera to prawdziwy rollercoaster przemian. Od rudowłosej Annie Shirley po ikonę dojrzałego stylu. Muscała nie boi się żadnego wyzwania. Jej przełomowa rola w filmie Fuga w 2018 roku pokazała, że jest nie tylko wybitną aktorką, ale i artystką totalną. A w życiu prywatnym? Po rozwodzie z reżyserem Grzegorzem Zglińskim znalazła szczęście u boku Zbigniewa Zamachowskiego. Cóż, wiek to tylko liczba, a Gabriela wciąż zaskakuje.
2: Warszawski Beer and Bones szykuje się na prawdziwe gotyckie święto. 26 czerwca Fernando Ribeiro, wokalista Moonspell, zaprezentuje przedpremierowo album Far From God i zaserwuje specjalny DJ set. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli poczuć się jak na prywatnym koncercie w mrocznej świątyni metalu. Bez dystansu, bez barierek, tylko muzyka i magia Moonspell.
1: Fontaines D.C., irlandzka formacja postpunkowa, straciła swojego 6. członka. Trevor Deeds, menedżer zespołu, który odkrył ich potencjał w 2016 roku, zmarł nagle, pozostawiając muzyków w głębokim żalu. Deeds, znany z nieustraszonych przekonań, był kluczową postacią w sukcesie zespołu, który zdobył uznanie nawet Eltona Johna. Zespół prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, nie podając przyczyny śmierci.
2: Ozzy Osbourne i Mötley Crüe, duet, który w latach 80. zdefiniował pojęcie rockowej rozpusty. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, wspomina trasę z 1984 roku jako prawdziwe szaleństwo. Ozzy na skraju wyczerpania wyszedł na scenę w białych majtkach i po prostu zaczął płakać. Trasa została przerwana, a Ozzy musiał wrócić do domu, by przetrwać. Tymczasem Mötley Crüe szykuje się do nowej trasy The Return of Carnival of Sins, która rusza już w lipcu. Ciekawe, czy tym razem będzie równie grzecznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 zł oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 zł oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 zł. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 zł oszczędności. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. To efekt prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który zarzuca byłemu ministrowi zniesławienie. Teraz decyzja należy do Sejmu, który zdecyduje, czy Ziobro stanie przed sądem. Jeśli posłowie uchylą immunitet, sąd będzie mógł rozpatrzyć sprawę. W Wielkiej Brytanii trwa proces Louise Cameron, oskarżonej o otrucie swojego 8-letniego syna, Risa. Kobieta miała podać chłopcu sok z morfiną, twierdząc, że próbowała popełnić samobójstwo i nie chciała zostawić dziecka samego. Mimo uznania jej za niezdolną do uczestniczenia w procesie, ława przysięgłych ma ustalić, czy dopuściła się zarzucanych czynów.
3: Były prezydent Andrzej Duda został uhonorowany tytułem honorowego członka Związku Podhalan w Północnej Ameryce podczas wizyty w Chicago. Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się z członkami organizacji, gdzie przyjęto ich tradycyjnie chlebem i solą. Duda podziękował za wsparcie i przyjaźń, które odczuwał przez lata swojej prezydentury. Wizyta w Stanach Zjednoczonych jest częścią jego nowej działalności po zakończeniu kadencji, w tym współpracy z amerykańskimi organizacjami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: 32-letni Christian Suarez Isoldi z Woodridge został aresztowany pod zarzutem agresywnego wykorzystania seksualnego 15-latka. Mężczyzna miał zwabić chłopca do swojego mieszkania, gdzie doszło do przestępstwa. Policja znalazła nastolatka ukrytego w szafie po zgłoszeniu od jego znajomego. Sąd zdecydował, że Isoldi będzie czekał na proces w areszcie. Kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca. Kobiety zmagające się z nadmiernym wypadaniem włosów mogą skorzystać z domowej mikstury z żółtek i jogurtu naturalnego. Ta prosta odżywka stymuluje cebulki włosów, co prowadzi do ich zagęszczenia. Regularne stosowanie raz w tygodniu przynosi efekty już po 3 tygodniach. Nowe, mocne włosy zaczynają pojawiać się na głowie, co może być szczególnie pomocne dla kobiet w okresie menopauzy. Policjanci z Kłodzka zlikwidowali dużą dziuplę z częściami do luksusowych. Zabezpieczono setki podzespołów.

0: został surowo ukarany za brawurową jazdę. Otrzymał mandat w wysokości 1950 zł i 35 punktów karnych. Jego niebezpieczne manewry, w tym wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Policja apeluje o rozsądek na drodze, przypominając, że lekceważenie przepisów może prowadzić do tragedii.
1: W Jaworze doszło do zatrzymania 44-letniego sprzedawcy samochodów, który próbował sprzedać Mercedesa bez katalizatorów. Kupujący z Warszawy odkrył brak części i zażądał zwrotu pieniędzy, co skłoniło sprzedawcę do ucieczki. Dzięki zdjęciu zrobionemu przez pokrzywdzonego, policja szybko ustaliła tożsamość podejrzanego. Podczas przeszukania jego posesji znaleziono kradziony samochód i blisko 600 tysięcy złotych w gotówce. Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w mafii wnuczkowej. 43-latek i 37-latek usłyszeli zarzuty oszustwa oraz przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Działali metodą na legendę, wyłudzając pieniądze od seniorów. To część ogólnopolskiego śledztwa, które trwa już 2 lata i doprowadziło do zatrzymania 63 osób. Pod koniec maja w Przysiekach policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Krosna, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna jest ścigany przez austriacki wymiar sprawiedliwości za podejrzenie oszustw. Po zatrzymaniu trafił do prokuratury, a sąd w Krośnie nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. To kolejne skuteczne działanie jasielskiej policji w sprawach międzynarodowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lato to czas, kiedy lody stają się nieodłącznym elementem wakacyjnych przyjemności. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że nie musimy z nich rezygnować, nawet dbając o zdrową dietę. Kluczem jest wybieranie zdrowszych alternatyw, takich jak lody na bazie świeżych owoców czy jogurtu naturalnego. Warto też pamiętać o kilku zasadach, by cieszyć się deserem bez wyrzutów sumienia, jak na przykład jedzenie lodów po posiłku i wybieranie produktów o prostym składzie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 17 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Taka pogoda aż prosi się o rowerową przejażdżkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju.
2: Edyta Bartosiewicz, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, opowiada o swoich zmaganiach z tajemniczą utratą głosu. W szczycie kariery, gdy jej przeboje były na ustach wszystkich, musiała zmierzyć się z własnymi demonami. Okazuje się, że problemy nie były laryngologiczne, lecz psychosomatyczne, co odkryła dzięki psychoterapii. Jak sama przyznaje, musiała odnaleźć swój prawdziwy głos, nie tylko ten wokalny, ale i życiowy. Katarzyna Dowbor, znana z remontowania cudzych domów, teraz zmaga się z własnym projektem w Hiszpanii. Okazuje się, że hiszpańskie tempo prac to nie to samo, co w programie telewizyjnym, gdzie wszystko szło jak z płatka. Maniana, wszystko jest maniana, narzeka Dowbor, ale z uśmiechem. Na szczęście ma wsparcie synowej Joanny Koroniewskiej, która z pasją wyszukuje meble i dodatki, by nadać domkowi andaluzyjski charakter. Cóż, kto by pomyślał, że remonty mogą być taką przygodą?
1: Kto by pomyślał, że mieszkańcy Wilkowej znów zawitają na nasze ekrany? Kultowe Rancho wraca z nowymi odcinkami, a Katarzyna Żak już podsyca emocje, publikując zdjęcia zza kulis. Fani serialu są w euforii, a internet aż huczy od spekulacji, co przyniosą nowe przygody Kazimiery Solejuk. Wygląda na to, że Polacy znów będą śledzić losy ulubionych bohaterów z zapartym tchem.
2: W Hiszpanii doszło do niecodziennego spotkania. Papież Leon XIV i portorykański gwiazdor Bad Bunny postanowili zamienić kilka słów. Choć temat rozmowy pozostaje tajemnicą, obaj panowie znani są z krytyki antyimigranckiej polityki Stanów Zjednoczonych. W Madrycie tłumy przyciągnęły zarówno koncerty Bad Bunny'ego, jak i zgromadzenie młodzieży z udziałem papieża. A dla polskich fanów niespodzianka. Bad Bunny zagra w Warszawie już 14 lipca. Robert Moskwa, znany aktor z M jak Miłość, postanowił zasmakować polskiego morza, ale zamiast relaksu trafił na prawdziwy paragon grozy. W Dąbkach przywitała go burzowa pogoda, a na zwykłą pizzę czekał 1,5 godziny, co wywołało jego zdziwienie. Ceny nadmorskich przysmaków, jak gofry za 35 zł, również nie poprawiły jego humoru. Internauci podzielili się na tych, którzy współczują i tych, którzy przypominają, że sezon nad Bałtykiem rządzi się swoimi prawami. Czy ktoś tęsknił za Warsaw Shore? No to mamy dobrą wiadomość. Kultowe reality show powraca, tym razem jako Polska Shore. Już 17 czerwca na Kanal Plus zobaczymy pierwsze 2 odcinki, a gospodarzem będzie nie kto inny jak Wojtek Gola. Nowa edycja obiecuje jeszcze więcej emocji, imprez i dramatów, a w willi zamieszkają zarówno znane twarze, jak i zupełni debiutanci. Ciekawe, czy nowa formuła zdoła przyciągnąć zarówno starych fanów, jak i nowe pokolenie spragnione bezkompromisowej rozrywki.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a fani już dzielą się na 2 obozy. Jedni nie mogą się doczekać, inni obawiają się, że bez Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki to już nie to samo. Daniel Olbrychski zajął miejsce na słynnej ławeczce, co wywołało niemałe zamieszanie. Czy nowa odsłona Rancha okaże się hitem, czy raczej spektakularną klapą? Czas pokaże.
2: Amerykański przemysł filmowy pogrążony w żałobie po odejściu Antoniego Gajdery, który w wieku 65 lat opuścił nas na zawsze. Ten mistrz drugiego planu, znany z ról w Słonecznym Patrolu i Twierdzy, zdobył serca widzów na całym świecie. Choć zaczynał w modelingu, to jego ekranowy pocałunek w gatunku przyniósł mu prawdziwą sławę. Cóż, nie każdy może pochwalić się nagrodą za najbardziej spektakularny pocałunek na ekranie.
1: Behemoth znowu na ustach wszystkich. Na Mystic Festival 2026 zespół z Gdańska pokazał, że potrafi dorównać legendom takim jak Megadeth czy Judas Priest. Adam Nergal Darski w dniu swoich 49 urodzin podzielił się refleksjami na temat występu, wspominając początki kariery i koncerty dla kilku pijanych punków. Jak widać, ambicja i upór przynoszą owoce, a entuzjastyczne reakcje publiczności tylko to potwierdzają. Ciekawe, co na to jego tata, który kiedyś pracował w gdańskiej stoczni, a teraz syn pracuje na scenie.
2: Ach, pamiętne czasy, kiedy Linkin Park jeszcze z Chesterem Benningtonem rozgrzewali krakowską Tauron Arenę do czerwoności. 15 czerwca 2017 roku tysiące fanów śpiewało razem z zespołem, nie wiedząc, że to ostatni raz, kiedy Chester wystąpi w Polsce. Zespół, który porzucił ciężkie brzmienia na rzecz popowych hitów, podzielił fanów, ale na scenie wciąż potrafił rozpalić ogień. Niestety, miesiąc później Chester Bennington odszedł, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia i muzykę, która wciąż porusza serca. Pixies, zespół, który nigdy nie zdobył masowej sławy, ale zrewolucjonizował rocka, świętuje swoje 40-lecie. Na wrzesień zaplanowano reedycję albumów Bossa Nova i Trompe Le Monde, które zaskoczą fanów niepublikowanymi utworami. Wśród nich znajdzie się alternatywna wersja Dig for Fire oraz Go Man Go, które przez dekady leżały w szufladzie. Dla kolekcjonerów przygotowano limitowane edycje na kolorowych winylach, bo przecież każdy chce mieć kawałek nieba i ciemnej czerwieni na półce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 17 stopni i będzie wiał wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Taka pogoda aż prosi się o rowerową przejażdżkę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Z Ostrołęki dotarły smutne wieści o nagłej śmierci doktora Pawła Wekwejta, znanego ginekologa i położnika. Zmarł niespodziewanie podczas pracy we wtorek po południu. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Przyczyny zgonu bada teraz miejscowa prokuratura. W Warszawie punkty schronienia mogą nie spełniać swojej roli w sytuacji kryzysowej. Kontrola wykazała, że dostęp do wielu z nich jest ograniczony przez lokalne procedury i brak jednoznacznych informacji. Straż pożarna przyznaje, że system opiera się na szerokiej definicji schronów, co oznacza, że nie wszystkie obiekty są faktycznie dostępne w razie zagrożenia. W praktyce mieszkańcy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych miejsc schronienia. Pod Warszawą zatrzymano 69-letniego Leszka K., który usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i kierowania gróźb karalnych wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie. Mężczyzna miał grozić komendantowi śmiercią za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim pistolet gazowy i amunicję. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom obwodowych komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Oskarżeni mieli wadliwie liczyć głosy i fałszować protokoły, a połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary finansowe, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych śledztw dotyczących ostatnich wyborów prezydenckich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Woli, przy ulicy Górczewskiej, 124, pojawił się truskawkomat, czyli automat wendingowy z truskawkami dostępnymi przez całą dobę. To jedno z pierwszych takich urządzeń w tej części miasta, które przyciąga uwagę przechodniów. Truskawki trafiają do automatu bezpośrednio z plantacji, co ma zapewnić ich świeżość. Producent podkreśla, że celem jest skrócenie drogi między polem a konsumentem oraz ograniczenie pośredników w sprzedaży owoców.
1: W jeziorze Balaton doszło do głośnego incydentu związanego z kłusownictwem. 57-letni obywatel Ukrainy został deportowany po złowieniu chronionego suma, który był wizytówką tego miejsca. Mężczyzna twierdzi, że ryba została wypuszczona do innego zbiornika, ale policja nie ma na to dowodów. Los suma pozostaje niepewny. W Woli Bierwieckiej pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i część dłoni. Chłopak pomagał kobiecie z dzieckiem wysiąść z pociągu, gdy drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pociąg ruszył. Po długim śledztwie zarzuty usłyszał 48-letni Marcin W., kierownik pociągu Kolei Mazowieckich. Mężczyzna trafił do szpitala tuż po ich ogłoszeniu. Intensywne opady deszczu utrzymują się w całej Polsce, a szczególnie dotkliwe są na Podkarpaciu i w Warszawie. W nocy doszło do lokalnych podtopień, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Synoptycy przewidują, że deszczowa aura potrwa co najmniej do wtorku. Dziś największe opady spodziewane są w centralnej części kraju, w tym w województwie mazowieckim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nadchodzący weekend w Krakowie czeka nas zmienna pogoda. Piątek będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą sięgającą 22 stopni, ale już w sobotę i niedzielę odczujemy ochłodzenie i więcej deszczu. Wiatr będzie się wzmagał, co dodatkowo obniży komfort termiczny. Warto przygotować się na kapryśną aurę, planując aktywności pod dachem.
1: W Mysłowicach doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy mężczyzna wymachiwał szablą w centrum miasta. Straż miejska szybko zareagowała na zgłoszenie i zatrzymała agresora. Przy mężczyźnie znaleziono także inne niebezpieczne przedmioty, które zostały zabezpieczone. Policja prowadzi teraz dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. W Pobierowie otwarto największy hotel nad Bałtykiem, sygnowany nazwiskiem Gołębiewski. Obiekt przyciąga turystów przestronnymi apartamentami z widokiem na morze oraz bogatą ofertą wodną, w tym nowoczesnym akwaparkiem. Hotel usytuowany tuż przy lesie i plaży oferuje luksusowe warunki wypoczynku, które mogą konkurować z zagranicznymi kurortami. To nowa wizytówka tej nadmorskiej miejscowości. 4 lipca do 5 września ze Szczecina wyruszy nowy tramwaj wodny do niemieckich miejscowości Meszerin i Garz. To wyjątkowa okazja, by odkryć piękno Doliny Dolnej Odry i połączyć rejs z rowerową wyprawą po polsko-niemieckim pograniczu. Rejsy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę, a bilety są już dostępne online. Pamiętajcie, to rejs międzynarodowy, więc nie zapomnijcie o dokumencie tożsamości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 1 000 000 zł na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Środki trafią do 11 organizacji, które zrealizują działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne. Wsparcie obejmie m.in. konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla rodziców. Wśród beneficjentów znalazły się m.in. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga i Fundacja Nie Wszystko Na Raz. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zjechał z drogi na chodnik, potrącając dwoje pieszych, którzy zginęli na miejscu. Pojazd następnie uderzył w inny samochód. Śledczy badają przyczyny zdarzenia, a ulica główna była przez wiele godzin zamknięta dla ruchu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wzywa banki do zmiany praktyk związanych z kredytami zmarłych. Po licznych skargach spadkobierców Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada procedury w największych bankach w Polsce. Problemem jest natychmiastowe żądanie spłaty całego kredytu po śmierci kredytobiorcy. To stawia rodziny w trudnej sytuacji finansowej, często bez dostępu do środków z kont zmarłego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domaga się uproszczenia procedur i lepszego przeszkolenia pracowników banków. Celem jest zapewnienie spadkobiercom sprawnego dostępu do należnych im środków. Beata Szydło ujawniła swoje najnowsze oświadczenie majątkowe. Była premier zgromadziła 33 800 zł oszczędności oraz znaczne kwoty w walutach obcych. Jej głównym źródłem dochodów pozostaje mandat europosłanki, z którego w 2025 roku uzyskała 132 600 euro. Szydło otrzymuje także emeryturę w wysokości około 6 800 zł miesięcznie, co znacznie przewyższa średnie krajowe świadczenia. W skład jej majątku wchodzą również nieruchomości, w tym dom i gospodarstwo rolne. Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów budzą co roku duże zainteresowanie.
2: Fiskus zainteresował się anonimowymi wpłatami na internetowe zbiórki charytatywne. Urzędnicy uznali, że jeśli darczyńca nie podał pełnych danych, wpłata nie jest darowizną i podlega opodatkowaniu. To oznacza, że osoby zbierające na leczenie mogą być zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego. Eksperci ostrzegają, że takie podejście uderza w najbardziej potrzebujących. Jednym z rozwiązań jest prowadzenie zbiórek przez fundację, choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych, ale przy dużych zbiórkach ten limit szybko się wyczerpuje. Sejm zajmie się projektem Polski 2050, który może zmienić zasady wypłaty świadczeń dla kobiet w ciąży. Propozycja zakłada, że ZUS będzie finansował zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia, odciążając tym samym pracodawców. Autorzy projektu twierdzą, że zmiana ograniczy dyskryminację kobiet i ułatwi ich zatrudnianie na umowę o pracę. Reforma może kosztować Fundusz Ubezpieczeń Społecznych około 1,5 miliarda złotych rocznie. Jeśli projekt zyska poparcie, kobiety w ciąży będą mogły otrzymywać świadczenia bezpośrednio z ZUS od pierwszego dnia zwolnienia. To jedna z najważniejszych propozycji zmian w kodeksie pracy od lat.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przedstawił projekt nowelizacji kodeksu pracy, który ma wzmocnić ochronę pracowników przed mobbingiem. Nowa ustawa antymobbingowa, która trafi pod obrady Sejmu, zakłada poszerzenie definicji mobbingu oraz wprowadzenie surowszych kar. Pracownicy będą mogli domagać się zadośćuczynienia w wysokości co najmniej 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, udowodnienie mobbingu nie będzie już zależało od intencji sprawcy. Nowe przepisy mają również umożliwić pracodawcom dochodzenie zwrotu wypłaconego zadośćuczynienia od faktycznego sprawcy mobbingu. Unia Europejska wprowadza zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy, które szczególnie dotkną starszych kierowców. Seniorzy po 65 roku życia mogą spodziewać się częstszych badań lekarskich, choć decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez poszczególne kraje. Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach programu Wizja Zero. Standardowa ważność prawa jazdy zostanie skrócona do 15 lat, a dla dokumentów pełniących funkcję dowodu tożsamości do 10 lat. Zmiany wejdą w życie najwcześniej w latach 2028-2029. W Polsce ostateczne decyzje dotyczące częstotliwości badań dla kierowców po 65 roku życia zapadną w Warszawie. Na polskim rynku pracy szykują się zmiany. 1/3 firm planuje zatrudniać nowych pracowników już w najbliższym czasie. Najwięcej ofert pojawi się w hotelarstwie, gastronomii, turystyce oraz sektorze nowych technologii. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają firmy z północnej Polski. Jednak nie wszyscy mają powody do optymizmu, ponieważ niemal co piąta firma rozważa redukcję etatów. Wysokie koszty zatrudnienia i niepewność gospodarcza to główne wyzwania dla przedsiębiorców. Od 12 sierpnia restauracje w Polsce będą musiały serwować darmową wodę z kranu. Każdy klient będzie mógł otrzymać do 0,5 litra wody w naczyniu wielokrotnego użytku. To efekt nowych regulacji unijnych, które mają ułatwić dostęp do wody pitnej. Restauratorzy obawiają się jednak, że koszty związane z serwowaniem wody mogą zostać przeniesione na inne produkty. W wielu krajach darmowa woda w restauracjach to już standard. Polska dołącza do tego grona, kończąc z wysokimi cenami za butelkowaną wodę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rosja ogłosiła, że nowy czołg przyszłości powstanie na bazie zmodernizowanego T-90 Proryw, a nie jak wcześniej planowano, na platformie T-14 Armata. Decyzja ta wynika z doświadczeń z pola walki oraz problemów z produkcją T-14. Nowy czołg będzie intensywnie wykorzystywał robotyzację i sztuczną inteligencję, co ma zwiększyć jego skuteczność na polu walki. Rosja zaproponowała Indiom strategiczną współpracę przy jego rozwoju, co ma pomóc w podziale kosztów i zapewnieniu partnera na rynku. Moskwa wyraża również chęć współpracy z Indiami w programie myśliwca Su-57 oraz systemach obrony powietrznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Marcin, mimo degradacji, nadal pracuje jako dzielnicowy z młodą praktykantką Darią. Ich współpraca staje się coraz bliższa, co rodzi pytania, czy połączy ich coś więcej niż tylko służbowe obowiązki. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zmaga się z powrotem do nałogu. Co może wpłynąć na ich relacje? Czy Marcin odkryje prawdę o Renacie i zdecyduje się na związek z Darią? Zdjęcia z planu pokazują, że Marcin i Daria świetnie się dogadują, co tylko podsyca spekulacje. Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: W 4233 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 23 czerwca, emocje sięgną zenitu. Roman Hofer przypadkowo zabierze z przedszkola nie to dziecko, co trzeba, co wywoła prawdziwe zamieszanie. Gdy zorientuje się, że w wózku nie ma małego Tymka, lecz obcy chłopiec, sytuacja stanie się dramatyczna. Przerażona matka niemowlaka zapowie interwencję policji. To jednak nie koniec emocji. Leon ponownie udostępni Julce substancje odurzające, a Anka będzie oburzona, że Igor uwierzył w plotki na jej temat. Michał z kolei poczuje zazdrość o Brygidę, gdy dowie się o jej ślubnych planach z młodym milionerem. Remek odkryje w domu Brygidy skradzioną biżuterię, co doda kolejnych wrażeń do tego pełnego napięcia odcinka.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 4237, który przynosi emocjonujące zwroty akcji. Widzowie będą świadkami dramatycznego śledztwa, które odkrywa przerażające fakty. Morderstwo Elwiry prowadzi Piotrka i Huberta do tajemniczego, eleganckiego mężczyzny. Czy to on jest poszukiwanym seryjnym mordercą? Atmosfera na komendzie staje się napięta, gdy pojawia się kluczowy świadek, rzucając nowe światło na sprawę. Zeznania mrożą krew w żyłach, a podejrzenia padają na dobrze ubranego mężczyznę kręcącego się wokół koczowiska. Czy jego obecność ma związek z zaginięciem Marcinka? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowym sezonie.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 897 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 24 czerwca, Blanka pod wpływem mistyczki Christiny Novoa zrywa z Diegiem, by stać się przykładną żoną Samuela. Jednak Samuel nie akceptuje tej decyzji. Rodzina Palaciów wybiera się na urodziny Marii Luisy do Paryża, ale Don Ramon nie zgadza się, by Antonio zabrał ze sobą Lolitę. Tymczasem El Peña piecze pyszne kości świętych na powitanie mistyczki. Leonor informuje Diega o dziwnym stanie Blanki, co skłania go do działania. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 894 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 18.25 na TVP1. Blanka podejmuje decyzję o wyjeździe do Szwajcarii z Diego, co wywołuje burzę emocji u Ursuli. Sylwia stawia Arturowi ultimatum, by zapanował nad swoją zazdrością, jeśli chce, by ich związek przetrwał. Tymczasem Leonor zdobywa rozgłos dzięki publikacji o swojej książce, a Inigo Cervera zyskuje uznanie jako utalentowany cukiernik. W hiszpańskiej kamienicy życie toczy się pełne napięć i nieoczekiwanych zwrotów. Serial przenosi widzów w barwną podróż do Madrytu z przełomu wieków, gdzie codzienne troski mieszają się z wielkimi marzeniami. To historia pełna tajemnic i skomplikowanych relacji, która przyciąga rzesze fanów. Pierwsza miłość zbliża się do letniej przerwy, ale fani nie muszą się martwić. Odcinki od 4237 do 4245 będą kontynuowane na kanale Polsat 1. Już w piątek, 12 czerwca, o 21.50 zobaczymy pierwszy z nich. W tym odcinku Róża zdecyduje się złożyć donos na Zenka, co może wywołać spore emocje. Janek i Kinga będą wspominać bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Piotrek i Hubert podejmą się ryzykownego dochodzenia, próbując schwytać seryjnego mordercę. To będzie prawdziwa dawka emocji dla wszystkich miłośników serialu.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 415 odcinka. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Imena desperacko próbuje ukryć prawdę o swojej rzekomej ciąży, oferując lekarzowi pokaźną sumę za milczenie. Tymczasem w hangarze Manuela odkryto niepokojące fotografie, które mogą ujawnić skrywane tajemnice. Salvador, po burzliwej kłótni, przeprasza Don Romula, ale ten nie zamierza mu pobłażać. Hrabia Ayala i Margarita planują tajemniczy wyjazd, a córka kucharki Simony rozważa opuszczenie rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o 15.05 na TVP2. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W nadchodzącym 125. odcinku, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 17.20 na TVP2, widzowie będą świadkami nieoczekiwanego zbliżenia między dotychczasowymi rywalkami. Hanser i Bejza próbują się porozumieć, jednak ich spotkanie nie umyka uwadze paparazzi, co prowadzi do skandalu. Rodzina jednej z bohaterek wkracza do akcji, co zwiastuje trudne rozmowy o przyszłości dziecka. W rezydencji narasta napięcie, zwłaszcza między Derią a nową najemczynią, Dilarą. Jonca, pełna obaw o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka, decyduje się na ukrycie. Serial obfituje w intrygi i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: System obrony powietrznej Skynex, dostarczony przez Niemcy na Ukrainę, udowodnił swoją skuteczność. W jednej nocy zniszczył 12 rosyjskich celów, w tym pocisk manewrujący i 11 dronów. Skynex, wyposażony w zaawansowaną technologię, odgrywa kluczową rolę w ochronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie na zachodzie kraju. Dowódca baterii, Andriy, wraz z załogą wykazał się wyjątkowym wyszkoleniem, co przyczyniło się do sukcesu operacji. W niedzielę, 7 czerwca, w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie odbyła się nowojorska premiera spektaklu Pocałunki, poświęconego Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wydarzenie przyciągnęło miłośników polskiej kultury, oferując nowoczesną, multimedialną formę, w której poezja, muzyka i obraz wzajemnie się uzupełniały. Główne role zagrały Agata Pilitowska i Ilona Anna Urbaniak, a muzykę na żywo wykonał Krzysztof Medyna. Spektakl spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która nagrodziła artystów owacjami na stojąco.
3: Sezon letni 2026 przynosi nowy trend w manicure. Pastelowe kolory i naturalność. Klientki salonów kosmetycznych wybierają delikatne odcienie, które podkreślają letnią opaleniznę. Popularne są techniki takie jak Skittle Nails, gdzie każdy paznokieć ma inny pastelowy kolor. Krótkie paznokcie i minimalistyczna elegancja dominują w tym sezonie. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Codzienne wyzwania intelektualne, takie jak łamigłówki matematyczne, wspierają koncentrację i rozwijają zdolność logicznego myślenia. Badania pokazują, że osoby regularnie ćwiczące umysł dłużej zachowują dobrą pamięć i lepiej radzą sobie z koncentracją. Warto więc każdego dnia poświęcić chwilę na rozruszanie szarych komórek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z Bornego Sulinowa zatrzymała 19-latka podejrzanego o profanację kościoła w Łubowie. Młody mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, oddał mocz w konfesjonale i uszkodził wyposażenie świątyni. Zidentyfikowano go dzięki monitoringowi, a teraz objęty jest dozorem policyjnym. Grozi mu do 2 lat więzienia, a o jego losie zdecyduje sąd. Mech na kostce brukowej czy tarasach to problem wielu właścicieli domów. Zielony nalot nie tylko psuje estetykę, ale też sprawia, że nawierzchnia staje się śliska. Rozwiązaniem może być zwykła biała kreda, dostępna w sklepach papierniczych za kilka złotych. Wystarczy rozkruszyć ją i rozsypać na mech, a po kilku dniach usunąć resztki szczotką. Regularne stosowanie tej metody może ograniczyć ponowne pojawianie się mchu. Róże w ogrodach są narażone na choroby grzybowe z powodu nadmiaru wilgoci i wysokich temperatur. Aby je chronić, warto przed ulewą zastosować domowy nawóz z fusów po kawie. Ten naturalny środek poprawia strukturę gleby i pomaga uniknąć infekcji. Wystarczy rozsypać fusy pod krzewami i lekko wymieszać z ziemią.
3: Imię Borys, o słowiańskich korzeniach, zyskuje na popularności wśród polskich rodziców. W 2025 roku nadano je 491 chłopcom, co pokazuje powrót do tradycyjnych imion. Borys oznacza wojownika i walczącego, co przyciąga rodziców swoją siłą i wyrazistością. W rejestrze PESEL imię to zajmuje obecnie 123 miejsce wśród najpopularniejszych w kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kolorowe napoje slaszy, uwielbiane przez dzieci, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Strzegają, że zawarty w nich glicer

0: nas, wpływając na smak napojów i wydajność urządzenia. Istnieje jednak prosty sposób na jego usunięcie bez chemii. Wystarczy wykorzystać obierki jabłek, które dzięki zawartości kwasu jabłkowego skutecznie rozpuszczają osad. Wystarczy zagotować je w czajniku i pozostawić na 1 godzinę, by cieszyć się czystym urządzeniem.
1: Łukasz Schreiber zapowiedział premierę swojej 3. książki zatytułowanej Kobiety Republiki Rzymskiej od 509 do 80 przed naszą erą, która ukaże się w sierpniu. Publikacja ma być odtrutką na współczesne narracje historyczne, przedstawiając rolę kobiet w polityce starożytnego Rzymu. To ostatnia część jego publicystyczno-historycznej trylogii po poradniku erystyki i analizie współczesnego świata. Książka zostanie wydana przez wydawnictwo Prześwity.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków przygotowuje się do przedterminowych wyborów prezydenta miasta, które mogą odbyć się we wrześniu. Premier Donald Tusk wskazał 2. połowę miesiąca jako najbardziej prawdopodobny termin, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wśród kandydatów jest Marianna Schreiber, która w swoim spocie wyborczym zapowiada usunięcie flag Unii Europejskiej i Ukrainy z budynków miejskich. Wybory są konieczne po referendum z 24 maja, którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to również 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, choć nie wygrała finału Roland Garros, zdobyła serca fanów i awansowała na 21 miejsce w rankingu tenisistek. Ale uwaga, na horyzoncie pojawił się nowy talent, Borys Szyc, aktor, który jeszcze niedawno wiódł hulaszczy tryb życia. Teraz zamienia scenę na kort tenisowy. Z hulajnogą zamiast limuzyny i kaloryferem zamiast brzuszka, Szyc staje się inspiracją dla wielu. Czyżby szykowała się nowa gwiazda tenisa, Maja i Iga? Miejcie się na baczności. Emilia Komarnicka i Redbud Klynstra, niegdyś wzór idealnego związku, teraz spotykają się w sądzie, by zakończyć swoje małżeństwo. Aktorka, zamiast przejmować się rozwodem, jeszcze niedawno bawiła się na wakacjach z synami, pokazując im świat. Na sali sądowej emocji nie brakowało, choć po wszystkim para wymieniała się uprzejmościami i uśmiechami. Czyżby rozwód był nowym sposobem na zacieśnianie więzi? Wyroku jednak wciąż brak, a sprawa została odroczona.
2: Monika Richardson, niegdyś gwiazda telewizji, teraz próbuje podbić YouTube. Zamiast milionowych widzów ma kilkaset odtworzeń i prosi o wsparcie finansowe na Patronite. Jej nowy kanał, pełen rozmów o życiu i śmierci, jak na razie nie przyciąga tłumów. Cóż, może jazz i trzecia symfonia Góreckiego to nie jest to, czego szuka internetowa publiczność. W świecie chłopaków do wzięcia, smutek i żal. W najnowszym odcinku programu widzowie dowiedzieli się o śmierci Filipka, bohatera, który, choć nie był główną gwiazdą, zdobył serca fanów swoją szczerością i dramatyczną historią o pożarze domu. Produkcja pożegnała go krótkim, ale poruszającym komunikatem, pozostawiając fanów w szoku i niedowierzaniu. Cóż, życie pisze swoje scenariusze, a telewizja tylko je transmituje.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Paweł DeLong, znany aktor, niebawem zostanie tatą. W sieci pojawiły się zdjęcia z romantycznej sesji ciążowej, które wywołały prawdziwą burzę wśród fanów. Internauci zasypali parę gratulacjami, a DeLong z dumą prezentuje ciążowy brzuszek swojej partnerki. Wygląda na to, że gwiazdy też potrafią cieszyć się chwilą z dala od błysku fleszy. Warszawa żegna Piotra Klimczaka, znanego restauratora, który odszedł w wieku 41 lat. Jego żona, Brygida, podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami i nietypową prośbą zmarłego. Elegancki, ale nie w pełni czarny strój na pogrzebie. Klimczak, który zmagał się z rakiem trzustki, pozostawił po sobie nie tylko kulinarne dziedzictwo, ale i miłość do kwiatów, które będą mile widziane na ceremonii. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, bo przecież słowa to tylko słowa. Na wernisażu Michała Zaborowskiego gwiazdy postanowiły zaszaleć z modą. Anna Kalczyńska zaskoczyła krwisto-czerwonym kompletem, a Beata Ścibakówna połączyła elegancję z młodzieżowym luzem, zakładając sportowe buty do czarnej sukienki. Katarzyna Figura przyciągała wzrok kapeluszem z szerokim rondem, a Anna Maria Sieklucka postawiła na mroczną czerń z wyrazistymi dodatkami. Wśród gości nie zabrakło też Lary Gessler, która w kowbojkach i dżinsach pokazała, że luz to jej drugie imię. Kto błyszczał, a kto zaliczył modową wpadkę, to już pozostawiamy do oceny. Jimi Hendrix, legendarny bóg gitary, doczekał się własnej ulicy w Nowym Jorku. West 8 ulica, teraz znana jako Jimi Hendrix Way, znajduje się tuż obok jego słynnego studia Electric Lady Studios. Wzruszona siostra muzyka, Janie Hendrix, podkreśliła, że Jimi był nie tylko muzycznym pionierem, ale i głosem na rzecz pokoju i sprawiedliwości. A teraz, dzięki współpracy z fundacją Teach Rock, młodzież będzie mogła uczyć się historii przez pryzmat jego muzyki. Cóż, kto by pomyślał, że rock'n'roll stanie się nową formą edukacji?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski Beer and Bones szykuje się na prawdziwe gotyckie święto. 26 czerwca Fernando Ribeiro, wokalista Moonspell, zaprezentuje przedpremierowo album Far From God i zaserwuje specjalny DJ set. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli poczuć się jak na prywatnym koncercie w mrocznej świątyni metalu. Bez dystansu, bez barierek, tylko muzyka i magia Moonspell.
1: Fontaines D.C., irlandzka formacja postpunkowa, straciła swojego 6. członka. Trevor Deeds, menedżer zespołu, który odkrył ich potencjał w 2016 roku, zmarł nagle, pozostawiając muzyków w głębokim żalu. Deeds, znany z nieustraszonych przekonań, był kluczową postacią w sukcesie zespołu, który zdobył uznanie nawet Eltona Johna. Zespół prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, nie podając przyczyny śmierci.
2: Roger Taylor z Queen znowu w akcji. Po 5 latach ciszy perkusista wraca z nowym solowym albumem o wdzięcznym tytule Violence Insane in a Beautiful World. Premiera już 18 września, a na płycie znajdzie się m.in. cover Jealous Guy Johna Lennona. Pierwszy singiel Come On Summer, nagrany z Ndlovu Youth Choir, już dostępny. Ciekawe, czy świat jest gotowy na kolejną dawkę muzycznej refleksji o przemocy i pięknie współczesności. Mike D., były członek Beastie Boys, powraca z solowym albumem Thank You, który ukaże się 28 sierpnia. Po 15 latach ciszy Mike D. serwuje nam dźwiękowy plac zabaw, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Album powstał w domowym studiu z udziałem synów Mike'a i innych artystów, a jego eklektyczna oprawa graficzna odzwierciedla spontaniczny charakter nagrań. Mike D. w swoim stylu komentuje, że wydaje tę muzykę w świecie zafiksowanym na punkcie władzy, który coraz mniej ceni sztukę i empatię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura również 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Woli Bierwieckiej doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił nogi. Chłopak pomagał pasażerce z wózkiem, gdy drzwi pociągu zatrzasnęły się na jego ręce. Po miesiącach śledztwa zarzuty usłyszał 48-letni kierownik pociągu, który zasłabł podczas przesłuchania i trafił do szpitala. Prokuratura zapowiedziała dalsze czynności w tej sprawie.
2: Pod Mińskiem Mazowieckim doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijany 38-letni recydywista, mimo dożywotniego zakazu prowadzenia, uderzył autem w policjanta podczas kontroli drogowej. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a wraz z nim nietrzeźwi pasażerowie. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego matka i siostra, które utrudniały zatrzymanie, również usłyszały zarzuty.
1: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Podejrzani mieli nierzetelnie przeliczać głosy i sporządzać protokoły, co mogło wpłynąć na prawidłowość procesu wyborczego. Połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia.
2: W Nowym Dworze Mazowieckim, na placu zabaw przy ulicy Młodzieżowej, znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zgonu. Ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku i do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. 17-latka wyszła z domu w Płocku, by udać się do kościoła, ale nigdy tam nie dotarła. Ostatni raz widziano ją na moście Legionów Piłsudskiego, gdzie monitoring zarejestrował jej obecność. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i zaangażowania służb, Dominika wciąż jest uznawana za zaginioną.
2: Tragiczne wieści z Ostrołęki. Nie żyje ceniony ginekolog i położnik, dr Paweł Wekwejt. Lekarz zmarł nagle podczas pracy. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Miał 47 lat. Okoliczności jego śmierci badają obecnie policja i prokuratura. Dr Wekwejt był znany i ceniony w całym regionie, a jego śmierć poruszyła wielu pacjentów.
1: Krakowski sąd uniewinnił Patryka L., znanego jako Lewy, od zarzutu udziału w brutalnej egzekucji Tomasza C., człowiek. Decyzja ta kończy wieloletni proces dotyczący jednej z najkrwawszych zbrodni w środowisku pseudokibiców w Polsce. Mimo uniewinnienia, Lewy został skazany na 2 lata więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Czas spędzony w areszcie zostanie wliczony w poczet kary.
2: W centrum Częstochowy doszło do dramatycznego napadu. Zamaskowany mężczyzna wtargnął do sklepu spożywczego, grożąc nożem przypadkowemu klientowi i żądając pieniędzy. Po nieudanej próbie kradzieży uciekł, ale już następnego dnia został zatrzymany przez policję. 31-letniemu mężczyźnie grozi teraz nawet 20 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty i już przyjmuje pierwszych gości. To jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, oferująca luksusowe wnętrza, przestronne pokoje oraz rozbudowaną strefę basenową. Mimo że hotel działa w formule soft openingu, rezerwacje na czerwiec i sierpień są już niemal całkowicie wyprzedane. Obiekt przyciąga nie tylko Polaków, ale także turystów z zagranicy, w tym wielu Niemców. 3 mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie i okaleczenie 38-latka w bydgoskim Fordonie opuściło areszt tymczasowy. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo, analizując nowe dowody w tej sprawie. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku, a ofiara zmarła mimo wysiłków lekarzy. Śledczy czekają na wyniki dodatkowych analiz, by ustalić szczegóły zbrodni. W Bydgoszczy trwają intensywne prace nad rewitalizacją bulwarów nad Brdą, na odcinku od ulicy Krakowskiej do hotelu Słoneczny Młyn. Umocnienie nabrzeża jest prawie zakończone, a wkrótce ruszy budowa nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Równocześnie rewitalizowana jest Wyspa Świętej Barbary, gdzie kończą się nasadzenia drzew i roślin. Cała inwestycja, której koszt wynosi niecałe 36 milionów złotych, ma być ukończona do końca 2027 roku. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o przewóz nielegalnych migrantów. W ciągu jednego dnia ujawniono 16 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Somalii i Maroka. Migranci zostali przekazani stronie litewskiej, a obywatel Ukrainy pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy wjechał na chodnik, potrącając 2 osoby, które zginęły na miejscu. Pojazd następnie zderzył się z innym autem. Policja bada przyczyny zdarzenia, a ulica główna pozostaje zablokowana. Śledztwo trwa. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek zapowiada się najcieplej, z temperaturą blisko 20 stopni i niewielkimi opadami. W sobotę czeka nas ochłodzenie i deszcz, a temperatura spadnie do 18 stopni. Niedziela będzie wietrzna, z symbolicznie słabymi opadami, ale wiatr może sprawić, że odczujemy większy chłód.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. João Neves, portugalski pomocnik Paris Saint-Germain, zdobył z klubem Mistrzostwo Francji i Ligę Mistrzów. Wcześniej, grając dla Benfiki, sięgnął po Mistrzostwo Portugalii. W reprezentacji narodowej triumfował w Lidze Narodów UEFA, a jego kariera rozwija się dynamicznie. Neves wyróżnia się świetną kontrolą piłki i walecznością na boisku.
1: Manuel Neuer, legendarny bramkarz Bayernu Monachium, rozegrał już ponad 800 oficjalnych meczów w swojej karierze. Z reprezentacją Niemiec zdobył Mistrzostwo Świata w 2014 roku i ma na koncie 124 występy. Po poważnym wypadku na nartach w 2022 roku wrócił do gry, a w 2024 roku świętował swój 500. mecz w barwach Bayernu. Neuer planuje wystąpić na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, mimo wcześniejszego ogłoszenia zakończenia kariery reprezentacyjnej. Martin Ødegaard, kapitan Arsenalu, zdobył z drużyną Mistrzostwo Anglii w 2026 roku. Norweski pomocnik rozpoczął karierę w Strømsgodset, a następnie grał w Realu Madryt i kilku innych europejskich klubach. Od 15 roku życia reprezentuje Norwegię, gdzie również pełni rolę kapitana. Ødegaard jest znany z płynnej gry w środku pola i przyjaźni z Erlingiem Haalandem. Mehdi Taremi, irański napastnik, od 2024 roku związany z Interem Mediolan, a obecnie grający dla Olympiakosu, jest znany z imponującej kariery piłkarskiej. Wcześniej reprezentował FC Porto, gdzie zdobył blisko 100 goli. W irańskiej kadrze narodowej zagrał już ponad 100 razy, strzelając 60 bramek. Taremi często angażuje się w sprawy polityczne, co pokazał, odmawiając celebracji gola w Grecji na znak protestu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Stadion w Santa Clara, znany jako San Francisco Bay Area Stadium, jest jednym z miejsc rozgrywek Mistrzostw Świata 2026. Obiekt, na co dzień dom dla drużyny San Francisco 49 ERS, gości 6 meczów mundialu, w tym 5 fazy grupowej. Stadion, który może pomieścić 71 tysięcy widzów, słynie z ekologicznej farmy na dachu, a także z organizacji koncertów największych gwiazd muzyki.
1: Dziś startuje Mundial 2026 roku, a w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Jednak zamiast emocji sportowych, uwagę przyciąga afera związana z sędzią Omarem Abdulkadirem Artanem. Somalijczyk został deportowany ze Stanów Zjednoczonych z powodu rzekomych powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Administracja prezydenta Trumpa podkreśla, że nie dopuści do zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju. Neymar, brazylijski piłkarz, po krótkim pobycie w saudyjskim Al-Hilal, wrócił do swojego macierzystego klubu Santos. W swojej karierze zdobył ponad 300 goli w piłce klubowej i 79 w reprezentacji Brazylii, stając się jej najlepszym strzelcem. Wcześniej grał w FC Barcelonie i Paris Saint-Germain, gdzie przeszedł za rekordową kwotę 222 milionów euro. Neymar zdobył złoty medal olimpijski i Puchar Konfederacji z reprezentacją Brazylii. Rafinha, brazylijski piłkarz FC Barcelony, przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku. W sezonie 2024-2025 został królem strzelców Ligi Mistrzów, zdobywając 13 goli i pobijając rekord Lionela Messiego w liczbie udziałów przy bramkach. Rafinha jest także kluczowym zawodnikiem reprezentacji Brazylii, z którą wystąpił na Mistrzostwach Świata i Copa America.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: FIFA wprowadza zmiany w przepisach przed Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. System VAR zyska większe uprawnienia, umożliwiając wideoweryfikację przy drugiej żółtej kartce. Nowe zasady obejmują także surowe kary za zasłanianie ust podczas rozmów oraz ograniczenia czasowe na wrzuty z autu i wznowienia gry. Dodatkowo zawodnicy będą mieli tylko 10 sekund na opuszczenie boiska, a przerwy medyczne nie będą mogły być wykorzystywane do narad taktycznych. Eugenie Bouchard, była finalistka Wimbledonu, pojawiła się na Roland Garros jako ekspertka telewizyjna. Kanadyjka zachwyciła widzów nie tylko swoją analizą meczów, ale także odważną stylizacją, która stała się hitem w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia w eleganckiej sukience szybko obiegły internet, zdobywając liczne komplementy. Bouchard, mimo zakończenia kariery tenisowej, wciąż cieszy się dużą popularnością, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,2 miliona osób.
0: Górnik Zabrze zakończył sezon z historycznym sukcesem, zdobywając Puchar Polski i awansując do europejskich pucharów. Trener Michał Gasparik przyznał, że nie spodziewał się takiego osiągnięcia, choć liczył na szczęście w Pucharze Polski. Lukas Podolski, który wkrótce stanie się właścicielem klubu, pozostanie ważną postacią, mimo że nie będzie już grał na boisku. Górnik przygotowuje się teraz do wyzwań w europejskich rozgrywkach, mając nadzieję na dalsze sukcesy.
1: Maja Chwalińska po spektakularnym występie na French Open awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Po powrocie do Polski tenisistka została entuzjastycznie przywitana przez kibiców na lotnisku. We wtorek była gościem w porannym programie TVN, gdzie podzieliła się wrażeniami z turnieju. Przed siedzibą stacji czekał na nią wzruszający prezent od fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 946 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 12 czerwca o 16:05 na TVP1. Nana, po otruciu przez przestępcę o pseudonimie Trucizna, wciąż walczy o powrót do zdrowia. Choć Poyraz dostarczył jej antidotum, dramatyczne skutki zatrucia wciąż dają o sobie znać. W szpitalu Nana odkrywa, że straciła czucie w nogach, co wywołuje u niej ogromne przerażenie. Mimo wsparcia Poyraza, bohaterka nie jest w stanie samodzielnie stanąć na nogi. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i odpowiedzi na pytania o przyszłość Nany. Czy paraliż okaże się trwały? Czy może jest szansa na powrót do zdrowia? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a już w pierwszym, 996 odcinku widzowie zobaczą powrót Matyldy. Po długiej nieobecności Matylda nie wraca sama. U jej boku pojawi się nowy chłopak, co wywoła spore emocje. Falkowicz, jej przybrany ojciec, nie będzie zachwycony nowym wybrankiem córki. Spotkanie przy rodzinnym stole przyniesie wiele napięć i niespodzianek. Mimo początkowych trudności, Matylda nie zamierza rezygnować z miłości. Jej związek z nowym partnerem zapowiada się poważnie, a plotki mówią nawet o tajemniczym ślubie. Czy Falkowicz w końcu zaakceptuje wybór Matyldy? Czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie.
1: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu na antenie Polsatu. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca. Jednak fani nie muszą się martwić, bo już tego samego dnia o 21:50 na Polsat 1 rozpocznie się emisja nowych odcinków, począwszy od odcinka 4237. W tym odcinku czeka nas dramatyczna decyzja Róży, która chce donieść na Zenda, oraz bolesne wspomnienia Janka i Kingi o zmarłej córeczce. Nie zabraknie też napięcia, gdy Piotrek i Hubert prowadzą niebezpieczne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku, więc emocje będą towarzyszyć widzom przez cały tydzień. To doskonała wiadomość dla miłośników serialu, którzy nie wyobrażają sobie wieczorów bez ulubionych bohaterów. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 23 czerwca na TVP1 zostanie wyemitowany 896 odcinek. Blansa pod wpływem Krystyny Nowoła decyduje się na dramatyczny krok i zrywa z Diegiem. Tymczasem pułkownik Valverde stara się nie ulegać zazdrości, obserwując zaloty Estebana do Silvii. Trini i Don Ramon planują wyjazd do Paryża na urodziny córki, Marii Luisy. Servando informuje Fabianę o zbyt śmiałych zalotach Paquito wobec Flory. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Agata i Rafał, świeżo upieczeni małżonkowie, rozważają kolejną adopcję. Po przyjęciu Mani do rodziny, ich uwaga skupia się na jej biologicznym bracie, Ludzku, który przebywa w specjalistycznym ośrodku. Agata, mimo ostrzeżeń kuratorki, postanawia spotkać się z chłopcem. Wkrótce dołączy do niej Rafał oraz stęskniona za bratem Mania. Czy rodzina Woźnickiej i Konicy powiększy się o nowego członka? Odpowiedzi na te pytania przyniosą jesienne odcinki, pełne wzruszeń i niespodzianek.
2: Pierwsza miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 4237 odcinku, który pojawi się po wakacjach, śledczy staną przed wstrząsającymi faktami związanymi z zabójstwem Elwiry. Hubert i Piotrek odkryją trop eleganckiego nieznajomego, który może być seryjnym mordercą grasującym we Wrocławiu. Historia zaczęła się już w 4223 odcinku, kiedy Melka i Laura zauważyły zaginięcie bezdomnego Marcinka. W miarę rozwoju akcji na komisariacie pojawi się niespodziewany świadek z kluczowymi informacjami. Atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a tajemniczy mężczyzna w eleganckim stroju budzi coraz większe podejrzenia. Czy to on stoi za zniknięciami i morderstwami? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Pierwsza miłość powraca z odcinkiem 4237, pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń związanych z zaginięciem Kazanowej. Zenek, grany przez Arkadiusza Janiczka, stara się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, ale Róża, którą wciela się Rozalia Mierzicka, nie zamierza dłużej milczeć. Prawda o mrocznych tajemnicach Zenka wyjdzie na jaw, a Róża zdecyduje się złożyć oficjalne zeznania na komisariacie. Seweryn, zaniepokojony o zdrowie swojej żony, zmaga się z trudnymi emocjami. Czy Zenek trafi do więzienia? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 316 odcinkiem. Suna staje przed trudnym wyborem, gdy wielka pani przypomina jej o dawnych zobowiązaniach, zmuszając do powrotu do rezydencji. Tymczasem Ferit i Abidin trafiają do aresztu pobójcę, która jest częścią ich tajnego planu odkrycia prawdy o śmierci Aizen. W tle Chengiz ujawnia Orhanowi i Kazimowi, że obecne wydarzenia są częścią tajnej operacji. Kazim i Esme szykują się do wkroczenia na teren posiadłości, by chronić Sunę. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial przyciąga widzów zawiłą fabułą i wyrazistymi postaciami, które tworzą niepowtarzalny klimat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to idealny czas na wyprawę nad wodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Biały Dom zamienia się w oktagon. Już 14 czerwca odbędzie się tam gala UFC Freedom 250, łącząca obchody 250-lecia niepodległości USA z urodzinami Donalda Trumpa. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Polski, Karol Nawrocki, co wywołało kontrowersje i komentarze, między innymi Radosława Sikorskiego. Wydarzenie to symbolicznie łączy politykę, rozrywkę i sport, budząc szerokie zainteresowanie mediów. W ogrodach sejmowych odbędzie się wyjątkowa potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że zapisy zostały już zamknięte. Impreza, która odbędzie się 26 czerwca, ma kosztować niecałe 15 tysięcy złotych. Na scenie wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.
3: Aresztowanie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego wywołało polityczną burzę. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostro skrytykował działania władz, sugerując, że to próba uciszenia dziennikarza. Ziobro łączy sprawę z Romanem Giertychem i oskarża premiera Donalda Tuska o łamanie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich i Press Club Polska domagają się wyjaśnień od prokuratury.
2: Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. To efekt prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który zarzuca byłemu ministrowi zniesławienie. Teraz decyzja należy do Sejmu, który zdecyduje, czy Ziobro stanie przed sądem. Jeśli posłowie uchylą immunitet, sąd będzie mógł rozpatrzyć sprawę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Bill Gates zeznawał dziś przed amerykańskim kongresem w sprawie swojej znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Twórca Microsoftu przyznał, że Epstein próbował go szantażować, wykorzystując informacje o jego romansach. Gates stanowczo zaprzeczył, jakoby odwiedzał prywatną wyspę Epsteina lub wyrządził komukolwiek krzywdę. Zeznaje jako świadek, by pomóc w rozwikłaniu tajemnic związanych z działalnością Epsteina.
2: Minister Marcin Kierwiński przedstawił w Sejmie raport o działaniach EM, ES, W i A, podkreślając wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Liczba funkcjonariuszy policji wzrosła do ponad 102 tysięcy, a wschodnia granica została niemal całkowicie uszczelniona. Wprowadzono także 30% podwyżki dla służb mundurowych. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra, co potwierdza zaufanie do jego działań.
3: Były prezydent Andrzej Duda został uhonorowany tytułem honorowego członka Związku Podhalan w Północnej Ameryce podczas wizyty w Chicago. Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się z członkami organizacji, gdzie przyjęto ich tradycyjnie chlebem i solą. Duda podziękował za wsparcie i przyjaźń, które odczuwał przez lata swojej prezydentury. Wizyta w Stanach Zjednoczonych jest częścią jego nowej działalności po zakończeniu kadencji, w tym współpracy z amerykańskimi organizacjami. 32-letni Christian Suarez Isoldi z Woodridge został aresztowany pod zarzutem agresywnego wykorzystania seksualnego 15-latka. Mężczyzna miał zwabić chłopca do swojego mieszkania, gdzie doszło do przestępstwa. Policja znalazła nastolatka ukrytego w szafie po zgłoszeniu od jego znajomego. Sąd zdecydował, że Isoldi będzie czekał na proces w areszcie. Kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kobiety zmagające się z nadmiernym wypadaniem włosów mogą skorzystać z domowej mikstury z żółtek i jogurtu naturalnego. Ta prosta odżywka stymuluje cebulki włosów, co prowadzi do ich zagęszczenia. Regularne stosowanie raz w tygodniu przynosi efekty już po 3 tygodniach. Nowe, mocne włosy zaczynają pojawiać się na głowie, co może być szczególnie pomocne dla kobiet w okresie menopauzy.
2: Dziś przypominamy o prostym sposobie na naturalny zapach w domu. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto sięgnąć po metodę naszych babć, czyli gotowanie naturalnych aromatów w garnku. Wystarczy woda, plasterki cytryny, goździki i cynamon, by ciepły zapach wypełnił mieszkanie. To rozwiązanie jest nie tylko skuteczne, ale i przyjemniejsze niż i cynamon.

0: Triacki wymiar sprawiedliwości za podejrzenie oszustw. Po zatrzymaniu trafił do prokuratury, a sąd w Krośnie nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. To kolejne skuteczne działanie jasielskiej policji w sprawach międzynarodowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lato to czas, kiedy lody stają się nieodłącznym elementem wakacyjnych przyjemności. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że nie musimy z nich rezygnować, nawet dbając o zdrową dietę. Kluczem jest wybieranie zdrowszych alternatyw, takich jak lody na bazie świeżych owoców czy jogurtu naturalnego. Warto też pamiętać o kilku zasadach, by cieszyć się deserem bez wyrzutów sumienia, jak na przykład jedzenie lodów po posiłku i wybieranie produktów o prostym składzie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju. Miłość oślepia, ale nie zawsze prowadzi do ołtarza. W programie Love is Blind Polska Kamil i Julka dostarczyli widzom emocji, jakich nie powstydziłby się najlepszy dramat. Afera czekoladkowa, problemy z teściową i niespodziewane zarzuty zdrady od byłej partnerki Kamila to tylko wierzchołek góry lodowej. Ostatecznie, dzień przed ślubem, Julka powiedziała nie, a Kamil, choć zaskoczony, przyznał, że już wcześniej czuł, że to nie to. Teraz oboje idą własnymi drogami, a Kamil apeluje o powstrzymanie hejtu. Idris Elba, brytyjski aktor, który miał być pierwszym czarnoskórym Jamesem Bondem, rozwiał wszelkie nadzieje fanów. W wywiadzie dla magazynu GQ stwierdził, że nigdy nie otrzymał takiej propozycji, a całe zamieszanie to tylko plotki. Elba podkreślił, że choć to miłe wyróżnienie, to jednak niektóre rynki nie zaakceptowałyby takiej zmiany. Według niego Bond powinien pozostać tym, czym jest, czystym eskapizmem, a nie próbą dostosowania się do współczesnych trendów.
2: W Hiszpanii doszło do niecodziennego spotkania. Papież Leon XIV i portorykański gwiazdor Bad Bunny postanowili zamienić kilka słów. Choć temat rozmowy pozostaje tajemnicą, obaj panowie znani są z krytyki antyimigranckiej polityki Stanów Zjednoczonych. W Madrycie tłumy przyciągnęły zarówno koncerty Bad Bunny'ego, jak i zgromadzenie młodzieży z udziałem papieża. A dla polskich fanów niespodzianka. Bad Bunny zagra w Warszawie już 14 lipca.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Madonna znowu zaskakuje, tym razem rezygnując z klasycznych teledysków na rzecz 14-minutowego filmu z gwiazdorską obsadą. Wśród niespodzianek znalazł się epizod z piłkarzami Chelsea, Colem Palmerem i Joao Pedro, którzy pojawili się na ekranie przy pisuarach. To niecodzienne połączenie muzyki i futbolu zdobyło milion wyświetleń w 24 godziny, udowadniając, że królowa popu wciąż potrafi przyciągnąć uwagę.
2: Robert Moskwa, znany aktor z M jak Miłość, postanowił zasmakować polskiego morza, ale zamiast relaksu trafił na prawdziwy paragon grozy. W Dąbkach przywitała go burzowa pogoda, a na zwykłą pizzę czekał 1,5 godziny, co wywołało jego zdziwienie. Ceny nadmorskich przysmaków, jak gofry za 35 zł, również nie poprawiły jego humoru. Internauci podzielili się na tych, którzy współczują i tych, którzy przypominają, że sezon nad Bałtykiem rządzi się swoimi prawami. Eurowizja 2026 zakończyła się triumfem Bułgarii, ale to Polska przyciągnęła uwagę. Nasze jury postanowiło przyznać najwyższą notę Izraelowi, co wywołało burzę wśród widzów. Okazało się, że to Stasiek Kukulski, młody piosenkarz, umieścił izraelskiego artystę na szczycie swojej listy, twierdząc, że Eurowizja to przecież tylko muzyka, a nie polityka. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy podzielają jego optymistyczne podejście do konkursu.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a fani już dzielą się na dwa obozy. Jedni nie mogą się doczekać, inni obawiają się, że bez Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki to już nie to samo. Daniel Olbrychski zajął miejsce na słynnej ławeczce, co wywołało niemałe zamieszanie. Czy nowa odsłona Rancha okaże się hitem, czy raczej spektakularną klapą? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ach, pamiętne czasy, kiedy Linkin Park jeszcze z Chesterem Benningtonem rozgrzewali krakowską Tauron Arenę do czerwoności. 15 czerwca 2017 roku tysiące fanów śpiewało razem z zespołem, nie wiedząc, że to ostatni raz, kiedy Chester wystąpi w Polsce. Zespół, który porzucił ciężkie brzmienia na rzecz popowych hitów, podzielił fanów, ale na scenie wciąż potrafił rozpalić ogień. Niestety, miesiąc później Chester Bennington odszedł, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia i muzykę, która wciąż porusza serca.
1: Machine Gun Kelly, znany z tego, że lubi skakać na głęboką wodę, tym razem dosłownie zanurkował w tłumie podczas afterparty w Middletown. Niestety, fani nie byli gotowi na taką niespodziankę i muzyk wylądował plecami na ziemi, co skończyło się bolesnym urazem. Mimo, że teraz ma problem nawet z oddychaniem, MGK nie zamierza odwoływać koncertów, bo przecież show musi trwać. Cóż, może następnym razem warto upewnić się, że publiczność jest gotowa na takie akrobacje.
2: Pixies, zespół, który nigdy nie zdobył masowej sławy, ale zrewolucjonizował rocka, świętuje swoje 40-lecie. Na wrzesień zaplanowano reedycję albumów Bossa Nova i Trompe Le Monde, które zaskoczą fanów niepublikowanymi utworami. Wśród nich znajdzie się alternatywna wersja Dig for Fire oraz Go Man Go, które przez dekady leżały w szufladzie. Dla kolekcjonerów przygotowano limitowane edycje na kolorowych winylach, bo przecież każdy chce mieć kawałek nieba i ciemnej czerwieni na półce.
1: Metallica znowu zaskakuje. Rzadkie nagranie z 1997 roku, w którym zespół występuje z legendarną Marianne Faithfull, właśnie trafiło do sieci. Fani mogą teraz zobaczyć, jak ikona rocka i królowa alternatywy wspólnie wykonują The Memory Remains na brytyjskim TFI Friday. Cóż za gratka dla tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego wypadku w miejskim autobusie. 58-letnia pasażerka zmarła po upadku podczas gwałtownego hamowania pojazdu. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym czy urazy były bezpośrednią przyczyną śmierci. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca hamował, by uniknąć kolizji. Dziś w całym kraju pada deszcz, a miniona noc przyniosła intensywne opady na Podkarpaciu i w Warszawie. W rejonie Dukli doszło do lokalnych podtopień. Prognozy wskazują, że mokra aura utrzyma się przez kilka dni, a burze przesuwają się na północny wschód. W centralnej Polsce spodziewane są dalsze intensywne opady.
2: Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku, mając zaledwie 17 lat. Ostatni raz widziano ją, gdy opuszczała dom w Płocku, by udać się do kościoła. Mimo intensywnych poszukiwań i zaangażowania służb, jej los pozostaje nieznany. Policja wciąż apeluje o informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy.
1: W Warszawie punkty schronienia mogą nie spełniać swojej roli w sytuacji kryzysowej. Kontrola wykazała, że dostęp do wielu z nich jest ograniczony przez lokalne procedury i brak jednoznacznych informacji. Straż Pożarna przyznaje, że system opiera się na szerokiej definicji schronów, co oznacza, że nie wszystkie obiekty są faktycznie dostępne w razie zagrożenia. W praktyce mieszkańcy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych miejsc schronienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom obwodowych komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Oskarżeni mieli wadliwie liczyć głosy i fałszować protokoły, a połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary finansowe, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych śledztw dotyczących ostatnich wyborów prezydenckich. W Mysłowicach doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy mężczyzna wymachiwał szablą w centrum miasta. Straż miejska szybko zareagowała na zgłoszenie i zatrzymała agresora. Przy mężczyźnie znaleziono także inne niebezpieczne przedmioty, które zostały zabezpieczone. Policja prowadzi teraz dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozpoczął swoją działalność, przyciągając uwagę turystów z Polski i zagranicy. Kompleks oferuje luksusowe wnętrza, przestronne pokoje oraz bogate zaplecze gastronomiczne i konferencyjne. Mimo trwającej fazy próbnej, rezerwacje na najbliższe tygodnie są już niemal wyprzedane. Jednak goście napotykają na problemy z oznakowaniem dojazdu i wysokimi kosztami parkowania.
2: W najbliższy czwartek, 4 czerwca, katolicy obchodzą Boże Ciało, które jest świętem nakazanym. Oznacza to, że wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, a nieobecność bez ważnej przyczyny jest traktowana jako grzech. Udział w procesji ulicami miasta jest dobrowolny i nie zastępuje mszy. Dla tych, którzy planują wyjazdy, Kościół umożliwia spełnienie obowiązku już w środę wieczorem, uczestnicząc we mszy wigilijnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 1 000 000 złotych na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Środki trafią do 11 organizacji, które zrealizują działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne. Wsparcie obejmie m.in. konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla rodziców. Wśród beneficjentów znalazły się m.in. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga i Fundacja Nie Wszystko na Raz.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 złotych oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 złotych oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 złotych. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 złotych oszczędności.
1: Konrad Gołota w programie Ekspres Biedrzyckiej mówił o miliardowych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Podkreślił, że do polskiej grupy zbrojeniowej trafiło prawie 8 miliardów złotych na zwiększenie produkcji, co ma zapewnić stabilizację zatrudnienia na dekady. Gołota skrytykował też prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że polityka nie może opierać się na wetowaniu. Zaznaczył również, że myśliwce F-35 mają być kluczowym elementem systemu dowodzenia polskiej armii. Jarosław Kaczyński zakończył wczoraj ponad 8-godzinne przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS odpowiadał na wszystkie pytania, a protokół z przesłuchania liczy aż 40 stron. Po zakończeniu czynności pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera wyraził sceptycyzm wobec zeznań Kaczyńskiego. Prokuratura na razie nie planuje kolejnych przesłuchań w tej sprawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak skomentował krytykę politykę dotyczącą ogłoszenia kandydatki na prezydenta Krakowa. Podkreślił, że prezentacja kandydatury w Warszawie nie ma znaczenia, a Monika Piątkowska jest najlepszą z kandydatek. Odniósł się również do decyzji Wołodymyra Zełenskiego, nazywając ją błędną z punktu widzenia polsko-ukraińskich relacji. Stefaniak zaznaczył, że Polska oczekuje wycofania się Ukrainy z tej decyzji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grecja przyjęła nowe prawo migracyjne, które ma przyspieszyć deportację migrantów, którym odmówiono azylu. Kluczowym elementem jest możliwość tworzenia ośrodków dla migrantów poza Unią Europejską. Pierwsze takie centra mogą powstać już w przyszłym roku. Grecja współpracuje w tej sprawie z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią oraz prowadzi rozmowy z dwoma krajami afrykańskimi. Nowe przepisy spotkały się z krytyką organizacji praw człowieka, które ostrzegają przed potencjalnymi nadużyciami. Samorządy mają czas tylko do 15 czerwca na zakończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych finansowanych z KPO. To kluczowy moment, ponieważ od tego zależy, czy gminy otrzymają miliony złotych wsparcia. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ma zastąpić szamba i prywatne studnie nowoczesną infrastrukturą. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło termin, ale czasu zostało już bardzo niewiele. W wielu regionach, takich jak Podkarpacie czy Małopolska, inwestycje są już na zaawansowanym etapie. Najbliższe dni będą decydujące dla setek projektów w całym kraju.
2: Komisja Europejska zaktualizowała czarną listę linii lotniczych. Z listy usunięto przewoźników z Kirgistanu, co jest efektem poprawy ich standardów bezpieczeństwa. Niestety, na liście pojawiły się algierskie linie Air Express. Obecnie wykaz obejmuje 154 linie lotnicze, w tym 22 z Rosji. Unijny wykaz bezpieczeństwa to narzędzie informujące pasażerów o liniach z zakazem lotów w Unii Europejskiej. Decyzje o zmianach podejmowane są na podstawie opinii ekspertów z państw członkowskich. W sieci Action trwa wyjątkowa promocja na zestawy wędkarskie marki Max Ranger. Do 16 czerwca można je kupić za jedyne niecałe 70 zł, choć ich rynkowa wartość to około 150 zł. Zestawy są kompletne i gotowe do użycia, co czyni je idealnym prezentem na zbliżający się Dzień Ojca. W ofercie znajdziemy dwa rodzaje zestawów. Uniwersalny, idealny na okonie i pstrągi oraz ciężki, przeznaczony do połowu dużych szczupaków i sandaczy. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć, zanim zestawy znikną z półek.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Senat zatwierdził nowe przepisy dotyczące e-papierosów, wprowadzając akcyzę do 40 zł za sztukę dla urządzeń indukcyjnych. Rząd planuje także całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Nowe regulacje mają uszczelnić system podatkowy i obejmą również woreczki nikotynowe. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji z dwumiesięcznym okresem przejściowym. Zmiany mają na celu ograniczenie dostępności nieopodatkowanych wyrobów nikotynowych.
2: Od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce wzrosła do 4806 zł brutto. To wpływa na wysokość wielu świadczeń pracowniczych, w tym odpraw przy zwolnieniach grupowych. Maksymalna odprawa może teraz wynieść nawet 72 090 zł. Ostateczna kwota zależy jednak od stażu pracy w firmie. Przepisy określają, że odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że nie każda redukcja etatów kwalifikuje się jako zwolnienie grupowe. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowych przepisów dla taksówkarzy spoza Unii Europejskiej. Kierowcy będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia. To ma wyeliminować osoby z wyrokami za poważne przestępstwa, które dotąd mogły pracować w Polsce. Projekt ustawy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. Dokumenty będą musiały być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Nowe regulacje mają wkrótce trafić pod obrady Rady Ministrów.
1: Rafał Sonik, znany sportowiec i biznesmen, nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Choć otrzymał taką propozycję, zdecydował się ją odrzucić. W wyborach Koalicję Obywatelską reprezentować będzie Karolina Piątkowska. Sonik to postać znana z sukcesów w rajdach terenowych. Jako pierwszy Polak wygrał rajd Dakar w kategorii quadów. Jego biznesowe imperium obejmuje m.in. sieć centrów handlowych Gemini Park. Majątek Sonika szacowany jest na kilkaset milionów złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 12 czerwca nad Polską pojawią się pierwsze myśliwce F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Samoloty przelecą nad Krakowem, Gdańskiem i Warszawą, prezentując nowoczesny sprzęt wojskowy. Polska zakupiła 32 maszyny za około 4,5 miliarda dolarów, co jest drugą co do wielkości transakcją zbrojeniową w historii kraju. Do końca 2026 roku Polska otrzyma 14 F-35, a wszystkie 32 maszyny trafią do kraju do 2029 roku. Minister MON Cezary Tomczyk podkreśla, że to forma podziękowania dla społeczeństwa za zgodę na wysokie wydatki obronne.
1: Ceny wakacji nad Bałtykiem ponownie wzbudzają emocje. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Influencerka Natale porównała koszty pobytu nad polskim morzem z wakacjami na Bali. Okazało się, że dwutygodniowy urlop w luksusowym hotelu nad Bałtykiem może kosztować nawet 20 tysięcy złotych, podczas gdy egzotyczne Bali jest tańsze. Podobne porównania pojawiły się również w kontekście wakacji w Turcji. Eksperci zauważają, że ceny nad polskim morzem są zróżnicowane, ale luksusowe obiekty coraz częściej konkurują z zagranicznymi kurortami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który właśnie zakończył swój trzeci sezon w Turcji. Ostatni odcinek, pełen emocji, zakończył się dramatycznym wybuchem w rezydencji Cihana, stawiając życie Hancer w niebezpieczeństwie. Mimo to główna bohaterka ma przetrwać to zdarzenie. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, pożegnała się z ekipą na Instagramie, sugerując, że przed jej postacią jeszcze wiele wyzwań. Widzowie w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ TVP planuje emisję tylko dwóch pierwszych sezonów, co oznacza długą przerwę przed kontynuacją. Fani mogą być jednak spokojni, bo przygody Hancer i Cihana będą miały ciąg dalszy.
0: W 121 odcinku serialu Panna Młoda czekają nas emocjonujące chwile. Hancer odkryje, że jej mąż Cihan potajemnie wymyka się do pokoju Bejzy, która udaje ciążę. To bolesne odkrycie złamie jej serce, a Cihan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. W piątek, 12 czerwca o 17.20 w TVP2 zobaczymy, jak Hancer przyłapuje Cihana i Bejzę na wspólnym przygotowywaniu pokoju dla dziecka. Bejza triumfalnie ogłosi imię dla malucha, co jeszcze bardziej pogłębi ból Hancer. Mimo wszystko Hancer stara się zachować twarz i składa gratulacje Cihanowi. Jednak Bejza nie przepuści okazji, by upokorzyć rywalkę, wspominając o wspólnych nocach z Cihanem.
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W 1661 odcinku widzowie zobaczą odmienioną Lenkę Zduńską, graną przez Olgę Cybińską. Lenka, córka Kingi i Piotrka, przeszła zaskakującą metamorfozę. Teraz nosi okulary i wydoroślała, co nie umknie uwadze jej rodziców. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie miłosnych zawirowań w życiu Lenki. Po trudnym roku, pełnym rozstań i szkolnych problemów, jej serce zaczyna bić mocniej do nowego sąsiada, Huberta. Czy to on okaże się tym jedynym? Przekonamy się już wkrótce.
0: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 894 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 18.25 na TVP1. Blanca podejmuje decyzję o wyjeździe do Szwajcarii z Diego, co wywołuje burzę emocji u Ursuli. Sylwia stawia Arturowi ultimatum, by zapanował nad swoją zazdrością, jeśli chce, by ich związek przetrwał. Tymczasem Leonor zdobywa rozgłos dzięki publikacji o swojej książce, a Inigo Cervera zyskuje uznanie jako utalentowany cukiernik. W hiszpańskiej kamienicy życie toczy się pełne napięć i nieoczekiwanych zwrotów. Serial przenosi widzów w barwną podróż do Madrytu z przełomu wieków, gdzie codzienne troski mieszają się z wielkimi marzeniami. To historia pełna tajemnic i skomplikowanych relacji, która przyciąga rzesze fanów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca na ekrany po 11 latach przerwy z nowym sezonem, który zadebiutuje jeszcze w tym roku na TVP1. W obsadzie pojawi się 81-letni Daniel Olbrychski, który zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę. Olbrychski otrzymał kluczową rolę, co z pewnością doda nowego blasku tej kultowej produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia z powodu powrotu na plan, podkreślając, że długo czekał na ten moment. Nowy sezon Rancha będzie składał się z 6 odcinków, a widzowie mogą spodziewać się zupełnie nowych bohaterów. Emocje związane z powrotem są ogromne, zwłaszcza z powodu braku wielu członków dawnej ekipy. To wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu, którzy z niecierpliwością czekają na premierę.
0: Pierwsza miłość zbliża się do letniej przerwy, ale fani nie muszą się martwić. Odcinki od 4237 do 4245 będą kontynuowane na kanale Polsat 1. Już w piątek, 12 czerwca, o 21.50 zobaczymy pierwszy z nich. W tym odcinku Róża zdecyduje się złożyć donos na Zenka, co może wywołać spore emocje. Janek i Kinga będą wspominać bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Piotrek i Hubert podejmą się ryzykownego dochodzenia, próbując schwytać seryjnego mordercę. To będzie prawdziwa dawka emocji dla wszystkich miłośników serialu. Każdy kolejny rok to nowy hit Prime Video, który już podbił serca widzów. Pierwszy sezon jest w całości dostępny na platformie i opowiada o miłości Percy i Sama, która rozwija się w malowniczym Barry's Bay. Ich relacja pełna jest wzlotów i upadków, a ponowne spotkanie po latach stawia pytanie, czy prawdziwa miłość pokona wszelkie przeszkody. Twórcy serialu Amy, Bee, Harris i Carly Fortune marzą o kontynuacji tej historii. Drugi sezon mógłby być adaptacją powieści Tamto złote lato, która już została delikatnie zasygnalizowana w finale pierwszego sezonu. W obsadzie znaleźli się m.in. Sadie Sovereign jako Percy i Matt Cornett jako Sam. Prime Video kontynuuje swoją przygodę z adaptacjami książek, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy bohaterów.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W nadchodzącym 125. odcinku, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 17.20 na TVP2, widzowie będą świadkami nieoczekiwanego zbliżenia między dotychczasowymi rywalkami. Hanser i Bejza próbują się porozumieć, jednak ich spotkanie nie umyka uwadze paparazzi, co prowadzi do skandalu. Rodzina jednej z bohaterek wkracza do akcji, co zwiastuje trudne rozmowy o przyszłości dziecka. W rezydencji narasta napięcie, zwłaszcza między Derią a nową najemczynią, Dilarą. Jonca, pełna obaw o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka, decyduje się na ukrycie. Serial obfituje w intrygi i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 zł oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 zł oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 zł. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 zł oszczędności.
0: Konrad Gołota w programie Ekspres Biedrzyckiej mówił o miliardowych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Podkreślił, że do polskiej grupy zbrojeniowej trafiło prawie 8 miliardów złotych na zwiększenie produkcji, co ma zapewnić stabilizację zatrudnienia na dekady. Gołota skrytykował też prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że polityka nie może opierać się na wetowaniu. Zaznaczył również, że myśliwce F-35 mają być kluczowym elementem systemu dowodzenia polskiej armii. Manikurę hybrydowy może osłabić paznokcie, czyniąc je kruchymi i podatnymi na złamania. Rozwiązaniem jest olejek rycynowy, który można kupić za około 5 zł w aptece. Wystarczy wmasować go w paznokcie przed snem, aby szybko je wzmocnić. Dodatkowo kąpiel w oliwie z oliwek i soku z cytryny pomoże przywrócić im zdrowy wygląd. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków w powiecie makowskim. Zabezpieczono tam ponad 25 kg substancji alfa-PVP o czarnorynkowej wartości blisko 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy, którym grozi do 20 lat więzienia. Policja ostrzega przed ekstremalnym ryzykiem związanym z zażywaniem alfa-PVP, które prowadzi do poważnych zaburzeń zdrowotnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lawenda, jedna z najpiękniejszych roślin ogrodowych, właśnie teraz potrzebuje naszej uwagi. Czerwiec to kluczowy moment na jej pielęgnację. Usunięcie suchych liści i łodyg oraz unikanie nawozów bogatych w azot pomoże jej kwitnąć obficie przez całe lato. Dzięki temu prostemu zabiegowi będziemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami aż do jesieni. Sezon letni 2026 przynosi nowy trend w manicure. Pastelowe kolory i naturalność. Klientki salonów kosmetycznych wybierają delikatne odcienie, które podkreślają letnią opaleniznę. Popularne są techniki takie jak Skittle Nails, gdzie każdy paznokieć ma inny pastelowy kolor. Krótkie paznokcie i minimalistyczna elegancja dominują w tym sezonie. Policjanci z Pisza rozwiązali sprawę podpalenia samochodu, do którego doszło w kwietniu tego roku. Za zleceniem stał 46-latek, a wykonawcą był 15-letni chłopak, który otrzymał za to 1500 zł. Straty oszacowano na blisko 100 tysięcy zł. Wszyscy trzej zamieszani w sprawę usłyszeli już zarzuty, a dorosłym grozi do 10 lat więzienia. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Codzienne wyzwania intelektualne, takie jak łamigłówki matematyczne, wspierają koncentrację i rozwijają zdolność logicznego myślenia. Badania pokazują, że osoby regularnie ćwiczące umysł dłużej zachowują dobrą pamięć i lepiej radzą sobie z koncentracją. Warto więc każdego dnia poświęcić chwilę na rozruszanie szarych komórek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mech na kostce brukowej czy tarasach to problem wielu właścicieli domów. Zielony nalot nie tylko psuje estetykę, ale też sprawia, że nawierzchnia staje się śliska. Rozwiązaniem może być zwykła biała kreda, dostępna w sklepach papierniczych za kilka złotych. Wystarczy rozkruszyć ją i rozsypać na mech, a po kilku dniach usunąć resztki szczotką. Regularne stosowanie tej metody może ograniczyć ponowne pojawianie się mchu.
0: Latem balkony i tarasy stają się przedłużeniem naszych mieszkań, ale często zakłócają to komary. Coraz więcej osób wybiera naturalne metody odstraszania owadów, a jednym z popularnych rozwiązań jest komarzyca. Ta roślina o cytrusowo-miętowym zapachu skutecznie odstrasza komary i jest łatwa w uprawie. Wystarczy kilka doniczek, by cieszyć się przyjemną atmosferą bez użycia chemii. Kolorowe napoje slaszy, uwielbiane przez dzieci, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Eksperci ostrzegają, że zawarty w nich glicerol, zwłaszcza w wersjach bez cukru, może prowadzić do zatrucia i hospitalizacji. Agencja do spraw standardów żywności zaleca, by unikać podawania tych napojów dzieciom poniżej 4 roku życia.
2: Kamień w czajniku to problem, który dotyka wielu z nas, wpływając na smak napojów i wydajność urządzenia. Istnieje jednak prosty sposób na jego usunięcie bez chemii. Wystarczy dać obierki jabłek, które

0: dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, choć nie wygrała finału Roland Garros, zdobyła serca fanów i awansowała na 21 miejsce w rankingu tenisistek. Ale uwaga, na horyzoncie pojawił się nowy talent, Borys Szyc, aktor, który jeszcze niedawno wiódł hulaszczy tryb życia. Teraz zamienia scenę na kort tenisowy. Z hulajnogą zamiast limuzyny i kaloryferem zamiast brzuszka, Szyc staje się inspiracją dla wielu. Czyżby szykowała się nowa gwiazda tenisa? Maja i Iga, miejcie się na baczności. Netflix znowu zaskakuje, tym razem serwując nam prawdziwy dramat w postaci miniserialu Jedyny Świadek. Historia dwuletniego dziecka, które było świadkiem morderstwa własnej matki, przyciąga tłumy widzów, choć nie ma co liczyć na kontynuację. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach z 1992 roku pokazuje, jak ojciec i syn próbują wyjść z traumy, walcząc z mediami i policją. A wszystko to w otoczeniu brytyjskich błoni Wimbledonu, gdzie tragedia się rozpoczęła. Warszawa żegna Piotra Klimczaka, znanego restauratora, który odszedł w wieku 41 lat. Jego żona, Brygida, podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami i nietypową prośbą zmarłego. Elegancki, ale nie w pełni czarny strój na pogrzebie. Klimczak, który zmagał się z rakiem trzustki, pozostawił po sobie nie tylko kulinarne dziedzictwo, ale i miłość do kwiatów, które będą mile widziane na ceremonii. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, bo przecież słowa to tylko słowa. Kraków Street Band i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zakończyli swoją medialną batalię. Po tygodniach oskarżeń i wzajemnych zarzutów obie strony doszły do porozumienia, a spór rozwiązano polubownie. W całą sprawę zaangażował się Związek Zawodowy Muzyków, który pomógł zespołowi w negocjacjach. Teraz Kraków Street Band wraca do tego, co robi najlepiej – koncertowania, zapraszając fanów na kolejne występy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ach, te miłosne perypetie z sanatorium miłości. Emilia i Henryk, bohaterowie 8 edycji, zafundowali nam emocjonalny roller coaster. Po wspólnym wyjeździe nad morze ich znajomość się zakończyła, a Emilia nie omieszkała podzielić się swoimi przemyśleniami w sieci, porównując zaufanie do pękniętego szkła. Henryk z kolei stwierdził, że nigdy nie był gotowy na coś więcej niż przyjaźń. Cóż, serce Henia wciąż potrzebuje odpoczynku, a my możemy tylko czekać na kolejne miłosne zawirowania.
1: Na wernisażu Michała Zaborowskiego gwiazdy postanowiły zaszaleć z modą. Anna Kalczyńska zaskoczyła krwisto-czerwonym kompletem, a Beata Ścibakówna połączyła elegancję z młodzieżowym luzem, zakładając sportowe buty do czarnej sukienki. Katarzyna Figura przyciągała wzrok kapeluszem z szerokim rondem, a Anna Maria Siekludzka postawiła na mroczną czerń z wyrazistymi dodatkami. Wśród gości nie zabrakło też Lary Gessler, która w kowbojkach i dżinsach pokazała, że luz to jej drugie imię. Kto błyszczał, a kto zaliczył modową wpadkę, to już pozostawiamy do oceny. Zwiastun filmu Nimrods, inspirowanego początkiem kariery Green Day, właśnie trafił do sieci. Historia trojga przyjaciół, którzy myślą, że będą supportem dla zespołu, zapowiada się na niezłą komedię pomyłek. Premiera w Stanach Zjednoczonych już 14 sierpnia, a w rolach głównych zobaczymy Masona Thamesa, Kyla Kaufmana i Ryana Fusta. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa. Ich kolejny utwór Good Riddance dołączył do elitarnego grona miliardowych odtworzeń na Spotify. Jimi Hendrix, legendarny bóg gitary, doczekał się własnej ulicy w Nowym Jorku. West 8 ulica, teraz znana jako Jimi Hendrix Way, znajduje się tuż obok jego słynnego studia Electric Lady Studios. Wzruszona siostra muzyka, Janie Hendrix, podkreśliła, że Jimi był nie tylko muzycznym pionierem, ale i głosem na rzecz pokoju i sprawiedliwości. A teraz, dzięki współpracy z fundacją Teach Rock, młodzież będzie mogła uczyć się historii przez pryzmat jego muzyki. Cóż, kto by pomyślał, że rock'n'roll stanie się nową formą edukacji?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mick Jagger, legenda rocka, znowu zaskoczył świat. Tym razem nie na stadionie, a w skromnym pubie w Oksfordzie, gdzie podczas wieczoru z muzyką folkową zaśpiewał tradycyjną pieśń Handsome Molly. Towarzyszyli mu klawiszowiec The Rolling Stones i wykładowca z Oksfordu. Nagrania z tego niecodziennego występu błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a obecni w pubie nie mogli uwierzyć, że to naprawdę on. Mick Jagger udowodnił, że nawet w wieku 82 lat potrafi zaskoczyć i bawić się jak nikt inny. Roger Taylor z Queen znowu w akcji. Po 5 latach ciszy perkusista wraca z nowym solowym albumem o wdzięcznym tytule Violence Insane in a Beautiful World. Premiera już 18 września, a na płycie znajdzie się m.in. cover Jealous Guy Johna Lennona. Pierwszy singiel Come On Summer, nagrany z Ndlovu Youth Choir, już dostępny. Ciekawe, czy świat jest gotowy na kolejną dawkę muzycznej refleksji o przemocy i pięknie współczesności. Mike D., były członek Beastie Boys, powraca z solowym albumem Thank You, który ukaże się 28 sierpnia. Po 15 latach ciszy Mike D. serwuje nam dźwiękowy plac zabaw, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Album powstał w domowym studiu z udziałem synów Mike'a i innych artystów, a jego eklektyczna oprawa graficzna odzwierciedla spontaniczny charakter nagrań. Mike D. w swoim stylu komentuje, że wydaje tę muzykę w świecie zafiksowanym na punkcie władzy, który coraz mniej ceni sztukę i empatię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Woli Bierwieckiej doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił nogi. Chłopak pomagał pasażerce z wózkiem, gdy drzwi pociągu zatrzasnęły się na jego ręce. Po miesiącach śledztwa zarzuty usłyszał 48-letni kierownik pociągu, który zasłabł podczas przesłuchania i trafił do szpitala. Prokuratura zapowiedziała dalsze czynności w tej sprawie.
2: Pod Mińskiem Mazowieckim doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijany 38-letni recydywista, mimo dożywotniego zakazu prowadzenia, uderzył autem w policjanta podczas kontroli drogowej. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a wraz z nim nietrzeźwi pasażerowie. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego matka i siostra, które utrudniały zatrzymanie, również usłyszały zarzuty.
1: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Podejrzani mieli nierzetelnie przeliczać głosy i sporządzać protokoły, co mogło wpłynąć na prawidłowość procesu wyborczego. Połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. W czwartek rano w warszawskiej dzielnicy Wawer mieszkańcy spotkali niespodziewanego gościa, dorosłego łosia. Coraz częstsze wizyty tych zwierząt w stolicy to efekt postępującej urbanizacji, która ogranicza ich naturalne środowisko. Choć widok łosia w mieście jest fascynujący, warto zachować ostrożność, aby nie sprowokować zwierzęcia do obronnych reakcji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie przy ulicy Górczewskiej 124 pojawił się truskawkoma, który umożliwia zakup świeżych truskawek przez całą dobę. Maszyna, zlokalizowana obok centrum handlowego Wola Park, szybko zyskała popularność wśród mieszkańców. Cena za kilogram owoców wynosi 21 zł, a dostawy odbywają się codziennie rano. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na szybki zakup świeżych owoców bez pośredników. Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku i do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. 17-latka wyszła z domu w Płocku, by udać się do kościoła, ale nigdy tam nie dotarła. Ostatni raz widziano ją na moście Legionów Piłsudskiego, gdzie monitoring zarejestrował jej obecność. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i zaangażowania służb, Dominika wciąż jest uznawana za zaginioną. W Warszawie coraz częściej można spotkać łosie, które wkraczają do miejskiej dżungli. Dziś rano mieszkańców Wawra zaskoczył potężny okaz spacerujący w okolicy ulicy Jeziorowej. Te majestatyczne zwierzęta, choć płochliwe, mogą być niebezpieczne, gdy poczują się zagrożone. Rozrastające się miasta zmuszają łosie do poszukiwania nowych miejsc do życia, co prowadzi do takich spotkań. W jeziorze Balaton doszło do głośnego incydentu związanego z kłusownictwem. 57-letni obywatel Ukrainy został deportowany po złowieniu chronionego suma, który był wizytówką tego miejsca. Mężczyzna twierdzi, że ryba została wypuszczona do innego zbiornika, ale policja nie ma na to dowodów. Los suma pozostaje niepewny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Intensywne opady deszczu utrzymują się w całej Polsce, a szczególnie dotkliwe są na Podkarpaciu i w Warszawie. W nocy doszło do lokalnych podtopień, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Synoptycy przewidują, że deszczowa aura potrwa co najmniej do wtorku. Dziś największe opady spodziewane są w centralnej części kraju, w tym w województwie mazowieckim. Krakowski sąd uniewinnił Patryka L., znanego jako Lewy, od zarzutu udziału w brutalnej egzekucji Tomasza C., człowiek. Decyzja ta kończy wieloletni proces dotyczący jednej z najkrwawszych zbrodni w środowisku pseudokibiców w Polsce. Mimo uniewinnienia, Lewy został skazany na 2 lata więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Czas spędzony w areszcie zostanie wliczony w poczet kary.
2: W centrum Częstochowy doszło do dramatycznego napadu. Zamaskowany mężczyzna wtargnął do sklepu spożywczego, grożąc nożem przypadkowemu klientowi i żądając pieniędzy. Po nieudanej próbie kradzieży uciekł, ale już następnego dnia został zatrzymany przez policję. 31-letniemu mężczyźnie grozi teraz nawet 20 lat więzienia.
1: Na lotnisku w Bielsku-Białej doszło do tragicznego wypadku szybowca. Podczas szkolenia zginęła 38-letnia kursantka, a jej instruktor jest w ciężkim stanie w szpitalu. Dwumiejscowy szybowiec rozbił się tuż po starcie, a przyczyny zdarzenia są wciąż badane przez odpowiednie służby. Lotnisko zawiesiło wszystkie operacje do czasu wyjaśnienia okoliczności wypadku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty, oferując luksusowe warunki i szeroki wybór restauracji. Wśród nich znajduje się restauracja Zielona, gdzie serwowane są dania à la carte, takie jak kurczak supreme. Choć ceny nie należą do najniższych, smak potraw jest wyjątkowy. Hotel oferuje także inne lokale gastronomiczne, w tym restaurację bufetową i orientalną. W Bydgoszczy trwają intensywne prace nad rewitalizacją bulwarów nad Brdą, na odcinku od ulicy Krakowskiej do hotelu Słoneczny Młyn. Umocnienie nabrzeża jest prawie zakończone, a wkrótce ruszy budowa nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Równocześnie rewitalizowana jest Wyspa Świętej Barbary, gdzie kończą się nasadzenia drzew i roślin. Cała inwestycja, której koszt wynosi niecałe 36 milionów złotych, ma być ukończona do końca 2027 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Ukrainy może wkrótce przenieść swoje mecze z Polski do Niemiec. Ukraińskie media informują o zaawansowanych rozmowach w tej sprawie, co ma związek z ochłodzeniem relacji między Warszawą a Kijowem. Konflikt o UPA wpływa na decyzję o zmianie lokalizacji. Ukraina ma już doświadczenie z grą w Niemczech, gdzie odbyły się niektóre z jej ostatnich meczów. Cristiano Ronaldo szykuje się na swój 6. mundial, ale ostatni sparing przed turniejem nie poszedł po jego myśli. W meczu Portugalia-Nigeria legendarny piłkarz zmarnował dwie doskonałe okazje do zdobycia gola. Szczególnie zaskakująca była sytuacja z drugiej połowy, kiedy to po podaniu od Nuno Mendesa piłka wylądowała wysoko w trybunach. Mimo to Portugalia rozpocznie swój udział w mistrzostwach już 17 czerwca meczem z Demokratyczną Republiką Konga. Manuel Neuer, legendarny bramkarz Bayernu Monachium, rozegrał już ponad 800 oficjalnych meczów w swojej karierze. Z reprezentacją Niemiec zdobył Mistrzostwo Świata w 2014 roku i ma na koncie 124 występy. Po poważnym wypadku na nartach w 2022 roku wrócił do gry, a w 2024 roku świętował swój 500. mecz w barwach Bayernu. Neuer planuje wystąpić na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, mimo wcześniejszego ogłoszenia zakończenia kariery reprezentacyjnej. Martin Ødegaard, kapitan Arsenalu, zdobył z drużyną Mistrzostwo Anglii w 2026 roku. Norweski pomocnik rozpoczął karierę w Strømsgodset, a następnie grał w Realu Madryt i kilku innych europejskich klubach. Od 15 roku życia reprezentuje Norwegię, gdzie również pełni rolę kapitana. Ødegaard jest znany z płynnej gry w środku pola i przyjaźni z Erlingiem Haalandem.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Mehdi Taremi, irański napastnik, od 2024 roku związany z Interem Mediolan, a obecnie grający dla Olympiakosu, jest znany z imponującej kariery piłkarskiej. Wcześniej reprezentował FC Porto, gdzie zdobył blisko 100 goli. W irańskiej kadrze narodowej zagrał już ponad 100 razy, strzelając 60 bramek. Taremi często angażuje się w sprawy polityczne, co pokazał, odmawiając celebracji gola w Grecji na znak protestu.
2: Na Mundialu 2026 w grupie D rywalizują USA, Paragwaj, Australia i Turcja. Każda z drużyn rozegra po 3 mecze w fazie grupowej. Już 13 czerwca USA zmierzy się z Paragwajem, a dzień później Australia zagra z Turcją. Kibice mogą śledzić wyniki i statystyki na bieżąco, ponieważ każdy gol może zmienić układ tabeli. W grupie J Mistrzostw Świata 2026 rywalizują Argentyna, Algieria, Austria i Jordania. Mecze odbywają się na stadionach w Stanach Zjednoczonych, a każdy z nich ma kluczowe znaczenie dla układu tabeli. Pierwsze spotkania zaplanowano na 17 czerwca, kiedy to Argentyna zmierzy się z Algierią, a Austria z Jordanią. Wszystkie drużyny mają na koncie po 0 punktów, co oznacza, że walka o awans dopiero się rozpoczyna.
1: Dziś startuje Mundial 2026 roku, a w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Jednak zamiast emocji sportowych, uwagę przyciąga afera związana z sędzią Omarem Abdulkadirem Artanem. Somalijczyk został deportowany ze Stanów Zjednoczonych z powodu rzekomych powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Administracja prezydenta Trumpa podkreśla, że nie dopuści do zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: FIFA wprowadza zmiany w przepisach przed Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. System VAR zyska większe uprawnienia, umożliwiając wideoweryfikację przy drugiej żółtej kartce. Nowe zasady obejmują także surowe kary za zasłanianie ust podczas rozmów oraz ograniczenia czasowe na wrzuty z autu i wznowienia gry. Dodatkowo zawodnicy będą mieli tylko 10 sekund na opuszczenie boiska, a przerwy medyczne nie będą mogły być wykorzystywane do narad taktycznych. Eugenie Bouchard, była finalistka Wimbledonu, pojawiła się na Roland Garros jako ekspertka telewizyjna. Kanadyjka zachwyciła widzów nie tylko swoją analizą meczów, ale także odważną stylizacją, która stała się hitem w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia w eleganckiej sukience szybko obiegły internet, zdobywając liczne komplementy. Bouchard, mimo zakończenia kariery tenisowej, wciąż cieszy się dużą popularnością, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,2 miliona osób.
2: Górnik Zabrze zakończył sezon z historycznym sukcesem, zdobywając Puchar Polski i awansując do europejskich pucharów. Trener Michał Gasparik przyznał, że nie spodziewał się takiego osiągnięcia, choć liczył na szczęście w Pucharze Polski. Lukas Podolski, który wkrótce stanie się właścicielem klubu, pozostanie ważną postacią, mimo że nie będzie już grał na boisku. Górnik przygotowuje się teraz do wyzwań w europejskich rozgrywkach, mając nadzieję na dalsze sukcesy.
1: Władze Ekstraklasy ogłosiły harmonogram spotkań na sezon 2026-27. Rozgrywki rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 22 maja przyszłego roku. Na inaugurację czeka nas starcie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Sezon będzie wyjątkowy, bo związany z obchodami stulecia istnienia ligi. Organizatorzy musieli uwzględnić wiele czynników, w tym Mistrzostwa Świata U20 i koncerty, co wymagało niestandardowych rozwiązań logistycznych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów. Już 23 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje 128 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie czekają nas niespodziewane zwroty akcji. Sinem zaprosi Melicha na kawę, a Deria straci pracę, nie mogąc liczyć na wsparcie Hanser. Cichan zerwie relacje z Nusretem, a Jonca znajdzie schronienie u Dei. Największe emocje wzbudzi jednak decyzja Cichana i Hanser o ucieczce z rodzinnej rezydencji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż się rozwija, a jego finał pozostaje tajemnicą. Fani muszą przygotować się na długie lata śledzenia losów bohaterów.
2: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a już w pierwszym, 996 odcinku widzowie zobaczą powrót Matyldy. Po długiej nieobecności Matylda nie wraca sama. U jej boku pojawi się nowy chłopak, co wywoła spore emocje. Falkowicz, jej przybrany ojciec, nie będzie zachwycony nowym wybrankiem córki. Spotkanie przy rodzinnym stole przyniesie wiele napięć i niespodzianek. Mimo początkowych trudności, Matylda nie zamierza rezygnować z miłości. Jej związek z nowym partnerem zapowiada się poważnie, a plotki mówią nawet o tajemniczym ślubie. Czy Falkowicz w końcu zaakceptuje wybór Matyldy? Czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie.
1: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu na antenie Polsatu. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca. Jednak fani nie muszą się martwić, bo już tego samego dnia o 21.50 na Polsat 1 rozpocznie się emisja nowych odcinków, począwszy od odcinka 4237. W tym odcinku czeka nas dramatyczna decyzja Róży, która chce donieść na Zenda, oraz bolesne wspomnienia Janka i Kingi o zmarłej córeczce. Nie zabraknie też napięcia, gdy Piotrek i Hubert prowadzą niebezpieczne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku, więc emocje będą towarzyszyć widzom przez cały tydzień. To doskonała wiadomość dla miłośników serialu, którzy nie wyobrażają sobie wieczorów bez ulubionych bohaterów. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 415 odcinka. Osiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Imena desperacko próbuje ukryć prawdę o swojej rzekomej ciąży, oferując lekarzowi pokaźną sumę za milczenie. Tymczasem w hangarze Manuela odkryto niepokojące fotografie, które mogą ujawnić skrywane tajemnice. Salvador, po burzliwej kłótni, przeprasza Don Romula, ale ten nie zamierza mu pobłażać. Hrabia Ayala i Margarita planują tajemniczy wyjazd, a córka kucharki Simony rozważa opuszczenie rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o 15.05 na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Panna Młoda w 121 odcinku przyniesie dramatyczne chwile dla Hanser. Cichan, jej mąż, potajemnie spędza noce z Bejzą, która udaje ciążę. Hanser przyłapie go, gdy wymyka się do sypialni Bejzy, gdzie razem przygotowują pokój dla rzekomego dziecka. Widok ten złamie jej serce, a Cichan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. Bejza przy śniadaniu ogłosi rodzinie imię dziecka, co będzie kolejnym ciosem dla Hanser. Mimo bólu złoży mężowi gratulacje. Po śniadaniu Bejza jeszcze bardziej upokorzy Hanser, ujawniając, że to z nią Cichan spędzał ostatnie noce. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 12 czerwca o 17.20 na TVP2. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzące jesienne odcinki zapowiadają prawdziwą burzę. Sprawa zatrucia grzybami może mieć poważne konsekwencje dla Aldony i Borysa. Pan Bogumił, który został poszkodowany, planuje wytoczyć im proces. Choć małżeństwo uratowało mu życie, teraz grozi im odpowiedzialność karna. Policjant Majak, grany przez Łukasza Borowskiego, pojawi się w ich sklepie w ramach śledztwa. W tle pojawia się także postać Romea, który może mieć związek z nadchodzącym procesem. Czy sympatyczni bohaterowie unikną więzienia, czy czeka ich tylko wysoka grzywna? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Każdy Kolejny Rok, już dostępny na Prime Video, to nowa propozycja dla miłośników romansów. Opowieść osadzona jest w malowniczym, wakacyjnym miasteczku Barry's Bay, gdzie Percy i Sam spędzają każde lato. Ich przyjaźń z czasem przeradza się w głęboką miłość, pełną wzlotów i upadków, aż zostaje przerwana na lata. Percy musi zmierzyć się z przeszłością, porzucając wielkomiejskie życie. Serial, oparty na bestsellerowej powieści Carly Fortune, prowadza wątek polskich pierogów, które są ważnym elementem fabuły. Autorka inspirowała się swoim dzieciństwem w Ontario, gdzie pierogi były nieodłącznym elementem lokalnej kultury. Książka, na której oparto serial, stała się hitem na BookToku, zdobywając ponad 81 milionów wyświetleń.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 316 odcinkiem. Suna staje przed trudnym wyborem, gdy Wielka Pani przypomina jej o dawnych zobowiązaniach, zmuszając do powrotu do rezydencji. Tymczasem Ferit i Abidin trafiają do aresztu pobójcę, która jest częścią ich tajnego planu odkrycia prawdy o śmierci Aizen. W tle Cengiz ujawnia Orhanowi i Kazimowi, że obecne wydarzenia są częścią tajnej operacji. Kazim i Esme szykują się do wkroczenia na teren posiadłości, by chronić Sunę. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial przyciąga widzów zawiłą fabułą i wyrazistymi postaciami, które tworzą niepowtarzalny klimat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 15 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Biały Dom zamienia się w oktagon. Już 14 czerwca odbędzie się tam gala UFC Freedom 250, łącząca obchody 250-lecia niepodległości USA z urodzinami Donalda Trumpa. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Polski, Karol Nawrocki, co wywołało kontrowersje i komentarze, między innymi Radosława Sikorskiego. Wydarzenie to symbolicznie łączy politykę, rozrywkę i sport, budząc szerokie zainteresowanie mediów. W ogrodach sejmowych odbędzie się wyjątkowa potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że zapisy zostały już zamknięte. Impreza, która odbędzie się 26 czerwca, ma kosztować niecałe 15 tysięcy złotych. Na scenie wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.
0: Aresztowanie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego wywołało polityczną burzę. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostro skrytykował działania władz, sugerując, że to próba uciszenia dziennikarza. Ziobro łączy sprawę z Romanem Giertychem i oskarża premiera Donalda Tuska o łamanie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich i Press Club Polska domagają się wyjaśnień od prokuratury.
2: Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. To efekt prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który zarzuca byłemu ministrowi zniesławienie. Teraz decyzja należy do Sejmu, który zdecyduje, czy Ziobro stanie przed sądem. Jeśli posłowie uchylą immunitet, sąd będzie mógł rozpatrzyć sprawę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Tajlandii doszło do tragicznego zdarzenia. 7-letni chłopiec zginął po ataku makaka, którego jego dziadek wcześniej przygarnął. Małpa, mimo że oswojona, zaatakowała dziecko podczas zabawy na podwórku. Chłopiec trafił do szpitala, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. Zwierzę zostało odnalezione i schwytane przez służby.
2: Minister Marcin Kierwiński przedstawił w Sejmie raport o działaniach EM, ES, W i A, podkreślając wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Liczba funkcjonariuszy policji wzrosła do ponad 102 tysięcy, a wschodnia granica została niemal całkowicie uszczelniona. Wprowadzono także 30% podwyżki dla służb mundurowych. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra, co potwierdza zaufanie do jego działań.
0: 32-letni Christian Suarez Isoldi z Woodridge został aresztowany pod zarzutem agresywnego wykorzystania seksualnego 15-latka. Mężczyzna miał zwabić chłopca do swojego mieszkania, gdzie doszło do przestępstwa. Policja znalazła nastolatka ukrytego w szafie po zgłoszeniu od jego znajomego. Sąd zdecydował, że Isoldi będzie czekał na proces w areszcie. Kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
2: 15-latek z Białegostoku usłyszał aż 109 zarzutów za kradzieże w sieci. Przez blisko 2 miesiące włamywał się na konto firmowe i używał karty kredytowej do zakupów online. Na liście jego zakupów znalazły się m.in. głośniki, perfumy i pluszowa maskotka kapibary. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mają naturalną skłonność do optymizmu i radości. Strzelce, lwy, wagi i bliźnięta są uznawane za najbardziej szczęśliwe. Ich pogoda ducha i umiejętność dostrzegania pozytywów pomagają im łatwiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Choć szczęście jest subiektywne, te znaki często przyciągają sprzyjające okoliczności.
2: Imię Greta, choć ma międzynarodowe brzmienie i głębokie znaczenie, pozostaje rzadkim wyborem w Polsce. Wywodzące się ze starożytnej Grecji oznacza perłę i kojarzone jest z ikonami takimi jak Greta Garbo czy Greta Thunberg. W Polsce nosi je tylko 1606 kobiet, co plasuje je na 405. miejscu w rankingu popularności. W ubiegłym roku imię to nadano zaledwie 18 dziewczynkom.
0: Policjanci z Gryfic zatrzymali 30-letniego mężczyznę, u którego znaleziono prawie 1,5 kg narkotyków. Sąd rejonowy w Gryficach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości substancji odurzających. Zatrzymanie było efektem zgłoszenia awantury domowej, która doprowadziła do odkrycia narkotyków.
2: Krakowska policja zatrzymała 2 mężczyzn podejrzanych o udział w mafii wnuczkowej. 43-latek i 37-latek usłyszeli zarzuty oszustwa oraz przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Działali metodą na legendę, wyłudzając pieniądze od seniorów. To część ogólnopolskiego śledztwa, które trwa już 2 lata i doprowadziło do zatrzymania 63 osób.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pod koniec maja w Przysiekach policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Krosna, poszukiwanego europejskim narkotykiem. nakazem aresztowania. Mężczyzna jest ścigany przez austriacki wymiar sprawiedliwości za podejrzenie oszustw. Po zatrzymaniu trafił do prokuratury, a sąd w Krośnie nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. To kolejne skuteczne działanie jasielskiej policji w sprawach międzynarodowych.
0: W centrum Szczecina policja zatrzymała samochód osobowy, którym podróżowało aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Apeluje o rozwagę.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju.
2: Justyna Sterczkowska powróciła na scenę festiwalu w Opolu, świętując 30-lecie kariery i zachwycając publiczność swoimi największymi hitami. Choć jej występ był spektakularny, nie obyło się bez absurdalnych oskarżeń o promowanie satanizmu. Artystka odpowiedziała z humorem, sugerując krytykom powrót do szkolnych lektur. Cóż, niektórzy widzą demony tam, gdzie inni widzą tylko sztukę.
1: Idris Elba, brytyjski aktor, który miał być pierwszym czarnoskórym Jamesem Bondem, rozwiał wszelkie nadzieje fanów. W wywiadzie dla magazynu GQ stwierdził, że nigdy nie otrzymał takiej propozycji, a całe zamieszanie to tylko plotki. Elba podkreślił, że choć to miłe wyróżnienie, to jednak niektóre rynki nie zaakceptowałyby takiej zmiany. Według niego Bond powinien pozostać tym, czym jest, czystym eskapizmem, a nie próbą dostosowania się do współczesnych trendów.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 ruszają z hukiem, a Telewizja Polska z dumą ogłasza, że pokaże każdy mecz. Widzowie będą mogli podziwiać piłkarskie zmagania na kanałach TVP 1, TVP 2 i TVP Sport, a komentować będą m.in. Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Turniej odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, co z pewnością doda mu międzynarodowego smaczku. Czeka nas ponad miesiąc futbolowych emocji, które z pewnością przykują uwagę każdego kibica.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maja Ostaszewska znowu w centrum uwagi. Aktorka, promując nowy serial, odważnie poparła prawo par jednopłciowych do adopcji dzieci. Jej słowa wywołały burzę w internecie, dzieląc opinię publiczną na dwa obozy. Ostaszewska podkreśla, że przemoc w rodzinach nie ma związku z orientacją rodziców, a najważniejsze powinno być dobro dziecka, a nie uprzedzenia. Czyżby tradycyjna rodzina miała się czego obawiać?
2: W Hiszpanii doszło do niecodziennego spotkania. Papież Leon XIV i portorykański gwiazdor Bad Bunny postanowili zamienić kilka słów. Choć temat rozmowy pozostaje tajemnicą, obaj panowie znani są z krytyki antyimigranckiej polityki Stanów Zjednoczonych. W Madrycie tłumy przyciągnęły zarówno koncerty Bad Bunny'ego, jak i zgromadzenie młodzieży z udziałem papieża. A dla polskich fanów niespodzianka. Bad Bunny zagra w Warszawie już 14 lipca. Robert Moskwa, znany aktor z M jak Miłość, postanowił zasmakować polskiego morza, ale zamiast relaksu trafił na prawdziwy paragon grozy. W Dąbkach przywitała go burzowa pogoda, a na zwykłą pizzę czekał 1,5 godziny, co wywołało jego zdziwienie. Ceny nadmorskich przysmaków, jak gofry za 35 zł, również nie poprawiły jego humoru. Internauci podzielili się na tych, którzy współczują, i tych, którzy przypominają, że sezon nad Bałtykiem rządzi się swoimi prawami. Eurowizja 2026 zakończyła się triumfem Bułgarii, ale to Polska przyciągnęła uwagę. Nasze jury postanowiło przyznać najwyższą notę Izraelowi, co wywołało burzę wśród widzów. Okazało się, że to Stasiek Kukulski, młody piosenkarz, umieścił izraelskiego artystę na szczycie swojej listy, twierdząc, że Eurowizja to przecież tylko muzyka, a nie polityka. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy podzielają jego optymistyczne podejście do konkursu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ann Wilson, legendarna wokalistka Heart, pokonała raka i wróciła na scenę, choć nie obyło się bez dramatycznych chwil. W szczerym wywiadzie opowiedziała o strachu przed utratą głosu i brutalnej walce z chorobą. Mimo wszystko jej niezłomny optymizm okazał się kluczem do sukcesu. Tymczasem Nancy Wilson, gitarzystka zespołu, marzy o nowym albumie, bo przecież kto by nie chciał jeszcze jednej rundy honorowej na rockowej scenie. Linkin Park, zespół, który w Polsce ma status niemalże świętości, w 2007 roku zadebiutował nad Wisłą jako support Pearl Jam. Tak, dobrze słyszysz? No, metalowa sensacja otwierała koncert grunge'owych weteranów na Stadionie Śląskim. Publiczność, choć złożona z fanów dwóch różnych światów muzycznych, przyjęła ich z entuzjazmem. A Chester Bennington nie krył podziwu dla starszych kolegów. Po koncercie fani mieli okazję spotkać się z zespołem, a Linkin Park otrzymali polską flagę jako zachętę do powrotu, co rzeczywiście nastąpiło w 2020 roku. Pixies, zespół, który nigdy nie zdobył masowej sławy, ale zrewolucjonizował rocka, świętuje swoje 40-lecie. Na wrzesień zaplanowano reedycję albumów Bossa Nova i Trompe Le Monde, które zaskoczą fanów niepublikowanymi utworami. Wśród nich znajdzie się alternatywna wersja Dig for Fire oraz Go Man Go, które przez dekady leżały w szufladzie. Dla kolekcjonerów przygotowano limitowane edycje na kolorowych winylach, bo przecież każdy chce mieć kawałek nieba i ciemnej czerwieni na półce.
1: Metallica znowu zaskakuje. Rzadkie nagranie z 1997 roku, w którym zespół występuje z legendarną Marianne Faithfull, właśnie trafiło do sieci. Fani mogą teraz zobaczyć, jak ikona rocka i królowa alternatywy wspólnie wykonują The Memory Remains na brytyjskim TFI Friday. Cóż za gratka dla tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodniejszy czerwiec to nie wada, a inna odsłona lata. Spokojniejsza i bardziej stonowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w całym kraju pada deszcz, a miniona noc przyniosła intensywne opady na Podkarpaciu i w Warszawie. W rejonie Dukli doszło do lokalnych podtopień. Prognozy wskazują, że mokra aura utrzyma się przez kilka dni, a burze przesuwają się na północny wschód. W centralnej Polsce spodziewane są dalsze intensywne opady.
2: Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku, mając zaledwie 17 lat. Ostatni raz widziano ją, gdy opuszczała dom w Płocku, by udać się do kościoła. Mimo intensywnych poszukiwań i zaangażowania służb, jej los pozostaje nieznany. Policja wciąż apeluje o informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy.
1: Wczoraj w centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. W pobliżu mostu Poniatowskiego spróchniały pień drzewa przewrócił się na prowizoryczne obozowisko, zabijając bezdomnego mężczyznę. Policja bada okoliczności zdarzenia, które uznaje za nieszczęśliwy wypadek. Tożsamość ofiary nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że miał około 60 lat. W Warszawie punkty schronienia mogą nie spełniać swojej roli w sytuacji kryzysowej. Kontrola wykazała, że dostęp do wielu z nich jest ograniczony przez lokalne procedury i brak jednoznacznych informacji. Straż pożarna przyznaje, że system opiera się na szerokiej definicji schronów, co oznacza, że nie wszystkie obiekty są faktycznie dostępne w razie zagrożenia. W praktyce mieszkańcy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych miejsc schronienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom obwodowych komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Oskarżeni mieli wadliwie liczyć głosy i fałszować protokoły, a połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary finansowe, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych śledztw dotyczących ostatnich wyborów prezydenckich.
2: 3-letnia Emilka z Siedlec zmarła w wyniku zaniedbań ze strony swojej matki, Klaudii G. Kobieta pozostawiała dziecko bez opieki, podczas gdy sama bawiła się ze znajomymi. Emilka, cierpiąca na niepełnosprawność, była niedożywiona i zmarła na nieleczone zapalenie płuc. Klaudia G. została skazana na 9 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem i nieumyślne spowodowanie jego śmierci.
1: W Mysłowicach doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy mężczyzna wymachiwał szablą w centrum miasta. Straż miejska szybko zareagowała na zgłoszenie i zatrzymała agresora. Przy mężczyźnie znaleziono także inne niebezpieczne przedmioty, które zostały zabezpieczone. Policja prowadzi teraz dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: W najbliższy czwartek, 4 czerwca, katolicy obchodzą Boże Ciało, które jest świętem nakazanym. Oznacza to, że wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, a nieobecność bez ważnej przyczyny jest traktowana jako grzech. Udział w procesji ulicami miasta jest dobrowolny i nie zastępuje mszy. Dla tych, którzy planują wyjazdy, Kościół umożliwia spełnienie obowiązku już w środę wieczorem, uczestnicząc we mszy wigilijnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku 15-latek oszukał jedną z podlaskich firm, wykonując 21 transakcji kartą kredytową. Chłopak kupował doładowania do gier, napoje energetyczne i słodycze, wydając ponad 1300 zł. Policja ustaliła, że nastolatek zalogował się na konto firmy i korzystał z podpiętej karty przez prawie 2 miesiące. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się zmiennej pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą powyżej 20 stopni, ale już w sobotę i niedzielę pojawią się opady deszczu i silniejszy wiatr. Niedziela przyniesie ochłodzenie, z temperaturą maksymalną około 17 stopni. Planując weekend, warto uwzględnić te zmiany pogodowe.
1: Lawenda, jedna z najpiękniejszych roślin ogrodowych, właśnie teraz potrzebuje naszej uwagi. Czerwiec to kluczowy moment na jej pielęgnację. Usunięcie suchych liści i łodyg oraz unikanie nawozów bogatych w azot pomoże jej kwitnąć obficie przez całe lato. Dzięki temu prostemu zabiegowi będziemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami aż do jesieni.
2: Latem, kiedy upały dają się we znaki, ważne jest nie tylko ile pijemy, ale co wybieramy do picia. Dietetycy podkreślają, że woda z dodatkiem elektrolitów, takich jak sód, potas i magnez, może skutecznie wspierać organizm. Prosty domowy napój z odrobiną soli, sokiem z cytryny i miodem nie tylko nawadnia, ale też chroni przed osłabieniem i bólami głowy. Warto więc zadbać o jakość spożywanych płynów, by cieszyć się dobrym samopoczuciem w gorące dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Niemczech, w miejscowości Osternienburgerland, zmarła 6-letnia dziewczynka, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Policja zatrzymała jej 27-letniego ojczyma, podejrzanego o ciężkie znęcanie się i zabójstwo. Śledztwo trwa, a wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności tej tragedii. Księżna Kate i książę William pojawili się na ślubie Petera Phillipsa, gdzie spotkali Ruperta Fincha, byłego chłopaka księżnej z czasów studiów. Spotkanie to wywołało spore zainteresowanie w mediach społecznościowych, zwłaszcza, że Rupert Finch przybył na uroczystość z żoną, Lady Natashą Rufus Isaacs. Księżna Kate zachwyciła elegancką stylizacją, wybierając jasną sukienkę projektu Rolanda Muretta i kapelusz z dużą kokardą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Polskiej Grupie Górniczej trwa program dobrowolnych odejść, który jest częścią planu wygaszania kopalń. Górnicy mogą otrzymać 170 tysięcy złotych odprawy lub skorzystać z 5-letniego urlopu. Przyjęcie odprawy wiąże się z dożywotnim zakazem pracy w kopalni. Dotychczas z pakietów osłonowych skorzystało 1750 pracowników, a program ma objąć łącznie około 5 tysięcy osób do końca 2026 roku. Jednym z górników, którzy zdecydowali się na odejście, jest Mateusz Moskwa z Rybnika, który teraz zarabia jako fotograf. Polska Grupa Górnicza zatrudnia obecnie blisko 34 tysiące pracowników.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wzywa banki do zmiany praktyk związanych z kredytami zmarłych. Po licznych skargach spadkobierców Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada procedury w największych bankach w Polsce. Problemem jest natychmiastowe żądanie spłaty całego kredytu po śmierci kredytobiorcy. To stawia rodziny w trudnej sytuacji finansowej, często bez dostępu do środków z kont zmarłego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domaga się uproszczenia procedur i lepszego przeszkolenia pracowników banków. Celem jest zapewnienie spadkobiercom sprawnego dostępu do należnych im środków. Beata Szydło ujawniła swoje najnowsze oświadczenie majątkowe. Była premier zgromadziła 33 800 zł oszczędności oraz znaczne kwoty w walutach obcych. Jej głównym źródłem dochodów pozostaje mandat europosłanki, z którego w 2025 roku uzyskała 132 600 euro. Szydło otrzymuje także emeryturę w wysokości około 6 800 zł miesięcznie, co znacznie przewyższa średnie krajowe świadczenia. W skład jej majątku wchodzą również nieruchomości, w tym dom i gospodarstwo rolne. Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów budzą co roku duże zainteresowanie.
0: Stopa bezrobocia w Polsce w maju wyniosła niecałe 6%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z kwietniem. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 17 tysięcy, osiągając 917 tysięcy osób. Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia, znacznie wyprzedzając średnią unijną. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi niecałe 4%. Sytuacja na rynku pracy poprawia się w większości powiatów, a prognozy na przyszłość są optymistyczne.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Dziś na krajowym rynku paliw mamy niespodziewane zmiany cen. Aramco obniżyło ceny hurtowe oleju napędowego, co czyni je najtańszym dostawcą tego paliwa. Z kolei ceny benzyny PB95 rosną u wszystkich głównych dostawców, w tym Orlen i BP Europa. Różnica cen między olejem napędowym a benzyną wyraźnie się zmniejsza. Te zmiany mogą oznaczać tańsze tankowanie diesla na stacjach jeszcze w tym tygodniu. Jednak wzrost cen benzyny może wpłynąć na podwyżki na stacjach w najbliższych dniach.
0: Justyna Kur została nową prezes Polskiej Rady Centrów Handlowych, zastępując Jana Dębskiego po jego trzech kadencjach. Nowa prezes ma 25-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych i od 2019 roku była członkiem zarządu PRH. Wraz z nią wybrano nowy zarząd na kadencję do 2028 roku, w tym trzech wiceprezesów. PRH to organizacja zrzeszająca około 200 firm, w tym największych właścicieli centrów handlowych w Polsce. W zarządzie pozostał także ustępujący prezes Jan Dębski, co zapewni ciągłość i płynne przekazanie obowiązków.
1: Unia Europejska wprowadza zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy, które szczególnie dotkną starszych kierowców. Seniorzy po 65 roku życia mogą spodziewać się częstszych badań lekarskich, choć decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez poszczególne kraje. Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach programu Wizja Zero. Standardowa ważność prawa jazdy zostanie skrócona do 15 lat, a dla dokumentów pełniących funkcję dowodu tożsamości do 10 lat. Zmiany wejdą w życie najwcześniej w latach 2028-2029. W Polsce ostateczne decyzje dotyczące częstotliwości badań dla kierowców po 65 roku życia zapadną w Warszawie. Na polskim rynku pracy szykują się zmiany. 1/3 firm planuje zatrudniać nowych pracowników już w najbliższym czasie. Najwięcej ofert pojawi się w hotelarstwie, gastronomii, turystyce oraz sektorze nowych technologii. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają firmy z północnej Polski. Jednak nie wszyscy mają powody do optymizmu, ponieważ niemal co piąta firma rozważa redukcję etatów. Wysokie koszty zatrudnienia i niepewność gospodarcza to główne wyzwania dla przedsiębiorców.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło kluczowe terminy realizacji programu czołgów K2PL. Do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej trafi łącznie 1000 nowoczesnych czołgów, a produkcja w Polsce ruszy w pierwszym kwartale 2028 roku. Kluczową rolę w projekcie odegra polski przemysł obronny, w tym zakłady Bumar Łabędy. Umowa z Hyundai Rotem Company przewiduje transfer technologii, co umożliwi Polsce samodzielną produkcję i serwisowanie czołgów. Program nie wyklucza eksportu polskiej wersji czołgu do innych krajów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura nie rozpieszcza, ale pozwala odetchnąć pełną piersią.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach powraca Sergiusz, którego nie widziano od 3 lat. Przyjaciel Justina przeszedł spektakularną metamorfozę i pojawi się na ekranie z zupełnie inną twarzą. Sergiusz, znany z ratowania Skotnickiego przed niebezpieczeństwem, teraz sam może potrzebować pomocy. Wizyta w kancelarii Natalii sugeruje, że jego powrót nie zwiastuje niczego dobrego. Justin, wdzięczny za wcześniejszą pomoc, nie zostawi przyjaciela w potrzebie. Czy to Marika ponownie namiesza w jego życiu? Czy może czeka nas zupełnie nowa intryga? Niezwykła przemiana Sergiusza z pewnością zaskoczy widzów. W pierwszym 996 odcinku Na dobre i na złe po wakacjach relacja Milewskich przejdzie prawdziwą rewolucję. Blanka i Mario, mimo początkowych napięć, zbliżą się do siebie po burzliwej kłótni. Blanka zacznie doceniać zaangażowanie męża w opiekę nad ich córką, co doprowadzi do ich zbliżenia. Jednak Sielanka nie potrwa długo, bo w ich życiu pojawi się kolejna tragedia. Ich córka zostanie porwana, a Blanka obarczy winą Mario, podejrzewając, że to ktoś z jego przeszłości. Czy ich małżeństwo przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 897 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 24 czerwca, Blanka pod wpływem mistyczki Christiny Novoa zrywa z Diegiem, by stać się przykładną żoną Samuela. Jednak Samuel nie akceptuje tej decyzji. Rodzina Palaciów wybiera się na urodziny Marii Luisy do Paryża, ale Don Ramon nie zgadza się, by Antonio zabrał ze sobą Lolitę. Tymczasem El Peña piecze pyszne kości świętych na powitanie mistyczki. Leonor informuje Diega o dziwnym stanie Blanki, co skłania go do działania. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 894 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 18:25 na TVP1. Blanka podejmuje decyzję o wyjeździe do Szwajcarii z Diego, co wywołuje burzę emocji u Ursuli. Sylwia stawia Arturowi ultimatum, by zapanował nad swoją zazdrością, jeśli chce, by ich związek przetrwał. Tymczasem Leonor zdobywa rozgłos dzięki publikacji o swojej książce, a Inigo Cervera zyskuje uznanie jako utalentowany cukiernik. W hiszpańskiej kamienicy życie toczy się pełne napięć i nieoczekiwanych zwrotów. Serial przenosi widzów w barwną podróż do Madrytu z przełomu wieków, gdzie codzienne troski mieszają się z wielkimi marzeniami. To historia pełna tajemnic i skomplikowanych relacji, która przyciąga rzesze fanów.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca na ekrany po 11 latach przerwy z nowym sezonem, który zadebiutuje jeszcze w tym roku na TVP1. W obsadzie pojawi się 81-letni Daniel Olbrychski, który zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę. Olbrychski otrzymał kluczową rolę, co z pewnością doda nowego blasku tej kultowej produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia z powodu powrotu na plan, podkreślając, że długo czekał na ten moment. Nowy sezon Rancha będzie składał się z 6 odcinków, a widzowie mogą spodziewać się zupełnie nowych bohaterów. Emocje związane z powrotem są ogromne, zwłaszcza z powodu braku wielu członków dawnej ekipy. To wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu, którzy z niecierpliwością czekają na premierę.
1: Pierwsza miłość zbliża się do letniej przerwy, ale fani nie muszą się martwić. Odcinki od 4237 do 4245 będą kontynuowane na kanale Polsat 1. Już w piątek, 12 czerwca, o 21:50 zobaczymy pierwszy z nich. W tym odcinku Róża zdecyduje się złożyć donos na Zenka, co może wywołać spore emocje. Janek i Kinga będą wspominać bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Piotrek i Hubert podejmą się ryzykownego dochodzenia, próbując schwytać seryjnego mordercę. To będzie prawdziwa dawka emocji dla wszystkich miłośników serialu. Każdy kolejny rok to nowy hit Prime Video, który już podbił serca widzów. Pierwszy sezon jest w całości dostępny na platformie i opowiada o miłości Percy i Sama, która rozwija się w malowniczym Barry's Bay. Ich relacja pełna jest wzlotów i upadków, a ponowne spotkanie po latach stawia pytanie, czy prawdziwa miłość pokona wszelkie przeszkody. Twórcy serialu Amy, Bee, Harris i Carly Fortune marzą o kontynuacji tej historii. Drugi sezon mógłby być adaptacją powieści Tamto złote lato, która już została delikatnie zasygnalizowana w finale pierwszego sezonu. W obsadzie znaleźli się m.in. Sadie Sovereign jako Percy i Matt Cornett jako Sam. Prime Video kontynuuje swoją przygodę z adaptacjami książek, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy bohaterów.
2: W najnowszym, 311 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Aysen, leżąca w szpitalu, rozpoczyna bezwzględny szantaż wobec ciężarnej Suny. Grozi ujawnieniem prawdy o dramatycznym upadku ze schodów, co stawia Sunę w trudnej sytuacji. Czy Suna i Abidin zdołają uciec z kraju, zanim ich przyszłość zostanie zniszczona? Odcinek pełen napięcia i intryg będzie można obejrzeć już jutro, 12 czerwca, o godzinie 14 na antenie TVP1. Serial Złoty Chłopak to codzienna dawka emocji, które przyciągają widzów przed telewizory. W obsadzie zobaczymy m.in. Afre Saracoglu jako Seyran i Merta Ramazana Demira jako Ferita. Nie przegapcie tego odcinka pełnego dramatycznych zwrotów akcji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 zł oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 zł oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 zł. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 zł oszczędności.
0: Konrad Gołota w programie Ekspres Biedrzyckiej mówił o miliardowych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Podkreślił, że do polskiej grupy zbrojeniowej trafiło prawie 8 miliardów złotych na zwiększenie produkcji, co ma zapewnić stabilizację zatrudnienia na dekady. Gołota skrytykował też prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że polityka nie może opierać się na wetowaniu. Zaznaczył również, że myśliwce F-35 mają być kluczowym elementem systemu dowodzenia polskiej armii. W Niemczech, w miejscowości Osternienburger Land, zmarła 6-letnia dziewczynka, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Policja zatrzymała jej 27-letniego ojczyma, podejrzanego o ciężkie znęcanie się i zabójstwo. Śledztwo trwa, a wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności tej tragedii. Księżna Kate i książę William pojawili się na ślubie Petera Phillipsa, gdzie spotkali Ruperta Fincha, byłego chłopaka księżnej z czasów studiów. Spotkanie to wywołało spore zainteresowanie w mediach społecznościowych, zwłaszcza, że Rupert Finch przybył na uroczystość z żoną, Lady Nataszą Rufus Isaacs. Księżna Kate zachwyciła elegancką stylizacją, wybierając jasną sukienkę projektu Rolanda Mureta i kapelusz z dużą kokardą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Były prezydent Andrzej Duda został uhonorowany tytułem honorowego członka Związku Podhalan w Północnej Ameryce podczas wizyty w Chicago. Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się z członkami organizacji, gdzie przyjęto ich tradycyjnie chlebem i solą. Duda podziękował za wsparcie i przyjaźń, które odczuwał przez lata swojej prezydentury. Wizyta w Stanach Zjednoczonych jest częścią jego nowej działalności po zakończeniu kadencji, w tym współpracy z amerykańskimi organizacjami. Kobiety zmagające się z nadmiernym wypadaniem włosów mogą skorzystać z domowej mikstury z żółtek i jogurtu naturalnego. Ta prosta odżywka stymuluje cebulki włosów, co prowadzi do ich zagęszczenia. Regularne stosowanie raz w tygodniu przynosi efekty już po 3 tygodniach. Nowe, mocne włosy zaczynają pojawiać się na głowie, co może być szczególnie pomocne dla kobiet w okresie menopauzy. Manikurę hybrydowy może osłabić paznokcie, czyniąc je kruchymi i podatnymi na złamania. Rozwiązaniem jest olejek rycynowy, który można kupić za około 5 zł w aptece. Wystarczy wmasować go w paznokcie przed snem, aby szybko je wzmocnić. Dodatkowo kąpiel w oliwie z oliwek i soku z cytryny pomoże przywrócić im zdrowy wygląd. Sezon letni 2026 przynosi nowy trend w manicure. Pastelowe kolory i naturalność. Klientki salonów kosmetycznych wybierają delikatne odcienie, które podkreślają letnią opaleniznę. Popularne są techniki takie jak Skittle Nails, gdzie każdy paznokieć ma inny pastelowy kolor. Krótkie paznokcie i minimalistyczna elegancja dominują w tym sezonie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Latem, kiedy upały dają się we znaki, ważne jest nie tylko ile pijemy, ale co wybieramy do picia. Dietetycy podkreślają, że woda z dodatkiem elektrolitów, takich jak sód, potas i magnez, może skutecznie wspierać organizm. Prosty domowy napój z odrobiną soli, sokiem z cytryny i miodem nie tylko nawadnia, ale też chroni przed osłabieniem i bólami głowy. Warto więc zadbać o jakość spożywanych płynów, by cieszyć się dobrym samopoczuciem w gorące dni.
0: W Gdańsku na osiedlu Orunia doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijany 48-latek postrzelił 14-letniego chłopca z wiatrówki, bo przeszkadzał mu hałas. Ranny nastolatek trafił do szpitala, a sprawca został zatrzymany przez policję. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 2 lat więzienia. Latem balkony i tarasy stają się przedłużeniem naszych mieszkań, ale często zakłócają to komary. Coraz więcej osób wybiera naturalne metody odstraszania owadów, a jednym z popularnych rozwiązań jest komarzyca. Ta roślina o cytrusowo-miętowym zapachu skutecznie odstrasza komary i jest łatwa w uprawie. Wystarczy kilka doniczek, by cieszyć się przyjemną atmosferą bez użycia chemii. Kolorowe napoje slushy, uwielbiane przez dzieci, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Eksperci ostrzegają, że zawarty w nich glicerol, zwłaszcza w wersjach bez cukru, może prowadzić do zatrucia i hospitalizacji. Agencja do spraw standardów żywności zaleca, by unikać podawania tych napojów dzieciom poniżej 4 roku życia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kraków przygotowuje się do przedterminowych wyborów prezydenta miasta, które mogą odbyć się we wrześniu. Premier Donald Tusk wskazał drugą połowę miesiąca jako najbardziej najbardziej prawdopodobny termin, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wśród kandydatów jest Marianna Schreiber, która w swoim spocie wyborczym zapowiada usunięcie flag Unii Europejskiej i Ukrainy z budynków miejskich. Wybory są konieczne po referendum z 24 maja, którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsze słońce dodaje energii, czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje.

0: trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, choć nie wygrała finału Roland Garros, zdobyła serca fanów i awansowała na 21 miejsce w rankingu tenisistek. Ale uwaga, na horyzoncie pojawił się nowy talent, Borys Szyc, aktor, który jeszcze niedawno wiódł hulaszczy tryb życia. Teraz zamienia scenę na kort tenisowy. Z hulajnogą zamiast limuzyny i kaloryferem zamiast brzuszka, Szyc staje się inspiracją dla wielu. Czyżby szykowała się nowa gwiazda tenisa? Maja i Iga, miejcie się na baczności. Netflix znowu zaskakuje, tym razem serwując nam prawdziwy dramat w postaci miniserialu Jedyny Świadek. Historia dwuletniego dziecka, które było świadkiem morderstwa własnej matki, przyciąga tłumy widzów, choć nie ma co liczyć na kontynuację. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach z 1992 roku pokazuje, jak ojciec i syn próbują wyjść z traumy, walcząc z mediami i policją. A wszystko to w otoczeniu brytyjskich błoni Wimbledonu, gdzie tragedia się rozpoczęła.
2: W świecie chłopaków do wzięcia, smutek i żal. W najnowszym odcinku programu widzowie dowiedzieli się o śmierci Filipka, bohatera, który, choć nie był główną gwiazdą, zdobył serca fanów swoją szczerością i dramatyczną historią o pożarze domu. Produkcja pożegnała go krótkim, ale poruszającym komunikatem, pozostawiając fanów w szoku i niedowierzaniu. Cóż, życie pisze swoje scenariusze, a telewizja tylko je transmituje.
1: Warszawa żegna Piotra Klimczaka, znanego restauratora, który odszedł w wieku 41 lat. Jego żona, Brygida, podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami i nietypową prośbą zmarłego. Elegancki, ale nie w pełni czarny strój na pogrzebie. Klimczak, który zmagał się z rakiem trzustki, pozostawił po sobie nie tylko kulinarne dziedzictwo, ale i miłość do kwiatów, które będą mile widziane na ceremonii. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, bo przecież słowa to tylko słowa.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Rancho wraca na ekrany po raz ostatni. Zdjęcia do finałowego sezonu ruszyły 9 czerwca, a fani już zacierają ręce, by zobaczyć, jak ich ulubieni bohaterowie po latach wyglądają. Niektórzy aktorzy są nie do poznania, a Lodzia przeszła taką metamorfozę, że można by ją pomylić z kimś zupełnie innym. Ciekawe, czy Michałowa zdąży na czas, by dołączyć do tej nostalgicznej podróży do Wilkowej.
1: Gabriela Muscała, urodzona 11 czerwca 1969 roku, świętuje dziś swoje 54 urodziny, a jej kariera to prawdziwy rollercoaster przemian. Od rudowłosej Annie Shirley po ikonę dojrzałego stylu. Muscała nie boi się żadnego wyzwania. Jej przełomowa rola w filmie Fuga w 2018 roku pokazała, że jest nie tylko wybitną aktorką, ale i artystką totalną. A w życiu prywatnym? Po rozwodzie z reżyserem Grzegorzem Zglińskim znalazła szczęście u boku Zbigniewa Zamachowskiego. Cóż, wiek to tylko liczba, a Gabriela wciąż zaskakuje. Na wernisażu Michała Zaborowskiego gwiazdy postanowiły zaszaleć z modą. Anna Kalczyńska zaskoczyła krwisto-czerwonym kompletem, a Beata Ścibakówna połączyła elegancję z młodzieżowym luzem, zakładając sportowe buty do czarnej sukienki. Katarzyna Figura przyciągała wzrok kapeluszem z szerokim rondem, a Anna Maria Sieklucka postawiła na mroczną czerń z wyrazistymi dodatkami. Wśród gości nie zabrakło też Lary Gessler, która w kowbojkach i dżinsach pokazała, że luz to jej drugie imię. Kto błyszczał, a kto zaliczył modową wpadkę, to już pozostawiamy do oceny. Zwiastun filmu Nimrods, inspirowanego początkiem kariery Green Day, właśnie trafił do sieci. Historia trojga przyjaciół, którzy myślą, że będą supportem dla zespołu, zapowiada się na niezłą komedię pomyłek. Premiera w Stanach Zjednoczonych już 14 sierpnia, a w rolach głównych zobaczymy Masona Thamesa, Kyla Kaufmana i Ryana Fusta. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa. Ich kolejny utwór Good Riddance dołączył do elitarnego grona miliardowych odtworzeń na Spotify.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jimi Hendrix, legendarny bóg gitary, doczekał się własnej ulicy w Nowym Jorku. West 8 ulica, teraz znana jako Jimi Hendrix Way, znajduje się tuż obok jego słynnego studia Electric Lady Studios. Wzruszona siostra muzyka, Jane Hendrix, podkreśliła, że Jimi był nie tylko muzycznym pionierem, ale i głosem na rzecz pokoju i sprawiedliwości. A teraz, dzięki współpracy z fundacją Teach Rock, młodzież będzie mogła uczyć się historii przez pryzmat jego muzyki. Cóż, kto by pomyślał, że rock'n'roll stanie się nową formą edukacji. Machine Gun Kelly, znany z tego, że lubi skakać na głęboką wodę, tym razem dosłownie zanurkował w tłumie podczas afterparty w Middletown. Niestety, fani nie byli gotowi na taką niespodziankę i muzyk wylądował plecami na ziemi, co skończyło się bolesnym urazem. Mimo, że teraz ma problem nawet z oddychaniem, MGK nie zamierza odwoływać koncertów, bo przecież show musi trwać. Cóż, może następnym razem warto upewnić się, że publiczność jest gotowa na takie akrobacje.
2: Mick Jagger, legenda rocka, znowu zaskoczył świat. Tym razem nie na stadionie, a w skromnym pubie w Oksfordzie, gdzie podczas wieczoru z muzyką folkową zaśpiewał tradycyjną pieśń Handsome Molly. Towarzyszyli mu klawiszowiec The Rolling Stones i wykładowca z Oksfordu. Nagrania z tego niecodziennego występu błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a obecni w pubie nie mogli uwierzyć, że to naprawdę on. Mick Jagger udowodnił, że nawet w wieku 82 lat potrafi zaskoczyć i bawić się jak nikt inny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ten chłodny dzień to dobra okazja, by złapać dystans i poczuć letnią równowagę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano w warszawskiej dzielnicy Wawer mieszkańcy spotkali niespodziewanego gościa, dorosłego łosia. Coraz częstsze wizyty tych zwierząt w stolicy to efekt postępującej urbanizacji, która ogranicza ich naturalne środowisko. Choć widok łosia w mieście jest fascynujący, warto zachować ostrożność, aby nie sprowokować zwierzęcia do obronnych reakcji. W Warszawie coraz częściej można spotkać łosie, które wkraczają do miejskiej dżungli. Dziś rano mieszkańców Wawra zaskoczył potężny okaz spacerujący w okolicy ulicy Jeziorowej. Te majestatyczne zwierzęta, choć płochliwe, mogą być niebezpieczne, gdy poczują się zagrożone. Rozrastające się miasta zmuszają łosie do poszukiwania nowych miejsc do życia, co prowadzi do takich spotkań. W jeziorze Balaton doszło do głośnego incydentu związanego z kłusownictwem. 57-letni obywatel Ukrainy został deportowany po złowieniu chronionego suma, który był wizytówką tego miejsca. Mężczyzna twierdzi, że ryba została wypuszczona do innego zbiornika, ale policja nie ma na to dowodów. Los suma pozostaje niepewny. Krakowski sąd uniewinnił Patryka L., znanego jako Lewy, od zarzutu udziału w brutalnej egzekucji Tomasza C., człowiek. Decyzja ta kończy wieloletni proces dotyczący jednej z najkrwawszych zbrodni w środowisku pseudokibiców w Polsce. Mimo uniewinnienia, Lewy został skazany na 2 lata więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Czas spędzony w areszcie zostanie wliczony w poczet kary.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nad Bałtykiem, został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Pojawiają się nieoficjalne informacje o planach uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlina do tego kurortu. To odpowiedź na rosnącą liczbę zagranicznych turystów, głównie z Niemiec. Na razie brak oficjalnych potwierdzeń tych doniesień. W Bydgoszczy trwają intensywne prace nad rewitalizacją bulwarów nad Brdą, na odcinku od ulicy Krakowskiej do hotelu Słoneczny Młyn. Umocnienie nabrzeża jest prawie zakończone, a wkrótce ruszy budowa nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Równocześnie rewitalizowana jest Wyspa Świętej Barbary, gdzie kończą się nasadzenia drzew i roślin. Cała inwestycja, której koszt wynosi niecałe 36 milionów złotych, ma być ukończona do końca 2027 roku.
2: Minister Marcin Kierwiński przedstawił w Sejmie raport o działaniach EM, ES, W i A, podkreślając wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Liczba funkcjonariuszy policji wzrosła do ponad 102 tysięcy, a wschodnia granica została niemal całkowicie uszczelniona. Wprowadzono także 30% podwyżki dla służb mundurowych. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra, co potwierdza zaufanie do jego działań.
1: Przyszłość programu Orka, kluczowego dla modernizacji polskiej marynarki wojennej, stoi pod znakiem zapytania. Negocjacje ze Szwecją weszły w decydującą fazę, a Polska oczekuje większych korzyści przemysłowych i transferu technologii. Rząd wyraża wątpliwości co do obecnej oferty szwedzkiej, co może wpłynąć na dalszy przebieg rozmów. Jeśli oczekiwania Warszawy nie zostaną spełnione, możliwe jest unieważnienie procesu i powrót do rozmów z innymi oferentami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 15-latek z Białegostoku usłyszał aż 109 zarzutów za kradzieże w sieci. Przez blisko 2 miesiące włamywał się na konto firmowe i używał karty kredytowej do zakupów online. Na liście jego zakupów znalazły się m.in. głośniki, perfumy i pluszowa maskotka kapibary. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Imię Greta, choć ma międzynarodowe brzmienie i głębokie znaczenie, pozostaje rzadkim wyborem w Polsce. Wywodzące się ze starożytnej Grecji oznacza perłę i kojarzone jest z ikonami takimi jak Greta Garbo czy Greta Thunberg. W Polsce nosi je tylko 1606 kobiet, co plasuje je na 405 miejscu w rankingu popularności. W ubiegłym roku imię to nadano zaledwie 18 dziewczynkom.
1: Policjanci z Gryfic zatrzymali 30-letniego mężczyznę, u którego znaleziono prawie 1,5 kg narkotyków. Sąd rejonowy w Gryficach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości substancji odurzających. Zatrzymanie było efektem zgłoszenia awantury domowej, która doprowadziła do odkrycia narkotyków. W centrum Szczecina policja zatrzymała samochód osobowy, którym podróżowało aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bill Gates zeznawał dziś przed amerykańskim kongresem w sprawie swojej znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Twórca Microsoftu przyznał, że Epstein próbował go szantażować, wykorzystując informacje o jego romansach. Gates stanowczo zaprzeczył, jakoby odwiedzał prywatną wyspę Epsteina lub wyrządził komukolwiek krzywdę. Zeznaje jako świadek, by pomóc w rozwikłaniu tajemnic związanych z działalnością Epsteina. Tajlandii doszło do tragicznego zdarzenia. 7-letni chłopiec zginął po ataku makaka, którego jego dziadek wcześniej przygarnął. Małpa, mimo że oswojona, zaatakowała dziecko podczas zabawy na podwórku. Chłopiec trafił do szpitala, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. Zwierzę zostało odnalezione i schwytane przez służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań po raz 10 zdobył tytuł Mistrza Polski, broniąc zeszłorocznego sukcesu. Właściciel klubu, Piotr Rutkowski, zdradza, że marzenia o Lidze Mistrzów są wciąż żywe, a droga do elity wydaje się w tym roku łatwiejsza. Klub nie planuje jednak spektakularnych transferów, ale zamierza konsekwentnie wzmacniać zespół. Rutkowski podkreśla, że doświadczenie z przeszłości pomoże w realizacji ambitnych planów. Reprezentacja Ukrainy może wkrótce przenieść swoje mecze z Polski do Niemiec. Ukraińskie media informują o zaawansowanych rozmowach w tej sprawie, co ma związek z ochłodzeniem relacji między Warszawą a Kijowem. Konflikt o UPA wpływa na decyzję o zmianie lokalizacji. Ukraina ma już doświadczenie z grą w Niemczech, gdzie odbyły się niektóre z jej ostatnich meczów. Cristiano Ronaldo szykuje się na swój 6. mundial, ale ostatni sparing przed turniejem nie poszedł po jego myśli. W meczu Portugalia-Nigeria legendarny piłkarz zmarnował 2 doskonałe okazje do zdobycia gola. Szczególnie zaskakująca była sytuacja z drugiej połowy, kiedy to po podaniu od Nuno Mendesa piłka wylądowała wysoko w trybunach. Mimo to Portugalia rozpocznie swój udział w mistrzostwach już 17 czerwca meczem z Demokratyczną Republiką Konga.
2: Na Mundialu 2026 w grupie D rywalizują USA, Paragwaj, Australia i Turcja. Każda z drużyn rozegra po 3 mecze w fazie grupowej. Już 13 czerwca USA zmierzy się z Paragwajem, a dzień później Australia zagra z Turcją. Kibice mogą śledzić wyniki i statystyki na bieżąco, ponieważ każdy gol może zmienić układ tabeli. Na Mistrzostwach Świata 2026 trwa zacięta rywalizacja w grupie G. Belgia, Egipt, Iran i Nowa Zelandia walczą o awans do kolejnej rundy. Mecze odbywają się na stadionach Lumen Field, Sophie Stadium i BC Place. Najbliższe spotkania to Belgia kontra Egipt 15 czerwca oraz Iran przeciwko Nowej Zelandii 16 czerwca.
1: Mundial 2026 trwa w najlepsze, a w grupie K emocje sięgają zenitu. O awans walczą Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan i Kolumbia. Mecze odbywają się na znanych stadionach w Houston, Meksyku i Guadalajarze, a kolejne starcia zaplanowano w Miami i Atlancie. Kibice z całego świata z niecierpliwością śledzą wyniki, które zdecydują o dalszych losach drużyn. Dziś startuje Mundial 2026 roku, a w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Jednak zamiast emocji sportowych, uwagę przyciąga afera związana z sędzią Omarem Abdulkadirem Artanem. Somalijczyk został deportowany ze Stanów Zjednoczonych z powodu rzekomych powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Administracja prezydenta Trumpa podkreśla, że nie dopuści do zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju. FIFA wprowadza zmiany w przepisach przed Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. System VAR zyska większe uprawnienia, umożliwiając wideoweryfikację przy drugiej żółtej kartce. Nowe zasady obejmują także surowe kary za zasłanianie ust podczas rozmów oraz ograniczenia czasowe na wrzuty z autu i wznowienia gry. Dodatkowo zawodnicy będą mieli tylko 10 sekund na opuszczenie boiska, a przerwy medyczne nie będą mogły być wykorzystywane do narad taktycznych. Donald Trump nie pojawi się na meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata w Los Angeles. Zamiast niego Stany Zjednoczone reprezentować będzie sekretarz stanu Marco Rubio. Wizyta Rubio to nie tylko sport, ale i ważne rozmowy z prezydentem Paragwaju na temat współpracy obu krajów. Na trybunach zabraknie również innych kluczowych postaci, ale obecność Rubio podkreśla wagę wydarzenia. Eugenie Bouchard, była finalistka Wimbledonu, pojawiła się na Roland Garros jako ekspertka telewizyjna. Kanadyjka zachwyciła widzów nie tylko swoją analizą meczów, ale także odważną stylizacją, która stała się hitem w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia w eleganckiej sukience szybko obiegły internet, zdobywając liczne komplementy. Bouchard, mimo zakończenia kariery tenisowej, wciąż cieszy się dużą popularnością, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,2 miliona osób.
2: Górnik Zabrze zakończył sezon z historycznym sukcesem, zdobywając Puchar Polski i awansując do europejskich pucharów. Trener Michał Gasparik przyznał, że nie spodziewał się takiego osiągnięcia, choć liczył na szczęście w Pucharze Polski. Lukas Podolski, który wkrótce stanie się właścicielem klubu, pozostanie ważną postacią, mimo że nie będzie już grał na boisku. Górnik przygotowuje się teraz do wyzwań w europejskich rozgrywkach, mając nadzieję na dalsze sukcesy.
1: Natalia Siwiec, znana jako Miss Euro 2012, wciąż przyciąga uwagę fanów futbolu. Od czasu turnieju jej kariera w showbiznesie nabrała tempa, a obecnie ma 43 lata i ponad 1 200 000 obserwatorów na Instagramie. Jej internetowa aktywność często budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście porad dotyczących diet i odważnych stylizacji. Mimo upływu lat, Siwiec nadal wzbudza emocje i pozostaje jedną z czołowych postaci polskiego showbiznesu. Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Guillermo Ochoa ustanawiają rekord, biorąc udział w swoich 6 Mistrzostwach Świata. Turniej w 2026 roku będzie prawdopodobnie ostatnim dla dwóch piłkarskich legend. Ochoa, mniej znany bramkarz z Meksyku, dołącza do tego elitarnego grona, co jest dużą niespodzianką. Mistrzostwa rozpoczynają się dziś meczem Meksyku z Republiką Południowej Afryki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie tak samo 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Nie potrzeba dziś wachlarza ani lodów. Chłód sam zadba o komfort.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów. Już 23 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 128 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie czekają nas niespodziewane zwroty akcji. Sinem zaprosi Melicha na kawę, a Deria straci pracę, nie mogąc liczyć na wsparcie Hanser. Cichan zerwie relacje z Nusretem, a Jonca znajdzie schronienie u Dei. Największe emocje wzbudzi jednak decyzja Cichana i Hanser o ucieczce z rodzinnej rezydencji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż się rozwija, a jego finał pozostaje tajemnicą. Fani muszą przygotować się na długie lata śledzenia losów bohaterów.
2: W 4238 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Róża, która zdecydowała się zeznawać przeciwko Zenku, staje się celem gniewu mieszkańców Wadlewa. Jej działania są postrzegane jako bezwzględna zemsta, a nie walka o prawdę. Wioska solidaryzuje się z Zenkiem, ignorując jego wcześniejsze kłamstwa. Napięcie rośnie, a na sklepie Róży pojawia się wulgarny napis. Nawet najbliżsi zaczynają wątpić w jej intencje, co prowadzi do bolesnych podziałów w rodzinie. Róża, walcząc o sprawiedliwość, musi zmierzyć się z osamotnieniem i nieufnością. Czy prawda o tragicznym wypadku Kazanowej w końcu wyjdzie na jaw?
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 26 czerwca TVP 1 wyemituje 899 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Blanca publicznie wyznaje swoje grzechy, obiecując ich odkupienie. Diego spotyka kobietę, która uratowała Blance życie, a ta zdradza szokujące szczegóły o martwej dziewczynce. Flora nadal nie chce sprzedać La Deliciosy, mimo że jej brat znalazł kupca. Pułkownik Valverde, mimo grożącej mu plajty, postanawia zapłacić okup za jeńców wojennych. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mitel.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 410 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca, na jaw wyjdą szokujące fakty o przeszłości Wery. Czujna Mercedes dostrzeże uderzające podobieństwo dziewczyny do zaginionej córki książąt de Caril. Czy to odkrycie wywróci życie mieszkańców pałacu do góry nogami? W tle tych wydarzeń rozgrywa się dramat zakochanego Lopego, który nie może zrozumieć, dlaczego Vera nie chce, by poznał jej rodzinę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2. A także online w serwisie TVPVOD. Każdy odcinek przynosi nowe intrygi i wyzwania, które trzymają widzów w napięciu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 415 odcinka. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Imena desperacko próbuje ukryć prawdę o swojej rzekomej ciąży, oferując lekarzowi pokaźną sumę za milczenie. Tymczasem w hangarze Manuela odkryto niepokojące fotografie, które mogą ujawnić skrywane tajemnice. Salvador, po burzliwej kłótni, przeprasza Don Romula, ale ten nie zamierza mu pobłażać. Hrabia Ayala i Margarita planują tajemniczy wyjazd, a córka kucharki Simony rozważa opuszczenie rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W nadchodzącym 125 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 17:20 na TVP2, widzowie będą świadkami nieoczekiwanego zbliżenia między dotychczasowymi rywalkami. Hanser i Bejza próbują się porozumieć, jednak ich spotkanie nie umyka uwadze paparazzi, co prowadzi do skandalu. Rodzina jednej z bohaterek wkracza do akcji, co zwiastuje trudne rozmowy o przyszłości dziecka. W rezydencji narasta napięcie, zwłaszcza między Derią a nową najemczynią, Dilarą. Jonca, pełna obaw o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka, decyduje się na ukrycie. Serial obfituje w intrygi i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany. Serial Każdy Kolejny Rok, już dostępny na Prime Video, to nowa propozycja dla miłośników romansów. Opowieść osadzona jest w malowniczym, wakacyjnym miasteczku Barry's Bay, gdzie Percy i Sam spędzają każde lato. Ich przyjaźń z czasem przeradza się w głęboką miłość, pełną wzlotów i upadków, aż zostaje przerwana na lata. Percy musi zmierzyć się z przeszłością, porzucając wielkomiejskie życie. Serial, oparty na bestsellerowej powieści Carly Fortune, wprowadza wątek polskich pierogów, które są ważnym elementem fabuły. Autorka inspirowała się swoim dzieciństwem w Ontario, gdzie pierogi były nieodłącznym elementem lokalnej kultury. Książka, na której oparto serial, stała się hitem na BookToku, zdobywając ponad 81 milionów wyświetleń.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 316 odcinkiem. Suna staje przed trudnym wyborem, gdy wielka pani przypomina jej o dawnych zobowiązaniach, zmuszając do powrotu do rezydencji. Tymczasem Ferit i Abidin trafiają do aresztu pobójcę, która jest częścią ich tajnego planu odkrycia prawdy o śmierci Aizen. W tle Cengiz ujawnia Orhanowi i Kazimowi, że obecne wydarzenia są częścią tajnej operacji. Kazim i Esme szykują się do wkroczenia na teren posiadłości, by chronić Sunę. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial przyciąga widzów zawiłą fabułą i wyrazistymi postaciami, które tworzą niepowtarzalny klimat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Biały Dom zamienia się w oktagon. Już 14 czerwca odbędzie się tam gala UFC Freedom 250, łącząca obchody 250-lecia niepodległości USA z urodzinami Donalda Trumpa. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Polski, Karol Nawrocki, co wywołało kontrowersje i komentarze, między innymi Radosława Sikorskiego. Wydarzenie to symbolicznie łączy politykę, rozrywkę i sport, budząc szerokie zainteresowanie mediów. W ogrodach sejmowych odbędzie się wyjątkowa potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że zapisy zostały już zamknięte. Impreza, która odbędzie się 26 czerwca, ma kosztować niecałe 15 tysięcy złotych. Na scenie wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.
3: Sejm zwołał pilne posiedzenie komisji po doniesieniach o mobbingu i trudnych warunkach pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Pracownicy skarżą się na presję i przeciążenie. Jednak rzeczniczka Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty, tłumacząc to konieczną reorganizacją. Posłowie oczekują wyjaśnień, a sprawa budzi duże emocje. Jakie będą dalsze losy tej politycznie drażliwej kwestii? Czas pokaże. Aresztowanie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego wywołało polityczną burzę. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostro skrytykował działania władz, sugerując, że to próba uciszenia dziennikarza. Ziobro łączy sprawę z Romanem Giertychem i oskarża premiera Donalda Tuska o łamanie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich i Press Club Polska domagają się wyjaśnień od prokuratury.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. To efekt prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który zarzuca byłemu ministrowi zniesławienie. Teraz decyzja należy do Sejmu, który zdecyduje, czy Ziobro stanie przed sądem. Jeśli posłowie uchylą immunitet, sąd będzie mógł rozpatrzyć sprawę.
3: W Tajlandii doszło do tragicznego zdarzenia. 7-letni chłopiec zginął po ataku makaka, którego jego dziadek wcześniej przygarnął. Małpa, mimo że oswojona, zaatakowała dziecko podczas zabawy na podwórku. Chłopiec trafił do szpitala, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. Zwierzę zostało odnalezione i schwytane przez służby.
2: Minister Marcin Kierwiński przedstawił w Sejmie raport o działaniach EM, ES, W i A, podkreślając wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Liczba funkcjonariuszy policji wzrosła do ponad 102 tysięcy, a wschodnia granica została niemal całkowicie uszczelniona. Wprowadzono także 30% podwyżki dla służb mundurowych. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra, co potwierdza zaufanie do jego działań.
3: Przyszłość programu Orka, kluczowego dla modernizacji polskiej marynarki wojennej, stoi pod znakiem zapytania. Negocjacje ze Szwecją weszły w decydującą fazę, a Polska oczekuje większych korzyści przemysłowych i transferu technologii. Rząd wyraża wątpliwości co do obecnej oferty szwedzkiej, co może wpłynąć na dalszy przebieg rozmów. Jeśli oczekiwania Warszawy nie zostaną spełnione, możliwe jest unieważnienie procesu i powrót do rozmów z innymi oferentami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Lawenda, jedna z najpiękniejszych roślin ogrodowych. Właśnie teraz potrzebuje naszej uwagi. Czerwiec to kluczowy moment na jej pielęgnację. Usunięcie suchych liści i łodyg oraz unikanie nawozów bogatych w azot pomoże jej kwitnąć obficie przez całe lato. Dzięki temu prostemu zabiegowi będziemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami aż do jesieni. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mają naturalną skłonność do optymizmu i radości. Strzelce, lwy, wagi i bliźnięta są uznawane za najbardziej szczęśliwe. Ich pogoda ducha i umiejętność dostrzegania pozytywów pomagają im łatwiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Choć szczęście jest subiektywne, te znaki często przyciągają sprzyjające okoliczności.
2: Dziś przypominamy o prostym sposobie na naturalny zapach w domu. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto sięgnąć po metodę naszych babć, czyli gotowanie naturalnych aromatów w garnku. Wystarczy woda, plasterki cytryny, goździki i cynamon, by ciepły zapach wypełnił mieszkanie. To rozwiązanie jest nie tylko skuteczne, ale i przyjemniejsze niż intensywne, sztuczne zapachy ze sklepu. Imię Greta, choć ma międzynarodowe brzmienie i głębokie znaczenie, pozostaje rzadkim wyborem w Polsce. Wywodzące się ze starożytnej Grecji oznacza perłę i kojarzone jest z ikonami takimi jak Greta Garbo czy Greta Thunberg. W Polsce nosi je tylko 1606 kobiet, co plasuje je na 405. miejscu w rankingu popularności. W ubiegłym roku imię to nadano zaledwie 18 dziewczynkom.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Gryfit zatrzymali 30-letniego mężczyznę, u którego znaleziono prawie 1,5 kg narkotyków. Sąd rejonowy w Gryficach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości substancji odurzających. Zatrzymanie było efektem zgłoszenia awantury domowej, która doprowadziła do odkrycia narkotyków. W centrum Szczecina policja zatrzymała samochód osobowy, którym podróżowało aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura również 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieraj? Książka dostępna we wszystkich.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eliza Macudzińska, świeżo upieczona dorosła, zadebiutowała w świecie dorosłości z hukiem, jakby to była premiera hollywoodzkiego filmu. Jej 18 urodziny w Pałacu Jaśminowym były bardziej jak gala rozdania Oscarów niż zwykła impreza. Wśród prezentów znalazły się turkusowe BMW, spora suma pieniędzy i romantyczny wyjazd niespodzianka. A wszystko to, by pokazać, że dorosłość to nie tylko obowiązki, ale przede wszystkim luksusowe przyjemności. Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju.
2: Justyna Steczkowska powróciła na scenę festiwalu w Opolu, świętując 30-lecie kariery i zachwycając publiczność swoimi największymi hitami. Choć jej występ był spektakularny, nie obyło się bez absurdalnych oskarżeń o promowanie satanizmu. Artystka odpowiedziała z humorem, sugerując krytykom powrót do szkolnych lektur. Cóż, niektórzy widzą demony tam, gdzie inni widzą tylko sztukę.
1: Miłość oślepia, ale nie zawsze prowadzi do ołtarza. W programie Love is Blind Polska Kamil i Julka dostarczyli widzom emocji, jakich nie powstydziłby się najlepszy dramat. Afera czekoladkowa, problemy z teściową i niespodziewane zarzuty zdrady od byłej partnerki Kamila to tylko wierzchołek góry lodowej. Ostatecznie, dzień przed ślubem, Julka powiedziała nie, a Kamil, choć zaskoczony, przyznał, że już wcześniej czuł, że to nie to. Teraz oboje idą własnymi drogami, a Kamil apeluje o powstrzymanie hejtu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kto by pomyślał, że mieszkańcy Wilkowej znów zawitają na nasze ekrany? Kultowe Rancho wraca z nowymi odcinkami, a Katarzyna Żak już podsyca emocje, publikując zdjęcia zza kulis. Fani serialu są w euforii, a internet aż huczy od spekulacji, co przyniosą nowe przygody Kazimiery Solejuk. Wygląda na to, że Polacy znów będą śledzić losy ulubionych bohaterów z zapartym tchem. Idris Elba, brytyjski aktor, który miał być pierwszym czarnoskórym Jamesem Bondem, rozwiał wszelkie nadzieje fanów. W wywiadzie dla magazynu GQ stwierdził, że nigdy nie otrzymał takiej propozycji, a całe zamieszanie to tylko plotki. Elba podkreślił, że choć to miłe wyróżnienie, to jednak niektóre rynki nie zaakceptowałyby takiej zmiany. Według niego Bond powinien pozostać tym, czym jest, czystym eskapizmem, a nie próbą dostosowania się do współczesnych trendów.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 ruszają z hukiem, a Telewizja Polska z dumą ogłasza, że pokaże każdy mecz. Widzowie będą mogli podziwiać piłkarskie zmagania na kanałach TVP 1, TVP 2 i TVP Sport, a komentować będą m.in. Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Turniej odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, co z pewnością doda mu międzynarodowego smaczku. Czeka nas ponad miesiąc futbolowych emocji, które z pewnością przykują uwagę każdego kibica.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a fani już dzielą się na dwa obozy. Jedni nie mogą się doczekać, inni obawiają się, że bez Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki to już nie to samo. Daniel Olbrychski zajął miejsce na słynnej ławeczce, co wywołało niemałe zamieszanie. Czy nowa odsłona Rancha okaże się hitem, czy raczej spektakularną klapą? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ann Wilson, legendarna wokalistka Heart, pokonała raka i wróciła na scenę, choć nie obyło się bez dramatycznych chwil. W szczerym wywiadzie opowiedziała o strachu przed utratą głosu i brutalnej walce z chorobą. Mimo wszystko jej niezłomny optymizm okazał się kluczem do sukcesu. Tymczasem Nancy Wilson, gitarzystka zespołu, marzy o nowym albumie, bo przecież kto by nie chciał jeszcze jednej rundy honorowej na rockowej scenie. Kanal Plus przygotował prawdziwą ucztę dla fanów muzyki i filmów. Już 27 czerwca na platformie zadebiutuje koncertowy film Imagine Dragons, którzy połączyli siły z LA Film Orchestra, tworząc widowisko w Hollywood Bowl. Zespół z Las Vegas, znany z hitów takich jak Radioactive i Believer, nie przestaje zaskakiwać, redefiniując rok XXI wieku. A to wszystko w towarzystwie norweskich dramatów i kryminalnych zagadek z Istan. Czyżby Kanal Plus chciał nas przykuć do kanapy na całe lato?
1: Ach, Megadeth i ich niekończąca się pogoń za komercyjnym sukcesem. W latach 90. Dave Mustaine postanowił, że metalowe korzenie to przeżytek, a drzwi do mainstreamu otworzyły się szeroko dzięki albumowi Cryptic Writings. Z pomocą nowego menedżera, Buda Pragera, zespół uprościł swoje brzmienie, by trafić do jak najszerszej publiczności. Choć płyta zdobyła złoto i przyniosła hit Trust, wielu fanów poczuło się zdradzonych, widząc, jak ich ulubieńcy flirtują z komercją. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Mustaine miał na oku pierwsze miejsce na listach przebojów.
2: Roger Taylor z Queen znowu w akcji. Po 5 latach ciszy perkusista wraca z nowym solowym albumem o wdzięcznym tytule Violence Insane in a Beautiful World. Premiera już 18 września, a na płycie znajdzie się m.in. cover Jealous Guy Johna Lennona, pierwszy singiel Come On Summer, nagrany z Ndlovu Youth Choir, już dostępny. Ciekawe, czy świat jest gotowy na kolejną dawkę muzycznej refleksji o przemocy i pięknie współczesności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w całym kraju pada deszcz, a miniona noc przyniosła intensywne opady na Podkarpaciu i w Warszawie. W rejonie Dukli doszło do lokalnych podtopień. Prognozy wskazują, że mokra aura utrzyma się przez kilka dni, a burze przesuwają się na północny wschód. W centralnej Polsce spodziewane są dalsze intensywne opady.
2: Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku, mając zaledwie 17 lat. Ostatni raz widziano ją, gdy opuszczała dom w Płocku, by udać się do kościoła. Mimo intensywnych poszukiwań i zaangażowania służb, jej los pozostaje nieznany. Policja wciąż apeluje o informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy.
1: W Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego, zakończono kluczowy etap budowy wieżowca Skyliner 2. Nowoczesny budynek osiągnął swoją maksymalną wysokość 130 metrów, co uczczono zawieszeniem tradycyjnej wiechy. Prace budowlane mają zakończyć się pod koniec tego roku, a pierwsze firmy wprowadzą się na początku 2027 roku. Już teraz wynajęto połowę dostępnej powierzchni, a swoje biura otworzą tam m.in. Volkswagen Financial Services i Mindspace. W Warszawie punkty schronienia mogą nie spełniać swojej roli w sytuacji kryzysowej. Kontrola wykazała, że dostęp do wielu z nich jest ograniczony przez lokalne procedury i brak jednoznacznych informacji. Straż Pożarna przyznaje, że system opiera się na szerokiej definicji schronów, co oznacza, że nie wszystkie obiekty są faktycznie dostępne w razie zagrożenia. W praktyce mieszkańcy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych miejsc schronienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom obwodowych komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Oskarżeni mieli wadliwie liczyć głosy i fałszować protokoły, a połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary finansowe, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych śledztw dotyczących ostatnich wyborów prezydenckich. W Piasecznie odbył się dziś pogrzeb 23-letniego policjanta Kacpra Mierzejewskiego, który zginął w tragicznym wypadku motocyklowym pod koniec maja. Młody funkcjonariusz zderzył się z samochodem, którego kierowca nagle zmienił pas. W ceremonii pożegnalnej uczestniczyły tłumy, w tym policjanci z różnych jednostek. Prokuratura wciąż bada okoliczności wypadku.
2: 3-letnia Emilka z Siedlec zmarła w wyniku zaniedbań ze strony swojej matki, Klaudii G. Kobieta pozostawiała dziecko bez opieki, podczas gdy sama bawiła się ze znajomymi. Emilka, cierpiąca na niepełnosprawność, była niedożywiona i zmarła na nieleczone zapalenie płuc. Klaudia G. została skazana na 9 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem i nieumyślne spowodowanie jego śmierci.
1: Patryk L., znany jako Lewy, został uniewinniony przez krakowski sąd od zarzutu śmiertelnego pobicia Tomasza C., pseudonim Człowiek. Sędzia uznała, że dowody były niewystarczające, a zeznania świadków niewiarygodne. Patryk L. został jednak skazany na 2 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Tymczasowe aresztowanie zaliczono na poczet kary.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Boże Ciało, obchodzone 4 czerwca, to jedno z najważniejszych świąt katolickich w Polsce. W tym dniu każdy ochrzczony ma obowiązek uczestniczyć we mszy świętej, co jest wymogiem prawnym Kościoła. Udział w procesji jest dobrowolny i nie zastępuje mszy. Dla podróżujących istnieje możliwość spełnienia obowiązku już w przeddzień święta, uczestnicząc w wieczornej mszy 3 czerwca.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 zł oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 zł oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 zł. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 zł oszczędności.
1: Konrad Gołota w programie Ekspres Biedrzyckiej mówił o miliardowych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Podkreślił, że do polskiej grupy zbrojeniowej trafiło prawie 8 miliardów złotych na zwiększenie produkcji, co ma zapewnić stabilizację zatrudnienia na dekady. Gołota skrytykował też prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że polityka nie może opierać się na wetowaniu. Zaznaczył również, że myśliwce F-35 mają być kluczowym elementem systemu dowodzenia polskiej armii. Jarosław Kaczyński zakończył wczoraj ponad 8-godzinne przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS odpowiadał na wszystkie pytania, a protokół z przesłuchania liczy aż 40 stron. Po zakończeniu czynności pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera wyraził sceptycyzm wobec zeznań Kaczyńskiego. Prokuratura na razie nie planuje kolejnych przesłuchań w tej sprawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się zmiennej pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą powyżej 20 stopni, ale już w sobotę i niedzielę pojawią się opady deszczu i silniejszy wiatr. Niedziela przyniesie ochłodzenie, z temperaturą maksymalną około 17 stopni. Planując weekend, warto uwzględnić te zmiany pogodowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grecja przyjęła nowe prawo migracyjne, które ma przyspieszyć deportację migrantów, którym odmówiono azylu. Kluczowym elementem jest możliwość tworzenia ośrodków dla migrantów poza Unią Europejską. Pierwsze takie centra mogą powstać już w przyszłym roku. Grecja współpracuje w tej sprawie z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią oraz prowadzi rozmowy z dwoma krajami afrykańskimi. Nowe przepisy spotkały się z krytyką organizacji praw człowieka, które ostrzegają przed potencjalnymi nadużyciami. Samorządy mają czas tylko do 15 czerwca na zakończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych finansowanych z KPO. To kluczowy moment, ponieważ od tego zależy, czy gminy otrzymają miliony złotych wsparcia. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ma zastąpić szamba i prywatne studnie nowoczesną infrastrukturą. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło termin, ale czasu zostało już bardzo niewiele. W wielu regionach, takich jak Podkarpacie czy Małopolska, inwestycje są już na zaawansowanym etapie. Najbliższe dni będą decydujące dla setek projektów w całym kraju.
2: Posłanka Aleksandra Leo z Polski 2050 zgromadziła imponujący majątek, co ujawniło jej najnowsze oświadczenie majątkowe. W ciągu roku jej oszczędności wzrosły do ponad 600 tysięcy złotych, a dodatkowo pojawiły się obligacje i akcje zagranicznych firm. Powodem tego wzrostu jest zawarcie małżeństwa pod koniec 2024 roku, co posłanka sama wyjaśniła. Wspólnota majątkowa z mężem przyczyniła się do znacznego zwiększenia jej aktywów. Warto dodać, że posłanka nadal spłaca kredyt hipoteczny, który wynosi ponad 713 tysięcy złotych. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być jedną z najniższych od lat. Rząd proponuje wzrost świadczeń o około 3,5%, co oznacza bardzo skromne podwyżki. Minimalna emerytura wzrośnie o niecałe 69 zł brutto, a niektóre dodatki zaledwie o kilka złotych. Na przykład dodatek kompensacyjny zwiększy się tylko o niecałe 2 zł miesięcznie. Związki zawodowe apelują o większe podwyżki, ale na razie rząd trzyma się minimalnego wariantu. Ostateczna decyzja zapadnie na początku 2027 roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W sieci Action trwa wyjątkowa promocja na zestawy wędkarskie marki Max Ranger. Do 16 czerwca można je kupić za jedyne niecałe 70 zł, choć ich rynkowa wartość to około 150 zł. Zestawy są kompletne i gotowe do użycia, co czyni je idealnym prezentem na zbliżający się Dzień Ojca. W ofercie znajdziemy dwa rodzaje zestawów. Uniwersalny, idealny na okonie i pstrągi oraz ciężki, przeznaczony do połowu dużych szczupaków i sandaczy. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć, zanim zestawy znikną z półek. Minister energii ogłosił nowe, maksymalne ceny paliw. Od jutra cena benzyny 95 wzrośnie do niecałych 6 zł za litr, co oznacza podwyżkę o 6 groszy. Jednocześnie potanieją benzyna 98 i olej napędowy. Benzyna 98 będzie kosztować około 6,5 zł za litr, a diesel ponad 6 zł. Obecne ceny są znacznie niższe niż te z końca marca, kiedy diesel kosztował nawet około 7,5 zł za litr. Obniżki cen paliw są możliwe dzięki tymczasowemu obniżeniu VAT-u i akcyzy, które obowiązują do 15 czerwca.
1: Senat zatwierdził nowe przepisy dotyczące e-papierosów, wprowadzając akcyzę do 40 zł za sztukę dla urządzeń indukcyjnych. Rząd planuje także całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Nowe regulacje mają uszczelnić system podatkowy i obejmą również woreczki nikotynowe. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji, z dwumiesięcznym okresem przejściowym. Zmiany mają na celu ograniczenie dostępności nieopodatkowanych wyrobów nikotynowych.
2: Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowych przepisów dla taksówkarzy spoza Unii Europejskiej. Kierowcy będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia. To ma wyeliminować osoby z wyrokami za poważne przestępstwa, które dotąd mogły pracować w Polsce. Projekt ustawy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. Dokumenty będą musiały być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Nowe regulacje mają wkrótce trafić pod obrady Rady Ministrów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Od 12 sierpnia restauracje w Polsce będą musiały serwować darmową wodę z kranu. Każdy klient będzie mógł otrzymać do pół litra wody w naczyniu wielokrotnego użytku. To efekt nowych regulacji unijnych, które mają ułatwić dostęp do wody pitnej. Restauratorzy obawiają się jednak, że koszty związane z serwowaniem wody mogą zostać przeniesione na inne produkty. W wielu krajach darmowa woda w restauracjach to już standard. Polska dołącza do tego grona, kończąc z wysokimi cenami za butelkowaną wodę.
1: Napięcie wokół Iranu rośnie, a cena złota spada. Wbrew oczekiwaniom, kruszec, który zwykle zyskuje na wartości w czasach niepewności, potaniał do około 4100 dolarów za uncję. Analitycy Citigroup obniżyli prognozy dla złota, wskazując na mocniejszego dolara i stabilizację rentowności obligacji. W ciągu ostatnich 3 miesięcy fundusze związane ze złotem straciły ponad 15% wartości. Mimo to Citigroup utrzymuje długoterminową prognozę na poziomie 4500 dolarów za uncję. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a inwestorzy z niepokojem obserwują rozwój wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 14 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy umiarkowane zachmurzenie. Temperaturę także 14 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach powraca Sergiusz, którego nie widziano od 3 lat. Przyjaciel Justina przeszedł spektakularną metamorfozę i pojawi się na ekranie z zupełnie inną twarzą. Sergiusz, znany z ratowania Skotnickiego przed niebezpieczeństwem, teraz sam może potrzebować pomocy. Wizyta w kancelarii Natalii sugeruje, że jego powrót nie zwiastuje niczego dobrego. Justin, wdzięczny za wcześniejszą pomoc, nie zostawi przyjaciela w potrzebie. Czy to Marika ponownie namiesza w jego życiu? Czy może czeka nas zupełnie nowa intryga? Niezwykła przemiana Sergiusza z pewnością zaskoczy widzów.
2: W 121. odcinku serialu Panna Młoda czekają nas emocjonujące chwile. Hunter odkryje, że jej mąż Cichan potajemnie wymyka się do pokoju Bejzy, która udaje ciążę. To bolesne odkrycie złamie jej serce, a Cichan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. W piątek, 12 czerwca o 17.20 w TVP2 zobaczymy, jak Hunter przyłapuje Cichana i Bejzę na wspólnym przygotowywaniu pokoju dla dziecka. Bejza triumfalnie ogłosi imię dla malucha, co jeszcze bardziej pogłębi ból Hunter. Mimo wszystko Hunter stara się zachować twarz i składa gratulacje Cichanowi. Jednak Bejza nie przepuści okazji, by upokorzyć rywalkę, wspominając o wspólnych nocach z Cichanem. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 25 czerwca na TVP1 zostanie wyemitowany 898 odcinek. Lolita rezygnuje z wyjazdu do Paryża, mimo że Don Ramon się na to zgodził. Blanka, pochłonięta modlitwą, odtrąca Diego. Sylwia martwi się o zdrowie Artura, a oboje postanawiają zamieszkać u Celi i Felipe do dnia ślubu. Carmen dzieli się swoją dramatyczną historią z detektywem Riera, który obiecuje ją chronić. Mieszkańcy Akacjowej przygotowują się do wspólnej modlitwy z mistyczką Christiną Novoa. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących historii. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 894 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 18.25 na TVP1. Blanka podejmuje decyzję o wyjeździe do Szwajcarii z Diego, co wywołuje burzę emocji u Ursuli. Sylwia stawia Arturowi ultimatum, by zapanował nad swoją zazdrością, jeśli chce, by ich związek przetrwał. Tymczasem Leonor zdobywa rozgłos dzięki publikacji o swojej książce, a Inigo Cervera zyskuje uznanie jako utalentowany cukiernik. W hiszpańskiej kamienicy życie toczy się pełne napięć i nieoczekiwanych zwrotów. Serial przenosi widzów w barwną podróż do Madrytu z przełomu wieków, gdzie codzienne troski mieszają się z wielkimi marzeniami. To historia pełna tajemnic i skomplikowanych relacji, która przyciąga rzesze fanów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca na ekrany po 11 latach przerwy z nowym sezonem, który zadebiutuje jeszcze w tym roku na TVP1. W obsadzie pojawi się 81-letni Daniel Olbrychski, który zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę. Olbrychski otrzymał kluczową rolę, co z pewnością doda nowego blasku tej kultowej produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia z powodu powrotu na plan, podkreślając, że długo czekał na ten moment. Nowy sezon Rancha będzie składał się z 6 odcinków, a widzowie mogą spodziewać się zupełnie nowych bohaterów. Emocje związane z powrotem są ogromne, zwłaszcza z powodu braku wielu członków dawnej ekipy. To wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu, którzy z niecierpliwością czekają na premierę.
2: Każdy kolejny rok to nowy hit Prime Video, który już podbił serca widzów. Pierwszy sezon jest w całości dostępny na platformie i opowiada o miłości Percy i Sama, która rozwija się w malowniczym Barry's Bay. Ich relacja pełna jest wzlotów i upadków, a ponowne spotkanie po latach stawia pytanie, czy prawdziwa miłość pokona wszelkie przeszkody. Twórcy serialu, Amy, Bee, Harris i Carly Fortune, marzą o kontynuacji tej historii. Drugi sezon mógłby być adaptacją powieści Tamto złote lato, która już została delikatnie zasygnalizowana w finale pierwszego sezonu. W obsadzie znaleźli się m.in. Sadie Sovereign jako Percy i Matt Cornett jako Sam. Prime Video kontynuuje swoją przygodę z adaptacjami książek, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy bohaterów.
1: Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Agata i Rafał, świeżo upieczeni małżonkowie, rozważają kolejną adopcję. Po przyjęciu Mani do rodziny, ich uwaga skupia się na jej biologicznym bracie, Ludzku, który przebywa w specjalistycznym ośrodku. Agata, mimo ostrzeżeń kuratorki, postanawia spotkać się z chłopcem. Wkrótce dołączy do niej Rafał oraz stęskniona za bratem Mania. Czy rodzina Woźnickiej i Konicy powiększy się o nowego członka? Odpowiedzi na te pytania przyniosą jesienne odcinki, pełne wzruszeń i niespodzianek. W najnowszym, 311 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Aysen, leżąca w szpitalu, rozpoczyna bezwzględny szantaż wobec ciężarnej Suny. Grozi ujawnieniem prawdy o dramatycznym upadku ze schodów, co stawia Sunę w trudnej sytuacji. Czy Suna i Abidin zdołają uciec z kraju, zanim ich przyszłość zostanie zniszczona? Odcinek pełen napięcia i intryg będzie można obejrzeć już jutro, 12 czerwca, o godzinie 14 na antenie TVP1. Serial Złoty Chłopak to codzienna dawka emocji, które przyciągają widzów przed telewizory. W obsadzie zobaczymy m.in. Afrę Saraczolu jako Seyran i Merta Ramazana Demira jako Ferita. Nie przegapcie tego odcinka pełnego dramatycznych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 zł oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 zł oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 zł. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 zł oszczędności.
0: Konrad Gołota w programie Ekspres Biedrzyckiej mówił o miliardowych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Podkreślił, że do polskiej grupy zbrojeniowej trafiło prawie 8 miliardów złotych na zwiększenie produkcji, co ma zapewnić stabilizację zatrudnienia na dekady. Gołota skrytykował też prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że polityka nie może opierać się na wetowaniu. Zaznaczył również, że myśliwce F-35 mają być kluczowym elementem systemu dowodzenia polskiej armii. W Niemczech, w miejscowości Osternienburger Land, zmarła 6-letnia dziewczynka, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Policja zatrzymała jej 27-letniego ojczyma, podejrzanego o ciężkie znęcanie się i zabójstwo. Śledztwo trwa, a wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności tej tragedii. Bill Gates zeznawał dziś przed amerykańskim kongresem w sprawie swojej znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Twórca Microsoftu przyznał, że Epstein próbował go szantażować, wykorzystując informacje o jego romansach. Gates stanowczo zaprzeczył, jakoby odwiedzał prywatną wyspę Epsteina lub wyrządził komukolwiek krzywdę. Zeznaje jako świadek, by pomóc w rozwikłaniu tajemnic związanych z działalnością Epsteina.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Księżna Kate i książę William pojawili się na ślubie Petera Phillipsa, gdzie spotkali Ruperta Fincha, byłego chłopaka księżnej z czasów studiów. Spotkanie to wywołało spore zainteresowanie w mediach społecznościowych, zwłaszcza, że Rupert Finch przybył na uroczystość z żoną, Lady Nataszą Rufus Isaacs. Księżna Kate zachwyciła elegancką stylizacją, wybierając jasną sukienkę projektu Rolanda Muretta i kapelusz z dużą kokardą. Manikurę hybrydowy może osłabić paznokcie, czyniąc je kruchymi i podatnymi na złamania. Rozwiązaniem jest olejek rycynowy, który można kupić za około 5 zł w aptece. Wystarczy wmasować go w paznokcie przed snem, aby szybko je wzmocnić. Dodatkowo kąpiel w oliwie z oliwek i soku z cytryny pomoże przywrócić im zdrowy wygląd.
2: Lato to idealny czas na sięganie po owoce jagodowe, takie jak truskawki, maliny czy borówki. Są one nie tylko smaczne, ale także pełne witamin i antyoksydantów, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że owoce te są doskonałym wyborem dla osób dbających o sylwetkę i zdrowie, dzięki niskiej kaloryczności i wysokiej wartości odżywczej. Warto włączyć je do codziennej diety, korzystając z ich prozdrowotnych właściwości. Latem, kiedy upały dają się we znaki, ważne jest nie tylko ile pijemy, ale co wybieramy do picia. Dietetycy podkreślają, że woda z dodatkiem elektrolitów, takich jak sód, potas i magnez, może skutecznie wspierać organizm. Prosty domowy napój z odrobiną soli, sokiem z cytryny i miodem nie tylko nawadnia, ale też chroni przed osłabieniem i bólami głowy. Warto więc zadbać o jakość spożywanych płynów, by cieszyć się dobrym samopoczuciem w gorące dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kluczborku doszło do brutalnego pobicia 54-letniego mężczyzny. Trzech podejrzanych zostało zatrzymanych przez policję, a jeden z nich tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Ofiara z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Sprawcom grozi do 20 lat więzienia.
0: W poniedziałek, 8 czerwca, w Świebodzinie rozpoczął się dynamiczny pościg policyjny za 33-letnim kierowcą Volkswagena, podejrzanym o kradzieże paliwa. Ucieczka zakończyła się w Zielonej Górze, gdzie po kolizji z radiowozem mężczyzna próbował zjechać po schodach. Zatrzymano także jego 19-letnią pasażerkę, poszukiwaną i posiadającą narkotyki. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla kierowcy na 3 miesiące. Latem balkony i tarasy stają się przedłużeniem naszych mieszkań, ale często zakłócają to komary. Coraz więcej osób wybiera naturalne metody odstraszania owadów, a jednym z popularnych rozwiązań jest komarzyca. Ta roślina o cytrusowo-miętowym zapachu skutecznie odstrasza komary i jest łatwa w uprawie. Wystarczy kilka doniczek, by cieszyć się przyjemną atmosferą bez użycia chemii. Agata Duda była pierwsza dama. Po dłuższej przerwie pojawiła się publicznie u boku Andrzeja Dudy w Nowym Jorku. Towarzyszyła mu podczas uroczystości wręczenia stypendiów organizowanej przez Polish and Slavic Federal Credit Union. Największą uwagę przyciągnęła jej odświeżona fryzura, która nadała jej nowoczesny wygląd. Po zakończeniu prezydentury męża Agata Duda wycofała się z życia publicznego, co sprawia, że jej obecność na wydarzeniu wzbudziła duże zainteresowanie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Szydłowiec. Niewielkie miasteczko na styku Mazowsza i Kielecczyzny zmaga się z najwyższym w kraju bezrobociem. Aż 23% mieszkańców powiatu pozostaje bez pracy. Mieszkańcy twierdzą, że nawet do prostych prac potrzebne są znajomości, a dostępne zatrudnienie oferuje jedynie najniższą krajową. Szydłowiec, choć znany z pięknego rynku i renesansowego zamku, stał się symbolem bezrobocia w Polsce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, choć nie wygrała finału Roland Garros, zdobyła serca fanów i awansowała na 21 miejsce w rankingu tenisistek. Ale uwaga, na horyzoncie pojawił się nowy talent, Borys Szyc, aktor, który jeszcze niedawno wiódł hulaszczy tryb życia. Teraz zamienia scenę na kort tenisowy. Z hulajnogą zamiast limuzyny i kaloryferem zamiast brzuszka, Szyc staje się inspiracją dla wielu. Czyżby szykowała się nowa gwiazda tenisa? Maja i Iga, miejcie się na baczności.
2: Nowa telenowela na Novelas Plus. Historia Juany to prawdziwy hit, a wszystko dzięki Camili Valero, która z impetem wkracza na polską scenę. Ta młoda Meksykanka, choć z artystycznej dynastii, postanowiła sama zapracować na swój sukces. Jej debiut w roli Juany Bravo to prawdziwa petarda, a fabuła? Cóż, in vitro przez pomyłkę i miłość z bogatym biznesmenem. To się nazywa dramat, a w wolnym czasie Camila miksuje muzykę jako DJ-ka. Kto by pomyślał, że życie może być jak telenowela? Cóż za niespodzianka! Rancho wraca na ekrany po 11 latach, a czas w Wilkowyjach zdaje się płynąć w zupełnie innym tempie. Ilona Ostrowska, czyli niezapomniana Lucy, wygląda jakby dopiero co zeszła z planu, choć minęła już dekada. Czy to magia babki, czy może eliksir młodości? A może po prostu Wilkowyje to miejsce, gdzie czas płynie inaczej? Nowy sezon obiecuje nie tylko powrót do ulubionych bohaterów, ale i nowe, zaskakujące wątki.
1: Netflix znowu zaskakuje, tym razem serwując nam prawdziwy dramat w postaci miniserialu Jedyny świadek. Historia dwuletniego dziecka, które było świadkiem morderstwa własnej matki, przyciąga tłumy widzów, choć nie ma co liczyć na kontynuację. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach z 1992 roku pokazuje, jak ojciec i syn próbują wyjść z traumy, walcząc z mediami i policją. A wszystko to w otoczeniu brytyjskich błoni Wimbledonu, gdzie tragedia się rozpoczęła.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Rozpoczyna się mundial, a z nim wielkie święto niezdrowego jedzenia przed telewizorami. Katarzyna Bosacka, nasza guru od zdrowego odżywiania, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i podpowiedzieć, co warto przegryzać podczas meczów. Wśród jej propozycji znalazły się popcorn, orzechy i hummus. Ale uwaga, nawet chipsy są dozwolone, o ile są solone i bez chemicznych dodatków. Cóż, może to nie rewolucja, ale przynajmniej krok w stronę zdrowszego kibicowania.
2: Ach, te miłosne perypetie z sanatorium miłości. Emilia i Henryk, bohaterowie 8 edycji, zafundowali nam emocjonalny rollercoaster. Po wspólnym wyjeździe nad morze ich znajomość się zakończyła, a Emilia nie omieszkała podzielić się swoimi przemyśleniami w sieci, porównując zaufanie do pękniętego szkła. Henryk z kolei stwierdził, że nigdy nie był gotowy na coś więcej niż przyjaźń. Cóż, serce Henia wciąż potrzebuje odpoczynku, a my możemy tylko czekać na kolejne miłosne zawirowania.
1: Na wernisażu Michała Zaborowskiego gwiazdy postanowiły zaszaleć z modą. Anna Kalczyńska zaskoczyła krwisto-czerwonym kompletem, a Beata Ścibakówna połączyła elegancję z młodzieżowym luzem, zakładając sportowe buty do czarnej sukienki. Katarzyna Figura przyciągała wzrok kapeluszem z szerokim rondem, a Anna Maria Sieklucka postawiła na mroczną czerń z wyrazistymi dodatkami. Wśród gości nie zabrakło też Lary Gessler, która w kowbojkach i dżinsach pokazała, że luz to jej drugie imię. Kto błyszczał, a kto zaliczył modową wpadkę, to już pozostawiamy do oceny.
2: Linkin Park, zespół, który w Polsce ma status niemalże świętości, w 2007 roku zadebiutował nad Wisłą jako support Pearl Jam. Tak, dobrze słyszysz? No, metalowa sensacja otwierała koncert grunge'owych weteranów na Stadionie Śląskim. Publiczność, choć złożona z fanów dwóch różnych światów muzycznych, przyjęła ich z entuzjazmem. A Chester Bennington nie krył podziwu dla starszych kolegów. Po koncercie fani mieli okazję spotkać się z zespołem, a Linkin Park otrzymali polską flagę jako zachętę do powrotu, co rzeczywiście nastąpiło w 2020 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zwiastun filmu Nimrods, inspirowanego początkiem kariery Green Day, właśnie trafił do sieci. Historia trojga przyjaciół, którzy myślą, że będą supportem dla zespołu, zapowiada się na niezłą komedię pomyłek. Premiera w Stanach Zjednoczonych już 14 sierpnia, a w rolach głównych zobaczymy Masona Thamesa, Kyla Kaufmana i Ryana Fusta. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa. Ich kolejny utwór Good Riddance dołączył do elitarnego grona miliardowych odtworzeń na Spotify.
2: Mick Jagger, legenda rocka, znowu zaskoczył świat. Tym razem nie na stadionie, a w skromnym pubie w Oksfordzie, gdzie podczas wieczoru z muzyką folkową zaśpiewał tradycyjną pieśń Handsome Molly. Towarzyszyli mu klawiszowiec The Rolling Stones i wykładowca z Oksfordu. Nagrania z tego niecodziennego występu błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a obecni w pubie nie mogli uwierzyć, że to naprawdę on. Mick Jagger udowodnił, że nawet w wieku 82 lat potrafi zaskoczyć i bawić się jak nikt inny. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 10 lipca ukaże się ich nowy album Foreign Tongues. Ale to nie wszystko. Wspólnie z Marvelem stworzyli limitowaną serię winyli z okładkami przedstawiającymi superbohaterów takich jak Hulk czy Spider-Man. Czyżby Mick Jagger i spółka szykowali się na podbój świata komiksu? Ceny zaczynają się od niecałych $70, więc fani będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni, by zdobyć te kolekcjonerskie perełki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Piasecznie odbyły się uroczystości pogrzebowe Kacpra Mierzejewskiego, młodego policjanta, który zginął w wypadku motocyklowym. Do tragedii doszło 29 maja, gdy kierowca samochodu zmienił pas ruchu, powodując śmiertelne zderzenie. Podczas ceremonii Kacper został pośmiertnie awansowany. Prokuratura bada okoliczności wypadku. W najbliższą sobotę, 13 czerwca, Warszawa stanie się centrum Parady Równości. Kolorowy marsz wyruszy o 14 z ulicy Świętokrzyskiej, a zakończy się o 16.30. W związku z wydarzeniem kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Część ulic będzie zamknięta, a autobusy skierowane na objazdy. Metro będzie kursować częściej między 12 a 19. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Podejrzani mieli nierzetelnie przeliczać głosy i sporządzać protokoły, co mogło wpłynąć na prawidłowość procesu wyborczego. Połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Wczoraj w centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. W pobliżu mostu Poniatowskiego spróchniały pień drzewa przewrócił się na prowizoryczne obozowisko, zabijając bezdomnego mężczyznę. Policja bada okoliczności zdarzenia, które uznaje za nieszczęśliwy wypadek. Tożsamość ofiary nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że miał około 60 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku i do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. 17-latka wyszła z domu w Płocku, by udać się do kościoła, ale nigdy tam nie dotarła. Ostatni raz widziano ją na moście Legionów Piłsudskiego, gdzie monitoring zarejestrował jej obecność. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i zaangażowania służb, Dominika wciąż jest uznawana za zaginioną. W Piastowie doszło do kolejnego incydentu w żłobku, gdzie 2-letni Dawidek zniknął spod opieki personelu i błąkał się po mieście. Chłopca znalazła przypadkowa kobieta na targowisku i odprowadziła do placówki. Matka dziecka twierdzi, że dyrekcja wiedziała o zdarzeniu, ale zataiła je przed rodzicami. Władze miasta zapowiadają kontrolę w żłobku, by wyjaśnić sytuację. W Warszawie coraz częściej można spotkać łosie, które wkraczają do miejskiej dżungli. Dziś rano mieszkańców Wawra zaskoczył potężny okaz spacerujący w okolicy ulicy Jeziorowej. Te majestatyczne zwierzęta, choć płochliwe, mogą być niebezpieczne, gdy poczują się zagrożone. Rozrastające się miasta zmuszają łosie do poszukiwania nowych miejsc do życia, co prowadzi do takich spotkań. W jeziorze Balaton doszło do głośnego incydentu związanego z kłusownictwem. 57-letni obywatel Ukrainy został deportowany po złowieniu chronionego suma, który był wizytówką tego miejsca. Mężczyzna twierdzi, że ryba została wypuszczona do innego zbiornika, ale policja nie ma na to dowodów. Los suma pozostaje niepewny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend w Warszawie czeka nas zmienna pogoda. Piątek będzie najcieplejszym dniem z temperaturą do 21 stopni, ale już w sobotę ochłodzi się do 18 stopni i pojawią się opady deszczu. Niedziela przyniesie dalsze ochłodzenie do 16 stopni oraz silniejszy wiatr. To sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.
2: W Nowym Targu 16-letni chłopak został ukąszony przez egzotyczną żmiję lewantyńską. Nastolatek trafił do krakowskiego szpitala w ciężkim stanie, a lekarze musieli sprowadzić surowice aż z Monachium. Dzięki szybkiej akcji medycznej jego stan zdrowia znacznie się poprawił. Policja bada, jak chłopak zdobył niebezpieczne zwierzę.
1: Na lotnisku w Bielsku-Białej doszło do tragicznego wypadku szybowca. Podczas szkolenia zginęła 38-letnia kursantka, a jej instruktor jest w ciężkim stanie w szpitalu. Dwumiejscowy szybowiec rozbił się tuż po starcie, a przyczyny zdarzenia są wciąż badane przez odpowiednie służby. Lotnisko zawiesiło wszystkie operacje do czasu wyjaśnienia okoliczności wypadku. Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad Bałtykiem został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Pojawiają się nieoficjalne informacje o planach uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlina do tego kurortu. To odpowiedź na rosnącą liczbę zagranicznych turystów, głównie z Niemiec. Na razie brak oficjalnych potwierdzeń tych doniesień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Pobierowie otwarto hotel Gołębiewski, co przyciągnęło tłumy z całej Polski. Szczególnie licznie pojawili się seniorzy, którzy z zainteresowaniem zwiedzali nowy kompleks. Otwarcie hotelu to ważne wydarzenie dla regionu, które może przyciągnąć więcej turystów i stworzyć nowe miejsca pracy. Mieszkańcy liczą na rozwój lokalnej infrastruktury i wzrost zainteresowania atrakcjami poza sezonem wakacyjnym. Bydgoszczy trwają intensywne prace nad rewitalizacją bulwarów nad Brdą, na odcinku od ulicy Krakowskiej do hotelu Słoneczny Młyn. Umocnienie nabrzeża jest prawie zakończone, a wkrótce ruszy budowa nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Równocześnie rewitalizowana jest Wyspa Świętej Barbary, gdzie kończą się nasadzenia drzew i roślin. Cała inwestycja, której koszt wynosi niecałe 36 milionów złotych, ma być ukończona do końca 2027 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Ukrainy może wkrótce przenieść swoje mecze z Polski do Niemiec. Ukraińskie media informują o zaawansowanych rozmowach w tej sprawie, co ma związek z ochłodzeniem relacji między Warszawą a Kijowem. Konflikt o UPA wpływa na decyzję o zmianie lokalizacji. Ukraina ma już doświadczenie z grą w Niemczech, gdzie odbyły się niektóre z jej ostatnich meczów. Cristiano Ronaldo szykuje się na swój 6. mundial, ale ostatni sparing przed turniejem nie poszedł po jego myśli. W meczu Portugalia-Nigeria legendarny piłkarz zmarnował 2 doskonałe okazje do zdobycia gola. Szczególnie zaskakująca była sytuacja z drugiej połowy, kiedy to po podaniu od Nuno Mendesa piłka wylądowała wysoko w trybunach. Mimo to Portugalia rozpocznie swój udział w mistrzostwach już 17 czerwca meczem z Demokratyczną Republiką Konga.
2: Na Mundialu 2026 w grupie D rywalizują USA, Paragwaj, Australia i Turcja. Każda z drużyn rozegra po 3 mecze w fazie grupowej. Już 13 czerwca USA zmierzy się z Paragwajem, a dzień później Australia zagra z Turcją. Kibice mogą śledzić wyniki i statystyki na bieżąco, ponieważ każdy gol może zmienić układ tabeli. Na Mistrzostwach Świata 2026 trwa zacięta rywalizacja w grupie G. Belgia, Egipt, Iran i Nowa Zelandia walczą o awans do kolejnej rundy. Mecze odbywają się na stadionach Lumen Field, Sophie Stadium i BC Place. Najbliższe spotkania to Belgia kontra Egipt 15 czerwca oraz Iran przeciwko Nowej Zelandii 16 czerwca.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Mundial 2026 trwa w najlepsze, a w grupie K emocje sięgają zenitu. O awans walczą Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan i Kolumbia. Mecze odbywają się na znanych stadionach w Houston, Meksyku i Guadalajarze, a kolejne starcia zaplanowano w Miami i Atlancie. Kibice z całego świata z niecierpliwością śledzą wyniki, które zdecydują o dalszych losach drużyn. Dziś startuje Mundial 2026 roku, a w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Jednak zamiast emocji sportowych, uwagę przyciąga afera związana z sędzią Omarem Abdulkadirem Artanem. Somalijczyk został deportowany ze Stanów Zjednoczonych z powodu rzekomych powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Administracja prezydenta Trumpa podkreśla, że nie dopuści do zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju. Maja Chwalińska po sukcesie w Roland Garros stoi przed wyzwaniem udziału w Wimbledonie. Choć zajmuje 21 miejsce w rankingu WTA, musi walczyć w kwalifikacjach, chyba że otrzyma dziką kartę. Tim Henman, były tenisista, uważa, że szanse na tę przepustkę są spore, co daje nadzieję kibicom i samej zawodniczce. Donald Trump nie pojawi się na meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata w Los Angeles. Zamiast niego Stany Zjednoczone reprezentować będzie sekretarz stanu Marco Rubio. Wizyta Rubio to nie tylko sport, ale i ważne rozmowy z prezydentem Paragwaju na temat współpracy obu krajów. Na trybunach zabraknie również innych kluczowych postaci, ale obecność Rubio podkreśla wagę wydarzenia.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale bez udziału reprezentacji Polski. Były bramkarz Jan Tomaszewski wyraził swoje rozczarowanie, ale wskazał Norwegię jako czarnego konia turnieju, podkreślając rolę Erlinga Haalanda. Tomaszewski skrytykował też Neymara i wyraził wątpliwości co do szans Brazylii pod wodzą Carlo Ancelottiego. Wśród faworytów wymienił Argentynę, Hiszpanię, Francję i Niemcy.
2: Górnik Zabrze zakończył sezon z historycznym sukcesem, zdobywając Puchar Polski i awansując do europejskich pucharów. Trener Michał Gasparik przyznał, że nie spodziewał się takiego osiągnięcia, choć liczył na szczęście w Pucharze Polski. Lukas Podolski, który wkrótce stanie się właścicielem klubu, pozostanie ważną postacią, mimo że nie będzie już grał na boisku. Górnik przygotowuje się teraz do wyzwań w europejskich rozgrywkach, mając nadzieję na dalsze sukcesy.
1: Natalia Siwiec, znana jako Miss Euro 2012, wciąż przyciąga uwagę fanów futbolu. Od czasu turnieju jej kariera w showbiznesie nabrała tempa, a obecnie ma 43 lata i ponad 1 200 000 obserwatorów na Instagramie. Jej internetowa aktywność często budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście porad dotyczących diet i odważnych stylizacji. Mimo upływu lat, Siwiec nadal wzbudza emocje i pozostaje jedną z czołowych postaci polskiego showbiznesu. Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Guillermo Ochoa ustanawiają rekord, biorąc udział w swoich 6 Mistrzostwach Świata. Turniej w 2026 roku będzie prawdopodobnie ostatnim dla dwóch piłkarskich legend. Ochoa, mniej znany bramkarz z Meksyku, dołącza do tego elitarnego grona, co jest dużą niespodzianką. Mistrzostwa rozpoczynają się dziś meczem Meksyku z Republiką Południowej Afryki.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Władze Ekstraklasy ogłosiły harmonogram spotkań na sezon 2026-27. Rozgrywki rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 22 maja przyszłego roku. Na inaugurację czeka nas starcie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Sezon będzie wyjątkowy, bo związany z obchodami stulecia istnienia ligi. Organizatorzy musieli uwzględnić wiele czynników, w tym Mistrzostwa Świata U20 i koncerty, co wymagało niestandardowych rozwiązań logistycznych.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów. Już 23 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje 128 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie czekają nas niespodziewane zwroty akcji. Sinem zaprosi Melicha na kawę, a Deria straci pracę, nie mogąc liczyć na wsparcie Hanser. Cichan zerwie relacje z Nusretem, a Jonca znajdzie schronienie u Dei. Największe emocje wzbudzi jednak decyzja Cichana i Hanser o ucieczce z rodzinnej rezydencji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż się rozwija, a jego finał pozostaje tajemnicą. Fani muszą przygotować się na długie lata śledzenia losów bohaterów. W pierwszym 996 odcinku Na dobre i na złe, po wakacjach, relacja Milewskich przejdzie prawdziwą rewolucję. Blanka i Mario, mimo początkowych napięć, zbliżą się do siebie po burzliwej kłótni. Blanka zacznie doceniać zaangażowanie męża w opiekę nad ich córką, co doprowadzi do ich zbliżenia. Jednak sielanka nie potrwa długo, bo w ich życiu pojawi się kolejna tragedia. Ich córka zostanie porwana, a Blanka obarczy winą Mario, podejrzewając, że to ktoś z jego przeszłości. Czy ich małżeństwo przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4227 odcinku Na wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Ola Zimińska odpowiada na zaproszenie Dominika Zduńskiego i pojawia się w hotelu, gdzie czeka na nią romantyczna niespodzianka. Jednak Dominik nie spodziewa się, że Ola przyjdzie z Agnieszką, swoją szefową. Agnieszka staje po stronie Oli, co zaskakuje Zduńskiego i zmienia bieg wydarzeń. Dominik, zaskoczony obrotem spraw, musi zmierzyć się z ultimatum prawniczek. Czy to koniec jego współpracy z kancelarią? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 26 czerwca TVP1 wyemituje 899 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Blanca publicznie wyznaje swoje grzechy, obiecując ich odkupienie. Diego spotyka kobietę, która uratowała Blance życie, a ta zdradza szokujące szczegóły o martwej dziewczynce. Flora nadal nie chce sprzedać La Deliciosy, mimo że jej brat znalazł kupca. Pułkownik Valverde, mimo grożącej mu plajty, postanawia zapłacić okup za jeńców wojennych. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mitel.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W sobotę, 13 czerwca, widzowie tureckiego serialu Dziedzictwo będą mogli obejrzeć 947 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Chorobliwa zazdrość Sinana doprowadzi do skandalu, gdy zdesperowany prokurator postanowi zrujnować plany Aynur na nową pracę. Dziewczyna, pełna nadziei, umawia się na rozmowę kwalifikacyjną, nie spodziewając się, że jej były szef posunie się do podłego kłamstwa. Sinan, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, podkrada numer telefonu do potencjalnego pracodawcy Aynur i oczernia ją, by zniechęcić go do zatrudnienia dziewczyny. Serial Dziedzictwo emitowany jest codziennie o 16.05 na TVP1, a wszystkie odcinki można oglądać online w serwisie TVP VOD. Czy Aynur odkryje intrygę i wybaczy Sinanowi? Tego dowiemy się już w najbliższą sobotę. Panna Młoda w 121 odcinku przyniesie dramatyczne chwile dla Hanser. Cichan, jej mąż, potajemnie spędza noce z Bejzą, która udaje ciążę. Hanser przyłapie go, gdy wymyka się do sypialni Bejzy, gdzie razem przygotowują pokój dla rzekomego dziecka. Widok ten złamie jej serce, a Cichan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. Bejza przy śniadaniu ogłosi rodzinie imię dziecka, co będzie kolejnym ciosem dla Hanser. Mimo bólu złoży mężowi gratulacje. Po śniadaniu Bejza jeszcze bardziej upokorzy Hanser, ujawniając, że to z nią Cichan spędzał ostatnie noce. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 12 czerwca o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W nadchodzącym 125 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 17.20 na TVP2, widzowie będą świadkami nieoczekiwanego zbliżenia między dotychczasowymi rywalkami. Hanser i Bejza próbują się porozumieć, jednak ich spotkanie nie umyka uwadze paparazzi, co prowadzi do skandalu. Rodzina jednej z bohaterek wkracza do akcji, co zwiastuje trudne rozmowy o przyszłości dziecka. W rezydencji narasta napięcie, zwłaszcza między Derią a nową najemczynią, Dilarą. Jonca, pełna obaw o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka, decyduje się na ukrycie. Serial obfituje w intrygi i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Złoty chłopak powraca z emocjonującym 316 odcinkiem. Suna staje przed trudnym wyborem, gdy wielka pani przypomina jej o dawnych zobowiązaniach, zmuszając do powrotu do rezydencji. Tymczasem Ferit i Abidin trafiają do aresztu pobójcę, która jest częścią ich tajnego planu odkrycia prawdy o śmierci Aizen. W tle Chengiz ujawnia Orhanowi i Kazimowi, że obecne wydarzenia są częścią tajnej operacji. Kazim i Esme szykują się do wkroczenia na teren posiadłości, by chronić Sunę. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial przyciąga widzów zawiłą fabułą i wyrazistymi postaciami, które tworzą niepowtarzalny klimat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Biały Dom zamienia się w oktagon. Już 14 czerwca odbędzie się tam gala UFC Freedom 250, łącząca obchody 250-lecia niepodległości USA z urodzinami Donalda Trumpa. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Polski, Karol Nawrocki, co wywołało kontrowersje i komentarze, między innymi Radosława Sikorskiego. Wydarzenie to symbolicznie łączy politykę, rozrywkę i sport, budząc szerokie zainteresowanie mediów. W ogrodach sejmowych odbędzie się wyjątkowa potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że zapisy zostały już zamknięte. Impreza, która odbędzie się 26 czerwca, ma kosztować niecałe 15 tysięcy złotych. Na scenie wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.
0: Sejm zwołał pilne posiedzenie komisji po doniesieniach o mobbingu i trudnych warunkach pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Pracownicy skarżą się na presję i przeciążenie. Jednak rzeczniczka Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty, tłumacząc to konieczną reorganizacją. Posłowie oczekują wyjaśnień, a sprawa budzi duże emocje. Jakie będą dalsze losy tej politycznie drażliwej kwestii? Czas pokaże. Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, zapewnia, że Polska poradzi sobie z zamówieniami w ramach programu SAFE. Podkreśla, że inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy są dobrze zaplanowane i nie stanowią problemu. Gołota krytykuje Mariusza Błaszczaka za zakupy zagranicznego sprzętu zamiast wspierania krajowej produkcji. Wiceminister odnosi się też do prezydenta Nawrockiego, zarzucając mu brak merytorycznego podejścia i polityczne działania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aresztowanie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego wywołało polityczną burzę. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostro skrytykował działania władz, sugerując, że to próba uciszenia dziennikarza. Ziobro łączy sprawę z Romanem Giertychem i oskarża premiera Donalda Tuska o łamanie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich i Press Club Polska domagają się wyjaśnień od prokuratury.
2: Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. To efekt prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który zarzuca byłemu ministrowi zniesławienie. Teraz decyzja należy do Sejmu, który zdecyduje, czy Ziobro stanie przed sądem. Jeśli posłowie uchylą immunitet, sąd będzie mógł rozpatrzyć sprawę. Minister Marcin Kierwiński przedstawił w Sejmie raport o działaniach EM, ES, W i A, podkreślając wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Liczba funkcjonariuszy policji wzrosła do ponad 102 tysięcy, a wschodnia granica została niemal całkowicie uszczelniona. Wprowadzono także 30% podwyżki dla służb mundurowych. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra, co potwierdza zaufanie do jego działań.
0: Przyszłość programu Orka, kluczowego dla modernizacji polskiej marynarki wojennej, stoi pod znakiem zapytania. Negocjacje ze Szwecją weszły w decydującą fazę, a Polska oczekuje większych korzyści przemysłowych i transferu technologii. Rząd wyraża wątpliwości co do obecnej oferty szwedzkiej, co może wpłynąć na dalszy przebieg rozmów. Jeśli oczekiwania Warszawy nie zostaną spełnione, możliwe jest unieważnienie procesu i powrót do rozmów z innymi oferentami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Lawenda, jedna z najpiękniejszych roślin ogrodowych, właśnie teraz potrzebuje naszej uwagi. Czerwiec to kluczowy moment na jej pielęgnację. Usunięcie suchych liści i łodyg oraz unikanie nawozów bogatych w azot pomoże jej kwitnąć obficie przez całe lato. Dzięki temu prostemu zabiegowi będziemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami aż do jesieni. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mają naturalną skłonność do optymizmu i radości. Strzelce, lwy, wagi i bliźnięta są uznawane za najbardziej szczęśliwe. Ich pogoda ducha i umiejętność dostrzegania pozytywów pomagają im łatwiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Choć szczęście jest subiektywne, te znaki często przyciągają sprzyjające okoliczności. Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość.
2: Dziś przypominamy o prostym sposobie na naturalny zapach w domu. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto sięgnąć po metodę naszych babć, czyli gotowanie naturalnych aromatów w garnku. Wystarczy woda, plasterki cytryny, goździki i cynamon, by ciepły zapach wypełnił mieszkanie. To rozwiązanie jest nie tylko skuteczne, ale i przyjemniejsze niż intensywne, sztuczne zapachy ze sklepu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Imię Greta, choć ma międzynarodowe brzmienie i głębokie znaczenie, pozostaje rzadkim wyborem w Polsce. Wywodzące się ze starożytnej Grecji, oznacza perłę i kojarzone jest z ikonami takimi jak Greta Garbo czy Greta Thunberg. W Polsce nosi je tylko 1606 kobiet, co plasuje je na 405 miejscu w rankingu popularności. W ubiegłym roku imię to nadano zaledwie 18 dziewczynkom.
0: W centrum Szczecina policja zatrzymała samochód osobowy, którym podróżowało aż 8 osób, w tym dwie w bagażniku. Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: słuchacie Radia Super Express. Radia Super
1: Express. 3-letnia Emilka, dziecko z niepełnosprawnościami, sama w mieszkaniu bez opieki. Jej matka, Klaudia G., bawiła się w tym czasie z ukochanym nad morzem. Młoda kobieta nie ukrywała, że nie zajmowała się córeczką należycie. Zamiast otoczyć ją opieką i miłością, niejednokrotnie znikała z domu na wiele godzin. Często nie wracała na noc, bawiąc się ze znajomymi w klubach. W tym czasie 3-letnia Emilka siedziała sama w czterech ścianach, bez żadnej opieki. W wyniku licznych zaniedbań któregoś razu dziewczynka ostatecznie zmarła. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Posiadanie dziecka to wielka odpowiedzialność i poświęcenie, ale jako poświęcenie nie powinno być przez rodziców traktowane. Wielka troska, miłość i opieka to absolutne minimum, którym trzeba otoczyć maleństwo. Nie każdy posiada w sobie te odruchy, nie każdy chce mieć dzieci. Jest to oczywiście normalne i zrozumiałe. Mało tego, jak pokazuje nam wiele spraw kryminalnych w Polsce, nie każdy te dzieci w ogóle powinien mieć. Klaudia G., 26-letnia mieszkanka Siedlec, była matką małej Emilki, która urodziła się z niepełnosprawnością, więc wymagała szczególnej opieki i jeszcze większej uwagi, tak bardzo koniecznej przy każdym maluchu. 3-latka miała wiele schorzeń, nie potrafiła chodzić ani komunikować się. Mimo tego jej mama zdawała się nie czuć powagi sytuacji i roli, którą musiała na siebie przyjąć. W nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku jej drastyczne zaniedbania względem 3-letniej wówczas córki wyszły na światło dzienne. Niestety, w najgorszy możliwy sposób, bo w krytycznym momencie życia dziecka. Dyżurny policji odebrał telefon od roztrzęsionej kobiety, która poinformowała go, że w mieszkaniu przy ulicy Wyszyńskiego w Siedlcach znajduje się dziecko, które nie oddycha. Dziecko nie żyje, miała powiedzieć osoba, która wykonała telefon na numer alarmowy. Nie była to Klaudia G., matka Emilki, tylko jej koleżanka. To ona postanowiła zawiadomić służby, gdy zobaczyła stan dziewczynki. Na miejsce natychmiast przyjechali mundurowi, a chwilę później załoga pogotowia ratunkowego. Lekarz natychmiast przystąpił do reanimacji Emilki, lecz było już za późno. Dziewczynki nie udało się uratować. Funkcjonariusze od początku nie wierzyli w teorię, jakoby zgon dziecka nastąpił niespodziewanie, bez udziału osób trzecich. Sam wygląd 3-latki sprawiał, że nabrali podejrzeń co do przyczyn jej śmierci. Podczas prowadzonych czynności policjanci zapisali w notatkach, że dziewczynka była skrajnie zaniedbana i wychudzona. Zdaniem prokuratury, która zaangażowała się później w tę sprawę, do śmierci 3-latki przyczyniła się jej własna matka. 26-letnia Klaudia G. miała niejednokrotnie pozostawiać maleństwo bez żadnej opieki w mieszkaniu, a sama znikała na wiele godzin, często nie wracała na noc, bawiąc się ze znajomymi w klubach. Kiedy została aresztowana, przyznała pod

podczas przesłuchania, że w niewłaściwy sposób opiekowała się swoim dzieckiem. Potwierdziła, że faktycznie córeczka była niedożywiona, ale nie ujawniono, dlaczego Klaudia G. doprowadziła ją do takiego stanu. W kolejnym etapie śledztwa okazało się, że kobieta po prostu odmówiła składania wyjaśnień, mimo przyznania się do winy. W marcu 2025 roku, ponad pół roku od tragicznych wydarzeń, upubliczniono wyniki pracy biegłych sądowych, którzy stwierdzili, że bezpośrednią przyczyną śmierci Emilki było nieleczone ropne zapalenie płuc. Było ono spowodowane wyniszczeniem organizmu poprzez niedobory pokarmowe, brak opieki matki i jej reakcji na rozwijającą się chorobę dziecka, przekazała Superekspresowi Katarzyna Wąsak, szefowa prokuratury rejonowej w Siedlcach. Klaudia G., gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wciąż przebywała w tymczasowym areszcie, gdzie oczekuje rozpoczęcia procesu. Prokuratura postawiła jej zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na stan zdrowia oraz spowodowanie śmierci dziewczynki. Zdaniem mieszkańców bloku, którzy sąsiadowali z kobietą, ta powinna otrzymać najwyższy możliwy wymiar kary, czyli dożywocie, ponieważ doprowadziła do śmierci dziecka w straszliwych męczarniach. Z ustaleń śledczych wynika, że kiedy 3-letnia Emilka konała w samotności, bez jedzenia i picia, a więc głodna, chora i bez opieki, jej matka bawiła się z nowym partnerem nad morzem, imprezowała z mężczyzną i nie wracała do domu nawet przez kilkadziesiąt godzin. Prokuratura rejonowa w Siedlcach ustaliła, że 26-latka nie tylko nie dbała o swoje dziecko, ale też celowo je izolowała, nie zapewniała jedzenia, picia, leków, ani opieki lekarskiej. Emilka miała zdiagnozowaną padaczkę i wymagała stałej rehabilitacji, której również nie otrzymywała. Prokurator uzyskał opinię zespołu biegłych lekarzy, w treści której wskazano, że bezpośrednią przyczyną zgonu Emilii było nieleczone ropne zapalenie płuc, przy czym podłożem do rozwinięcia się zapalenia płuc było skrajne wyniszczenie organizmu dziecka. Stan dziewczynki skutkujący jej zgonem spowodowany był długotrwałym brakiem właściwej opieki, w tym skrajnie nieprawidłowym sposobem żywienia, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, precyzowała prokurator Krystyna Gołąbek z prokuratury okręgowej w Siedlcach. Równocześnie biegli wykluczyli, by zgon dziecka nastąpił w wyniku jakiegoś urazu mechanicznego. Lekarze zajmujący się Emilką byli wstrząśnięci jej stanem zdrowia. Dziecko było niedożywione, miało przykurcze mięśni, odleżyny i liczne zmiany skórne na ciele. Ropne zapalenie płuc mogło się u niej rozwijać przez wiele dni, a nawet tygodni, ignorowane przez Klaudię G. Zagłodzenie to jest proces, stopniowe umieranie i myślę, że był to okropny ból i cierpienie. Mamy tutaj małe, niepełnosprawne dziecko, które jest poza systemem szkolnym czy przedszkolnym. Jest właściwie zdane tylko na bliskich, sąsiadów, rodzinę i mamę. Mamy, która jest w sytuacji rozwodowej, czyli kryzysowej. Wówczas nigdy nie wiemy, jaki mechanizm uruchomi się w człowieku i do jakich okrucieństw jest zdolny. Rozwód na pewno jest silnym bodźcem stresowym. Komentowała w programie Uwaga TVN Izabela Owczaruk z Fundacji Wspierania Rodzin Korale. Zdaniem ekspertów w tej konkretnej sprawie zabrakło rozwiązań systemowych z lokalnego środowiska. Myślę, że wtedy byłoby to do wychwycenia, ponieważ zagłodzenie dziecka nie odbywa się w 3 godziny czy nawet tydzień, tylko dłużej, dodawała Izabela Owczaruk. Niestety, mimo licznych apeli o reagowanie, w tej sprawie również zabrakło czynnika ludzkiego. 17 kwietnia 2025 roku do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia przeciwko wyrodnej matce. Prokuratura nie mogła jej jednak postawić zarzutu zabójstwa, a przestępstwo znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą nieporadną zagrożone jest karą tylko do 10 lat więzienia. To i tak więcej niż początkowe zagrożenie karą do 5 lat więzienia, ale wysokość maksymalnego wyroku oburzyła opinię publiczną. 10 lat za zagłodzenie małego dziecka na śmierć. To jest śmiech na sali, piszą internauci w mediach społecznościowych. Obwiniają też sąsiadów i bliskich dziecka, którzy nie zauważyli jego dramatu w porę, choć rozgrywał się praktycznie na ich oczach. Jak można się nie zorientować, że 3-letnie dziecko co chwilę zostaje samo w domu na wiele godzin? Nie wierzę, że siedziała cichutko w pokoju, pytała jedna z kobiet. A co z biologicznym ojcem dziewczynki? Wiadomo, że Klaudia G. związała się z nowym partnerem, a z poprzednim się rozstała. Po rozwodzie przeprowadziła się z domu rodzinnego oddalonego od Siedlec o zaledwie 8 km do mieszkania w bloku przy ulicy Wyszyńskiego. W swoich zeznaniach Klaudia G. twierdziła, że ojciec Emilki posiada pełnię praw rodzicielskich, lecz nigdy nie interesował się córką, a jego zaangażowanie w wychowanie kończyło się na płaceniu alimentów. On jednak zeznał w kontrze, że kobieta utrudniała mu kontakty z dzieckiem. W mediach głos zabrał także dziadek Emilki, ojciec Klaudii G. Dla nas to też jest tragedia. Jesteśmy w totalnym szoku. Nie wiedzieliśmy, że Emilka była zaniedbywana. Nie chcę więcej komentować, ale proszę mi uwierzyć, że też jest nam teraz bardzo ciężko,
podsumował mężczyzna w rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski. Niedługo po tragedii, 30 września 2024 roku, w Siedlcach za zgodą taty, dziewczynki, ojcowie zorganizowali Marsz Pamięci i Marsz Sprzeciwu ku pamięci Emilki. Pojawiło się sporo osób, którym leży na sercu dobro najmłodszych. Wcześniej chcieli udać się na pogrzeb dziecka, ale uroczystości zorganizowano w tajemnicy. Super Express podawał, że 3-letnia Emilka umierała samotnie w ciszy, a jej pogrzeb odbył się niemal w ukryciu. 13 sierpnia 2024 roku została pochowana na cmentarzu w Kotuniu, w województwie mazowieckim, w rodzinnej parafii biologicznego ojca dziecka. Przyszła tylko rodzina i najbliżsi, bo daty ceremonii nie upubliczniono. Gdy po wszystkim o sprawie dowiedzieli się reporterzy, zostali już tylko białe kwiaty i dwa pluszowe misie, które Emilka uwielbiała za życia. Pani Barbara, mieszkająca w tym samym bloku, w którym wydarzyła się tragedia, nie ukrywa ogromnego poruszenia tą sprawą. Naprawdę nic nie wiedzieliśmy o horrorze tej dziewczynki. Gdybym coś słyszała, od razu zawiadomiłabym policję. Gdy dowiedziałam się o śmierci małej, płakałam kilka godzin. Zarzeka się kobieta w rozmowie z dziennikarzami Super Expressu. Zawsze w tym mieszkaniu było cicho, jakby nikt tu nie mieszkał. Dodawała inna sąsiadka Klaudii G. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że nawet nigdy nie widzieli tam dziecka. Tymczasem sołtys z Starego Opola, skąd pochodzi kobieta, dobrze ją wspomina. Mieszkała tu od dziecka, miała wielu znajomych, zawsze mówiła dzień dobry. Wszystko było dobrze. Widywaliśmy ją z dziewczynką na spacerach. To po wyjeździe do miasta musiało stać się coś niedobrego, powiedział Wiesław Kosyl w rozmowie z Wirtualną Polską. W ten sposób zdawał się potwierdzać wersję rodziny Klaudii G., która zarzeka się, że nie wiedziała o dramacie wnuczki. Jak się okazuje, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził swego czasu kontrolę u Klaudii G., bo ktoś zgłosił, że dziecko może być przez nią zaniedbywane. Urzędnicy wizytowali jednak w domu tylko raz i stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Pracownicy socjalni udali się do rodziny, gdzie zastali mamę i babcię dziewczynki akurat podczas karmienia dziecka. Mająca wtedy prawie 2 lata Emilia była zadbana. Jej wygląd czy zachowanie nie budziło żadnych podejrzeń. Zarzeka się placówka. Fakt ustalił, że zgłoszenia miał dokonać biologiczny ojciec, który chciał zabrać córeczkę do siebie. Jego zdaniem Klaudia G. została uprzedzona przez pracowników, którzy poinformowali ją, kiedy przyjdą z wizytacją, więc mogła się do niej przygotować i udawać przykładną mamę. Po tej sytuacji, kiedy 26-latka dowiedziała się, kto złożył zawiadomienie, miała podobno całkowicie utrudniać kontakt córki z ojcem. Zmieniała konta w mediach społecznościowych, na których zresztą dostarczała na siebie dowody, publikując zdjęcia z imprezowych wojaży, kiedy Emilka siedziała sama w domu. Zmieniała też numer telefonu i przekonywała byłego partnera, że mieszka teraz w Warszawie, choć przebywała w Siedlcach. Kiedy tata odbierał jej zwłoki, to jej nie poznał. Nie poznał własnej córki. Była tak wyniszczona i zagłodzona, powiedziała faktowi znajoma rodziny. Oczywiście niewykluczone, że pracownicy socjalni właściwie wykonywali swoją pracę, a do zaniechania opieki nad dziewczynką doszło w późniejszym okresie, ale równie dobrze mogło dojść do nieprawidłowości także od strony systemowej, co niestety często się w tego typu historiach zdarza. Prokuratura kompletuje całą dokumentację i bada jeszcze wszystkie wątki w tej sprawie. Nie wiadomo, kiedy ruszy proces w sprawie Klaudii G. i czy przypadkiem kwalifikacja czynu nie ulegnie ponownej zmianie. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wśród nieoficjalnych doniesień medialnych przewijało się to, które mówiło o rozważaniach prokuratury dotyczących postawienia kobiecie zarzutu zabójstwa dziecka. Wtedy zamiast kary do 10 lat więzienia Klaudii G. groziłoby nawet dożywocie. Śledztwo trwa, a sytuacja jest rozwojowa. Niezależnie od jej sądowego finału, najsmutniejszy pozostaje fakt, że Emilka straciła życie bezpowrotnie. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eliza Macudzińska, świeżo upieczona dorosła, zadebiutowała w świecie dorosłości z hukiem, jakby to była premiera hollywoodzkiego filmu. Jej 18 urodziny w Pałacu Jaśminowym były bardziej jak gala rozdania Oscarów niż zwykła impreza. Wśród prezentów znalazły się turkusowe BMW, spora suma pieniędzy i romantyczny wyjazd niespodzianka. A wszystko to, by pokazać, że dorosłość to nie tylko obowiązki, ale przede wszystkim luksusowe przyjemności. Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju.
2: Tomasz Oświeciński, znany aktor i zawodnik MMA, przeżył prawdziwy dramat na premierze filmowej. Jego 17-letnia córka Maja, zamiast cieszyć się seansem, trafiła prosto do szpitala z atakiem wyrostka robaczkowego. Choć Maja marzy o karierze chirurga, pierwsza operacja wywołała u niej spory strach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a Oświeciński już planuje, jak wykorzystać tę sytuację do nauki dla przyszłej lekarki. Doda znów w centrum uwagi. Wokalistka odwiedziła kawalerkę influencera Łatwoganga, co wywołało niemałe zamieszanie. Podczas wizyty Doda zadzwoniła do znanych twarzy show biznesu, co doprowadziło do słynnego pogodzenia z Magdą Gessler. Wokalistka nie szczędziła słów krytyki wobec internautów, którzy wywierają presję na tych, którzy pomagają. Według niej to absurd, by oczekiwać od kogoś, kto już tyle poświęcił, by robił to 24 godziny na dobę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dominika Rybak, znana z TikToka i Freak Fightów, z impetem wkroczyła do telewizji, biorąc udział w programie Królowa Przetrwania. W rozmowie z Vox FM zdradziła, że telewizja to dla niej eksperyment, a nie tylko sposób na zarobek. Choć w mediach społecznościowych krążyły plotki o problemach z jedzeniem, Dominika stanowczo zaprzecza, twierdząc, że jedzenia było pod dostatkiem. Jak widać, w świecie show biznesu nie brakuje emocji, a Rybak doskonale odnajduje się w tej grze. Ryszard Rynkowski, znany muzyk, wciąż czeka na rozwój swojej sądowej epopei. Po roku od kolizji drogowej, w której uczestniczył, sprawa utknęła w miejscu, ale teraz pojawił się nowy dowód. Eksperci z Krakowa mają zbadać, czy Rynkowski faktycznie prowadził pod wpływem alkoholu, czy może jednak wypił na odwagę, dopiero po zdarzeniu. Czekamy na wyniki, które mogą całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym rozdziałem w tej niekończącej się historii?
1: Miłość oślepia, ale nie zawsze prowadzi do ołtarza. W programie Love is Blind Polska Kamil i Julka dostarczyli widzom emocji, jakich nie powstydziłby się najlepszy dramat. Afera czekoladkowa, problemy z teściową i niespodziewane zarzuty zdrady od byłej partnerki Kamila to tylko wierzchołek góry lodowej. Ostatecznie, dzień przed ślubem, Julka powiedziała nie, a Kamil, choć zaskoczony, przyznał, że już wcześniej czuł, że to nie to. Teraz oboje idą własnymi drogami, a Kamil apeluje o powstrzymanie hejtu.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 ruszają z hukiem, a Telewizja Polska z dumą ogłasza, że pokaże każdy mecz. Widzowie będą mogli podziwiać piłkarskie zmagania na kanałach TVP 1, TVP 2 i TVP Sport, a komentować będą m.in. Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Turniej odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, co z pewnością doda mu międzynarodowego smaczku. Czeka nas ponad miesiąc futbolowych emocji, które z pewnością przykują uwagę każdego kibica.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rancho wraca na ekrany po raz ostatni. Zdjęcia do finałowego sezonu ruszyły 9 czerwca, a fani już zacierają ręce, by zobaczyć, jak ich ulubieni bohaterowie po latach wyglądają. Niektórzy aktorzy są nie do poznania, a Lodzia przeszła taką metamorfozę, że można by ją pomylić z kimś zupełnie innym. Ciekawe, czy Michałowa zdąży na czas, by dołączyć do tej nostalgicznej podróży do Wilkowej.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a fani już dzielą się na dwa obozy. Jedni nie mogą się doczekać, inni obawiają się, że bez Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki to już nie to samo. Daniel Olbrychski zajął miejsce na słynnej ławeczce, co wywołało niemałe zamieszanie. Czy nowa odsłona Rancha okaże się hitem, czy raczej spektakularną klapą? Czas pokaże. Ach, Megadeth i ich niekończąca się pogoń za komercyjnym sukcesem. W latach 90. Dave Mustaine postanowił, że metalowe korzenie to przeżytek, a drzwi do mainstreamu otworzyły się szeroko dzięki albumowi Cryptic Writings. Z pomocą nowego menedżera, Buda Pragera, zespół uprościł swoje brzmienie, by trafić do jak najszerszej publiczności. Choć płyta zdobyła złoto i przyniosła hit Trust, wielu fanów poczuło się zdradzonych, widząc, jak ich ulubieńcy flirtują z komercją. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Mustaine miał na oku pierwsze miejsce na listach przebojów. Metallica znowu zaskakuje. Rzadkie nagranie z 1997 roku, w którym zespół występuje z legendarną Marianne Faithfull, właśnie trafiło do sieci. Fani mogą teraz zobaczyć, jak ikona rocka i królowa alternatywy wspólnie wykonują The Memory Remains na brytyjskim TFI Friday. Cóż za gratka dla tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piastowie doszło do niepokojącego incydentu w jednym ze żłobków. 2-letni Dawid opuścił placówkę bez wiedzy personelu i został odnaleziony przez przypadkową osobę w okolicy targowiska. Matka chłopca twierdzi, że o zdarzeniu dowiedziała się od innych rodziców, a nie od pracowników żłobka. Władze Piastowa zapowiadają kontrolę i wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. W Mszczonowie doszło do aktu wandalizmu, w którym 44-letni mężczyzna i młody chłopak zniszczyli 2 samochody, skacząc po ich dachach. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu, co pozwoliło policji szybko zatrzymać starszego z wandali. Straty oszacowano na 6800 zł, a sprawa trafi do sądu. Dziś w całym kraju pada deszcz, a miniona noc przyniosła intensywne opady na Podkarpaciu i w Warszawie. W rejonie Dukli doszło do lokalnych podtopień. Prognozy wskazują, że mokra aura utrzyma się przez kilka dni, a burze przesuwają się na północny wschód. W centralnej Polsce spodziewane są dalsze intensywne opady.
2: Pod Mińskiem Mazowieckim doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijany 38-letni recydywista, mimo dożywotniego zakazu prowadzenia, uderzył autem w policjanta podczas kontroli drogowej. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a wraz z nim nietrzeźwi pasażerowie. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego matka i siostra, które utrudniały zatrzymanie, również usłyszały zarzuty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czwartek rano w warszawskiej dzielnicy Wawer mieszkańcy spotkali niespodziewanego gościa, dorosłego łosia. Coraz częstsze wizyty tych zwierząt w stolicy to efekt postępującej urbanizacji, która ogranicza ich naturalne środowisko. Choć widok łosia w mieście jest fascynujący, warto zachować ostrożność, aby nie sprowokować zwierzęcia do obronnych reakcji.
2: Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku, mając zaledwie 17 lat. Ostatni raz widziano ją, gdy opuszczała dom w Płocku, by udać się do kościoła. Mimo intensywnych poszukiwań i zaangażowania służb, jej los pozostaje nieznany. Policja wciąż apeluje o informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy.
1: W Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego, zakończono kluczowy etap budowy wieżowca Skyliner 2. Nowoczesny budynek osiągnął swoją maksymalną wysokość 130 metrów, co uczczono zawieszeniem tradycyjnej wiechy. Prace budowlane mają zakończyć się pod koniec tego roku, a pierwsze firmy wprowadzą się na początku 2027 roku. Już teraz wynajęto połowę dostępnej powierzchni, a swoje biura otworzą tam m.in. Volkswagen Financial Services i Mindspace. W sobotę, 13 czerwca, Warszawa stanie się areną Parady Równości. Uczestnicy przemaszerują ulicami Śródmieścia, walcząc o równość dla społeczności LGBTQ+, i innych mniejszości. W związku z wydarzeniem część ulic zostanie zamknięta, a autobusy pojadą objazdami. W Parku Świętokrzyskim od godziny 11 działać będzie Miasteczko Równości z licznymi atrakcjami i występami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3-letnia Emilka z Siedlec zmarła w wyniku zaniedbań ze strony swojej matki, Klaudii G. Kobieta pozostawiała dziecko bez opieki, podczas gdy sama bawiła się ze znajomymi. Emilka, cierpiąca na niepełnosprawność, była niedożywiona i zmarła na nieleczone zapalenie płuc. Klaudia G. została skazana na 9 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem i nieumyślne spowodowanie jego śmierci.
1: Patryk L., znany jako Lewy, został uniewinniony przez krakowski sąd od zarzutu śmiertelnego pobicia Tomasza C., pseudonim Człowiek. Sędzia uznała, że dowody były niewystarczające, a zeznania świadków niewiarygodne. Patryk L. został jednak skazany na 2 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Tymczasowe aresztowanie zaliczono na poczet kary.
2: Na stacji Szczecin-Turzyn odbył się briefing prasowy dotyczący szczecińskiej kolei metropolitalnej. Symbolicznie po raz pierwszy od dawna przy peronie zatrzymał się pociąg. Prace na trasie do Polic są zaawansowane w 75%, a pełne uruchomienie planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. Pociągi będą kursować co 15 minut, a podróż z Polic do Szczecina Głównego zajmie 40 minut.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jeden z największych obiektów nad polskim morzem, został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Nawet najmniejsze pokoje mają tu około 40 metrów kwadratowych, co przewyższa powierzchnię wielu mieszkań w Polsce. Nocleg dla 2 osób kosztuje średnio 1500 zł za dobę, a w sezonie ceny mogą wzrosnąć do prawie 2000 zł. Hotel oferuje panoramiczne widoki na Bałtyk i luksusowe wnętrza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku 15-latek oszukał jedną z podlaskich firm, wykonując 21 transakcji kartą kredytową. Chłopak kupował doładowania do gier, napoje energetyczne i słodycze, wydając ponad 1300 zł. Policja ustaliła, że nastolatek zalogował się na konto firmy i korzystał z podpiętej karty przez prawie 2 miesiące. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się zmiennej pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie najcieplejszym dniem z temperaturą powyżej 20 stopni, ale już w sobotę i niedzielę pojawią się opady deszczu i silniejszy wiatr. Niedziela przyniesie ochłodzenie z temperaturą maksymalną około 17 stopni. Planując weekend, warto uwzględnić te zmiany pogodowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Polskiej Grupie Górniczej trwa program dobrowolnych odejść, który jest częścią planu wygaszania kopalń. Górnicy mogą otrzymać 170 tysięcy złotych odprawy lub skorzystać z 5-letniego urlopu. Przyjęcie odprawy wiąże się z dożywotnim zakazem pracy w kopalni. Dotychczas z pakietów osłonowych skorzystało 1750 pracowników, a program ma objąć łącznie około 5 tysięcy osób do końca 2026 roku. Jednym z górników, którzy zdecydowali się na odejście, jest Mateusz Moskwa z Rybnika, który teraz zarabia jako fotograf. Polska Grupa Górnicza zatrudnia obecnie blisko 34 tysiące pracowników. Na światowych rynkach rosną ceny ropy naftowej. To reakcja na eskalację konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Baryłka ropy West Texas Intermediate kosztuje teraz ponad $91, a Brent ponad $94. Wymiana ognia między tymi krajami prowadzi do wzrostu niepewności na rynkach. Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz, ale Stany Zjednoczone zaprzeczają zakłóceniom w tranzycie. Tymczasem zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych spadły o 7,23 miliona baryłek, co dodatkowo wpływa na sytuację na rynku.
1: Od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce wzrosła do 4806 zł brutto. To wpływa na wysokość wielu świadczeń pracowniczych, w tym odpraw przy zwolnieniach grupowych. Maksymalna odprawa może teraz wynieść nawet 72 090 zł. Ostateczna kwota zależy jednak od stażu pracy w firmie. Przepisy określają, że odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że nie każda redukcja etatów kwalifikuje się jako zwolnienie grupowe. Już 12 czerwca nad Polską pojawią się pierwsze myśliwce F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Samoloty przelecą nad Krakowem, Gdańskiem i Warszawą, prezentując nowoczesny sprzęt wojskowy. Polska zakupiła 32 maszyny za około $4,5 miliarda, co jest drugą co do wielkości transakcją zbrojeniową w historii kraju. Do końca 2026 roku Polska otrzyma 14 F-35, a wszystkie 32 maszyny trafią do kraju do 2029 roku. Minister MON Cezary Tomczyk podkreśla, że to forma podziękowania dla społeczeństwa za zgodę na wysokie wydatki obronne.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy, które szczególnie dotkną starszych kierowców. Seniorzy po 65 roku życia mogą spodziewać się częstszych badań lekarskich, choć decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez poszczególne kraje. Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach programu Wizja Zero. Standardowa ważność prawa jazdy zostanie skrócona do 15 lat, a dla dokumentów pełniących funkcję dowodu tożsamości do 10 lat. Zmiany wejdą w życie najwcześniej w latach 2028-2029. W Polsce ostateczne decyzje dotyczące częstotliwości badań dla kierowców po 65 roku życia zapadną w Warszawie. Na polskim rynku pracy szykują się zmiany. 1/3 firm planuje zatrudniać nowych pracowników już w najbliższym czasie. Najwięcej ofert pojawi się w hotelarstwie, gastronomii, turystyce oraz sektorze nowych technologii. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają firmy z północnej Polski. Jednak nie wszyscy mają powody do optymizmu, ponieważ niemal co piąta firma rozważa redukcję etatów. Wysokie koszty zatrudnienia i niepewność gospodarcza to główne wyzwania dla przedsiębiorców.
0: Ceny wakacji nad Bałtykiem ponownie wzbudzają emocje. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Influencerka Natale porównała koszty pobytu nad polskim morzem z wakacjami na Bali. Okazało się, że 2-tygodniowy urlop w luksusowym hotelu nad Bałtykiem może kosztować nawet 20 tysięcy złotych, podczas gdy egzotyczne Bali jest tańsze. Podobne porównania pojawiły się również w kontekście wakacji w Turcji. Eksperci zauważają, że ceny nad polskim morzem są zróżnicowane, ale luksusowe obiekty coraz częściej konkurują z zagranicznymi kurortami.
1: Na targach ILA 2024 roku w Berlinie firma MBDA Deutschland zaprezentowała nowoczesny system obrony przeciwlotniczej. Hybrydowa platforma Defender DWSL łączy precyzję lasera z zasięgiem rakiet, oferując skuteczną ochronę przed dronami. Laser HIDIS umożliwia szybkie i tanie neutralizowanie celów, podczas gdy pociski Defender radzą sobie z większymi zagrożeniami. System ten może być montowany na różnych pojazdach, co zwiększa jego wszechstronność. MBDA planuje dalsze testy i integracje z istniejącymi systemami obrony. To krok w stronę przyszłości walki z bezzałogowcami.
0: Słuchacie Radia Super Express. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło kluczowe terminy realizacji programu czołgów K2PL. Do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej trafi łącznie 1000 nowoczesnych czołgów, a produkcja w Polsce ruszy w pierwszym kwartale 2028 roku. Kluczową rolę w projekcie odegra polski przemysł obronny, w tym zakłady Bumar Łabędy. Umowa z Hyundai Rotem Company przewiduje transfer technologii, co umożliwi Polsce samodzielną produkcję i serwisowanie czołgów. Program nie wyklucza eksportu polskiej wersji czołgu do innych krajów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Konrad Gołota w programie Ekspres Biedrzyckiej mówił o miliardowych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Podkreślił, że do polskiej grupy zbrojeniowej trafiło prawie 8 miliardów złotych na zwiększenie produkcji, co ma zapewnić stabilizację zatrudnienia na dekady. Gołota skrytykował też prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że polityka nie może opierać się na wetowaniu. Zaznaczył również, że myśliwce F-35 mają być kluczowym elementem systemu dowodzenia polskiej armii. W Niemczech, w miejscowości Osternienburger Land, zmarła 6-letnia dziewczynka, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Policja zatrzymała jej 27-letniego ojczyma, podejrzanego o ciężkie znęcanie się i zabójstwo. Śledztwo trwa, a wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności tej tragedii. Bill Gates zeznawał dziś przed amerykańskim kongresem w sprawie swojej znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Twórca Microsoftu przyznał, że Epstein próbował go szantażować, wykorzystując informacje o jego romansach. Gates stanowczo zaprzeczył, jakoby odwiedzał prywatną wyspę Epsteina lub wyrządził komukolwiek krzywdę. Zeznaje jako świadek, by pomóc w rozwikłaniu tajemnic związanych z działalnością Epsteina. Księżna Kate i książę William pojawili się na ślubie Petera Phillipsa, gdzie spotkali Ruperta Fincha, byłego chłopaka księżnej z czasów studiów. Spotkanie to wywołało spore zainteresowanie w mediach społecznościowych, zwłaszcza, że Rupert Finch przybył na uroczystość z żoną, Lady Natashą Rufus Isaacs. Księżna Kate zachwyciła elegancką stylizacją, wybierając jasną sukienkę projektu Rolanda Mureta i kapelusz z dużą kokardą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia przekazania obowiązków dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Generał Maciej Klisz przekazał dowodzenie generałowi Ireneuszowi Nowakowi. Nowy dowódca, doświadczony pilot myśliwców F-16, staje przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa Polski w trudnych czasach. W uroczystości uczestniczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając znaczenie tej zmiany dla bezpieczeństwa kraju.
2: Tomasz Sobania, znany ekstremalny biegacz, kontynuuje swoje wyzwanie 50 maratonów w 50 stanach USA 50 dni. Wczoraj, 10 czerwca, przebiegł maraton w Michigan, a dziś wyrusza na trasę przez Ohio. Polonia amerykańska gorąco wspiera go na każdym etapie, organizując powitania z polskimi flagami. Projekt Sobani nie tylko promuje sport, ale także wspiera dzieci z fundacji Stars for Stars. Manikurę hybrydowy może osłabić paznokcie, czyniąc je kruchymi i podatnymi na złamania. Rozwiązaniem jest olejek rycynowy, który można kupić za około 5 zł w aptece. Wystarczy wmasować go w paznokcie przed snem, aby szybko je wzmocnić. Dodatkowo kąpiel w oliwie z oliwek i soku z cytryny pomoże przywrócić im zdrowy wygląd. W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej Via Moda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Latem balkony i tarasy stają się przedłużeniem naszych mieszkań, ale często zakłócają to komary. Coraz więcej osób wybiera naturalne metody odstraszania owadów, a jednym z popularnych rozwiązań jest komarzyca. Ta roślina o cytrusowo-miętowym zapachu skutecznie odstrasza komary i jest łatwa w uprawie. Wystarczy kilka doniczek, by cieszyć się przyjemną atmosferą bez użycia chemii. Właściciele psów często popełniają błędy w komunikacji ze swoimi pupilami, co prowadzi do dezorientacji zwierząt. Kluczem do skutecznej współpracy jest używanie krótkich, jasnych komend. Kynolożka Aleksandra Bassett wskazuje, że 8 konkretnych haseł, takich jak idziemy czy smycz, może znacznie poprawić posłuszeństwo psa. Ważne jest, by wszyscy domownicy stosowali te same słowa, unikając zamienników, które wprowadzają chaos. Zamiast tradycyjnych płynów do płukania, warto sięgnąć po ocet spirytusowy z dodatkiem perełek zapachowych. Taka mieszanka sprawia, że ubrania są miękkie i pięknie pachną. Ocet skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy i ożywia kolory tkanin. Dodatkowo suszenie odzieży na świeżym powietrzu oraz użycie sody oczyszczonej mogą wzmocnić efekt świeżości. Agata Duda była pierwsza dama. Po dłuższej przerwie pojawiła się publicznie u boku Andrzeja Dudy w Nowym Jorku. Towarzyszyła mu podczas uroczystości wręczenia stypendiów organizowanej przez Polish and Slavic Federal Credit Union. Największą uwagę przyciągnęła jej odświeżona fryzura, która nadała jej nowoczesny wygląd. Po zakończeniu prezydentury męża Agata Duda wycofała się z życia publicznego, co sprawia, że jej obecność na wydarzeniu wzbudziła duże zainteresowanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Szydłowiec. Niewielki niewielkie miasteczko na styku Mazowsza i Kielecczyzny, zmaga się z najwyższym w kraju bezrobociem. Aż 23% mieszkańców powiatu pozostaje bez pracy. Mieszkańcy twierdzą, że nawet do prostych prac potrzebne są znajomości, a dostępne zatrudnienie oferuje jedynie najniższą krajową. Szydłowiec, choć znany z pięknego rynku i renesansowego zamku, stał się symbolem bezrobocia w Polsce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, choć nie wygrała finału Roland Garros, zdobyła serca fanów i awansowała na 21 miejsce w rankingu tenisistek. Ale uwaga, na horyzoncie pojawił się nowy talent, Borys Szyc, aktor, który jeszcze niedawno wiódł hulaszczy tryb życia. Teraz zamienia scenę na kort tenisowy. Z hulajnogą zamiast limuzyny i kaloryferem zamiast brzuszka, Szyc staje się inspiracją dla wielu. Czyżby szykowała się nowa gwiazda tenisa? Maja i Iga, miejcie się na baczności.
2: Cóż za niespodzianka! Rancho wraca na ekrany po 11 latach, a czas w Wilkowejach zdaje się płynąć w zupełnie innym tempie. Ilona Ostrowska, czyli niezapomniana Lucy, wygląda jakby dopiero co zeszła z planu, choć minęła już dekada. Czy to magia babki? Czy może eliksir młodości? A może po prostu Wilkowyje to miejsce, gdzie czas płynie inaczej? Nowy sezon obiecuje nie tylko powrót do ulubionych bohaterów, ale i nowe, zaskakujące wątki.
1: Po 10 latach przerwy ekipa Rancha wróciła na plan, a internet aż huczy od emocji. Jedni zacierają ręce na powrót do Wilkowej, inni kręcą nosem, twierdząc, że bez Kusego to już nie to samo. Daniel Olbrychski zastępuje Franciszka Pieczkę, co dla niektórych jest jak zamiana kawy na herbatę. Niby też ciepłe, ale jednak nie to samo. Czy Rancho, Zemsta Wiedźm okaże się hitem czy klapą? Czas pokaże, a my czekamy na premierę z popcornem w ręku. Netflix znowu zaskakuje, tym razem serwując nam prawdziwy dramat w postaci miniserialu Jedyny Świadek. Historia 2-letniego dziecka, które było świadkiem morderstwa własnej matki, przyciąga tłumy widzów, choć nie ma co liczyć na kontynuację. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach z 1992 roku pokazuje, jak ojciec i syn próbują wyjść z traumy, walcząc z mediami i policją. A wszystko to w otoczeniu brytyjskich błoni Wimbledonu, gdzie tragedia się rozpoczęła.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Warszawa żegna Piotra Klimczaka, znanego restauratora, który odszedł w wieku 41 lat. Jego żona, Brygida, podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami i nietypową prośbą zmarłego. Elegancki, ale nie w pełni czarny strój na pogrzebie. Klimczak, który zmagał się z rakiem trzustki, pozostawił po sobie nie tylko kulinarne dziedzictwo, ale i miłość do kwiatów, które będą mile widziane na ceremonii. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, bo przecież słowa to tylko słowa. Na wernisażu Michała Zaborowskiego gwiazdy postanowiły zaszaleć z modą. Anna Kalczyńska zaskoczyła krwisto-czerwonym kompletem, a Beata Ścibakówna połączyła elegancję z młodzieżowym luzem, zakładając sportowe buty do czarnej sukienki. Katarzyna Figura przyciągała wzrok kapeluszem z szerokim rondem, a Anna Maria Sieklucka postawiła na mroczną czerń z wyrazistymi dodatkami. Wśród gości nie zabrakło też Lary Gessler, która w kowbojkach i dżinsach pokazała, że luz to jej drugie imię. Kto błyszczał, a kto zaliczył modową wpadkę, to już pozostawiamy do oceny.
2: Linkin Park, zespół, który w Polsce ma status niemalże świętości, w 2007 roku zadebiutował nad Wisłą jako support Pearl Jam. Tak, dobrze słyszysz? Nu, metalowa sensacja otwierała koncert grunge'owych weteranów na Stadionie Śląskim. Publiczność, choć złożona z fanów dwóch różnych światów muzycznych, przyjęła ich z entuzjazmem. A Chester Bennington nie krył podziwu dla starszych kolegów. Po koncercie fani mieli okazję spotkać się z zespołem, a Linkin Park otrzymali polską flagę jako zachętę do powrotu, co rzeczywiście nastąpiło w 2012 roku. Kanal Plus przygotował prawdziwą ucztę dla fanów muzyki i filmów. Już 27 czerwca na platformie zadebiutuje koncertowy film Imagine Dragons, którzy połączyli siły z LA Film Orchestra, tworząc widowisko w Hollywood Bowl. Zespół z Las Vegas, znany z hitów takich jak Radioactive i Believer, nie przestaje zaskakiwać, redefiniując rok XXI wieku. A to wszystko w towarzystwie norweskich dramatów i kryminalnych zagadek z Istan. Czyżby Kanal Plus chciał nas przykuć do kanapy na całe lato?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mick Jagger, legenda rocka, znowu zaskoczył świat. Tym razem nie na stadionie, a w skromnym pubie w Oksfordzie, gdzie podczas wieczoru z muzyką folkową zaśpiewał tradycyjną pieśń Handsome Molly. Towarzyszyli mu klawiszowiec The Rolling Stones i wykładowca z Oksfordu. Nagrania z tego niecodziennego występu błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a obecni w pubie nie mogli uwierzyć, że to naprawdę on. Mick Jagger udowodnił, że nawet w wieku 82 lat potrafi zaskoczyć i bawić się jak nikt inny. Roger Taylor z Queen znowu w akcji. Po 5 latach ciszy perkusista wraca z nowym solowym albumem o wdzięcznym tytule Violence Insane in a Beautiful World. Premiera już 18 września, a na płycie znajdzie się m.in. cover Jealous Guy Johna Lennona, pierwszy singiel Come On Summer, nagrany z Ndlovu Youth Choir, już dostępny. Ciekawe, czy świat jest gotowy na kolejną dawkę muzycznej refleksji o przemocy i pięknie współczesności. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 10 lipca ukaże się ich nowy album Foreign Tongues. Ale to nie wszystko. Wspólnie z Marvelem stworzyli limitowaną serię winyli z okładkami przedstawiającymi superbohaterów takich jak Hulk czy Spider-Man. Czyżby Mick Jagger i spółka szykowali się na podbój świata komiksu? Ceny zaczynają się od niecałych $70, więc fani będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni, by zdobyć te kolekcjonerskie perełki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W najbliższą sobotę, 13 czerwca, Warszawa stanie się centrum Parady Równości. Kolorowy marsz wyruszy o 14 z ulicy Świętokrzyskiej, a zakończy się o 16:30. W związku z wydarzeniem kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Część ulic będzie zamknięta, a autobusy skierowane na objazdy. Metro będzie kursować częściej między 12 a 19.
2: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb 23-letniego policjanta Kacpra Mierzejewskiego, który zginął pod koniec maja w wypadku motocyklowym. W uroczystościach uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz koledzy z jednostki, a także motocykliści z całego kraju. Współpracownicy wspominali Kacpra jako osobę pełną życzliwości i zaangażowania w służbę. Jego śmierć była ogromnym wstrząsem dla całej komendy.
1: Wczoraj w centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. W pobliżu mostu Poniatowskiego spróchniały pień drzewa przewrócił się na prowizoryczne obozowisko, zabijając bezdomnego mężczyznę. Policja bada okoliczności zdarzenia, które uznaje za nieszczęśliwy wypadek. Tożsamość ofiary nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że miał około 60 lat. W Warszawie coraz częściej można spotkać łosie, które wkraczają do miejskiej dżungli. Dziś rano mieszkańców Wawra zaskoczył potężny okaz spacerujący w okolicy ulicy Jeziorowej. Te majestatyczne zwierzęta, choć płochliwe, mogą być niebezpieczne, gdy poczują się zagrożone. Rozrastające się miasta zmuszają łosie do poszukiwania nowych miejsc do życia, co prowadzi do takich spotkań.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Nowym Targu 16-letni chłopak został ukąszony przez egzotyczną żmiję lewantyńską. Nastolatek trafił do krakowskiego szpitala w ciężkim stanie, a lekarze musieli sprowadzić surowice aż z Monachium. Dzięki szybkiej akcji medycznej jego stan zdrowia znacznie się poprawił. Policja bada, jak chłopak zdobył niebezpieczne zwierzę.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nad Bałtykiem, został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Pojawiają się nieoficjalne informacje o planach uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlina do tego kurortu. To odpowiedź na rosnącą liczbę zagranicznych turystów, głównie z Niemiec. Na razie brak oficjalnych potwierdzeń tych doniesień. W Pobierowie otwarto hotel Gołębiewski, co przyciągnęło tłumy z całej Polski. Szczególnie licznie pojawili się seniorzy, którzy z zainteresowaniem zwiedzali nowy kompleks. Otwarcie hotelu to ważne wydarzenie dla regionu, które może przyciągnąć więcej turystów i stworzyć nowe miejsca pracy. Mieszkańcy liczą na rozwój lokalnej infrastruktury i wzrost zainteresowania atrakcjami poza sezonem wakacyjnym. Przyszłość programu Orka, kluczowego dla modernizacji polskiej marynarki wojennej, stoi pod znakiem zapytania. Negocjacje ze Szwecją weszły w decydującą fazę, a Polska oczekuje większych korzyści przemysłowych i transferu technologii. Rząd wyraża wątpliwości co do obecnej oferty szwedzkiej, co może wpłynąć na dalszy przebieg rozmów. Jeśli oczekiwania Warszawy nie zostaną spełnione, możliwe jest unieważnienie procesu i powrót do rozmów z innymi oferentami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Lato to idealny czas na sięganie po owoce jagodowe, takie jak truskawki, maliny czy borówki. Są one nie tylko smaczne, ale także pełne witamin i antyoksydantów, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że owoce te są doskonałym wyborem dla osób dbających o sylwetkę i zdrowie, dzięki niskiej kaloryczności i wysokiej wartości odżywczej. Warto włączyć je do codziennej diety, korzystając z ich prozdrowotnych właściwości. Latem, kiedy upały dają się we znaki, ważne jest nie tylko ile pijemy, ale co wybieramy do picia. Dietetycy podkreślają, że woda z dodatkiem elektrolitów, takich jak sód, potas i magnez, może skutecznie wspierać organizm. Prosty domowy napój z odrobiną soli, sokiem z cytryny i miodem nie tylko nawadnia, ale też chroni przed osłabieniem i bólami głowy. Warto więc zadbać o jakość spożywanych płynów, by cieszyć się dobrym samopoczuciem w gorące dni.
1: Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość. Na Jeziorze Nyskim doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 9 czerwca nagłe załamanie pogody wywróciło jacht. Dzięki szybkiej akcji policji i ratowników WOPR udało się uratować 4 osoby z zimnej wody. Wszyscy poszkodowani, obywatele Czech, są cali i zdrowi. To zdarzenie przypomina o konieczności zachowania ostrożności nad wodą i sprawdzania prognozy pogody przed wypłynięciem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 14-latka z powiatu opatowskiego, który w internecie publikował groźby na tle wyznaniowym. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu, które wpłynęło 4 czerwca. Sprzęt elektroniczny chłopca został zabezpieczony, a sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. centrum Szczecina policja zatrzymała samochód osobowy, którym podróżowało aż 8 osób, w tym dwie w bagażniku. Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy opublikował terminarz na sezon 2026. Rozgrywki rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 22 maja przyszłego roku. W pierwszej kolejce czeka nas emocjonujący mecz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Sezon będzie wyjątkowy, ponieważ w kwietniu odbędą się obchody stulecia ligi, a Wisła Kraków zmierzy się z Legią Warszawa. Alfonso Davies, kanadyjski piłkarz, przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 2030 roku. Urodzony w obozie dla uchodźców w Ganie, Davies zdobył 7 tytułów mistrza Niemiec i wygrał Ligę Mistrzów z niemieckim klubem. W reprezentacji Kanady zadebiutował jako najmłodszy zawodnik i strzelił historycznego gola na Mistrzostwach Świata. Jest także ambasadorem agencji ONZ do spraw uchodźców.
1: Antoine Griezmann, znany francuski piłkarz, zakończył karierę w reprezentacji Francji we wrześniu 2024 roku. W barwach narodowych rozegrał 137 meczów i zdobył 44 gole, a z drużyną zdobył Mistrzostwo Świata w 2018 roku. Obecnie gra w Atletico Madryt, gdzie jest najlepszym strzelcem w historii klubu. W lipcu planuje przenieść się do amerykańskiego klubu Orlando City. Edson Alvarez, kapitan reprezentacji Meksyku, obecnie gra na wypożyczeniu w tureckim Fenerbahce. Wcześniej występował w takich klubach jak Ajax i West Ham United. W swojej karierze zdobył 3 złote puchary CONCACAF, a w 2025 roku strzelił decydującego gola w finale przeciwko USA. Alvarez ma na koncie prawie 100 występów w reprezentacji i liczne nagrody indywidualne.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Irving Lozano, znany jako Chucky, to meksykański piłkarz, który zdobywał tytuły mistrzowskie z PSV Eindhoven i SSC Napoli. W 2024 roku podpisał kontrakt z San Diego FC, gdzie zadebiutował w 2025 roku. Lozano jest także ważnym zawodnikiem reprezentacji Meksyku, z którą zagrał w 2 Mistrzostwach Świata. Jego najbardziej pamiętny moment to zwycięski gol przeciwko Niemcom na Mundialu w 2018 roku. Jonathan Davy, kanadyjski napastnik, od roku gra w Juventusie, dokąd przeniósł się z Lille. Wcześniej występował w belgijskim KAA Gent, gdzie rozpoczął swoją europejską karierę. Jest rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych dla reprezentacji Kanady. Wyróżnia się szybkością i umiejętnością ustawiania się na boisku. Kalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną. Marquinhos, kapitan Paris Saint-Germain, poprowadził drużynę do 2 triumfów w Lidze Mistrzów, w tym do historycznego zwycięstwa w 2025 roku. Brazylijczyk, który rozpoczął karierę w Corinthians, zagrał już ponad 500 meczów dla paryskiego klubu. W reprezentacji Brazylii rozegrał ponad 100 spotkań, zdobywając złoty medal olimpijski i triumfując w Copa America. Marquinhos jest znany z wszechstronności na boisku, grając jako środkowy obrońca, ale także na innych pozycjach defensywnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W grupie JT Mistrzostw Świata 2026 rywalizują Argentyna, Algieria, Austria i Jordania. Mecze odbywają się na stadionach w Stanach Zjednoczonych, a każdy z nich ma kluczowe znaczenie dla układu tabeli. Pierwsze spotkania zaplanowano na 17 czerwca, kiedy to Argentyna zmierzy się z Algierią, a Austria z Jordanią. Wszystkie drużyny mają na koncie po 0 punktów, co oznacza, że walka o awans dopiero się rozpoczyna. Ousmane Dembele, francuski piłkarz, zdobył złotą piłkę w 2025 roku, grając dla Paris Saint-Germain. Wcześniej triumfował z reprezentacją Francji na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Jego kariera obejmuje występy w Rennes, Borussii Dortmund i FC Barcelonie, gdzie zdobył wiele trofeów, mimo licznych kontuzji. Dembele jest znany z doskonałego driblingu i umiejętności gry obiema nogami.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał złoty puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: reprezentacja Polski siatkarzy przegrała dziś zacięty mecz ze Słowenią 2-3 w Lidze Narodów. Po wczorajszym zwycięstwie 3-0 nad Kubą Polacy musieli uznać wyższość rywali po 5-setowej walce. Już jutro czeka ich kolejne wyzwanie. Tym razem zmierzą się z Japonią o godzinie 14. W niedzielę natomiast zagrają z Ukrainą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę, także wynoszącą 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 946 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja. Kansel, próbując uciec z domu z cennymi złotymi rezerwami, zostaje przyłapana przez swoją teściową, Cennet. Kobieta, nieświadoma kradzieży, początkowo daje się zwieść wymówkom synowej. Jednak sytuacja zmienia się, gdy Cennet odkrywa brak złota. Zrozpaczona konfrontuje się z Kansel, która udaje niewinność. Kluczowy moment następuje, gdy przypadkowo na podłogę wysypują się kosztowności z torby Kansel. Przyłapana na gorącym uczynku, Kansel musi stawić czoła konsekwencjom swoich działań. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odcinek już dostępny. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów. Już 23 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 128 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie czekają nas niespodziewane zwroty akcji. Sinem zaprosi Melicha na kawę, a Deria straci pracę, nie mogąc liczyć na wsparcie Hanser. Cichan zerwie relacje z Nusretem, a Jonca znajdzie schronienie u Dei. Największe emocje wzbudzi jednak decyzja Cichana i Hanser o ucieczce z rodzinnej rezydencji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż się rozwija, a jego finał pozostaje tajemnicą. Fani muszą przygotować się na długie lata śledzenia losów bohaterów.
0: W najnowszym 4227 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany dziś o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Ola Zimińska odpowiada na zaproszenie Dominika Zduńskiego i pojawia się w hotelu, gdzie czeka na nią romantyczna niespodzianka. Jednak Dominik nie spodziewa się, że Ola przyjdzie z Agnieszką, swoją szefową. Agnieszka staje po stronie Oli, co zaskakuje Zduńskiego i zmienia bieg wydarzeń. Dominik, zaskoczony obrotem spraw, musi zmierzyć się z ultimatum prawniczek. Czy to koniec jego współpracy z Kancelarią? Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
1: W 4227 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Mirella ujawni Sławkowi intrygę Krupskiego, co doprowadzi do zorganizowania policyjnej pułapki na senatora. Krupski, nieświadomy zagrożenia, wygada się przed funkcjonariuszami i zostanie zatrzymany. To oznacza przełom dla niesłusznie aresztowanego Damiana, który wkrótce odzyska wolność. Weronika z radością przekaże tę nowinę Monice i Włodkowi. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20.15 na TVN. To chwila, na którą czekali wszyscy bliscy Damiana. Wkrótce wróci do rodziny, a jego dobre imię zostanie przywrócone.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W sobotę, 13 czerwca, widzowie tureckiego serialu Dziedzictwo będą mogli obejrzeć 947 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Chorobliwa zazdrość Sinana doprowadzi do skandalu, gdy zdesperowany prokurator postanowi zrujnować plany Aynur na nową pracę. Dziewczyna, pełna nadziei, umawia się na rozmowę kwalifikacyjną, nie spodziewając się, że jej były szef posunie się do podłego kłamstwa. Sinan, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, podkrada numer telefonu do potencjalnego pracodawcy Aynur i oczernia ją, by zniechęcić go do zatrudnienia dziewczyny. Serial Dziedzictwo emitowany jest codziennie o 16.05 na TVP1, a wszystkie odcinki można oglądać online w serwisie TVP VOD. Czy Aynur odkryje intrygę i wybaczy Sinanowi? Tego dowiemy się już w najbliższą sobotę. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W nadchodzącym 125 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 17.20 na TVP2, widzowie będą świadkami nieoczekiwanego zbliżenia między dotychczasowymi rywalkami. Hanser i Bejza próbują się porozumieć, jednak ich spotkanie nie umyka uwadze paparazzi, co prowadzi do skandalu. Rodzina jednej z bohaterek wkracza do akcji, co zwiastuje trudne rozmowy o przyszłości dziecka. W rezydencji narasta napięcie, zwłaszcza między Derią a nową najemczynią, Dilarą. Jonca, pełna obaw o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka, decyduje się na ukrycie. Serial obfituje w intrygi i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany. W najnowszym, 311 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Aysen, leżąca w szpitalu, rozpoczyna bezwzględny szantaż wobec ciężarnej Suny. Grozi ujawnieniem prawdy o dramatycznym upadku ze schodów, co stawia Sunę w trudnej sytuacji. Czy Suna i Abidin zdołają uciec z kraju, zanim ich przyszłość zostanie zniszczona? Odcinek pełen napięcia i intryg będzie można obejrzeć już jutro, 12 czerwca, o godzinie 14 na antenie TVP1. Serial Złoty Chłopak to codzienna dawka emocji, które przyciągają widzów przed telewizory. W obsadzie zobaczymy między innymi Afre Saraçoğlu jako Seyran i Merta Ramazana Demira jako Ferita. Nie przegapcie tego odcinka pełnego dramatycznych zwrotów akcji.
0: Złoty chłopak powraca z emocjonującym 316 odcinkiem. Suna staje przed trudnym wyborem, gdy wielka pani przypomina jej o dawnych zobowiązaniach, zmuszając do powrotu do rezydencji. Tymczasem Ferit i Abidin trafiają do aresztu pobójcę, która jest częścią ich tajnego planu odkrycia prawdy o śmierci Aizen. W tle Chengiz ujawnia Orhanowi i Kazimowi, że obecne wydarzenia są częścią tajnej operacji. Kazim i Esme szykują się do wkroczenia na teren posiadłości, by chronić Sunę. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial przyciąga widzów zawiłą fabułą i wyrazistymi postaciami, które tworzą niepowtarzalny klimat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Biały Dom zamienia się w oktagon. Już 14 czerwca odbędzie się tam gala UFC Freedom 250, łącząca obchody 250-lecia niepodległości USA z urodzinami Donalda Trumpa. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Polski, Karol Nawrocki, co wywołało kontrowersje i komentarze, między innymi Radosława Sikorskiego. Wydarzenie to symbolicznie łączy politykę, rozrywkę i sport, budząc szerokie zainteresowanie mediów.
3: Sejm zwołał pilne posiedzenie komisji po doniesieniach o mobbingu i trudnych warunkach pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Pracownicy skarżą się na presję i przeciążenie. Jednak rzeczniczka Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty, tłumacząc to konieczną reorganizacją. Posłowie oczekują wyjaśnień, a sprawa budzi duże emocje. Jakie będą dalsze losy tej politycznie drażliwej kwestii? Czas pokaże. Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, zapewnia, że Polska poradzi sobie z zamówieniami w ramach programu SAFE. Podkreśla, że inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy są dobrze zaplanowane i nie stanowią problemu. Gołota krytykuje Mariusza Błaszczaka za zakupy zagranicznego sprzętu zamiast wspierania krajowej produkcji. Wiceminister odnosi się też do prezydenta Nawrockiego, zarzucając mu brak merytorycznego podejścia i polityczne działania. Już w najbliższy poniedziałek, 12 czerwca, mieszkańcy Gdańska, Warszawy i Krakowa będą mogli podziwiać na niebie najnowsze samoloty F-35 Husarz Sił Powietrznych RP. Maszyny te wykonają powitalny lot w eskorcie myśliwców F-16, przelatując nad Westerplatte, Warszawą i Wawelem. Po powrocie do bazy w Łasku odbędzie się oficjalna ceremonia przywitania. Do końca 2029 roku Polska planuje posiadać 32 takie samoloty, które będą stacjonować w Łasku i Świdwinie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Aresztowanie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego wywołało polityczną burzę. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostro skrytykował działania władz, sugerując, że to próba uciszenia dziennikarza. Ziobro łączy sprawę z Romanem Giertychem i oskarża premiera Donalda Tuska o łamanie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich i Press Club Polska domagają się wyjaśnień od prokuratury.
2: Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. To efekt prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który zarzuca byłemu ministrowi zniesławienie. Teraz decyzja należy do Sejmu, który zdecyduje, czy Ziobro stanie przed sądem. Jeśli posłowie uchylą immunitet, sąd będzie mógł rozpatrzyć sprawę.
3: W Tajlandii doszło do tragicznego zdarzenia. 7-letni chłopiec zginął po ataku makaka, którego jego dziadek wcześniej przygarnął. Małpa, mimo że oswojona, zaatakowała dziecko podczas zabawy na podwórku. Chłopiec trafił do szpitala, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. Zwierzę zostało odnalezione i schwytane przez służby. Przyszłość programu Orka, kluczowego dla modernizacji polskiej marynarki wojennej, stoi pod znakiem zapytania. Negocjacje ze Szwecją weszły w decydującą fazę, a Polska oczekuje większych korzyści przemysłowych i transferu technologii. Rząd wyraża wątpliwości co do obecnej oferty szwedzkiej, co może wpłynąć na dalszy przebieg rozmów. Jeśli oczekiwania Warszawy nie zostaną spełnione, możliwe jest unieważnienie procesu i powrót do rozmów z innymi oferentami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mają naturalną skłonność do optymizmu i radości. Strzelce, lwy, wagi i bliźnięta są uznawane za najbardziej szczęśliwe. Ich pogoda ducha i umiejętność dostrzegania pozytywów pomagają im łatwiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Choć szczęście jest subiektywne, te znaki często przyciągają sprzyjające okoliczności. Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość.
2: W Kluczborku doszło do brutalnego pobicia 54-letniego mężczyzny. Trzech podejrzanych zostało zatrzymanych przez policję, a jeden z nich tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Ofiara z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Sprawcom grozi do 20 lat więzienia. Dziś przypominamy o prostym sposobie na naturalny zapach w domu. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto sięgnąć po metodę naszych babć, czyli gotowanie naturalnych aromatów w garnku. Wystarczy woda, plasterki cytryny, goździki i cynamon, by ciepły zapach wypełnił mieszkanie. To rozwiązanie jest nie tylko skuteczne, ale i przyjemniejsze niż intensywne, sztuczne zapachy ze sklepu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Imię Greta, choć ma międzynarodowe brzmienie i głębokie znaczenie, pozostaje rzadkim wyborem w Polsce. Wywodzące się ze starożytnej Grecji, oznacza pewność. perłę i kojarzone jest z ikonami takimi jak Greta Garbo czy Greta Thunberg. W Polsce nosi je tylko 1606 kobiet, co plasuje je na 405 miejscu w rankingu popularności. W ubiegłym roku imię to nadano zaledwie 18 dziewczynkom.
3: W centrum Szczecina policja zatrzymała samochód osobowy, którym podróżowało aż 8 osób, w tym dwie w bagażniku. Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eliza Macudzińska, świeżo upieczona dorosła, zadebiutowała w świecie dorosłości z hukiem, jakby to była premiera hollywoodzkiego filmu. Jej 18 urodziny w Pałacu Jaśminowym były bardziej jak gala rozdania Oscarów niż zwykła impreza. Wśród prezentów znalazły się turkusowe BMW, spora suma pieniędzy i romantyczny wyjazd niespodzianka. A wszystko to, by pokazać, że dorosłość to nie tylko obowiązki, ale przede wszystkim luksusowe przyjemności.
2: Nowa telenowela na Novelas Plus, Historia Juany, to prawdziwy hit, a wszystko dzięki Camili Valero, która z impetem wkracza na polską scenę. Ta młoda Meksykanka, choć z artystycznej dynastii, postanowiła sama zapracować na swój sukces. Jej debiut w roli Juany Bravo to prawdziwa petarda, a fabuła? Cóż, in vitro przez pomyłkę i miłość z bogatym biznesmenem. To się nazywa drama, a w wolnym czasie Camila miksuje muzykę jako DJ-ka. Kto by pomyślał, że życie może być jak telenowela? Doda znów w centrum uwagi. Wokalistka odwiedziła kawalerkę influencera Łatwoganga, co wywołało niemałe zamieszanie. Podczas wizyty Doda zadzwoniła do znanych twarzy show biznesu, co doprowadziło do słynnego pogodzenia z Magdą Gessler. Wokalistka nie szczędziła słów krytyki wobec internautów, którzy wywierają presję na tych, którzy pomagają. Według niej to absurd, by oczekiwać od kogoś, kto już tyle poświęcił, by robił to 24 godziny na dobę. Dominika Rybak, znana z TikToka i Freak Fightów, z impetem wkroczyła do telewizji, biorąc udział w programie Królowa Przetrwania. W rozmowie z Vox FM zdradziła, że telewizja to dla niej eksperyment, a nie tylko sposób na zarobek. Choć w mediach społecznościowych krążyły plotki o problemach z jedzeniem, Dominika stanowczo zaprzecza, twierdząc, że jedzenia było pod dostatkiem. Jak widać, w świecie show biznesu nie brakuje emocji, a Rybak doskonale odnajduje się w tej grze.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Miłość oślepia, ale nie zawsze prowadzi do ołtarza. W programie Love is Blind Polska Kamil i Julka dostarczyli widzom emocji, jakich nie powstydziłby się najlepszy dramat. Afera czekoladkowa, problemy z teściową i niespodziewane zarzuty zdrady od byłej partnerki Kamila to tylko wierzchołek góry lodowej. Ostatecznie, dzień przed ślubem, Julka powiedziała nie, a Kamil, choć zaskoczony, przyznał, że już wcześniej czuł, że to nie to. Teraz oboje idą własnymi drogami, a Kamil apeluje o powstrzymanie hejtu.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 ruszają z hukiem, a Telewizja Polska z dumą ogłasza, że pokaże każdy mecz. Widzowie będą mogli podziwiać piłkarskie zmagania na kanałach TVP 1, TVP 2 i TVP Sport, a komentować będą m.in. Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Turniej odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, co z pewnością doda mu międzynarodowego smaczku. Czeka nas ponad miesiąc futbolowych emocji, które z pewnością przykują uwagę każdego kibica.
1: Maja Ostaszewska znowu w centrum uwagi. Aktorka, promując nowy serial, odważnie poparła prawo par jednopłciowych do adopcji dzieci. Jej słowa wywołały burzę w internecie, dzieląc opinię publiczną na dwa obozy. Ostaszewska podkreśla, że przemoc w rodzinach nie ma związku z orientacją rodziców, a najważniejsze powinno być dobro dziecka, a nie uprzedzenia. Czyżby tradycyjna rodzina miała się czego obawiać?
2: Rancho wraca na ekrany po raz ostatni. Zdjęcia do finałowego sezonu ruszyły 9 czerwca, a fani już zacierają ręce, by zobaczyć, jak ich ulubieni bohaterowie po latach wyglądają. Niektórzy aktorzy są nie do poznania, a Lodzia przeszła taką metamorfozę, że można by ją pomylić z kimś zupełnie innym. Ciekawe, czy Michałowa zdąży na czas, by dołączyć do tej nostalgicznej podróży do Wilkowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat mediów społecznościowych pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci Alziry Marii Teodoro Luis. Influencerka, znana z autentycznych nagrań z życia na wsi, została znaleziona martwa w swoim domu z raną postrzałową. Jeszcze tego samego dnia, niczym z filmu, spokojnie piła poranną kawę na werandzie, nieświadoma nadchodzącej tragedii. Śledczy badają sprawę jako zabójstwo, a internet zalewa fala smutku i niedowierzania.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a fani już dzielą się na dwa obozy. Jedni nie mogą się doczekać, inni obawiają się, że bez Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki to już nie to samo. Daniel Olbrychski zajął miejsce na słynnej ławeczce, co wywołało niemałe zamieszanie. Czy nowa odsłona Rancha okaże się hitem, czy raczej spektakularną klapą? Czas pokaże. Ach, Megadeth i ich niekończąca się pogoń za komercyjnym sukcesem. W latach 90. Dave Mustaine postanowił, że metalowe korzenie to przeżytek, a drzwi do mainstreamu otworzyły się szeroko dzięki albumowi Cryptic Writings. Z pomocą nowego menedżera, Buda Pragera, zespół uprościł swoje brzmienie, by trafić do jak najszerszej publiczności. Choć płyta zdobyła złoto i przyniosła hit Trust, wielu fanów poczuło się zdradzonych, widząc, jak ich ulubieńcy flirtują z komercją. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Mustaine miał na oku pierwsze miejsce na listach przebojów. Metallica znowu zaskakuje. Rzadkie nagranie z 1997 roku, w którym zespół występuje z legendarną Marianne Faithfull, właśnie trafiło do sieci. Fani mogą teraz zobaczyć, jak ikona rocka i królowa alternatywy wspólnie wykonują The Memory Remains na brytyjskim TFI Friday. Cóż za gratka dla tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piastowie doszło do niepokojącego incydentu w jednym ze żłobków. Dwuletni Dawid opuścił placówkę bez wiedzy personelu i został odnaleziony przez przypadkową osobę w okolicy targowiska. Matka chłopca twierdzi, że o zdarzeniu dowiedziała się od innych rodziców, a nie od pracowników żłobka. Władze Piastowa zapowiadają kontrolę i wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. W Mszczonowie doszło do aktu wandalizmu, w którym 44-letni mężczyzna i młody chłopak zniszczyli dwa samochody, skacząc po ich dachach. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu, co pozwoliło policji szybko zatrzymać starszego z wandali. Straty oszacowano na 6800 zł, a sprawa trafi do sądu. Dziś w całym kraju pada deszcz, a miniona noc przyniosła intensywne opady na Podkarpaciu i w Warszawie. W rejonie Dukli doszło do lokalnych podtopień. Prognozy wskazują, że mokra aura utrzyma się przez kilka dni, a burze przesuwają się na północny wschód. W centralnej Polsce spodziewane są dalsze intensywne opady.
2: Pod Mińskiem Mazowieckim doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijany 38-letni recydywista, mimo dożywotniego zakazu prowadzenia, uderzył autem w policjanta podczas kontroli drogowej. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a wraz z nim nietrzeźwi pasażerowie. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego matka i siostra, które utrudniały zatrzymanie, również usłyszały zarzuty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czwartek rano w warszawskiej dzielnicy Wawer mieszkańcy spotkali niespodziewanego gościa, dorosłego łosia. Coraz częstsze wizyty tych zwierząt w stolicy to efekt postępującej urbanizacji, która ogranicza ich naturalne środowisko. Choć widok łosia w mieście jest fascynujący, warto zachować ostrożność, aby nie sprowokować zwierzęcia do obronnych reakcji.
2: Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku, mając zaledwie 17 lat. Ostatni raz widziano ją, gdy opuszczała dom w Płocku, by udać się do kościoła. Mimo intensywnych poszukiwań i zaangażowania służb, jej los pozostaje nieznany. Policja wciąż apeluje o informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy.
1: W Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego, zakończono kluczowy etap budowy wieżowca Skyliner 2. Nowoczesny budynek osiągnął swoją maksymalną wysokość 130 metrów, co uczczono zawieszeniem tradycyjnej wiechy. Prace budowlane mają zakończyć się pod koniec tego roku, a pierwsze firmy wprowadzą się na początku 2027 roku. Już teraz wynajęto połowę dostępnej powierzchni, a swoje biura otworzą tam m.in. Volkswagen Financial Services i Mindspace. Dziś odbył się pogrzeb 23-letniego Kacpra Mierzejewskiego, młodego policjanta, który zginął pod koniec maja w wypadku motocyklowym. Na uroczystości pojawili się bliscy, przyjaciele, funkcjonariusze policji i motocykliści z całej Polski. Wzruszające słowa pożegnania padły z ust kolegów ze służby, którzy wspominali Kacpra jako człowieka pełnego pasji i życzliwości. Jego nagła śmierć była ogromnym ciosem dla całej jednostki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę, 13 czerwca, Warszawa stanie się areną Parady Równości. Uczestnicy przemaszerują ulicami Śródmieścia, walcząc o równość dla społeczności LGBTQ+, i innych mniejszości. W związku z wydarzeniem część ulic zostanie zamknięta, a autobusy pojadą objazdami. W Parku Świętokrzyskim od godziny 11 działać będzie Miasteczko Równości z licznymi atrakcjami i występami.
2: 3-letnia Emilka z Siedlec zmarła w wyniku zaniedbań ze strony swojej matki, Klaudii G. Kobieta pozostawiała dziecko bez opieki, podczas gdy sama bawiła się ze znajomymi. Emilka, cierpiąca na niepełnosprawność, była niedożywiona i zmarła na nieleczone zapalenie płuc. Klaudia G. została skazana na 9 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem i nieumyślne spowodowanie jego śmierci.
1: Patryk L., znany jako Lewy, został uniewinniony przez krakowski sąd od zarzutu śmiertelnego pobicia Tomasza C., pseudonim Człowiek. Sędzia uznała, że dowody były niewystarczające, a zeznania świadków niewiarygodne. Patryk L. został jednak skazany na 2 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Tymczasowe aresztowanie zaliczono na poczet kary. Na lotnisku w Bielsku-Białej doszło do tragicznego wypadku szybowca. Podczas szkolenia zginęła 38-letnia kursantka, a jej instruktor jest w ciężkim stanie w szpitalu. Dwumiejscowy szybowiec rozbił się tuż po starcie, a przyczyny zdarzenia są wciąż badane przez odpowiednie służby. Lotnisko zawiesiło wszystkie operacje do czasu wyjaśnienia okoliczności wypadku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jeden z największych obiektów nad polskim morzem, został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Nawet najmniejsze pokoje mają tu około 40 metrów kwadratowych, co przewyższa powierzchnię wielu mieszkań w Polsce. Nocleg dla 2 osób kosztuje średnio 1500 zł za dobę, a w sezonie ceny mogą wzrosnąć do prawie 2000 zł. Hotel oferuje panoramiczne widoki na Bałtyk i luksusowe wnętrza. Białymstoku 15-latek oszukał jedną z podlaskich firm, wykonując 21 transakcji kartą kredytową. Chłopak kupował doładowania do gier, napoje energetyczne i słodycze, wydając ponad 1300 zł. Policja ustaliła, że nastolatek zalogował się na konto firmy i korzystał z podpiętej karty przez prawie 2 miesiące. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wzywa banki do zmiany praktyk związanych z kredytami zmarłych. Po licznych skargach spadkobierców Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada procedury w największych bankach w Polsce. Problemem jest natychmiastowe żądanie spłaty całego kredytu po śmierci kredytobiorcy. To stawia rodziny w trudnej sytuacji finansowej, często bez dostępu do środków z kont zmarłego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domaga się uproszczenia procedur i lepszego przeszkolenia pracowników banków. Celem jest zapewnienie spadkobiercom sprawnego dostępu do należnych im środków. Ceny gazu w Polsce pozostaną bez zmian do końca roku. Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, ogłosił, że 7 milionów klientów może liczyć na stabilne rachunki. To efekt zwiększonego importu gazu do Świnoujścia oraz nowych umów na wydobycie w Norwegii. Mimo wzrostów cen na światowych giełdach, Polska utrzymuje najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej. Dodatkowo taryfa na przesył gazu została obniżona o kilkanaście procent, co wspiera stabilizację cen dla konsumentów.
2: Grecja przyjęła nowe prawo migracyjne, które ma przyspieszyć deportację migrantów, którym odmówiono azylu. Kluczowym elementem jest możliwość tworzenia ośrodków dla migrantów poza Unią Europejską. Pierwsze takie centra mogą powstać już w przyszłym roku. Grecja współpracuje w tej sprawie z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią oraz prowadzi rozmowy z dwoma krajami afrykańskimi. Nowe przepisy spotkały się z krytyką organizacji praw człowieka, które ostrzegają przed potencjalnymi nadużyciami. Justyna Kur została nową prezes Polskiej Rady Centrów Handlowych, zastępując Jana Dębskiego po jego trzech kadencjach. Nowa prezes ma 25-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych i od 2019 roku była członkiem zarządu PRH. Wraz z nią wybrano nowy zarząd na kadencję do 2028 roku, w tym trzech wiceprezesów. PRH to organizacja zrzeszająca około 200 firm, w tym największych właścicieli centrów handlowych w Polsce. W zarządzie pozostał także ustępujący prezes Jan Dębski, co zapewni ciągłość i płynne przekazanie obowiązków.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie po zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca przez Iran. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty na irańską obronę powietrzną. Iran zaatakował dronami amerykańską piątą flotę w Bahrajnie, grożąc dalszą eskalacją. Prezydent Trump wezwał do zawieszenia broni, podkreślając trwające negocjacje pokojowe. Tymczasem Iran i Oman planują wprowadzenie opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz, co może wpłynąć na światowy handel morski. Samorządy mają czas tylko do 15 czerwca na zakończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych finansowanych z KPO. To kluczowy moment, ponieważ od tego zależy, czy gminy otrzymają miliony złotych wsparcia. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ma zastąpić szamba i prywatne studnie nowoczesną infrastrukturą. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło termin, ale czasu zostało już bardzo niewiele. W wielu regionach, takich jak Podkarpacie czy Małopolska, inwestycje są już na zaawansowanym etapie. Najbliższe dni będą decydujące dla setek projektów w całym kraju.
1: Przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być jedną z najniższych od lat. Rząd proponuje wzrost świadczeń o około 3,5%, co oznacza bardzo skromne podwyżki. Minimalna emerytura wzrośnie o niecałe 69 zł brutto, a niektóre dodatki zaledwie o kilka złotych. Na przykład dodatek kompensacyjny zwiększy się tylko o niecałe 2 zł miesięcznie. Związki zawodowe apelują o większe podwyżki, ale na razie rząd trzyma się minimalnego wariantu. Ostateczna decyzja zapadnie na początku 2027 roku. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowych przepisów dla taksówkarzy spoza Unii Europejskiej. Kierowcy będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia. To ma wyeliminować osoby z wyrokami za poważne przestępstwa, które dotąd mogły pracować w Polsce. Projekt ustawy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. Dokumenty będą musiały być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Nowe regulacje mają wkrótce trafić pod obrady Rady Ministrów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Szwedzi nadal zdecydowanie sprzeciwiają się wprowadzeniu euro. Najnowszy sondaż pokazuje, że ponad 52% obywateli jest przeciwko rezygnacji z korony szwedzkiej. To wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy przeciwników było 49,5%. W 2003 roku w referendum aż niecałe 56% Szwedów opowiedziało się za zachowaniem narodowej waluty. Mimo to temat euro wraca na polityczną agendę, a kolejne referendum planowane jest na 2030 rok. Jednak obecne nastroje sugerują, że korona szwedzka pozostanie w użyciu przez długi czas. Od 12 sierpnia restauracje w Polsce będą musiały serwować darmową wodę z kranu. Każdy klient będzie mógł otrzymać do pół litra wody w naczyniu wielokrotnego użytku. To efekt nowych regulacji unijnych, które mają ułatwić dostęp do wody pitnej. Restauratorzy obawiają się jednak, że koszty związane z serwowaniem wody mogą zostać przeniesione na inne produkty. W wielu krajach darmowa woda w restauracjach to już standard. Polska dołącza do tego grona, kończąc z wysokimi cenami za butelkowaną wodę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury też 13 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach powraca Sergiusz, którego nie widziano od 3 lat. Przyjaciel Justina przeszedł spektakularną metamorfozę i pojawi się na ekranie z zupełnie inną twarzą. Sergiusz, znany z ratowania Skotnickiego przed niebezpieczeństwem, teraz sam może potrzebować pomocy. Wizyta w kancelarii Natalii sugeruje, że jego powrót nie zwiastuje niczego dobrego. Justin, wdzięczny za wcześniejszą pomoc, nie zostawi przyjaciela w potrzebie. Czy to Marika ponownie namiesza w jego życiu? Czy może czeka nas zupełnie nowa intryga? Niezwykła przemiana Sergiusza z pewnością zaskoczy widzów. W 946 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja. Kansel, próbując uciec z domu z cennymi złotymi rezerwami, zostaje przyłapana przez swoją teściową, Cennet. Kobieta, nieświadoma kradzieży, początkowo daje się zwieść wymówkom synowej. Jednak sytuacja zmienia się, gdy Cennet odkrywa brak złota. Zrozpaczona konfrontuje się z Kansel, która udaje niewinność. Kluczowy moment następuje, gdy przypadkowo na podłogę wysypują się kosztowności z torby Kansel. Przyłapana na gorącym uczynku, Kansel musi stawić czoła konsekwencjom swoich działań. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odcinek już dostępny.
0: W 4238 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Róża, która zdecydowała się zeznawać przeciwko Zenku, staje się celem gniewu mieszkańców Wadlewa. Jej działania są postrzegane jako bezwzględna zemsta, a nie walka o prawdę. Wioska solidaryzuje się z Zenkiem, ignorując jego wcześniejsze kłamstwa. Napięcie rośnie, a na sklepie Róży pojawia się wulgarny napis. Nawet najbliżsi zaczynają wątpić w jej intencje, co prowadzi do bolesnych podziałów w rodzinie. Róża, walcząc o sprawiedliwość, musi zmierzyć się z osamotnieniem i nieufnością. Czy prawda o tragicznym wypadku Kazanowej w końcu wyjdzie na jaw?
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 26 czerwca TVP1 wyemituje 899 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Blanca publicznie wyznaje swoje grzechy, obiecując ich odkupienie. Diego spotyka kobietę, która uratowała Blance życie, a ta zdradza szokujące szczegóły o martwej dziewczynce. Flora nadal nie chce sprzedać La Deliciosy, mimo że jej brat znalazł kupca. Pułkownik Valverde, mimo grożącej mu plajty, postanawia zapłacić okup za jeńców wojennych. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mitel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 894 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 18.25 na TVP1. Blanca podejmuje decyzję o wyjeździe do Szwajcarii z Diego, co wywołuje burzę emocji u Ursuli. Sylwia stawia Arturowi ultimatum, by zapanował nad swoją zazdrością, jeśli chce, by ich związek przetrwał. Tymczasem Leonor zdobywa rozgłos dzięki publikacji o swojej książce, a Inigo, Cervera, zyskuje uznanie jako utalentowany cukiernik. W hiszpańskiej kamienicy życie toczy się pełne napięć i nieoczekiwanych zwrotów. Serial przenosi widzów w barwną podróż do Madrytu z przełomu wieków, gdzie codzienne troski mieszają się z wielkimi marzeniami. To historia pełna tajemnic i skomplikowanych relacji, która przyciąga rzesze fanów. Serial Dziedzictwo w najnowszym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 13 czerwca, przyniesie widzom niesamowite emocje. Komisarz Ferit, próbując ratować porwaną Aisę, sam wpada w pułapkę zastawioną przez demoniczną Derię. Zdeterminowany policjant, odcięty od wsparcia, podejmuje ryzykowną grę psychologiczną, by przechytrzyć swoją oprawczynię. Tymczasem bezwzględny Utku trzyma Aisę na muszce, czekając na sygnał od Deryi, by wykonać wyrok. Serial Dziedzictwo emitowany jest codziennie o 16.05 na TVP1. A wszystkie odcinki można obejrzeć online w serwisie TVP VOD. To tureckie dzieło od lat trzyma widzów w napięciu, a najnowsze wydarzenia tylko podkręcają atmosferę. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 410 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca, na jaw wyjdą szokujące fakty o przeszłości Wery. Czujna Mercedes dostrzeże uderzające podobieństwo dziewczyny do zaginionej córki książąt de Caril. Czy to odkrycie wywróci życie mieszkańców pałacu do góry nogami? W tle tych wydarzeń rozgrywa się dramat zakochanego Lopego, który nie może zrozumieć, dlaczego Vera nie chce, by poznał jej rodzinę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2. A także online w serwisie TVP VOD. Każdy odcinek przynosi nowe intrygi i wyzwania, które trzymają widzów w napięciu. Serial Na dobre i na złe powraca z 996 odcinkiem, który przyniesie widzom prawdziwą burzę emocji. Relacja małżeństwa Milewskich przejdzie przez intensywne zawirowania. Początkowo Blanka, grana przez Polę Gonciarz, chłodno potraktuje swojego męża Mario, w którego wciela się Marcin Korcz. Sytuacja zmieni się diametralnie po jej powrocie z pracy, kiedy para spędzi ze sobą intymne chwile. Jednakże nie wszystko będzie tak różowe, ponieważ wkrótce ich mała córeczka zostanie uprowadzona. Blanka natychmiast obwini o to swojego męża, podejrzewając, że za zniknięciem stoi jego przeszłość. Przyszłość ich związku znów stanie pod znakiem zapytania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Biały Dom zamienia się w oktagon. Już 14 czerwca odbędzie się tam gala UFC Freedom 250, łącząca obchody 250-lecia niepodległości USA z urodzinami Donalda Trumpa. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Polski, Karol Nawrocki, co wywołało kontrowersje i komentarze, między innymi Radosława Sikorskiego. Wydarzenie to symbolicznie łączy politykę, rozrywkę i sport, budząc szerokie zainteresowanie mediów. W ogrodach sejmowych odbędzie się wyjątkowa potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że zapisy zostały już zamknięte. Impreza, która odbędzie się 26 czerwca, ma kosztować niecałe 15 tysięcy złotych. Na scenie wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.
0: Aresztowanie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego wywołało polityczną burzę. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostro skrytykował działania władz, sugerując, że to próba uciszenia dziennikarza. Ziobro łączy sprawę z Romanem Giertychem i oskarża premiera Donalda Tuska o łamanie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich i Press Club Polska domagają się wyjaśnień od prokuratury.
2: Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. To efekt prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który zarzuca byłemu ministrowi zniesławienie. Teraz decyzja należy do Sejmu, który zdecyduje, czy Ziobro stanie przed sądem. Jeśli posłowie uchylą immunitet, sąd będzie mógł rozpatrzyć sprawę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Tajlandii doszło do tragicznego zdarzenia. 7-letni chłopiec zginął po ataku makaka, którego jego dziadek wcześniej przygarnął. Małpa, mimo że oswojona, zaatakowała dziecko podczas zabawy na podwórku. Chłopiec trafił do szpitala, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. Zwierzę zostało odnalezione i schwytane przez służby.
2: Minister Marcin Kierwiński przedstawił w Sejmie raport o działaniach EM, ES, W i A, podkreślając wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Liczba funkcjonariuszy policji wzrosła do ponad 102 tysięcy, a wschodnia granica została niemal całkowicie uszczelniona. Wprowadzono także 30% podwyżki dla służb mundurowych. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra, co potwierdza zaufanie do jego działań.
0: 32-letni Christian Suarez Isoldi z Woodridge został aresztowany pod zarzutem agresywnego wykorzystania seksualnego 15-latka. Mężczyzna miał zwabić chłopca do swojego mieszkania, gdzie doszło do przestępstwa. Policja znalazła nastolatka ukrytego w szafie po zgłoszeniu od jego znajomego. Sąd zdecydował, że Isoldi będzie czekał na proces w areszcie. Kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
2: 15-latek z Białegostoku usłyszał aż 109 zarzutów za kradzieże w sieci. Przez blisko 2 miesiące włamywał się na konto firmowe i używał karty kredytowej do zakupów online. Na liście jego zakupów znalazły się m.in. głośniki, perfumy i pluszowa maskotka kapibary. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mają naturalną skłonność do optymizmu i radości. Strzelce, lwy, wagi i bliźnięta są uznawane za najbardziej szczęśliwe. Ich pogoda ducha i umiejętność dostrzegania pozytywów pomagają im łatwiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Choć szczęście jest subiektywne, te znaki często przyciągają sprzyjające okoliczności.
2: Imię Greta, choć ma międzynarodowe brzmienie i głębokie znaczenie, pozostaje rzadkim wyborem w Polsce. Wywodzące się ze starożytnej Grecji oznacza perłę i kojarzone jest z ikonami takimi jak Greta Garbo czy Greta Thunberg. W Polsce nosi je tylko 1606 kobiet, co plasuje je na 405. miejscu w rankingu popularności. W ubiegłym roku imię to nadano zaledwie 18 dziewczynkom.
0: Policjanci z Gryfit zatrzymali 30-letniego mężczyznę, u którego znaleziono prawie 1,5 kg narkotyków. Sąd rejonowy w Gryficach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości substancji odurzających. Zatrzymanie było efektem zgłoszenia awantury domowej, która doprowadziła do odkrycia narkotyków.
2: Krakowska policja zatrzymała 2 mężczyzn podejrzanych o udział w mafii wnuczkowej. 43-latek i 37-latek usłyszeli zarzuty oszustwa oraz przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Działali metodą na legendę, wyłudzając pieniądze od seniorów. To część ogólnopolskiego śledztwa, które trwa już 2 lata i doprowadziło do zatrzymania 63 osób.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pod koniec maja w Przysiekach policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Krosna, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna jest ścigany przez austriacki wymiar sprawiedliwości za podejrzenie oszustw. Po zatrzymaniu trafił do prokuratury, a sąd w Krośnie nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. To kolejne skuteczne działanie jasielskiej policji w sprawach międzynarodowych.
0: W centrum Szczecina policja zatrzymała samochód osobowy, którym podróżowało aż 8 osób, w tym dwie w bagażniku. Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju.
2: Justyna Steczkowska powróciła na scenę festiwalu w Opolu, świętując 30-lecie kariery i zachwycając publiczność swoimi największymi hitami. Choć jej występ był spektakularny, nie obyło się bez absurdalnych oskarżeń o promowanie satanizmu. Artystka odpowiedziała z humorem, sugerując krytykom powrót do szkolnych lektur. Cóż, niektórzy widzą demony tam, gdzie inni widzą tylko sztukę.
1: Idris Elba, brytyjski aktor, który miał być pierwszym czarnoskórym Jamesem Bondem, rozwiał wszelkie nadzieje fanów. W wywiadzie dla magazynu GQ stwierdził, że nigdy nie otrzymał takiej propozycji, a całe zamieszanie to tylko plotki. Elba podkreślił, że choć to miłe wyróżnienie, to jednak niektóre rynki nie zaakceptowałyby takiej zmiany. Według niego Bond powinien pozostać tym, czym jest, czystym eskapizmem, a nie próbą dostosowania się do współczesnych trendów.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 ruszają z hukiem, a Telewizja Polska z dumą ogłasza, że pokaże każdy mecz. Widzowie będą mogli podziwiać piłkarskie zmagania na kanałach TVP 1, TVP 2 i TVP Sport, a komentować będą m.in. Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Turniej odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, co z pewnością doda mu międzynarodowego smaczku. Czeka nas ponad miesiąc futbolowych emocji, które z pewnością przykują uwagę każdego kibica.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maja Ostaszewska znowu w centrum uwagi. Aktorka, promując nowy serial, odważnie poparła prawo par jednopłciowych do adopcji dzieci. Jej słowa wywołały burzę w internecie, dzieląc opinię publiczną na dwa obozy. Ostaszewska podkreśla, że przemoc w rodzinach nie ma związku z orientacją rodziców, a najważniejsze powinno być dobro dziecka, a nie uprzedzenia. Czyżby tradycyjna rodzina miała się czego obawiać?
2: W Hiszpanii doszło do niecodziennego spotkania. Papież Leon XIV i portorykański gwiazdor Bad Bunny postanowili zamienić kilka słów. Choć temat rozmowy pozostaje tajemnicą, obaj panowie znani są z krytyki antyimigranckiej polityki Stanów Zjednoczonych. W Madrycie tłumy przyciągnęły zarówno koncerty Bad Bunny'ego, jak i zgromadzenie młodzieży z udziałem papieża. A dla polskich fanów niespodzianka. Bad Bunny zagra w Warszawie już 14 lipca. Robert Moskwa, znany aktor z M jak Miłość, postanowił zasmakować polskiego morza, ale zamiast relaksu trafił na prawdziwy paragon grozy. W Dąbkach przywitała go burzowa pogoda, a na zwykłą pizzę czekał 1,5 godziny, co wywołało jego zdziwienie. Ceny nadmorskich przysmaków, jak gofry za 35 zł, również nie poprawiły jego humoru. Internauci podzielili się na tych, którzy współczują, i tych, którzy przypominają, że sezon nad Bałtykiem rządzi się swoimi prawami. Eurowizja 2026 zakończyła się triumfem Bułgarii, ale to Polska przyciągnęła uwagę. Nasze jury postanowiło przyznać najwyższą notę Izraelowi, co wywołało burzę wśród widzów. Okazało się, że to Stasiek Kukulski, młody piosenkarz, umieścił izraelskiego artystę na szczycie swojej listy, twierdząc, że Eurowizja to przecież tylko muzyka, a nie polityka. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy podzielają jego optymistyczne podejście do konkursu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ann Wilson, legendarna wokalistka Heart, pokonała raka i wróciła na scenę, choć nie obyło się bez dramatycznych chwil. W szczerym wywiadzie opowiedziała o strachu przed utratą głosu i brutalnej walce z chorobą. Mimo wszystko jej niezłomny optymizm okazał się kluczem do sukcesu. Tymczasem Nancy Wilson, gitarzystka zespołu, marzy o nowym albumie, bo przecież kto by nie chciał jeszcze jednej rundy honorowej na rockowej scenie. Linkin Park, zespół, który w Polsce ma status niemalże świętości, w 2007 roku zadebiutował nad Wisłą jako support Pearl Jam. Tak, dobrze słyszysz? No, metalowa sensacja otwierała koncert grunge'owych weteranów na Stadionie Śląskim. Publiczność, choć złożona z fanów dwóch różnych światów muzycznych, przyjęła ich z entuzjazmem. A Chester Bennington nie krył podziwu dla starszych kolegów. Po koncercie fani mieli okazję spotkać się z zespołem, a Linkin Park otrzymali polską flagę jako zachętę do powrotu, co rzeczywiście nastąpiło w 2020 roku. Pixies, zespół, który nigdy nie zdobył masowej sławy, ale zrewolucjonizował rocka, świętuje swoje 40-lecie. Na wrzesień zaplanowano reedycję albumów Bossa Nova i Trompe Le Monde, które zaskoczą fanów niepublikowanymi utworami. Wśród nich znajdzie się alternatywna wersja Dig for Fire oraz Go Man Go, które przez dekady leżały w szufladzie. Dla kolekcjonerów przygotowano limitowane edycje na kolorowych winylach, bo przecież każdy chce mieć kawałek nieba i ciemnej czerwieni na półce.
1: Metallica znowu zaskakuje. Rzadkie nagranie z 1997 roku, w którym zespół występuje z legendarną Marian Faithfull, właśnie trafiło do sieci. Fani mogą teraz zobaczyć, jak ikona rocka i królowa alternatywy wspólnie wykonują The Memory Remains na brytyjskim TFI Friday. Cóż za gratka dla tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w całym kraju pada deszcz, a miniona noc przyniosła intensywne opady na Podkarpaciu i w Warszawie. W rejonie Dukli doszło do lokalnych podtopień. Prognozy wskazują, że mokra aura utrzyma się przez kilka dni, a burze przesuwają się na północny wschód. W centralnej Polsce spodziewane są dalsze intensywne opady.
2: Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku, mając zaledwie 17 lat. Ostatni raz widziano ją, gdy opuszczała dom w Płocku, by udać się do kościoła. Mimo intensywnych poszukiwań i zaangażowania służb, jej los pozostaje nieznany. Policja wciąż apeluje o informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy.
1: Wczoraj w centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. W pobliżu mostu Poniatowskiego spróchniały pień drzewa przewrócił się na prowizoryczne obozowisko, zabijając bezdomnego mężczyznę. Policja bada okoliczności zdarzenia, które uznaje za nieszczęśliwy wypadek. Tożsamość ofiary nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że miał około 60 lat. W Warszawie punkty schronienia mogą nie spełniać swojej roli w sytuacji kryzysowej. Kontrola wykazała, że dostęp do wielu z nich jest ograniczony przez lokalne procedury i brak jednoznacznych informacji. Straż Pożarna przyznaje, że system opiera się na szerokiej definicji schronów, co oznacza, że nie wszystkie obiekty są faktycznie dostępne w razie zagrożenia. W praktyce mieszkańcy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych miejsc schronienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom obwodowych komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Oskarżeni mieli wadliwie liczyć głosy i fałszować protokoły, a połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary finansowe, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych śledztw dotyczących ostatnich wyborów prezydenckich.
2: 3-letnia Emilka z Siedlec zmarła w wyniku zaniedbań ze strony swojej matki, Klaudii G. Kobieta pozostawiała dziecko bez opieki, podczas gdy sama bawiła się ze znajomymi. Emilka, cierpiąca na niepełnosprawność, była niedożywiona i zmarła na nieleczone zapalenie płuc. Klaudia G. została skazana na 9 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem i nieumyślne spowodowanie jego śmierci.
1: W Mysłowicach doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy mężczyzna wymachiwał szablą w centrum miasta. Straż miejska szybko zareagowała na zgłoszenie i zatrzymała agresora. Przy mężczyźnie znaleziono także inne niebezpieczne przedmioty, które zostały zabezpieczone. Policja prowadzi teraz dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: W najbliższy czwartek, 4 czerwca, katolicy obchodzą Boże Ciało, które jest świętem nakazanym. Oznacza to, że wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, a nieobecność bez ważnej przyczyny jest traktowana jako grzech. Udział w procesji ulicami miasta jest dobrowolny i nie zastępuje mszy. Dla tych, którzy planują wyjazdy, Kościół umożliwia spełnienie obowiązku już w środę wieczorem, uczestnicząc we mszy wigilijnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku 15-latek oszukał jedną z podlaskich firm, wykonując 21 transakcji kartą kredytową. Chłopak kupował do ładowania do gier, napoje energetyczne i słodycze, wydając ponad 1300 zł. Policja ustaliła, że nastolatek zalogował się na konto firmy i korzystał z podpiętej karty przez prawie 2 miesiące. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się zmiennej pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą powyżej 20 stopni, ale już w sobotę i niedzielę pojawią się opady deszczu i silniejszy wiatr. Niedziela przyniesie ochłodzenie, z temperaturą maksymalną około 17 stopni. Planując weekend, warto uwzględnić te zmiany pogodowe.
1: Lawenda, jedna z najpiękniejszych roślin ogrodowych, właśnie teraz potrzebuje naszej uwagi. Czerwiec to kluczowy moment na jej pielęgnację. Usunięcie suchych liści i łodyg oraz unikanie nawozów bogatych w azot pomoże jej kwitnąć obficie przez całe lato. Dzięki temu prostemu zabiegowi będziemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami aż do jesieni.
2: Latem, kiedy upały dają się we znaki, ważne jest nie tylko ile pijemy, ale co wybieramy do picia. Dietetycy podkreślają, że woda z dodatkiem elektrolitów, takich jak sód, potas i magnez, może skutecznie wspierać organizm. Prosty domowy napój z odrobiną soli, sokiem z cytryny i miodem nie tylko nawadnia, ale też chroni przed osłabieniem i bólami głowy. Warto więc zadbać o jakość spożywanych płynów, by cieszyć się dobrym samopoczuciem w gorące dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Niemczech, w miejscowości Osternienburger Land, zmarła 6-letnia dziewczynka, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Policja zatrzymała jej 27-letniego ojczyma, podejrzanego o ciężkie znęcanie się i zabójstwo. Śledztwo trwa, a wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności tej tragedii. Księżna Kate i książę William pojawili się na ślubie Petera Phillipsa, gdzie spotkali Ruperta Fincha, byłego chłopaka księżnej z czasów studiów. Spotkanie to wywołało spore zainteresowanie w mediach społecznościowych, zwłaszcza, że Rupert Finch przybył na uroczystość z żoną, Lady Nataszą Rufus Isaacs. Księżna Kate zachwyciła elegancką stylizacją, wybierając jasną sukienkę projektu Rolanda Muretta i kapelusz z dużą kokardą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Polskiej Grupie Górniczej trwa program dobrowolnych odejść, który jest częścią planu wygaszania kopalń. Górnicy mogą otrzymać 170 tysięcy złotych odprawy lub skorzystać z 5-letniego urlopu. Przyjęcie odprawy wiąże się z dożywotnim zakazem pracy w kopalni. Dotychczas z pakietów osłonowych skorzystało 1750 pracowników, a program ma objąć łącznie około 5 tysięcy osób do końca 2026 roku. Jednym z górników, którzy zdecydowali się na odejście, jest Mateusz Moskwa z Rybnika, który teraz zarabia jako fotograf. Polska Grupa Górnicza zatrudnia obecnie blisko 34 tysiące pracowników.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wzywa banki do zmiany praktyk związanych z kredytami zmarłych. Po licznych skargach spadkobierców Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada procedury w największych bankach w Polsce. Problemem jest natychmiastowe żądanie spłaty całego kredytu po śmierci kredytobiorcy. To stawia rodziny w trudnej sytuacji finansowej, często bez dostępu do środków z kont zmarłego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domaga się uproszczenia procedur i lepszego przeszkolenia pracowników banków. Celem jest zapewnienie spadkobiercom sprawnego dostępu do należnych im środków. Beata Szydło ujawniła swoje najnowsze oświadczenie majątkowe. Była premier zgromadziła 33 800 zł oszczędności oraz znaczne kwoty w walutach obcych. Jej głównym źródłem dochodów pozostaje mandat europosłanki, z którego w 2025 roku uzyskała 132 600 euro. Szydło otrzymuje także emeryturę w wysokości około 6 800 zł miesięcznie, co znacznie przewyższa średnie krajowe świadczenia. W skład jej majątku wchodzą również nieruchomości, w tym dom i gospodarstwo rolne. Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów budzą co roku duże zainteresowanie.
0: Stopa bezrobocia w Polsce w maju wyniosła niecałe 6%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z kwietniem. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 17 tysięcy, osiągając 917 tysięcy osób. Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia, znacznie wyprzedzając średnią unijną. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi niecałe 4%. Sytuacja na rynku pracy poprawia się w większości powiatów, a prognozy na przyszłość są optymistyczne.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Dziś na krajowym rynku paliw mamy niespodziewane zmiany cen. Aramco obniżyło ceny hurtowe oleju napędowego, co czyni je najtańszym dostawcą tego paliwa. Z kolei ceny benzyny PB95 rosną u wszystkich głównych dostawców, w tym Orlen i BP Europa. Różnica cen między olejem napędowym a benzyną wyraźnie się zmniejsza. Te zmiany mogą oznaczać tańsze tankowanie diesla na stacjach jeszcze w tym tygodniu. Jednak wzrost cen benzyny może wpłynąć na podwyżki na stacjach w najbliższych dniach.
0: Justyna Kur została nową prezes Polskiej Rady Centrów Handlowych, zastępując Jana Dębskiego po jego trzech kadencjach. Nowa prezes ma 25-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych i od 2019 roku była członkiem zarządu PRH. Wraz z nią wybrano nowy zarząd na kadencję do 2028 roku, w tym trzech wiceprezesów. PRH to organizacja zrzeszająca około 200 firm, w tym największych właścicieli centrów handlowych w Polsce. W zarządzie pozostał także ustępujący prezes Jan Dębski, co zapewni ciągłość i płynne przekazanie obowiązków.
1: Unia Europejska wprowadza zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy, które szczególnie dotkną starszych kierowców. Seniorzy po 65 roku życia mogą spodziewać się częstszych badań lekarskich, choć decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez poszczególne kraje. Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach programu Wizja Zero. Standardowa ważność prawa jazdy zostanie skrócona do 15 lat, a dla dokumentów pełniących funkcję dowodu tożsamości do 10 lat. Zmiany wejdą w życie najwcześniej w latach 2028-2029. W Polsce ostateczne decyzje dotyczące częstotliwości badań dla kierowców po 65 roku życia zapadną w Warszawie. Na polskim rynku pracy szykują się zmiany. 1/3 firm planuje zatrudniać nowych pracowników już w najbliższym czasie. Najwięcej ofert pojawi się w hotelarstwie, gastronomii, turystyce oraz sektorze nowych technologii. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają firmy z północnej Polski. Jednak nie wszyscy mają powody do optymizmu, ponieważ niemal co piąta firma rozważa redukcję etatów. Wysokie koszty zatrudnienia i niepewność gospodarcza to główne wyzwania dla przedsiębiorców.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło kluczowe terminy realizacji programu czołgów K2PL. Do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej trafi łącznie 1000 nowoczesnych czołgów, a produkcja w Polsce ruszy w pierwszym kwartale 2028 roku. Kluczową rolę w projekcie odegra polski przemysł obronny, w tym zakłady Bumar Łabędy. Umowa z Hyundai Rotem Company przewiduje transfer technologii, co umożliwi Polsce samodzielną produkcję i serwisowanie czołgów. Program nie wyklucza eksportu polskiej wersji czołgu do innych krajów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą podobnie 13 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach powraca Sergiusz, którego nie widziano od 3 lat. Przyjaciel Justina przeszedł spektakularną metamorfozę i pojawi się na ekranie z zupełnie inną twarzą. Sergiusz, znany z ratowania Skotnickiego przed niebezpieczeństwem, teraz sam może potrzebować pomocy. Wizyta w kancelarii Natalii sugeruje, że jego powrót nie zwiastuje niczego dobrego. Justin, wdzięczny za wcześniejszą pomoc, nie zostawi przyjaciela w potrzebie. Czy to Marika ponownie namiesza w jego życiu? Czy może czeka nas zupełnie nowa intryga? Niezwykła przemiana Sergiusza z pewnością zaskoczy widzów. W pierwszym 996 odcinku Na dobre i na złe po wakacjach relacja Milewskich przejdzie prawdziwą rewolucję. Blanka i Mario, mimo początkowych napięć, zbliżą się do siebie po burzliwej kłótni. Blanka zacznie doceniać zaangażowanie męża w opiekę nad ich córką, co doprowadzi do ich zbliżenia. Jednak sielanka nie potrwa długo, bo w ich życiu pojawi się kolejna tragedia. Ich córka zostanie porwana, a Blanka obarczy winą Mario, podejrzewając, że to ktoś z jego przeszłości. Czy ich małżeństwo przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 897 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 24 czerwca, Blanka pod wpływem mistyczki Christiny Novoa zrywa z Diegiem, by stać się przykładną żoną Samuela. Jednak Samuel nie akceptuje tej decyzji. Rodzina Palacjów wybiera się na urodziny Marii Luisy do Paryża, ale Don Ramon nie zgadza się, by Antonio zabrał ze sobą Lolitę. Tymczasem El Peña piecze pyszne kości świętych na powitanie mistyczki. Leon informuje Diega o dziwnym stanie Blanki, co skłania go do działania. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu.
0: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 894 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 18:25 na TVP1. Blanka podejmuje decyzję o wyjeździe do Szwajcarii z Diego, co wywołuje burzę emocji u Ursuli. Sylwia stawia Arturowi ultimatum, by zapanował nad swoją zazdrością, jeśli chce, by ich związek przetrwał. Tymczasem Leonor zdobywa rozgłos dzięki publikacji o swojej książce, a Inigo Cervera zyskuje uznanie jako utalentowany cukiernik. W hiszpańskiej kamienicy życie toczy się pełne napięć i nieoczekiwanych zwrotów. Serial przenosi widzów w barwną podróż do Madrytu z przełomu wieków, gdzie codzienne troski mieszają się z wielkimi marzeniami. To historia pełna tajemnic i skomplikowanych relacji, która przyciąga rzesze fanów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca na ekrany po 11 latach przerwy z nowym sezonem, który zadebiutuje jeszcze w tym roku na TVP1. W obsadzie pojawi się 81-letni Daniel Olbrychski, który zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę. Olbrychski otrzymał kluczową rolę, co z pewnością doda nowego blasku tej kultowej produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia z powodu powrotu na plan, podkreślając, że długo czekał na ten moment. Nowy sezon Rancha będzie składał się z 6 odcinków, a widzowie mogą spodziewać się zupełnie nowych bohaterów. Emocje związane z powrotem są ogromne, zwłaszcza z powodu braku wielu członków dawnej ekipy. To wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu, którzy z niecierpliwością czekają na premierę.
0: Pierwsza miłość zbliża się do letniej przerwy, ale fani nie muszą się martwić. Odcinki od 4237 do 4245 będą kontynuowane na kanale Polsat 1. Już w piątek, 12 czerwca, o 21:50 zobaczymy pierwszy z nich. W tym odcinku Róża zdecyduje się złożyć donos na Zenka, co może wywołać spore emocje. Janek i Kinga będą wspominać bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Piotrek i Hubert podejmą się ryzykownego dochodzenia, próbując schwytać seryjnego mordercę. To będzie prawdziwa dawka emocji dla wszystkich miłośników serialu. Każdy kolejny rok to nowy hit Prime Video, który już podbił serca widzów. Pierwszy sezon jest w całości dostępny na platformie i opowiada o miłości Percy i Sama, która rozwija się w malowniczym Barry's Bay. Ich relacja pełna jest wzlotów i upadków, a ponowne spotkanie po latach stawia pytanie, czy prawdziwa miłość pokona wszelkie przeszkody. Twórcy serialu Amy, Bee, Harris i Carly Fortune marzą o kontynuacji tej historii. Drugi sezon mógłby być adaptacją powieści Tamto złote lato, która już została delikatnie zasygnalizowana w finale pierwszego sezonu. W obsadzie znaleźli się m.in. Sadie Sovereign jako Percy i Matt Cornett jako Sam. Prime Video kontynuuje swoją przygodę z adaptacjami książek, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy bohaterów.
1: W najnowszym, 311 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Aysen, leżąca w szpitalu, rozpoczyna bezwzględny szantaż wobec ciężarnej Suny. Grozi ujawnieniem prawdy o dramatycznym upadku ze schodów, co stawia Sunę w trudnej sytuacji. Czy Suna i Abidin zdołają uciec z kraju, zanim ich przyszłość zostanie zniszczona? Odcinek pełen napięcia i intryg będzie można obejrzeć już jutro, 12 czerwca, o godzinie 14 na antenie TVP1. Serial Złoty Chłopak to codzienna dawka emocji, które przyciągają widzów przed telewizory. W obsadzie zobaczymy m.in. Afre Saraçoğlu jako Seyran i Merta Ramazana Demira jako Ferita. Nie przegapcie tego odcinka pełnego dramatycznych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 złotych oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 złotych oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 złotych. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 złotych oszczędności.
0: Konrad Gołota w programie Ekspres Biedrzyckiej mówił o miliardowych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Podkreślił, że do polskiej grupy zbrojeniowej trafiło prawie 8 miliardów złotych na zwiększenie produkcji, co ma zapewnić stabilizację zatrudnienia na dekady. Gołota skrytykował też prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że polityka nie może opierać się na wetowaniu. Zaznaczył również, że myśliwce F-35 mają być kluczowym elementem systemu dowodzenia polskiej armii. W Niemczech, w miejscowości Osternienburger Land, zmarła 6-letnia dziewczynka, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Policja zatrzymała jej 27-letniego ojczyma, podejrzanego o ciężkie znęcanie się i zabójstwo. Śledztwo trwa, a wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności tej tragedii. Księżna Kate i książę William pojawili się na ślubie Petera Phillipsa, gdzie spotkali Ruperta Fincha, byłego chłopaka księżnej z czasów studiów. Spotkanie to wywołało spore zainteresowanie w mediach społecznościowych, zwłaszcza, że Rupert Finch przybył na uroczystość z żoną, Lady Nataszą Rufus Isaacs. Księżna Kate zachwyciła elegancką stylizacją, wybierając jasną sukienkę projektu Rolanda Mureta i kapelusz z dużą kokardą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Były prezydent Andrzej Duda został uhonorowany tytułem honorowego członka Związku Podhalan w Północnej Ameryce podczas wizyty w Chicago. Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się z członkami organizacji, gdzie przyjęto ich tradycyjnie chlebem i solą. Duda podziękował za wsparcie i przyjaźń, które odczuwał przez lata swojej prezydentury. Wizyta w Stanach Zjednoczonych jest częścią jego nowej działalności po zakończeniu kadencji, w tym współpracy z amerykańskimi organizacjami. Kobiety zmagające się z nadmiernym wypadaniem włosów mogą skorzystać z domowej mikstury z żółtek i jogurtu naturalnego. Ta prosta odżywka stymuluje cebulki włosów, co prowadzi do ich zagęszczenia. Regularne stosowanie raz w tygodniu przynosi efekty już po 3 tygodniach. Nowe, mocne włosy zaczynają pojawiać się na głowie, co może być szczególnie pomocne dla kobiet w okresie menopauzy. Manikurę hybrydowy może osłabić paznokcie, czyniąc je kruchymi i podatnymi na złamania. Rozwiązaniem jest olejek rycynowy, który można kupić za około 5 zł w aptece. Wystarczy wmasować go w paznokcie przed snem, aby szybko je wzmocnić. Dodatkowo kąpiel w oliwie z oliwek i soku z cytryny pomoże przywrócić im zdrowy wygląd. Sezon letni 2026 przynosi nowy trend w manicure. Pastelowe kolory i naturalność. Klientki salonów kosmetycznych wybierają delikatne odcienie, które podkreślają letnią opaleniznę. Popularne są techniki takie jak Skittle Nails, gdzie każdy paznokieć ma inny pastelowy kolor. Krótkie paznokcie i minimalistyczna elegancja dominują w tym sezonie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Latem, kiedy upały dają się we znaki, ważne jest nie tylko ile pijemy, ale co wybieramy do picia. Dietetycy podkreślają, że woda z dodatkiem elektrolitów, takich jak sód, potas i magnez, może skutecznie wspierać organizm. Prosty domowy napój z odrobiną soli, sokiem z cytryny i miodem nie tylko nawadnia, ale też chroni przed osłabieniem i bólami głowy. Warto więc zadbać o jakość spożywanych płynów, by cieszyć się dobrym samopoczuciem w gorące dni.
0: W Gdańsku na osiedlu Orunia doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijany 48-latek postrzelił 14-letniego chłopca z wiatrówki, bo przeszkadzał mu hałas. Ranny nastolatek trafił do szpitala, a sprawca został zatrzymany przez policję. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 2 lat więzienia. Latem balkony i tarasy stają się przedłużeniem naszych mieszkań, ale często zakłócają to komary. Coraz więcej osób wybiera naturalne metody odstraszania owadów, a jednym z popularnych rozwiązań jest komarzyca. Ta roślina o cytrusowo-miętowym zapachu skutecznie odstrasza komary i jest łatwa w uprawie. Wystarczy kilka doniczek, by cieszyć się przyjemną atmosferą bez użycia chemii. Kolorowe napoje slushy, uwielbiane przez dzieci, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Eksperci ostrzegają, że zawarty w nich glicerol, zwłaszcza w wersjach bez cukru, może prowadzić do zatrucia i hospitalizacji. Agencja do spraw standardów żywności zaleca, by unikać podawania tych napojów dzieciom poniżej 4 roku życia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kraków przygotowuje się do przedterminowych wyborów prezydenta miasta, które mogą odbyć się we wrześniu. Premier Donald Tusk wskazał drugą połowę miesiąca jako najbardziej prawdopodobny termin, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wśród kandydatów jest Marianna Schreiber, która w swoim spocie wyborczym zapowiada usunięcie flag Unii Europejskiej i Ukrainy z budynków miejskich. Wybory są konieczne po referendum z 24 maja, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, choć nie wygrała finału Roland Garros, zdobyła serca fanów i awansowała na 21 miejsce w rankingu tenisistek. Ale uwaga, na horyzoncie pojawił się nowy talent, Borys Szyc, aktor, który jeszcze niedawno wiódł hulaszczy tryb życia. Teraz zamienia scenę na kort tenisowy. Z hulajnogą zamiast limuzyny i kaloryferem zamiast brzuszka, Szyc staje się inspiracją dla wielu. Czyżby szykowała się nowa gwiazda tenisa? Maja i Iga, miejcie się na baczności. Netflix znowu zaskakuje, tym razem serwując nam prawdziwy dramat w postaci miniserialu Jedyny Świadek. Historia dwuletniego dziecka, które było świadkiem morderstwa własnej matki, przyciąga tłumy widzów, choć nie ma co liczyć na kontynuację. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach z 1992 roku pokazuje, jak ojciec i syn próbują wyjść z traumy, walcząc z mediami i policją. A wszystko to w otoczeniu brytyjskich błoni Wimbledonu, gdzie tragedia się rozpoczęła.
2: W świecie chłopaków do wzięcia, smutek i żal. W najnowszym odcinku programu widzowie dowiedzieli się o śmierci Filipka, bohatera, który, choć nie był główną gwiazdą, zdobył serca fanów swoją szczerością i dramatyczną historią o pożarze domu. Produkcja pożegnała go krótkim, ale poruszającym komunikatem, pozostawiając fanów w szoku i niedowierzaniu. Cóż, życie pisze swoje scenariusze, a telewizja tylko je transmituje.
1: Warszawa żegna Piotra Klimczaka, znanego restauratora, który odszedł w wieku 41 lat. Jego żona, Brygida, podzieliła się wzruszającymi wspomnieniami i nietypową prośbą zmarłego. Elegancki, ale nie w pełni czarny strój na pogrzebie. Klimczak, który zmagał się z rakiem trzustki, pozostawił po sobie nie tylko kulinarne dziedzictwo, ale i miłość do kwiatów, które będą mile widziane na ceremonii. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

0: Walencji. Bo przecież słowa to tylko słowa.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Rancho wraca na ekrany po raz ostatni. Zdjęcia do finałowego sezonu ruszyły 9 czerwca, a fani już zacierają ręce, by zobaczyć, jak ich ulubieni bohaterowie po latach wyglądają. Niektórzy aktorzy są nie do poznania, a Lodzia przeszła taką metamorfozę, że można by ją pomylić z kimś zupełnie innym. Ciekawe, czy Michałowa zdąży na czas, by dołączyć do tej nostalgicznej podróży do Wilkowej.
0: Gabriela Muskała, urodzona 11 czerwca 1969 roku, świętuje dziś swoje 54. urodziny, a jej kariera to prawdziwy rollercoaster przemian. Od rudowłosej Ani Shirley po ikonę dojrzałego stylu. Muskała nie boi się żadnego wyzwania. Jej przełomowa rola w filmie Fuga w 2018 roku pokazała, że jest nie tylko wybitną aktorką, ale i artystką totalną. A w życiu prywatnym? Po rozwodzie z reżyserem Grzegorzem Zglińskim znalazła szczęście u boku Zbigniewa Zamachowskiego. Cóż, wiek to tylko liczba, a Gabriela wciąż zaskakuje. Na wernisażu Michała Zaborowskiego gwiazdy postanowiły zaszaleć z modą. Anna Kalczyńska zaskoczyła krwisto-czerwonym kompletem, a Beata Ścibakówna połączyła elegancję z młodzieżowym luzem, zakładając sportowe buty do czarnej sukienki. Katarzyna Figura przyciągała wzrok kapeluszem z szerokim rondem, a Anna Maria Sieklucka postawiła na mroczną czerń z wyrazistymi dodatkami. Wśród gości nie zabrakło też Lary Gessler, która w kowbojkach i dżinsach pokazała, że luz to jej drugie imię. Kto błyszczał, a kto zaliczył modową wpadkę, to już pozostawiamy do oceny. Zwiastun filmu Nimrod, inspirowanego początkiem kariery Green Day, właśnie trafił do sieci. Historia trojga przyjaciół, którzy myślą, że będą supportem dla zespołu, zapowiada się na niezłą komedię pomyłek. Premiera w Stanach Zjednoczonych już 14 sierpnia, a w rolach głównych zobaczymy Masona Thamesa, Kyla Kaufmana i Ryana Fusta. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa. Ich kolejny utwór Good Riddance dołączył do elitarnego grona miliardowych odtworzeń na Spotify.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jimi Hendrix, legendarny bóg gitary, doczekał się własnej ulicy w Nowym Jorku. West 8 ulica, teraz znana jako Jimi Hendrix Way, znajduje się tuż obok jego słynnego studia Electric Lady Studios. Wzruszona siostra muzyka, Janie Hendrix, podkreśliła, że Jimi był nie tylko muzycznym pionierem, ale i głosem na rzecz pokoju i sprawiedliwości. A teraz, dzięki współpracy z fundacją Teach Rock, młodzież będzie mogła uczyć się historii przez pryzmat jego muzyki. Cóż, kto by pomyślał, że rock'n'roll stanie się nową formą edukacji. Machine Gun Kelly, znany z tego, że lubi skakać na głęboką wodę, tym razem dosłownie zanurkował w tłumie podczas afterparty w Middletown. Niestety, fani nie byli gotowi na taką niespodziankę i muzyk wylądował plecami na ziemi, co skończyło się bolesnym urazem. Mimo, że teraz ma problem nawet z oddychaniem, MGK nie zamierza odwoływać koncertów, bo przecież show musi trwać. Cóż, może następnym razem warto upewnić się, że publiczność jest gotowa na takie akrobacje.
2: Mick Jagger, legenda rocka, znowu zaskoczył świat. Tym razem nie na stadionie, a w skromnym pubie w Oksfordzie, gdzie podczas wieczoru z muzyką folkową zaśpiewał tradycyjną pieśń Handsome Molly. Towarzyszyli mu klawiszowiec The Rolling Stones i wykładowca z Oksfordu. Nagrania z tego niecodziennego występu błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a obecni w pubie nie mogli uwierzyć, że to naprawdę on. Mick Jagger udowodnił, że nawet w wieku 82 lat potrafi zaskoczyć i bawić się jak nikt inny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 12 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Czwartek rano w warszawskiej dzielnicy Wawer mieszkańcy spotkali niespodziewanego gościa, dorosłego łosia. Coraz częstsze wizyty tych zwierząt w stolicy to efekt postępującej urbanizacji, która ogranicza ich naturalne środowisko. Choć widok łosia w mieście jest fascynujący, warto zachować ostrożność, aby nie sprowokować zwierzęcia do obronnych reakcji. W Warszawie coraz częściej można spotkać łosie, które wkraczają do miejskiej dżungli. Dziś rano mieszkańców Wawra zaskoczył potężny okaz spacerujący w okolicy ulicy Jeziorowej. Te majestatyczne zwierzęta, choć płochliwe, mogą być niebezpieczne, gdy poczują się zagrożone. Rozrastające się miasta zmuszają łosie do poszukiwania nowych miejsc do życia, co prowadzi do takich spotkań. W jeziorze Balaton doszło do głośnego incydentu związanego z kłusownictwem. 57-letni obywatel Ukrainy został deportowany po złowieniu chronionego suma, który był wizytówką tego miejsca. Mężczyzna twierdzi, że ryba została wypuszczona do innego zbiornika, ale policja nie ma na to dowodów. Los suma pozostaje niepewny. Krakowski sąd uniewinnił Patryka L., znanego jako Lewy, od zarzutu udziału w brutalnej egzekucji Tomasza C., człowiek. Decyzja ta kończy wieloletni proces dotyczący jednej z najkrwawszych zbrodni w środowisku pseudokibiców w Polsce. Mimo uniewinnienia, Lewy został skazany na 2 lata więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Czas spędzony w areszcie zostanie wliczony w poczet kary.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad Bałtykiem został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Pojawiają się nieoficjalne informacje o planach uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlina do tego kurortu. To odpowiedź na rosnącą liczbę zagranicznych turystów, głównie z Niemiec. Na razie brak oficjalnych potwierdzeń tych doniesień. W Bydgoszczy trwają intensywne prace nad rewitalizacją bulwarów nad Brdą, na odcinku od ulicy Krakowskiej do hotelu Słoneczny Młyn. Umocnienie nabrzeża jest prawie zakończone, a wkrótce ruszy budowa nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Równocześnie rewitalizowana jest Wyspa Świętej Barbary, gdzie kończą się nasadzenia drzew i roślin. Cała inwestycja, której koszt wynosi niecałe 36 milionów złotych, ma być ukończona do końca 2027 roku.
2: Minister Marcin Kierwiński przedstawił w Sejmie raport o działaniach EM, ES, W i A, podkreślając wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Liczba funkcjonariuszy policji wzrosła do ponad 102 tysięcy, a wschodnia granica została niemal całkowicie uszczelniona. Wprowadzono także 30% podwyżki dla służb mundurowych. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra, co potwierdza zaufanie do jego działań.
1: Przyszłość programu Orka, kluczowego dla modernizacji polskiej marynarki wojennej, stoi pod znakiem zapytania. Negocjacje ze Szwecją weszły w decydującą fazę, a Polska oczekuje większych korzyści przemysłowych i transferu technologii. Rząd wyraża wątpliwości co do obecnej oferty szwedzkiej, co może wpłynąć na dalszy przebieg rozmów. Jeśli oczekiwania Warszawy nie zostaną spełnione, możliwe jest unieważnienie procesu i powrót do rozmów z innymi oferentami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 15-latek z Białegostoku usłyszał aż 109 zarzutów za kradzieże w sieci. Przez blisko 2 miesiące włamywał się na konto firmowe i używał karty kredytowej do zakupów online. Na liście jego zakupów znalazły się m.in. głośniki, perfumy i pluszowa maskotka kapibary. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Imię Greta, choć ma międzynarodowe brzmienie i głębokie znaczenie, pozostaje rzadkim wyborem w Polsce. Wywodzące się ze starożytnej Grecji oznacza perłę i kojarzone jest z ikonami takimi jak Greta Garbo czy Greta Thunberg. W Polsce nosi je tylko 1606 kobiet, co plasuje je na 405. miejscu w rankingu popularności. W ubiegłym roku imię to nadano zaledwie 18 dziewczynkom.
1: Policjanci z Gryfic zatrzymali 30-letniego mężczyznę, u którego znaleziono prawie 1,5 kg narkotyków. Sąd rejonowy w Gryficach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości substancji odurzających. Zatrzymanie było efektem zgłoszenia awantury domowej, która doprowadziła do odkrycia narkotyków. W centrum Szczecina policja zatrzymała samochód osobowy, którym podróżowało aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bill Gates zeznawał dziś przed amerykańskim kongresem w sprawie swojej znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Twórca Microsoftu przyznał, że Epstein próbował go szantażować, wykorzystując informacje o jego romansach. Gates stanowczo zaprzeczył, jakoby odwiedzał prywatną wyspę Epsteina lub wyrządził komukolwiek krzywdę. Zeznaje jako świadek, by pomóc w rozwikłaniu tajemnic związanych z działalnością Epsteina. W Tajlandii doszło do tragicznego zdarzenia. 7-letni chłopiec zginął po ataku makaka, którego jego dziadek wcześniej przygarnął. Małpa, mimo że oswojona, zaatakowała dziecko podczas zabawy na podwórku. Chłopiec trafił do szpitala, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. Zwierzę zostało odnalezione i schwytane przez służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań po raz 10 zdobył tytuł mistrza Polski, broniąc zeszłorocznego sukcesu. Właściciel klubu, Piotr Rutkowski, zdradza, że marzenia o Lidze Mistrzów są wciąż żywe, a droga do elity wydaje się w tym roku łatwiejsza. Klub nie planuje jednak spektakularnych transferów, ale zamierza konsekwentnie wzmacniać zespół. Rutkowski podkreśla, że doświadczenie z przeszłości pomoże w realizacji ambitnych planów. Reprezentacja Ukrainy może wkrótce przenieść swoje mecze z Polski do Niemiec. Ukraińskie media informują o zaawansowanych rozmowach w tej sprawie, co ma związek z ochłodzeniem relacji między Warszawą a Kijowem. Konflikt o UPA wpływa na decyzję o zmianie lokalizacji. Ukraina ma już doświadczenie z grą w Niemczech, gdzie odbyły się niektóre z jej ostatnich meczów. Cristiano Ronaldo szykuje się na swój 6. mundial, ale ostatni sparing przed turniejem nie poszedł po jego myśli. W meczu Portugalia-Nigeria legendarny piłkarz zmarnował dwie doskonałe okazje do zdobycia gola. Szczególnie zaskakująca była sytuacja z drugiej połowy, kiedy to po podaniu od Nuno Mendesa piłka wylądowała wysoko w trybunach. Mimo to Portugalia rozpocznie swój udział w mistrzostwach już 17 czerwca meczem z Demokratyczną Republiką Konga.
2: Na Mundialu 2026 w grupie D rywalizują USA, Paragwaj, Australia i Turcja. Każda z drużyn rozegra po 3 mecze w fazie grupowej. Już 13 czerwca USA zmierzy się z Paragwajem, a dzień później Australia zagra z Turcją. Kibice mogą śledzić wyniki i statystyki na bieżąco, ponieważ każdy gol może zmienić układ tabeli. Na Mistrzostwach Świata 2026 trwa zacięta rywalizacja w grupie G. Belgia, Egipt, Iran i Nowa Zelandia walczą o awans do kolejnej rundy. Mecze odbywają się na stadionach Lumen Field, Sophie Stadium i BC Place. Najbliższe spotkania to Belgia kontra Egipt 15 czerwca oraz Iran przeciwko Nowej Zelandii 16 czerwca.
1: Mundial 2026 trwa w najlepsze, a w grupie K emocje sięgają zenitu. O awans walczą Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan i Kolumbia. Mecze odbywają się na znanych stadionach w Houston, Meksyku i Guadalajarze, a kolejne starcia zaplanowano w Miami i Atlancie. Kibice z całego świata z niecierpliwością śledzą wyniki, które zdecydują o dalszych losach drużyn. Dziś startuje Mundial 2026 roku, a w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Jednak zamiast emocji sportowych, uwagę przyciąga afera związana z sędzią Omarem Abdulkadirem Artanem. Somalijczyk został deportowany ze Stanów Zjednoczonych z powodu rzekomych powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Administracja prezydenta Trumpa podkreśla, że nie dopuści do zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju. FIFA wprowadza zmiany w przepisach przed Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. System VAR zyska większe uprawnienia, umożliwiając wideoweryfikację przy drugiej żółtej kartce. Nowe zasady obejmują także surowe kary za zasłanianie ust podczas rozmów oraz ograniczenia czasowe na wrzuty z autu i wznowienia gry. Dodatkowo zawodnicy będą mieli tylko 10 sekund na opuszczenie boiska, a przerwy medyczne nie będą mogły być wykorzystywane do narad taktycznych. Donald Trump nie pojawi się na meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata w Los Angeles. Zamiast niego Stany Zjednoczone reprezentować będzie sekretarz stanu Marco Rubio. Wizyta Rubio to nie tylko sport, ale i ważne rozmowy z prezydentem Paragwaju na temat współpracy obu krajów. Na trybunach zabraknie również innych kluczowych postaci, ale obecność Rubio podkreśla wagę wydarzenia. Eugenie Bouchard, była finalistka Wimbledonu, pojawiła się na Roland Garros jako ekspertka telewizyjna. Kanadyjka zachwyciła widzów nie tylko swoją analizą meczów, ale także odważną stylizacją, która stała się hitem w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia w eleganckiej sukience szybko obiegły internet, zdobywając liczne komplementy. Bouchard, mimo zakończenia kariery tenisowej, wciąż cieszy się dużą popularnością, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,2 miliona osób.
2: Górnik Zabrze zakończył sezon z historycznym sukcesem, zdobywając Puchar Polski i awansując do europejskich pucharów. Trener Michał Gasparik przyznał, że nie spodziewał się takiego osiągnięcia, choć liczył na szczęście w Pucharze Polski. Lukas Podolski, który wkrótce stanie się właścicielem klubu, pozostanie ważną postacią, mimo że nie będzie już grał na boisku. Górnik przygotowuje się teraz do wyzwań w europejskich rozgrywkach, mając nadzieję na dalsze sukcesy.
1: Natalia Siwiec, znana jako Miss Euro 2012, wciąż przyciąga uwagę fanów futbolu. Od czasu turnieju jej kariera w showbiznesie nabrała tempa, a obecnie ma 43 lata i ponad 1 200 000 obserwatorów na Instagramie. Jej internetowa aktywność często budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście porad dotyczących diet i odważnych stylizacji. Mimo upływu lat, Siwiec nadal wzbudza emocje i pozostaje jedną z czołowych postaci polskiego showbiznesu. Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Guillermo Ochoa ustanawiają rekord, biorąc udział w swoich 6 Mistrzostwach Świata. Turniej w 2026 roku będzie prawdopodobnie ostatnim dla dwóch piłkarskich legend. Ochoa, mniej znany bramkarz z Meksyku, dołącza do tego elitarnego grona, co jest dużą niespodzianką. Mistrzostwa rozpoczynają się dziś meczem Meksyku z Republiką Południowej Afryki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów. Już 23 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 128 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie czekają nas niespodziewane zwroty akcji. Sinem zaprosi Melicha na kawę, a Deria straci pracę, nie mogąc liczyć na wsparcie Hanser. Cichan zerwie relacje z Nusretem, a Jonca znajdzie schronienie u Dei. Największe emocje wzbudzi jednak decyzja Cichana i Hanser o ucieczce z rodzinnej rezydencji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż się rozwija, a jego finał pozostaje tajemnicą. Fani muszą przygotować się na długie lata śledzenia losów bohaterów.
2: W 4238 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Róża, która zdecydowała się zeznawać przeciwko Zenku, staje się celem gniewu mieszkańców Wadlewa. Jej działania są postrzegane jako bezwzględna zemsta, a nie walka o prawdę. Wioska solidaryzuje się z Zenkiem, ignorując jego wcześniejsze kłamstwa. Napięcie rośnie, a na sklepie Róży pojawia się wulgarny napis. Nawet najbliżsi zaczynają wątpić w jej intencje, co prowadzi do bolesnych podziałów w rodzinie. Róża, walcząc o sprawiedliwość, musi zmierzyć się z osamotnieniem i nieufnością. Czy prawda o tragicznym wypadku Kazanowej w końcu wyjdzie na jaw?
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 26 czerwca TVP 1 wyemituje 899 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Blanca publicznie wyznaje swoje grzechy, obiecując ich odkupienie. Diego spotyka kobietę, która uratowała Blance życie, a ta zdradza szokujące szczegóły o martwej dziewczynce. Flora nadal nie chce sprzedać La Deliciosy, mimo że jej brat znalazł kupca. Pułkownik Valverde, mimo grożącej mu plajty, postanawia zapłacić okup za jeńców wojennych. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mitel.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 410 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca, na jaw wyjdą szokujące fakty o przeszłości Wery. Czujna Mercedes dostrzeże uderzające podobieństwo dziewczyny do zaginionej córki książąt de Caril. Czy to odkrycie wywróci życie mieszkańców pałacu do góry nogami? W tle tych wydarzeń rozgrywa się dramat zakochanego Lopego, który nie może zrozumieć, dlaczego Vera nie chce, by poznał jej rodzinę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2. A także online w serwisie TVPVOD. Każdy odcinek przynosi nowe intrygi i wyzwania, które trzymają widzów w napięciu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 415 odcinka. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Imena desperacko próbuje ukryć prawdę o swojej rzekomej ciąży, oferując lekarzowi pokaźną sumę za milczenie. Tymczasem w hangarze Manuela odkryto niepokojące fotografie, które mogą ujawnić skrywane tajemnice. Salvador, po burzliwej kłótni, przeprasza Don Romula, ale ten nie zamierza mu pobłażać. Hrabia Ayala i Margarita planują tajemniczy wyjazd, a córka kucharki Simony rozważa opuszczenie rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W nadchodzącym 125 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 17:20 na TVP2, widzowie będą świadkami nieoczekiwanego zbliżenia między dotychczasowymi rywalkami. Hanser i Bejza próbują się porozumieć, jednak ich spotkanie nie umyka uwadze paparazzi, co prowadzi do skandalu. Rodzina jednej z bohaterek wkracza do akcji, co zwiastuje trudne rozmowy o przyszłości dziecka. W rezydencji narasta napięcie, zwłaszcza między Derią a nową najemczynią, Dilarą. Jonca, pełna obaw o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka, decyduje się na ukrycie. Serial obfituje w intrygi i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany. Serial Każdy Kolejny Rok, już dostępny na Prime Video, to nowa propozycja dla miłośników romansów. Opowieść osadzona jest w malowniczym, wakacyjnym miasteczku Barry's Bay, gdzie Percy i Sam spędzają każde lato. Ich przyjaźń z czasem przeradza się w głęboką miłość, pełną wzlotów i upadków, aż zostaje przerwana na lata. Percy musi zmierzyć się z przeszłością, porzucając wielkomiejskie życie. Serial, oparty na bestsellerowej powieści Carly Fortune, wprowadza wątek polskich pierogów, które są ważnym elementem fabuły. Autorka inspirowała się swoim dzieciństwem w Ontario, gdzie pierogi były nieodłącznym elementem lokalnej kultury. Książka, na której oparto serial, stała się hitem na BookToku, zdobywając ponad 81 milionów wyświetleń.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 316 odcinkiem. Suna, staje przed trudnym wyborem, gdy wielka pani przypomina jej o dawnych zobowiązaniach, zmuszając do powrotu do rezydencji. Tymczasem Ferit i Abidin trafiają do aresztu pobójcę, która jest częścią ich tajnego planu odkrycia prawdy o śmierci Aizen. W tle Cengiz ujawnia Orhanowi i Kazimowi, że obecne wydarzenia są częścią tajnej operacji. Kazim i Esme szykują się do wkroczenia na teren posiadłości, by chronić Sunę. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial przyciąga widzów zawiłą fabułą i wyrazistymi postaciami, które tworzą niepowtarzalny klimat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Biały Dom zamienia się w oktagon. Już 14 czerwca odbędzie się tam gala UFC Freedom 250, łącząca obchody 250-lecia niepodległości USA z urodzinami Donalda Trumpa. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Polski, Karol Nawrocki, co wywołało kontrowersje i komentarze, między innymi Radosława Sikorskiego. Wydarzenie to symbolicznie łączy politykę, rozrywkę i sport, budząc szerokie zainteresowanie mediów. W ogrodach sejmowych odbędzie się wyjątkowa potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że zapisy zostały już zamknięte. Impreza, która odbędzie się 26 czerwca, ma kosztować niecałe 15 tysięcy złotych. Na scenie wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.
0: Sejm zwołał pilne posiedzenie komisji po doniesieniach o mobbingu i trudnych warunkach pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Pracownicy skarżą się na presję i przeciążenie. Jednak rzeczniczka Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty, tłumacząc to konieczną reorganizacją. Posłowie oczekują wyjaśnień, a sprawa budzi duże emocje. Jakie będą dalsze losy tej politycznie drażliwej kwestii? Czas pokaże. Aresztowanie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego wywołało polityczną burzę. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostro skrytykował działania władz, sugerując, że to próba uciszenia dziennikarza. Ziobro łączy sprawę z Romanem Giertychem i oskarża premiera Donalda Tuska o łamanie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich i Press Club Polska domagają się wyjaśnień od prokuratury.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. To efekt prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który zarzuca byłemu ministrowi zniesławienie. Teraz decyzja należy do Sejmu, który zdecyduje, czy Ziobro stanie przed sądem. Jeśli posłowie uchylą immunitet, sąd będzie mógł rozpatrzyć sprawę.
0: W Tajlandii doszło do tragicznego zdarzenia. 7-letni chłopiec zginął po ataku makaka, którego jego dziadek wcześniej przygarnął. Małpa, mimo że oswojona, zaatakowała dziecko podczas zabawy na podwórku. Chłopiec trafił do szpitala, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. Zwierzę zostało odnalezione i schwytane przez służby.
2: Minister Marcin Kierwiński przedstawił w Sejmie raport o działaniach EM, ES, W i A, podkreślając wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Liczba funkcjonariuszy policji wzrosła do ponad 102 tysięcy, a wschodnia granica została niemal całkowicie uszczelniona. Wprowadzono także 30% podwyżki dla służb mundurowych. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra, co potwierdza zaufanie do jego działań.
0: Przyszłość programu Orka, kluczowego dla modernizacji polskiej marynarki wojennej, stoi pod znakiem zapytania. Negocjacje ze Szwecją weszły w decydującą fazę, a Polska oczekuje większych korzyści przemysłowych i transferu technologii. Rząd wyraża wątpliwości co do obecnej oferty szwedzkiej, co może wpłynąć na dalszy przebieg rozmów. Jeśli oczekiwania Warszawy nie zostaną spełnione, możliwe jest unieważnienie procesu i powrót do rozmów z innymi oferentami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Lawenda, jedna z najpiękniejszych roślin ogrodowych. Właśnie teraz potrzebuje naszej uwagi. Czerwiec to kluczowy moment na jej pielęgnację. Usunięcie suchych liści i łodyg oraz unikanie nawozów bogatych w azot pomoże jej kwitnąć obficie przez całe lato. Dzięki temu prostemu zabiegowi będziemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami aż do jesieni. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mają naturalną skłonność do optymizmu i radości. Strzelce, lwy, wagi i bliźnięta są uznawane za najbardziej szczęśliwe. Ich pogoda ducha i umiejętność dostrzegania pozytywów pomagają im łatwiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Choć szczęście jest subiektywne, te znaki często przyciągają sprzyjające okoliczności.
2: Dziś przypominamy o prostym sposobie na naturalny zapach w domu. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto sięgnąć po metodę naszych babć, czyli gotowanie naturalnych aromatów w garnku. Wystarczy woda, plasterki cytryny, goździki i cynamon, by ciepły zapach wypełnił mieszkanie. To rozwiązanie jest nie tylko skuteczne, ale i przyjemniejsze niż intensywne, sztuczne zapachy ze sklepu. Imię Greta, choć ma międzynarodowe brzmienie i głębokie znaczenie, pozostaje rzadkim wyborem w Polsce. Wywodzące się ze starożytnej Grecji oznacza perłę i kojarzone jest z ikonami takimi jak Greta Garbo czy Greta Thunberg. W Polsce nosi je tylko 1606 kobiet, co plasuje je na 405. miejscu w rankingu popularności. W ubiegłym roku imię to nadano zaledwie 18 dziewczynkom.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Gryfit zatrzymali 30-letniego mężczyznę, u którego znaleziono prawie 1,5 kilograma narkotyków. Sąd rejonowy w Gryficach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości substancji odurzających. Zatrzymali zatrzymanie było efektem zgłoszenia awantury domowej, która doprowadziła do odkrycia narkotyków. W centrum Szczecina policja zatrzymała samochód osobowy, którym podróżowało aż 8 osób, w tym dwie w bagażniku. Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eliza Macudzińska, świeżo upieczona dorosła, zadebiutowała w świecie dorosłości z hukiem, jakby to była premiera hollywoodzkiego filmu. Jej 18 urodziny w Pałacu Jaśminowym były bardziej jak gala rozdania Oscarów niż zwykła impreza. Wśród prezentów znalazły się turkusowe BMW, spora suma pieniędzy i romantyczny wyjazd niespodzianka. A wszystko to, by pokazać, że dorosłość to nie tylko obowiązki, ale przede wszystkim luksusowe przyjemności. Malwina Bus i Tomasz Włosok znowu zaskakują. Aktorska para, znana z ekranów i chroniąca swoją prywatność, ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Malwina podzieliła się tą nowiną na Instagramie, pokazując ciążowy brzuszek. A Tomasz, nie chcąc być gorszy, również zaprezentował swoje krągłości. Baby Boom w polskim showbiznesie trwa w najlepsze, a gratulacje płyną z całego kraju.
2: Justyna Sterkowska powróciła na scenę festiwalu w Opolu, świętując 30-lecie kariery i zachwycając publiczność swoimi największymi hitami. Choć jej występ był spektakularny, nie obyło się bez absurdalnych oskarżeń o promowanie satanizmu. Artystka odpowiedziała z humorem, sugerując krytykom powrót do szkolnych lektur. Cóż, niektórzy widzą demony tam, gdzie inni widzą tylko sztukę.
1: Miłość oślepia, ale nie zawsze prowadzi do ołtarza. W programie Love is Blind Polska Kamil i Julka dostarczyli widzom emocji, jakich nie powstydziłby się najlepszy dramat. Afera czekoladkowa, problemy z teściową i niespodziewane zarzuty zdrady od byłej partnerki Kamila to tylko wierzchołek góry lodowej. Ostatecznie, dzień przed ślubem, Julka powiedziała nie, a Kamil, choć zaskoczony, przyznał, że już wcześniej czuł, że to nie to. Teraz oboje idą własnymi drogami, a Kamil apeluje o powstrzymanie hejtu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kto by pomyślał, że mieszkańcy Wilkowej znów zawitają na nasze ekrany? Kultowe Rancho wraca z nowymi odcinkami, a Katarzyna Żak już podsyca emocje, publikując zdjęcia zza kulis. Fani serialu są w euforii, a internet aż huczy od spekulacji, co przyniosą nowe przygody Kazimiery Solejuk. Wygląda na to, że Polacy znów będą śledzić losy ulubionych bohaterów z zapartym tchem. Idris Elba, brytyjski aktor, który miał być pierwszym czarnoskórym Jamesem Bondem, rozwiał wszelkie nadzieje fanów. W wywiadzie dla magazynu GQ stwierdził, że nigdy nie otrzymał takiej propozycji, a całe zamieszanie to tylko plotki. Elba podkreślił, że choć to miłe wyróżnienie, to jednak niektóre rynki nie zaakceptowałyby takiej zmiany. Według niego Bond powinien pozostać tym, czym jest, czystym eskapizmem, a nie próbą dostosowania się do współczesnych trendów.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 ruszają z hukiem, a Telewizja Polska z dumą ogłasza, że pokaże każdy mecz. Widzowie będą mogli podziwiać piłkarskie zmagania na kanałach TVP1, TVP2 i TVP Sport, a komentować będą m.in. Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Turniej odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, co z pewnością doda mu międzynarodowego smaczku. Czeka nas ponad miesiąc futbolowych emocji, które z pewnością przykują uwagę każdego kibica.
1: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a fani już dzielą się na dwa obozy. Jedni nie mogą się doczekać, inni obawiają się, że bez Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki to już nie to samo. Daniel Olbrychski zajął miejsce na słynnej ławeczce, co wywołało niemałe zamieszanie. Czy nowa odsłona Rancha okaże się hitem, czy raczej spektakularną klapą? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ann Wilson, legendarna wokalistka Heart, pokonała raka i wróciła na scenę, choć nie obyło się bez dramatycznych chwil. W szczerym wywiadzie opowiedziała o strachu przed utratą głosu i brutalnej walce z chorobą. Mimo wszystko jej niezłomny optymizm okazał się kluczem do sukcesu. Tymczasem Nancy Wilson, gitarzystka zespołu, marzy o nowym albumie, bo przecież kto by nie chciał jeszcze jednej rundy honorowej na rockowej scenie. Canal Plus przygotował prawdziwą ucztę dla fanów muzyki i filmów. Już 27 czerwca na platformie zadebiutuje koncertowy film Imagine Dragons, którzy połączyli siły z LA Film Orchestra, tworząc widowisko w Hollywood Bowl. Zespół z Las Vegas, znany z hitów takich jak Radioactive i Believer, nie przestaje zaskakiwać, redefiniując rok XXI wieku. A to wszystko w towarzystwie norweskich dramatów i kryminalnych zagadek z Istan. Czyżby Canal Plus chciał nas przykuć do kanapy na całe lato?
1: Ach, Megadeth i ich niekończąca się pogoń za komercyjnym sukcesem. W latach 90. Dave Mustaine postanowił, że metalowe korzenie to przeżytek, a drzwi do mainstreamu otworzyły się szeroko dzięki albumowi Cryptic Writings. Z pomocą nowego menedżera, Buda Pragera, zespół uprościł swoje brzmienie, by trafić do jak najszerszej publiczności. Choć płyta zdobyła złoto i przyniosła hit Trust, wielu fanów poczuło się zdradzonych, widząc, jak ich ulubieńcy flirtują z komercją. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Mustaine miał na oku pierwsze miejsce na listach przebojów.
2: Roger Taylor z Queen znowu w akcji. Po 5 latach ciszy perkusista wraca z nowym solowym albumem o wdzięcznym tytule Violence Insane in a Beautiful World. Premiera już 18 września, a na płycie znajdzie się m.in. cover Jealous Guy Johna Lennona. Pierwszy singiel Come On Summer, nagrany z Ndlovu Youth Choir, już dostępny. Ciekawe, czy świat jest gotowy na kolejną dawkę muzycznej refleksji o przemocy i pięknie współczesności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 12 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w całym kraju pada deszcz, a miniona noc przyniosła intensywne opady na Podkarpaciu i w Warszawie. W rejonie Dukli doszło do lokalnych podtopień. Prognozy wskazują, że mokra aura utrzyma się przez kilka dni, a burze przesuwają się na północny wschód. W centralnej Polsce spodziewane są dalsze intensywne opady.
2: Dominika Paćkowska zaginęła w 2017 roku, mając zaledwie 17 lat. Ostatni raz widziano ją, gdy opuszczała dom w Płocku, by udać się do kościoła. Mimo intensywnych poszukiwań i zaangażowania służb, jej los pozostaje nieznany. Policja wciąż apeluje o informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy.
1: W Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego, zakończono kluczowy etap budowy wieżowca Skyliner 2. Nowoczesny budynek osiągnął swoją maksymalną wysokość 130 metrów, co uczczono zawieszeniem tradycyjnej wiechy. Prace budowlane mają zakończyć się pod koniec tego roku, a pierwsze firmy wprowadzą się na początku 2027 roku. Już teraz wynajęto połowę dostępnej powierzchni, a swoje biura otworzą tam m.in. Volkswagen Financial Services i Mindspace. W Warszawie punkty schronienia mogą nie spełniać swojej roli w sytuacji kryzysowej. Kontrola wykazała, że dostęp do wielu z nich jest ograniczony przez lokalne procedury i brak jednoznacznych informacji. Straż Pożarna przyznaje, że system opiera się na szerokiej definicji schronów, co oznacza, że nie wszystkie obiekty są faktycznie dostępne w razie zagrożenia. W praktyce mieszkańcy mogą być zmuszeni do szukania alternatywnych miejsc schronienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty 24 członkom obwodowych komisji wyborczych za nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Oskarżeni mieli wadliwie liczyć głosy i fałszować protokoły, a połowa z nich przyznała się do winy. Śledztwo trwa, a podejrzanym grożą kary finansowe, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych śledztw dotyczących ostatnich wyborów prezydenckich. W Piasecznie odbył się dziś pogrzeb 23-letniego policjanta Kacpra Mierzejewskiego, który zginął w tragicznym wypadku motocyklowym pod koniec maja. Młody funkcjonariusz zderzył się z samochodem, którego kierowca nagle zmienił pas. W ceremonii pożegnalnej uczestniczyły tłumy, w tym policjanci z różnych jednostek. Prokuratura wciąż bada okoliczności wypadku.
2: 3-letnia Emilka z Siedlec zmarła w wyniku zaniedbań ze strony swojej matki, Klaudii G. Kobieta pozostawiała dziecko bez opieki, podczas gdy sama bawiła się ze znajomymi. Emilka, cierpiąca na niepełnosprawność, była niedożywiona i zmarła na nieleczone zapalenie płuc. Klaudia G. została skazana na 9 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem i nieumyślne spowodowanie jego śmierci.
1: Patryk L., znany jako Lewy, został uniewinniony przez krakowski sąd od zarzutu śmiertelnego pobicia Tomasza C., pseudonim Człowiek. Sędzia uznała, że dowody były niewystarczające, a zeznania świadków niewiarygodne. Patryk L. został jednak skazany na 2 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Tymczasowe aresztowanie zaliczono na poczet kary.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Boże Ciało, obchodzone 4 czerwca, to jedno z najważniejszych świąt katolickich w Polsce. W tym dniu każdy ochrzczony ma obowiązek uczestniczyć we mszy świętej, co jest wymogiem prawnym Kościoła. Udział w procesji jest dobrowolny i nie zastępuje mszy. Dla podróżujących istnieje możliwość spełnienia obowiązku już w przeddzień święta, uczestnicząc w wieczornej mszy 3 czerwca.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 zł oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 zł oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 zł. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 zł oszczędności.
1: Konrad Gołota w programie Ekspres Biedrzyckiej mówił o miliardowych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Podkreślił, że do polskiej grupy zbrojeniowej trafiło prawie 8 miliardów złotych na zwiększenie produkcji, co ma zapewnić stabilizację zatrudnienia na dekady. Gołota skrytykował też prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że polityka nie może opierać się na wetowaniu. Zaznaczył również, że myśliwce F-35 mają być kluczowym elementem systemu dowodzenia polskiej armii. Jarosław Kaczyński zakończył wczoraj ponad 8-godzinne przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS odpowiadał na wszystkie pytania, a protokół z przesłuchania liczy aż 40 stron. Po zakończeniu czynności pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera wyraził sceptycyzm wobec zeznań Kaczyńskiego. Prokuratura na razie nie planuje kolejnych przesłuchań w tej sprawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się zmiennej pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą powyżej 20 stopni, ale już w sobotę i niedzielę pojawią się opady deszczu i silniejszy wiatr. Niedziela przyniesie ochłodzenie, z temperaturą maksymalną około 17 stopni. Planując weekend, warto uwzględnić te zmiany pogodowe.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą też 12 stopni i małe zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grecja przyjęła nowe prawo migracyjne, które ma przyspieszyć deportację migrantów, którym odmówiono azylu. Kluczowym elementem jest możliwość tworzenia ośrodków dla migrantów poza Unią Europejską. Pierwsze takie centra mogą powstać już w przyszłym roku. Grecja współpracuje w tej sprawie z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią oraz prowadzi rozmowy z dwoma krajami afrykańskimi. Nowe przepisy spotkały się z krytyką organizacji praw człowieka, które ostrzegają przed potencjalnymi nadużyciami. Samorządy mają czas tylko do 15 czerwca na zakończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych finansowanych z KPO. To kluczowy moment, ponieważ od tego zależy, czy gminy otrzymają miliony złotych wsparcia. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ma zastąpić szamba i prywatne studnie nowoczesną infrastrukturą. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło termin, ale czasu zostało już bardzo niewiele. W wielu regionach, takich jak Podkarpacie czy Małopolska, inwestycje są już na zaawansowanym etapie. Najbliższe dni będą decydujące dla setek projektów w całym kraju.
2: Posłanka Aleksandra Leo z Polski 2050 zgromadziła imponujący majątek, co ujawniło jej najnowsze oświadczenie majątkowe. W ciągu roku jej oszczędności wzrosły do ponad 600 tysięcy złotych, a dodatkowo pojawiły się obligacje i akcje zagranicznych firm. Powodem tego wzrostu jest zawarcie małżeństwa pod koniec 2024 roku, co posłanka sama wyjaśniła. Wspólnota majątkowa z mężem przyczyniła się do znacznego zwiększenia jej aktywów. Warto dodać, że posłanka nadal spłaca kredyt hipoteczny, który wynosi ponad 713 tysięcy złotych. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być jedną z najniższych od lat. Rząd proponuje wzrost świadczeń o około 3,5%, co oznacza bardzo skromne podwyżki. Minimalna emerytura wzrośnie o niecałe 69 zł brutto, a niektóre dodatki zaledwie o kilka złotych. Na przykład dodatek kompensacyjny zwiększy się tylko o niecałe 2 zł miesięcznie. Związki zawodowe apelują o większe podwyżki, ale na razie rząd trzyma się minimalnego wariantu. Ostateczna decyzja zapadnie na początku 2027 roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W sieci Action trwa wyjątkowa promocja na zestawy wędkarskie marki Max Ranger. Do 16 czerwca można je kupić za jedyne niecałe 70 zł, choć ich rynkowa wartość to około 150 zł. Zestawy są kompletne i gotowe do użycia, co czyni je idealnym prezentem na zbliżający się Dzień Ojca. W ofercie znajdziemy dwa rodzaje zestawów. Uniwersalny, idealny na okonie i pstrągi, oraz ciężki, przeznaczony do połowu dużych szczupaków i sandaczy. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć, zanim zestawy znikną z półek. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Od jutra cena benzyny 95 wzrośnie do niecałych 6 zł za litr, co oznacza podwyżkę o 6 groszy. Jednocześnie potanieją benzyna 98 i olej napędowy. Benzyna 98 będzie kosztować około 6,5 zł za litr, a diesel ponad 6 zł. Obecne ceny są znacznie niższe niż te z końca marca, kiedy diesel kosztował nawet około 7,5 zł za litr. Obniżki cen paliw są możliwe dzięki tymczasowemu obniżeniu VAT-u i akcyzy, które obowiązują do 15 czerwca.
1: Senat zatwierdził nowe przepisy dotyczące e-papierosów, wprowadzając akcyzę do 40 zł za sztukę dla urządzeń indukcyjnych. Rząd planuje także całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Nowe regulacje mają uszczelnić system podatkowy i obejmą również woreczki nikotynowe. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji, z dwumiesięcznym okresem przejściowym. Zmiany mają na celu ograniczenie dostępności nieopodatkowanych wyrobów nikotynowych.
2: Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowych przepisów dla taksówkarzy spoza Unii Europejskiej. Kierowcy będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia. To ma wyeliminować osoby z wyrokami za poważne przestępstwa, które dotąd mogły pracować w Polsce. Projekt ustawy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. Dokumenty będą musiały być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Nowe regulacje mają wkrótce trafić pod obrady Rady Ministrów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Od 12 sierpnia restauracje w Polsce będą musiały serwować darmową wodę z kranu. Każdy klient będzie mógł otrzymać do pół litra wody w naczyniu wielokrotnego użytku. To efekt nowych regulacji unijnych, które mają ułatwić dostęp do wody pitnej. Restauratorzy obawiają się jednak, że koszty związane z serwowaniem wody mogą zostać przeniesione na inne produkty. W wielu krajach darmowa woda w restauracjach to już standard. Polska dołącza do tego grona, kończąc z wysokimi cenami za butelkowaną wodę.
1: Napięcie wokół Iranu rośnie, a cena złota spada. Wbrew oczekiwaniom, kruszec, który zwykle zyskuje na wartości w czasach niepewności, potaniał do około 4100 dolarów za uncję. Analitycy Citigroup obniżyli prognozy dla złota, wskazując na mocniejszego dolara i stabilizację rentowności obligacji. W ciągu ostatnich 3 miesięcy fundusze związane ze złotem straciły ponad 15% wartości. Mimo to Citigroup utrzymuje długoterminową prognozę na poziomie 4500 dolarów za uncję. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a inwestorzy z niepokojem obserwują rozwój wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach powraca Sergiusz, którego nie widziano od 3 lat. Przyjaciel Justina przeszedł spektakularną metamorfozę i pojawi się na ekranie z zupełnie inną twarzą. Sergiusz, znany z ratowania Skotnickiego przed niebezpieczeństwem, teraz sam może potrzebować pomocy. Wizyta w kancelarii Natalii sugeruje, że jego powrót nie zwiastuje niczego dobrego. Justin, wdzięczny za wcześniejszą pomoc, nie zostawi przyjaciela w potrzebie. Czy to Marika ponownie namiesza w jego życiu? Czy może czeka nas zupełnie nowa intryga? Niezwykła przemiana Sergiusza z pewnością zaskoczy widzów.
2: W 121 odcinku serialu Panna Młoda czekają nas emocjonujące chwile. Cancer odkryje, że jej mąż Cichan potajemnie wymyka się do pokoju Bejzy, która udaje ciążę. To bolesne odkrycie złamie jej serce, a Cichan nie zdradzi jej swoich planów na przyszłość. W piątek, 12 czerwca o 17.20 w TVP2 zobaczymy, jak Cancer przyłapuje Cichana i Bejzę na wspólnym przygotowywaniu pokoju dla dziecka. Bejza triumfalnie ogłosi imię dla malucha, co jeszcze bardziej pogłębi ból Cancer. Mimo wszystko Cancer stara się zachować twarz i składa gratulacje Cichanowi. Jednak Bejza nie przepuści okazji, by upokorzyć rywalkę, wspominając o wspólnych nocach z Cichanem. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 25 czerwca na TVP1 zostanie wyemitowany 898 odcinek. Lolita rezygnuje z wyjazdu do Paryża, mimo że Don Ramon się na to zgodził. Blanka, pochłonięta modlitwą, odtrąca Diego. Sylwia martwi się o zdrowie Artura, a oboje postanawiają zamieszkać u Celi i Felipe do dnia ślubu. Carmen dzieli się swoją dramatyczną historią z detektywem Riera, który obiecuje ją chronić. Mieszkańcy Akacjowej przygotowują się do wspólnej modlitwy z mistyczką Christiną Novoa. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących historii. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 894 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 czerwca o 18.25 na TVP1. Blanka podejmuje decyzję o wyjeździe do Szwajcarii z Diego, co wywołuje burzę emocji u Ursuli. Sylwia stawia Arturowi ultimatum, by zapanował nad swoją zazdrością, jeśli chce, by ich związek przetrwał. Tymczasem Leonor zdobywa rozgłos dzięki publikacji o swojej książce, a Inigo Cervera zyskuje uznanie jako utalentowany cukiernik. W hiszpańskiej kamienicy życie toczy się pełne napięć i nieoczekiwanych zwrotów. Serial przenosi widzów w barwną podróż do Madrytu z przełomu wieków, gdzie codzienne troski mieszają się z wielkimi marzeniami. To historia pełna tajemnic i skomplikowanych relacji, która przyciąga rzesze fanów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca na ekrany po 11 latach przerwy z nowym sezonem, który zadebiutuje jeszcze w tym roku na TVP1. W obsadzie pojawi się 81-letni Daniel Olbrychski, który zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę. Olbrychski otrzymał kluczową rolę, co z pewnością doda nowego blasku tej kultowej produkcji. Reżyser Wojciech Adamczyk nie kryje wzruszenia z powodu powrotu na plan, podkreślając, że długo czekał na ten moment. Nowy sezon Rancha będzie składał się z 6 odcinków, a widzowie mogą spodziewać się zupełnie nowych bohaterów. Emocje związane z powrotem są ogromne, zwłaszcza z powodu braku wielu członków dawnej ekipy. To wyjątkowe wydarzenie dla fanów serialu, którzy z niecierpliwością czekają na premierę.
2: Każdy kolejny rok to nowy hit Prime Video, który już podbił serca widzów. Pierwszy sezon jest w całości dostępny na platformie i opowiada o miłości Percy i Sama, która rozwija się w malowniczym Barry's Bay. Ich relacja pełna jest wzlotów i upadków, a ponowne spotkanie po latach stawia pytanie, czy prawdziwa miłość pokona wszelkie przeszkody. Twórcy serialu, Amy, Bee, Harris i Carly Fortune, marzą o kontynuacji tej historii. Drugi sezon mógłby być adaptacją powieści Tamto złote lato, która już została delikatnie zasygnalizowana w finale pierwszego sezonu. W obsadzie znaleźli się m.in. Sadie Sovereign jako Percy i Matt Cornett jako Sam. Prime Video kontynuuje swoją przygodę z adaptacjami książek, a fani z niecierpliwością czekają na dalsze losy bohaterów.
1: Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Agata i Rafał, świeżo upieczeni małżonkowie, rozważają kolejną adopcję. Po przyjęciu Mani do rodziny, ich uwaga skupia się na jej biologicznym bracie, Ludzku, który przebywa w specjalistycznym ośrodku. Agata, mimo ostrzeżeń kuratorki, postanawia spotkać się z chłopcem. Wkrótce dołączy do niej Rafał oraz stęskniona za bratem Mania. Czy rodzina Woźnickiej i Konicy powiększy się o nowego członka? Odpowiedzi na te pytania przyniosą jesienne odcinki, pełne wzruszeń i niespodzianek. W najnowszym, 311 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Aysen, leżąca w szpitalu, rozpoczyna bezwzględny szantaż wobec ciężarnej Suny. Grozi ujawnieniem prawdy o dramatycznym upadku ze schodów, co stawia Sunę w trudnej sytuacji. Czy Suna i Abidin zdołają uciec z kraju, zanim ich przyszłość zostanie zniszczona? Odcinek pełen napięcia i intryg będzie można obejrzeć już jutro, 12 czerwca, o godzinie 14 na antenie TVP1. Serial Złoty Chłopak to codzienna dawka emocji, które przyciągają widzów przed telewizory. W obsadzie zobaczymy m.in. Afrę Saraczolu jako Seyran i Merta Ramazana Demira jako Ferita. Nie przegapcie tego odcinka pełnego dramatycznych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 rok wynika, że Bartosz Arłukowicz z KO zgromadził z żoną około 4 600 000 zł oszczędności oraz posiada kilka nieruchomości. Daniel Obajtek z PiS ma prawie 1 000 000 zł oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 000 zł. Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 000 zł oszczędności.
0: Konrad Gołota w programie Ekspres Biedrzyckiej mówił o miliardowych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Podkreślił, że do polskiej grupy zbrojeniowej trafiło prawie 8 miliardów złotych na zwiększenie produkcji, co ma zapewnić stabilizację zatrudnienia na dekady. Gołota skrytykował też prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że polityka nie może opierać się na wetowaniu. Zaznaczył również, że myśliwce F-35 mają być kluczowym elementem systemu dowodzenia polskiej armii. W Niemczech, w miejscowości Osternienburger Land, zmarła 6-letnia dziewczynka, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Policja zatrzymała jej 27-letniego ojczyma, podejrzanego o ciężkie znęcanie się i zabójstwo. Śledztwo trwa, a wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności tej tragedii. Bill Gates zeznawał dziś przed amerykańskim kongresem w sprawie swojej znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Twórca Microsoftu przyznał, że Epstein próbował go szantażować, wykorzystując informacje o jego romansie.